0: Świat albumu Croc Dream opiera się na ciągłym balansie między stanami granicznymi. Jacob Allen, z którym rozmawiam dzisiaj w mojej audycji Barżancie Serce, tworzył go w czasie głębokiej depresji, czego nie ukrywa, starając się uchwycić ten moment zawieszenia. Moment, w którym trudno znaleźć punkty zaczepienia w rzeczywistości, w którym wszystko jest właśnie takie rozmyte i nie tylko muzycznie stara się tam I nie tylko muzycznie stara się to nam przekazać. Płyta staje się próbą wyrywania z tego stanu poprzez poszukiwanie ukojenia w miłości, pożądaniu, które też rozpraszają ciężar mrocznych myśli. I o tym jest między innymi utwór Desire. W naszej rozmowie zapytałam go, czym jest właściwie dla niego to wlewanie tych ciężkich stanów emocjonalnych do swojej muzyki.
1: Yeah, you know, I think the hard part is dealing with it in real life, and the easy part is expressing it in work. You know, I think
2: trudniejsze jest radzenie sobie z tym w prawdziwym życiu, a łatwiejsze wyrażanie tego w sztuce. Nie chodzi o to, że robienie muzyki jest łatwe, bo muszę potknąć się kilka razy, żeby napisać coś dobrego. Ale bycie szczerym w swojej muzyce to bardzo świadomy, wymagający proces. Taki, w którym zamienia się trudne doświadczenia w coś pięknego. Myślę, że trudniejsze jest przyznanie się do tego poza muzyką, czy to w terapii, czy w sferze duchowej, w relacjach z ludźmi, albo po prostu przed samym sobą. We wszystkich tych obszarach bycie szczerym jest naprawdę trudne. I im jestem starszy, tym więcej mam takiej pracy nad sobą i tym trudniejsza się wydaje. Ale jednocześnie im częściej się z tym mierzę, tym czuję więcej wolności, gdy się z tym konfrontuję.
1: Yeah, singing about it, honestly. Like, I love to finish a song and realize, wow, I couldn't have written this a few years ago because I wasn't...
2: Lubię moment, kiedy kończę piosenkę i myślę, wow, nie mógłbym jej napisać kilka lat temu, bo wtedy nie mierzyłem się jeszcze z tą prawdą, tym mrokiem. Często dopiero przejście przez jakieś doświadczenie daje nową piosenkę. Bycie szczerym samo w sobie nie jest aż tak trudne. W pewnym sensie to też moja odpowiedzialność jako artysty. Przedstawiać się w autentyczny sposób. Ale to nie sprawia, że samo życie staje się łatwiejsze. Jestem natomiast bardzo wdzięczny, że muzyka daje mi ujście dla tego wszystkiego.
0: W rozmowie pojawiło się również wyjątkowe porównanie wieloletniej relacji z partnerem czy partnerką do relacji z muzyką.
1: When you're in relationship with someone, it's really special to find someone that you can accept.
2: Czymś naprawdę wyjątkowym jest znalezienie osoby, którą możesz zaakceptować w pełni taką, jaka jest. To bardzo rzadkie. Znajdujesz kogoś, kim jesteś absolutnie zafascynowany. Uważasz, że jest piękny wewnętrznie i zewnętrznie. Ta osoba tak samo cię uszczęśliwia. Dostrzegasz w tej osobie także jej ludzką stronę i to właśnie dla mnie jest najtrudniejsze.
1: For me, that's not even the hard part. The hard part is bearing my own humanity to someone else. It's so hard to feel seen sometimes with all your faults, and it's hard to admit to.
2: To bardzo trudne czuć się w pełni widzianym, razem ze wszystkimi swoimi wadami. Trudno też przyznać się do tych niechlubnych części siebie, których się nie lubi i z którymi się zmaga. To podobne do tego, o czym mówiliśmy w kontekście muzyki, prawda? Gdybym nie był szczery w muzyce, byłaby ona zaledwie fikcją. Albo byłaby przesadnie radosna, albo opowiadałbym historie całkowicie oderwane od mojego doświadczenia. Myślę, że

0: Tego właśnie chcę w relacji, prawdy. Chcę prawdziwej miłości. Nie chcę żyć w świecie fantazji, ale też nie chcę być z kimś, przy kim obie strony są nieobecne. I mam szczęście, że to mam i że mam to też w muzyce.
1: Wrócimy jeszcze do rozmowy z Jacobem Allenem, ale klasycznie w dzisiejszej audycji wyciągam to, co najlepsze z jego inspiracji. Płyta, a raczej fragment płyty, której wysłuchamy, to wyjątkowo pejzażowy album, taki, przy którym można puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie cały ten świat przedstawiony muzycznie przez zespół The Future Sound of London, a to płyta Dead

0: 5 czerwca Tricky zagra na koncercie w Warszawie. Jeśli mam tu szczęśliwców, którzy złapali się na bilety, proszę do mnie napisać, bo koncert został wyprzedany i jestem przekonana, że nikt nie pożałuje udziału, ale jestem ciekawa, jakie macie nastawienie do tej twórczości współczesnej. Gościnią specjalną wydarzenia jest polska artystka, z którą tworzy Tricky, czyli Marta Złakowska, więc tutaj mamy nie tylko wątek tej podróży do Polski, ale też z polską artystką. Nie zdarza się to pewnie często na tej trasie. Tricky to oczywiście część licznych inspiracji Pumy Blue na jego albumie.
1: Słuchałam dużo drum and bassu i jungli. Takich artystów jak Fotek, Future Sound of London, Prodigy i Tricky, a także niemieckiego zespołu Ken. Uwielbiałam rzeczy szybkie, pełne życia i z ciekawymi technikami produkcji. Byłem też bardzo zainteresowany Portishead, zresztą zawsze byłem, ale przy tym albumie szczególnie chciałem sprawdzić, czy uda mi się stworzyć coś, co oddaje poczucie, w którym nie wiadomo, gdzie zaczyna się produkcja, a kończą się instrumenty akustyczne. Wszystko jest tam splecione w bardzo płynny sposób. Chciałam zrobić coś podobnego, coś przy czym nie da się od razu stwierdzić, czy to zespół, czy produkcja komputerowa. To było dla mnie bardzo inspirujące.
2: You couldn't tell if it was like a band or, you know, programming or what. I found that really inspiring. I also was like watching a lot of 90s music videos and a lot of movies. I love Ghost Dog, Way of the Samurai.
1: Oglądałem też dużo teledysków i filmów z lat 90. Bardzo lubię Ghost Dog, The Way of the Samurai, Jima Jarmusza z Forestem Whitakerem. Słuchałem też świetnych soundtracków, jak Trainspotting czy Romeo i Julia, Baza Luhrmanna. Wszystko, co miało w sobie dużo energii, wyrazistości i mięsistego, intensywnego charakteru.
0: Zwróciłam mu także uwagę na to, że ta płyta jest bardzo graniczna, mówiłam o tym wcześniej. Jest w niej dużo dualizmu, takiego jak ogień i woda.
2: That's always something I'm trying to get at, actually, you know, like.
1: To coś, do czego zawsze dążę. Uwielbiam artystów, którzy nie boją się być dwiema rzeczami jednocześnie, jak D'Angelo czy Jeff Buckley. Mają w sobie tę mocną, wyrazistą, męską stronę, ale jednocześnie są bardzo w kontakcie z pierwiastkiem kobiecości i delikatności. Każdy muzyczny geniusz potrafi być w kontakcie z tymi kontrastującymi częściami siebie. To dla mnie bardzo inspirujące, kiedy pojawia się sprzeczność w rodzaju gorące i zimne, albo ogień i woda. Uważam, że właśnie taka dwoistość jest bardzo interesującym elementem zarówno w dźwięku, jak i w obrazie. Taki rodzaj dualizmu.
2: I think that's really an interesting part of something sonic or visual even, is like having a kind of duality.

Utwór Jaded to ten, w którym słychać, że Puma Blue słuchał bardzo dużo starych dżungli, dubu, brytyjskiej elektroniki z lat 90. Zabieram teraz wszystkich właśnie w ten bogaty świat muzyki instrumentalnej z wysp i najpierw do brytyjskiej legendy muzyki klubowej, a potem niespodzianka sprzed lat, ale już z Ameryki.

0: Skoro był Puma Blue, to stwierdziłam, że musi wybrzmieć i Kind of Blue. Zostawiam go sobie na takie noce jak ta. Miles Davis, John Coltrane i Bill Evans. Jazzowe inspiracje nie tylko moje, ale również bohatera mojej audycji, który zagrał na koncercie w Warszawie. Niepowtarzalny, intymny koncert. Zapytałam Pumy Blue, jak czuje się, odsłaniając się emocjonalnie przed publiką.
1: I think sometimes on stage I'm in my own world.
2: Czasem na scenie jestem w swoim własnym świecie. Mam zamknięte oczy, skupiam

0: się na tym, co robią moje ręce, co robi mój głos, co robią pozostali muzycy. To wymaga ogromnej koncentracji. Kiedy już osiągnę ten stan, coś w rodzaju flow, to jednocześnie przeżywam to też emocjonalnie. Czasem w ogóle nie myślę o publiczności. Po prostu staram się być tam dla nich w sposób szczery, stanąć przed nimi jako ja i dać z siebie wszystko. Ale bywa też tak, że kiedy jestem bardziej świadomy wszystkich wokół, myślę, Boże, nie mogę uwierzyć, że śpiewam te prywatne słowa przed wszystkimi. Mimo to wszystko jest tego warte. Jeśli choć jedna osoba na sali się z tym utożsami, wtedy spełniłem swoje zadanie jako artysta.
1: It's all worth it if anyone in the room relates to anything I'm saying, even a little bit, then I've done my duty as an artist, you know, like I sometimes worry, like, is this a really selfish...
0: Czasem zastanawiam się, czy to nie jest trochę egoistyczna droga. Pisać muzykę o sobie, dobrze się przy tym bawić i na dodatek z tego żyć. Ale wtedy myślę o sobie nie jako o muzyku, ale jako o słuchaczu, miłośniku muzyki. I dochodzę do wniosku, że moje życie bez niej byłoby naprawdę ubogie.
1: So many artists have blessed me with their music and their feelings from... You know, Nina Simone to Bjork or,
0: tak wielu artystów mnie nią obdarowało, swoją muzyką i emocjami. Od Niny Simone po Bjork, Eliota Smitha i wielu innych, którzy naprawdę przekazali nam siebie w swojej twórczości. To zmieniło moje życie. Więc wszystko, co próbuję robić na koncertach, to pojawić się na nim i dać ludziom uczciwy, szczery występ. Czasem widzę kogoś, kto płacze, albo trzyma się za ręce z przyjaciółmi, albo siedzi sam z zamkniętymi oczami. I wtedy czuję, że ta wrażliwość ma sens.
1: It's worth it to be vulnerable for me, you know? Hi, this is Puma Blue, and you're listening to Trika Radio.

To była audycja Barzancie Serce. Ania Lalka, bardzo dziękuję. A pożegna nas Serce soundtracku jednego z ulubionych filmów Jacoba Allena, czyli Trainspotting.

0: Autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już w piątek. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. Rozmowa polityczna w Trójce.
4: Państwa i moim gościem jest marszałek senior, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Dzień dobry, panie marszałku.
5: Dzień dobry, pozdrawiam ze środkowego Podlasia w województwie mazowieckim.
4: Bardzo serdecznie też pozdrawiam. Pan do studia nie dotarł, ponieważ poważny remont ma pan w domu, z tego co słyszałam.
5: Tak, no czas wymienić stary eternit z lat 80. i pokryć dom blachą, więc majstry wchodzą, rusztowania rozstawiają. Taka to robota.
4: No trzeba eternit usuwać do 32 roku, z tego co sprawdziłam.
5: Tak.
4: Panie marszałku, czy pan ze spokojem obserwuje to, co dzieje się na linii Waszyngton-Bruksela-Warszawa, jeśli chodzi o rozmieszczenie czy relokację wojsk amerykańskich?
5: Z dużo większym spokojem niż polscy harcownicy polityczni, dlatego że jak tylko i wyłącznie dostaliśmy informację, że mamy spowolnienie w zakresie przemieszczania amerykańskich wojsk do Polski, to od razu zrobiła się wielka awantura, wielka draka. Kto bardziej kocha Donalda Trumpa, kto bardziej kocha Amerykę i kto więcej ma grzechów na sumieniu. Otóż wczoraj prezes Kosiniak-Kamysz, wicepremier, rozmawiał z Pete'em Hegsethem. Ta informacja jest informacją potwierdzoną także przez komunikat Stanów Zjednoczonych, komunikat Departamentu Obrony, czy Departamentu Wojny, jak to dzisiaj byśmy nazwali. I rzeczywiście Ameryka zmniejsza z 4 do 3 grup bojowych, brygadowych swoją obecność w Europie. Ale jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Polsce, to są tylko opóźnienia wynikające z przebudowy planów obronnych Stanów Zjednoczonych i tej doktryny prezydenta Trumpa America First. Jednocześnie w tym komunikacie jest jasny sygnał, że Europa także musi przejąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, co Polska czyni i co też w komunikacie wybrzmiało, że jest wzorcowym partnerem w zakresie budowania pozycji NATO w Europie i świecie. W związku z tym jakieś żadne ograniczenia nie będą dotyczyły Polski. Natomiast pewno w jakichś tam kolejnych dziesięcioleciach trzeba się spodziewać, że Ameryka, która zmieniła swoją doktrynę obronną i przecież wiemy doskonale, że najpierw jest półkula zachodnia, później Indo-Pacyfika, dopiero na trzecim miejscu Europa. Ameryka patrzy na swoje interesy obronne, my musimy budować własne. Ja wielokrotnie zwracam uwagę na to, że czy będzie tutaj 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, czy 30 tysięcy żołnierzy amerykańskich, to przede wszystkim musimy mieć własną silną armię i ta armia jest budowana, nie tylko osobowo, ale także sprzętowo, nowoczesny sprzęt, nowoczesne kontrakty, program SAFE, który jest w tej chwili intensywnie kontraktowany.

0: zdecydowany i co ciekawe, jeszcze w 2021 roku, jeśli chodzi o udział sprzętu wojskowego i zamówień w polskim przemyśle zbrojeniowym, nie przekraczał on 20%. Dziś już przekraczamy 40%, a kontraktacje sejfu mają sprawić, że 80% zakupów sprzętu wojskowego będzie pochodziło z firm zbrojeniowych polskich.
1: I te nasze starania właśnie Stany Zjednoczone dostrzegają. Dziś zresztą kolejne rozmowy do Warszawy, do Polski przylatuje generał Christopher Mahoney i też będzie rozmawiał z wicepremierem.
0: Drugi żołnierz pod względem, że tak powiem, pozycji Stanów Zjednoczonych i te rozmowy będą również prowadzone z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, więc pewnie więcej się dowiemy, pewnie więcej informacji na konferencji prasowej, którą dzisiaj także koło 9.30 ma mieć wicepremier Kosiniak-Kamysz. Więcej szczegółów tam przekażę.
1: Ale już wczoraj dowódca sił NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, zwracał uwagę, że jednak europejscy sojusznicy, no i Kanada, przejmują większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę w Europie, czyli te decyzje amerykańskie wpływają na tak naprawdę na to, co my tu z naszej perspektywy robimy.
0: Pani redaktor, to bardzo dobrze, dlatego że nie może być tak, że wielkie NATO od lat 40., czy końcówki lat 40., w 60-65% opierało się na sile i pozycji Stanów Zjednoczonych. No, Europa jest naprawdę wielkim kontynentem, 500 000 000 ludzi, czas najwyższy także wziąć odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo. I przecież nie trzeba tylko i wyłącznie polegać na sprzęcie i uzbrojeniu amerykańskim. Można to również robić w Polsce, ale chociażby ostatnia decyzja w zakresie serwisów dla samolotów F-35, które będą już od 28 roku w Polsce serwisowane nie tylko dla Polski, ale także dla państw sojuszniczych, to pokazuje, jak można racjonalnie, myśląc o interesie gospodarczym Polski, również budować własne bezpieczeństwo.
1: Zresztą wczoraj Pete Hegseth też zwracał uwagę właśnie na fakt, że jeśli chodzi o Polskę, to my jesteśmy tym wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i wzorowym członkiem NATO. Panie marszałku, a pan mówił o tych harcownikach na początku. Myśli pan, że te spory nasze wewnętrzne, kto tu odpowiada na jakim odcinku za właśnie relacje polsko-amerykańskie i jak one wyglądają, czy to może nam jakoś zaszkodzić, czy tak naprawdę to tylko taki nasz wewnętrzny dialog?
0: To czasami wygląda zabawnie, bo co niektórzy politycy myślą, że pozycja Polski i potęga gospodarcza Polski jest tak wielka, że jeśli któryś z polskich polityków odezwie się do Donalda Trumpa i zadzwoni, to Donald Trump od razu telefon odbierze i na pewno wysłucha polskich propozycji i posłucha, co ma czynić. No nie, Donald Trump nawet swoich najbliższych doradców nie słucha, więc trzeba też brać pod uwagę cechy osobowe prezydenta Stanów Zjednoczonych i przestać napinać mózgu i przestać prężyć własne ego, bo ani prezydent Karol Nawrocki, ani premier Donald Tusk nie są w stanie wpływać bezpośrednio na decyzję Donalda Trumpa. Więc nie ma się co obrzucać, trzeba się konsolidować i pałac prezydencki, i rząd, i opozycja w zakresie budowania własnej pozycji obronnej. I myślę, że tak jak przynajmniej do 2018 roku kwestie bezpieczeństwa były wyjęte ze sporu politycznego i w Sejmie wszystkie ustawy w tych sprawach, żeśmy przyjmowali, można powiedzieć jednomyślnie, tak w 2018 roku po raz pierwszy zaczęły się te zawirowania i zupełnie niepotrzebnie.
1: A skończyły się w 2026, znaczy jeszcze trwają, co pokazała chociażby ustawa dokładnie dotycząca wdrażania funduszu SAFE. A, bo to pan jeszcze jest czarnowidzem, dobrze. Panie marszałku, a czy sprawa Zbigniewa Ziobry wpłynie jakoś na relacje polsko-amerykańskie?
0: Z pewnością nie. Pani redaktor, Zbigniew Ziobro, nazwany kiedyś na komisji śledczej przez premiera Millera zerem, ma właśnie taki wpływ na relacje polsko-amerykańskie. Oczywiście jakieś tam osobiste kontakty polityków Prawa i Sprawiedliwości z politykami Stanów Zjednoczonych sprawiły, że dostał tą wizę i że jest w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Czy będzie deportacja? Nie wiem, od tego mam ministra Żurka i niech się tym zajmuje i ministra, wicepremiera Sikorskiego. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że nie ma to znaczenia w relacjach państw, bo dłużej te nasze relacje trwają, bo to nie tylko 250 lat, które dzisiaj Stany Zjednoczone obchodzą, ale jeszcze przed, że tak powiem, powstaniem Stanów Zjednoczonych, te relacje Polski z tamtym rejonem były dosyć dobre, więc...

0: Jeden Zbigniew Ziobro na pewno tych relacji nie zepsuje i na pewno nie zaważy na naszych wzajemnych stosunkach.
1: Ale o tym, że ekstradycja może być rzeczywiście trudna i bardzo skomplikowanym może być procesem, na to wskazywał wczoraj chociażby, uwagę,
0: Pani
1: premier
0: redaktor.
1: Donald Tusk i przypominał sprawę Edwarda Mazura.
0: Ale to prawda, ale to prawda. No ale jeśli pan Donald Tusk mówi o trudnościach związanych z ekstradycją Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych, to ja pytam, dlaczego Włosi, mając europejski nakaz, a nie ma jeszcze Ziobry
1: To nie ma jeszcze,
0: europejskiego.
1: dokładnie, tutaj nie ma europejskiego, no właśnie są opieszałość tutaj.
0: Ale jest ścigany przez Polskę, jest to państwo unijne, wydaje się dość przyjazne. Nie musiało Zbigniewa Ziobro wypuścić do Stanów Zjednoczonych, ale gdyby nie wypuścili go drogą cywilną, to z pewnością Amerykanie, jeśli już podjęli decyzję, a przecież na wysokim szczeblu, bo podsekretarz stanu podejmował te decyzje w zakresie Zbigniewa Ziobry. Nie wierzę, że nie wiedział o tym Donald Trump. Gdyby nie zrobiono tego lotnictwem cywilnym, to zrobiono by to lotnictwem wojskowym i tak Ziobro byłby w Stanach i tak byłby.
1: No i między innymi o tym dziś w Warszawie będzie rozmawiał też premier Węgier, Peter Madziar, który powiedział, że jest przygotowany na taką rozmowę, no i spodziewał się tego, że jeszcze przed zaprzysiężeniem, przed przekazaniem władzy na Węgrzech Zbigniew Ziobro opuści Budapeszt. Czego się pan spodziewa po tej wizycie, panie marszałku? Tutaj też padały takie słowa, że musimy wrócić do relacji na wysokim poziomie, a jak to osiągnąć? To wczoraj Peter Madziar mówił, że musimy to osiągnąć po prostu przez normalność.
0: Panie redaktor, w latach 2008-2015 Węgry stanowiły istotny trzon Grupy Wyszehradzkiej. Ja wtedy w ramach bycia ministrem rolnictwa wielokrotnie żeśmy spotykali się. To była Słowacja, Czechy, Węgry, ale myśmy poszerzyli tę grupę jeszcze o Słowenię, o Chorwację później, która wstąpiła do Unii Europejskiej, Rumunię, Bułgaria, więc była to tak naprawdę grupa V8, a nie V4 i z Węgrami mieliśmy zawsze podobne zdanie, zawsze podobną koncepcję, wypracowaną, uzgodnioną. Zawsze z tej koncepcji, albo najczęściej z tej koncepcji wyłamywali się Czesi, bo albo nie mieli stosownych upoważnień wtedy, kiedy trzeba było podpisy składać, albo zastrzeżenia parlamentarne, więc Czesi byli to najmniej wiarygodnym partnerem. Potem
1: I później to się
0: okazało się,
1: zmieniło.
0: Że to się zmieniło. I teraz myślę, że warto odbudować te dobre relacje, bo jednak ponad 10-milionowe państwo w środku Europy, tradycyjnie, historycznie zawsze polski sojusznik, no troszkę Orban gdzieś tam, można powiedzieć, sfiksował na punkcie Putina, ale czas najwyższy, żeby te relacje przywrócić do normalnych, takie jakie przez 1000 lat wspólnych losów były.
1: Jak pan ocenia fakt, że właśnie do Polski w pierwszą zagraniczną podróż wybrał się Peter Madziar?
0: Peter Madziar wie, że Polska jest dużym państwem w środku Europy, że wokół Polski czy na osi Szwecja, Polska, Rumunia, Węgry, Turcja można budować także bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. Jest to młody polityk, ale polityk bardzo dobrze rozumiejący realia dzisiejszego układu geopolitycznego. W związku z tym wie, że trzeba mieć silnego partnera, silniejszego od siebie, żeby równie odpowiedzialnie i sprawnie przywrócić także Węgry na łono Unii Europejskiej. Bo praktycznie Węgry były jako czarna owca już w wielu miejscach sekowano, bez środków KPO, bez różnego rodzaju wsparcia, bez praworządności, z dużą korupcją. I tutaj, korzystając z naszego wsparcia, z naszych dobrych relacji wewnątrzunijnych, Madziar liczy na to, że Polsko współpracując, uzyska więcej.
1: Panie marszałku, my możemy być takim właśnie negocjatorem, no, krajem, który pomoże chociażby, tak jak pan wspomniał, no, wrócić na łono Unii Europejskiej, ale także odbudować dobre relacje Węgier z Ukrainą.
0: Pani redaktor, nie tylko Węgier. My, gdybyśmy w Polsce mieli odrobinę zgody politycznej, gdyby nie było tego rozbicia na dwa obozy, bardzo mocno zwalczające się często, nie do końca nawet wiedzące, o co się zwalczają, czy o co ze sobą wojują, to bylibyśmy świetnym łącznikiem pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. To jesteśmy także dobrym partnerem i to zrozumiał Madziar. Jesteśmy dobrym partnerem, który może ponownie wejść

0: Węgry wprowadzić do Unii Europejskiej na zasadach równoważnego partnera, więc to jest istota. I gdybyśmy więcej mieli takiej trochę zgody i wzajemnej współpracy, to z pewnością ta nasza pozycja, środek Europy, nie najmniejsze państwo, bo piąte pod względem wielkości w Unii Europejskiej, mające dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo dobre relacje z Wielką Brytanią, więc to jest ten potencjał, który możemy wykorzystywać, tylko dobrze byłoby, żeby polska klasa polityczna zaczęła się spierać o rzeczy wspólne, a nie z każdej sprawy robić, że tak powiem, konflikt.
1: Polska klasa polityczna to na razie spiera się o ustawę o kryptoaktywach. Ta ustawa dziś w Senacie. Panie marszałku, no, jak pan przewiduje, co zrobi prezydent? Znaczy jeszcze nie wiemy, co zrobi Senat, ale spodziewa się pan jakichś poprawek w Senacie? No i jeśli w takiej rządowej wersji trafi ponownie na biurko prezydenta, to co się wydarzy?
0: Panie redaktor, z tego co słyszę, Senat nie wprowadzi poprawek. Ja bym się jeszcze zastanowił nad dwoma, trzema prezydenckimi poprawkami, które nie naruszają istoty spraw zawartych w tej ustawie. No ale widać wyraźnie, że ta ustawa od samego początku miała dzielić. Miała dzielić oba obozy i robi to skutecznie i zyskuje na tym i obóz prezydencki i koalicja obywatelska. Natomiast no, tracą obywatele. Choć trzeba powiedzieć, że ten spór trwający już wiele miesięcy sprawił, że racjonalnym, rozsądnym ludziom lampka w głowie się zaświeciła, że ten biznes nie jest biznesem do końca pewnym. Zresztą mamy doświadczenia. My w Polsce po wielu aferach, a przypomnę chociażby trzy wielkie, Getin Banku, trzy razy większe niż Amber Gold, skoków ze Skok Wołomin na czele, czy chociażby teraz ta związana z kryptowalutami. I wszystkie te trzy afery, wszystkie te trzy problemy łączy jedno. Upór Prawa i Sprawiedliwości przed objęciem tego typu aktywów finansowych nadzorem Komisji Finansów, tak jakby chcieli, żeby rzeczywiście coś działo się bez kontroli, bez nadzoru, żeby można było na tym więcej ukraść. No bo przecież wiemy, że w Wołominie kradli, że w Getin Banku kradli, że teraz jeśli chodzi o kryptowaluty, szef zonda krypto gdzieś przepadł, prawdopodobnie jest w Izraelu, a poprzednik śladu po nim nie ma, nie wiadomo gdzie się rozpłynął, czy jeszcze żyje, czy nie żyje, więc to są rzeczy, które no, powinny zapalać czerwone światełko także służbom specjalnym, a tu wydaje mi się, że też mamy do czynienia z pewną opieszałością.
1: A takie czerwone światełko zapali się panu prezydentowi, jak będzie decydował właśnie podpisać czy nie podpisać ustawę, która trafi na jego biurko?
0: Powiem tak, jeśli nie będzie zmieniona w Senacie, to nie sądzę, że pan prezydent ją podpisał, ale już w tej chwili wytłumaczyć się z tego nie będzie potrafił, dlatego że jego projekt, który został złożony w Sejmie, najpierw krytykował rządowy za zbyt obszerny, był obszerniejszy.
1: Było kilka stron obszerniejszy.
0: I tak jak powiedział sam pan Boguski, nadprezydent Boguski, że przecież on jest oparty na projekcie rządowym. W związku z tym nie rozumiem, dlaczego teraz miałby pan prezydent to wetować, choć ze względów na utrzymujący się spór może tego weta użyć.
1: Panie marszałku, jednym z punktów posiedzenia Senatu jest też dyskusja nad pomysłem prezydenta dotyczącym zorganizowania referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie ma brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Pan by się na takie referendum wybrał, panie marszałku?
0: Oj, panie redaktor, gdyby tam jeszcze było drugie pytanie. Czy chcesz być wiecznie młody i szczęśliwy? Jeśli byłoby to drugie pytanie, to z pewnością na to drugie bym odpowiadał, bo tamto należałoby zlekceważyć. No, taki sam charakter ma to pytanie pana prezydenta, jak to moje. Więc pytanie po co? Pytanie po co?
1: No to jest takie...
0: Przecież pan prezydent powinien wytłumaczyć opinii publicznej, kiedy przyjęto Zielony Ład, kiedy przyjęto pakiet klimatyczny, jaki był udział w tym Prawa i Sprawiedliwości i kto negocjował, że tak powiem, pakiet paryski, to wszystko było za Prawa i Sprawiedliwości. Oni najpierw to wszystko przyjęli, zaakceptowali, uchwalili, położyli na tacy, w tej chwili przychodzi do realizacji i zorientowali się, że

0: podaje obciążenia. Ale przecież wcześniej też żeśmy o tym mówili. Wielokrotnie zwracałem na to uwagę także z mównicy sejmowej, także w dyskusjach publicznych, że Mateusz Morawiecki nie najbardziej ze wszystkich premierów prowadził do federalizacji Unii Europejskiej i tego wspólnego zarządzania już nie tylko klimatem, nie tylko pieniędzmi, bo przecież też uwspólnotowienie długu to dzieło Mateusza Morawieckiego. A więc ta federalizacja następowała, a dzisiaj pan prezydent mówi, no trzeba zrobić referendum, bo Zielony Ład i ETS obciąża podatkowo polską gospodarkę.
1: No niektórzy
0: obciąża
1: mówią,
0: wszystkie gospodarki.
1: Niektórzy widzą w tym referendum także rozpętanie takiej burzy na temat ewentualnego wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej.
0: A ja na to zwracałem uwagę w pierwszym zapytaniu jeszcze, jak tylko pan prezydent na to, jak poszła ta informacja z Kancelarii Prezydenta, że to jest właśnie w mojej ocenie jedno być może z trzech referendów przygotowujących nas do referendum wyjścia z Unii Europejskiej, bo jeśli postawi się kilka tak oczywistych pytań, no to siłą rzeczy widać wyraźnie, że ta Unia przestaje nam być potrzebna. Tak jakby pan prezydent, młody człowiek, zapomniał, że te ostatnie 20 lat rozwoju Polski to jest największy skok gospodarczy, cywilizacyjny, infrastrukturalny w ciągu naszych 1000 lat. Więc ja nie rozumiem, skąd ten upór. Mając takie możliwości chociażby funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim, Polska ogromnie zwiększyła swój eksport i to w głównej mierze do państw Unii Europejskiej. My wszyscy baliśmy się, szczególnie my rolnicy, baliśmy się w roku 2002, kiedy było referendum, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to rolnictwo polskie zostanie zlikwidowane. Przez 20 lat produkcja rolna w Polsce wzrosła o 40%. Gdybyśmy dzisiaj nie mieli rynków europejskich, to dopiero polscy rolnicy mieliby rzeczywiste powody do protestu, bo to, co produkujemy, nie dałoby się nigdzie sprzedać. A tak przynajmniej część sprzedajemy na rynki europejskie, a minister Krajewski w tej chwili pozyskuje nowe rynki azjatyckie i miejmy nadzieję, że ten kryzys, który jest w tej chwili, zostanie w jakiś sposób złagodzony.
1: A skoro zawędrowaliśmy już do Azji, wizyta Władimira Putina w Pekinie, kto bardziej potrzebuje? Rosja potrzebuje Chin czy Chiny Rosji?
0: To jest jeszcze bardziej złożony problem, bo proszę zwrócić uwagę, że kilka dni wcześniej był tam także Donald Trump. A więc widać wyraźnie, że dzisiaj ta trójka rozmawia ze sobą, a Donald Trump jest dosyć często na łączach z Władimirem Putinem, rozmawia ze sobą o nowej geopolityce świata. I teraz jest pytanie, czy te trzy mocarstwa mają nam ułożyć podział wpływów, i w czyjej strefie wpływu się znajdziemy. I teraz od nas póki co Polski, Europy zależy, czy my pozostaniemy w strefie wpływów Zachodu, czy damy sobie narzucić strefę wpływów Rosji. Jeśli poddamy Ukrainę, jeśli nie udzielimy należytego wsparcia Ukrainie, to nie ma się co łudzić, Rosja zechce odbudować swoje imperium, czy to z czasów carskich, czy to z czasów Związku Sowieckiego. Więc tu jest poważne zagrożenie i ta wizyta w Chinach po co jest potrzebna Putinowi? Pokazania, że jest równorzędnym partnerem jak Donald Trump, ale przede wszystkim po to, żeby móc Chinom sprzedawać większe ilości surowców energetycznych, gazu, ropy, po to, żeby zarabiać pieniądze na gospodarkę, być może także na przyszłą wojnę.
1: Panie marszałku, a w koalicji rządzącej państwo już się porozumieli w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej? Zapytam na koniec.
0: A tego nie wiem, mamy jeszcze trochę czasu, ale powiem tak. Koalicja jest w tej sprawie oczywiście podzielona, ale ja przypomnę, że jeśli chodzi o wybór chociażby prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Koalicja Obywatelska zaproponowała kandydata, a Prawo i Sprawiedliwość za tym kandydatem zagłosowało, więc jeśli dzisiaj kolegium Instytutu Pamięci Narodowej proponuje Mateusza Szpytmę, a przypomnę, że koalicja nie może zaproponować kandydata, to myślę, że w dobrym wdzięczności, jakby Koalicja Obywatelska zagłosowała za tym kandydatem, nic zdrożnego by się nie wydarzyło.
1: No właśnie, ale koalicja nie chce zmieniać zdania, no i ma nadzieję, że państwo zmienią, czyli ludowcy zmienią zdanie, ponieważ obawiają się, że państwo zagłosują razem z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Nie razem z Prawem i Sprawiedliwością, tylko za kandydatem. Jak Platforma głosowała razem z Prawem i Sprawiedliwością za szefem Najwyższej Izby Kontroli,

0: No to nie mówiła, że głosuje razem z Prawem i Sprawiedliwością. Więc my zagłosujemy za panem Mateuszem Szpytmą, bo znamy go. Ja z nim współpracuję przynajmniej od 15 lat i wiem, że wiele rzeczy, które wcześniej nie były w IPN-ie realizowane, chociażby z zakresu pamięci ruchu ludowego, zostały przez tego człowieka wprowadzone. No, samo Muzeum Polaków Ratujących Żydów imieniem Ulmów postawiło tę rodzinę na właściwe pozycje jej znaczenia historycznego. No, więc myślę, że kwestia i filmu Trzy razy Witos, i także kwestia tego najlepiej sprzedającego się przez IPN komiksu, który właśnie traktuje sprawy o Wincentym Witosie i jego premierostwie, to pokazuje, że dla niego różne nurty, bo przecież także i nie tylko Piłsudczykami, ale i endecją, i PPS-em się zajmuje, więc parę rzeczy naprawdę dobrych zrobił. Wydaje mi się, że mimo, że jest kojarzony z prawą stroną sceny politycznej i był wiceprezesem u prezydenta Karola Nawrockiego, to nie dyskredytuje jego wartości i dorobku historycznego.
1: No i teraz tylko pytanie, kto, czy państwo, czy ludowcy przekonają Koalicję Obywatelską, no i pozostałych koalicjantów,
0: pani redaktor,
1: czy też koalicjanci przekonają was, bo tam jeszcze zastrzeżenia do Mateusza Szpytmy koalicjanci wskazują na takie między innymi na przykład na skrajne upolitycznienie IPN-u.
0: To Mateusz Szpytma upolitycznił. Jeśli już mam mieć pretensje, to do prezydenta Karola Nawrockiego. Natomiast ja jeszcze raz zwracam uwagę kolegom z Koalicji Obywatelskiej, że macie tego kandydata, jeśli go nie przegłosujecie, to oczywiście dziś pełniący obowiązki nadal zostanie, a Mateusz Szpytma będzie tam wiceprezesem. Bo koalicja nie ma dzisiaj możliwości zgłoszenia kandydata na prezesa IPN-u. To jak się nie ma, co się lubi, to czasami może warto polubić, co się ma.
1: No i taką receptą kończymy naszą rozmowę. Sprawa prezesa IPN-u będzie się rozstrzygać na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był marszałek senior poseł Marek Sawicki.
0: Miłego dnia.
2: Rozmowa polityczna w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego. To jest powtórka programu. W Polskim Radiu powiedzieli
3: Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej, i Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Na początek chciałem pana zapytać, jak pan interpretuje stanowisko amerykańskie w sprawie relokacji żołnierzy do Polski. Czy to jest wstrzymanie bezterminowe, czy to jest obcięcie kontyngentu wojskowego w Polsce?
5: Jak słyszymy od wczoraj, jest to opóźnienie. Ja myślę, że cały czas trzeba przekonywać administrację amerykańską, jak istotne jest, żeby żaden żołnierz nie wyjechał z Europy i z Polski. Czy to jest kwestia bezpieczeństwa w tej części świata i myślę, że właśnie po to dzisiaj też nasi ministrowie są w Stanach, będą rozmawiać w tej sprawie. Administracja amerykańska Trumpa od samego początku sugeruje, że nie chce być strażnikiem świata, że Europa musi się sama dozbroić, jeśli chce być bezpieczna. Dlatego też my podjęliśmy wszelkie możliwe kroki, żeby przekonać i zjednoczyć Europę, uruchomić wszystkie możliwe programy, również środki, żeby Europa była bezpieczniejsza. Zależy nam bardzo na bardzo dobrych relacjach z Ameryką, to jest oczywiste. Więc ja mam nadzieję, bo wielokrotnie tak było, że politycy amerykańscy w administracji Trumpa jedno mówili, ale później często się wycofywali. Tak było w przypadku chociażby ceł. My w tej chwili negocjujemy te cła z Ameryką już po raz kolejny i często słyszymy różne propozycje tych ceł, a później Ameryka wraca do innych propozycji i wycofuje się z tych bardzo takich radykalnych, które Donald Trump zgłasza. Więc ja myślę, że po pierwsze rozmawiać, negocjować, przekonywać stronę amerykańską do tego, żeby wszyscy żołnierze zostali, bo to jest w interesie na pewno Europy, ale też w interesie Stanów Zjednoczonych. Nie ma co ukrywać, że przez ostatnie dziesiątki lat Amerykanie mogli liczyć na Europę. Europa była najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, więc to jest win-win w dwie strony. Więc mam nadzieję, że głosy nie tylko polskich polityków europejskich, ale również kongresmenów, zarówno ze strony republikanów, jak i demokratów, zostaną wysłuchane przez administrację Trumpa.
4: Czy da się pogodzić to opóźnienie, w cudzysłowie, w relokacji wojsk amerykańskich do Polski, ochronę dla Zbigniewa Ziobry i dobre relacje z Amerykanami?
5: Ja muszę powiedzieć, że na pewno jeśli chodzi o polski rząd, nam bardzo zależy i dlatego i premier, i wicepremier, i ministrowie są to zaangażowani, żeby przekonywać

0: tego, żeby żołnierze zostali w Polsce. Ale jak patrzę na polityków PiS-u, to mam takie wrażenie, że zależy im na po pierwsze awanturze, a po drugie najbardziej na tym, żeby tam Ziobro jak najdłużej został. I to jest takie przykre. Za moimi plecami jest sala plenarna Parlamentu Europejskiego, gdzie wczoraj była między innymi debata na temat decyzji Amerykanów co do żołnierzy na terenie wschodniej flanki. I kiedy polscy politycy, premier, wicepremier, ministrowie negocjują ze Stanami Zjednoczonymi, żeby amerykańscy żołnierze zostali, to polscy politycy robią awanturę w Parlamencie Europejskim. To jest coś nieprawdopodobnego, coś niebywałego i w to się wpisuje zarówno i Bielan, i jak, i cała ekipa PiS-u. Cały czas bawią się polskim bezpieczeństwem, a to już naprawdę, jeśli są największą partią opozycyjną, jak mówią, no to niech się zaangażują, niech skorzystają z swoich kontaktów i przekonują Trumpa, tak bardzo go chwalili, oklaskiwali do tego, żeby właśnie żaden żołnierz z Polski nie wyjechał, a nie wykorzystują ten moment do jakichkolwiek awantur na arenie międzynarodowej, osłabiając tym samym, no przecież taki awantury to jest osłabienie Polski. Niepotrzebnie.
1: A czy potrzebna byłaby rozmowa bezpośrednia prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Trumpem?
0: Prezydent Nawrocki wielokrotnie się chwalił, że ma bezpośredni kontakt z prezydentem Trumpem. Ja uważam, że każdy sposób na to, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo, żeby amerykańscy żołnierze nie wyjechali, jest bardzo istotne, więc dziwię się, że żadnego ruchu ja nie widzę ze strony administracji pana Karola Nawrockiego. Nie słyszę o podejmowanych działaniach, rozmowach, telefonach, przekonywaniu. Być może równie dobrze, oprócz telefonu, warto byłoby się spotkać z administracją Trumpa, skoro tak dobre ma relacje Karol Nawrocki. Nie widzę z jego strony jakiejś aktywności, a sytuacja jest dość poważna, no bez precedensu od wielu, wielu lat. Poprzedni prezydenci nie mówili o tym, że wycofają jakichkolwiek żołnierzy z Europy, a w tej chwili nie tylko mówią, ale już chcą to zrobić, więc trzeba działać tu i teraz, a nie za miesiąc, za dwa. Donald Trump patrzy na Amerykę i tak jak powiedział, nie chce być strażnikiem świata. Słyszeliśmy zapewnienia, że ci najbardziej wierni sojusznicy będą mogli liczyć na pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj musimy do tego przekonywać, ale będziemy to robić, dlatego że dla nas bezpieczeństwo jest bezcenne i to jest najważniejsze. I ja tylko mogę powiedzieć, jak to dobrze mimo wszystko, że Europa się przebudziła rok temu i że uruchomiła te wszystkie programy. I to nie chodzi tylko o SAFE, ale też między innymi mobilność wojskową. To jest program, który w budżecie będzie miał ponad 17,5 miliarda, z czego Polska euro, z czego Polska otrzyma największą, można powiedzieć, pulę na to, żeby przygotować infrastrukturę na wypadek zagrożenia. Oby nigdy nie, ale na wypadek zagrożenia infrastrukturę podwójnego zastosowania.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.
3: Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość i ponownie Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
1: Zdaje się, że ci żołnierze, co nie przyjechali do Polski, to już nie przyjadą amerykańscy.
4: Nie wiadomo, jak to będzie. Tym bardziej, że przyznam się szczerze, że jestem zdumiony, że te komunikaty, szczególnie tutaj wewnętrzne polskie, są takie mało zborne i mało spójne. Bo przecież gdyby Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk wczytał się dokładnie w umowę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi co do obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, to by mieli wszystko wyjaśnione czarno na białym. W tej umowie jest wynegocjowana konkretna kwota stałej obecności żołnierzy amerykańskich.
1: Ta liczba jest mniejsza niż 10 tysięcy?
4: Oczywiście. Liczba 10 tysięcy żołnierzy jest podyktowana tym, że ona była skierowana, ta dodatkowa ilość żołnierzy, w związku z działaniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainie. Przecież te działania przemieszczania czy zmian dyslokacyjnych żołnierzy amerykańskich, ale i ilościowych, to my już przerabiamy już od szeregu miesięcy. Przecież żołnierze amerykańscy wycofali się z lotniska Jasionka, gdzie był główny hub przeładunkowy przekazywania uzbrojenia dla wojsk ukraińskich. Przecież tam były i patrioty, i cały hub logistyczny. Tam Amerykanie już ograniczyli swoją obecność. Gdyby polski rząd czytał kolejne działania, to by był przygotowany na takie sytuacje.
1: Prezydent też nie czytał?
4: Ja mówię o rządzie.
1: A ja mówię o prezydencie.
4: Ale wie pan, no ale to możemy się przerzucać.
1: Ale ja się nie chcę z panem przerzucać. Nie, to nie o to chodzi, tylko ja mam takie poczucie, że cała klasa polityczna zaczyna po pierwszym szoku, jaki nadszedł w ubiegłym tygodniu, że tej rotacji nie będzie, nagle wszyscy politycy, czy to z Prawa i Sprawiedliwości, czy z koalicji rządzącej, przyjęli taką metodę: Polacy, nic się nie stało. Że okazuje się, że w umowie zawsze o tym była mowa, że to jest tylko rotacyjna zmiana.
4: To nie jest tak, że się nic nie stało. Ta rotacja się odbędzie pewnie z opóźnieniem, tylko dzisiaj Ameryka jest w określonej sytuacji. Jeżeli brygada ekspedycyjna, ta brygada pancerna, została wstrzymana rotacja, to została wstrzymana z jakiegoś konkretnego celu.

0: A tym celem, w mojej ocenie, nie mam dostępu do informacji niejawnych wprost, literalnie i wywiadowczych, ale proszę zauważyć to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie. Cały czas tam coś może się wydarzyć i ostatnie doniesienia, że nie zostanie kamień na kamieniu i tak dalej. Amerykanie muszą być przygotowani i pewnie to jest takie długofalowe też przygotowywanie się do czegoś, co może się wydarzyć na Bliskim Wschodzie i w Iranie, więc muszą mieć określone zasoby.
1: Ale sam pan senatorze powiedział, że te dodatkowe 4000 żołnierzy amerykańskich trafiło do Polski, bo trwały działania Federacji Rosyjskiej na terenie Ukrainy. Te działania nie dobiegły końca.
0: Oczywiście, że nie.
1: Oczywiście, że nie.
0: Na razie nie są wycofywani. Na razie mamy tylko wstrzymaną rotację. Nie ma oficjalnego...
1: Wstrzymaną, ale bezterminowo.
0: Bezterminowo, ale na razie nie ma wprost komunikatu, że słuchajcie, ograniczamy zaangażowanie wojsk amerykańskich na wschodniej flance NATO. Takiego bezpośredniego komunikatu
1: ale
0: nie ma.
1: Ale w Europie już jest.
0: Ale w Europie oczywiście, ale to, że w Europie, no to w Europie Amerykanie wycofują się od prezydentury Baracka Obamy.
1: J.D. Vance to wczoraj powiedział, Ameryka nie chce już być żandarmem światowym.
0: Nie słyszałem tej wypowiedzi, ale bez wątpienia no to jest światowy hegemon i możliwości działań wojsk amerykańskich
1: możliwości są, ale nie wiadomo, czy chyba raczej nie ma chęci tak, już, żeby działać.
0: Pan, to też gdzieś się przewijało między wierszami, że Stany Zjednoczone też bardzo mocno nadwyrężyły swoje zasoby przy okazji konfliktu na Ukrainie. Też muszą te zasoby teraz nadrabiać. To kosztuje bardzo duże pieniądze, więc to też trzeba patrzeć przez pryzmat. Ale w kontekście polskim jeszcze mnie martwi jedna rzecz. Powinniśmy być poinformowani przez naszych przedstawicieli w Stanach Zjednoczonych o tym, że coś się dzieje, mogą być jakieś problemy. Gdzie jest Bogdan Klich w całej tej sprawie, kierownik ambasady polskiej w Waszyngtonie? Proszę może kiedyś, przecież to nie jest problem, żeby połączyć się z panem senatorem Klichem.
1: Nie wiem, jaką wiedzę miał Bogdan Klich i co przekazywał do kraju.
0: Ale pan nie wie, panie redaktorze, proszę. Ja też nie wiem, ale od tego bierze bardzo duże pieniądze za to, że jest tam w Waszyngtonie i odpowiada za wszystkie sprawy dotyczące tych relacji polsko-amerykańskich. On powinien już słać notatki kilka miesięcy temu.
1: Ale może słał, ja tego nie wiem. Wiedzieli. Sami Amerykanie nie wiedzieli, to znaczy ten kontyngent był już szykowany do wysłania do Polski, to już sprzęt został wysłany. Widać, że to była także decyzja podejmowana ad hoc po stronie amerykańskiej.
0: Ale dokładnie tak, zgadzam. No ale wie pan, no proszę, proszę nie żartować, no od tego jest tam, od tego chciał pojechać, że ma kontakty. Powinien mieć kontakty, a być może jest osobą, która jest personalną grata.
1: Ja bym chciał, żeby klasa polityczna się nie przerzucała odpowiedzialnością, bo to z drugiej strony mógłbym zapytać, no przecież kilka dni temu prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem i ponoć uzyskał zapewnienie, że wojska amerykańskie pozostają w Polsce. I co?
0: I pan powiedział jednoznacznie, że wojska amerykańskie pozostają w Polsce, że zakres operacyjny Amerykanów nie ulega zmniejszeniu, nie jest
1: zmianie. Znowu pan stosuje taktykę Polacy nic się nie stało. No coś się jednak stało. Panie redaktorze, jeśli prezydent mówił, że amerykańskie wojska pozostają w Polsce, no to nie dodawał po przecinku, zostają, ale będzie ich nieco mniej.
2: W Polskim Radiu powiedzieli.

0: Autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już w piątek. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie.
4: Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Wojciech Zawioła. Dziś Państwa i moim gościem jest człowiek sportu zdecydowanie. Jacek Laskowski, znany Państwu z komentowania meczów różnych dyscyplin sportu, o czym też pewnie dzisiaj porozmawiamy. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam Was serdecznie.
4: Jacku, zacznijmy od... Oczywiście to będzie rozmowa o Tobie, ale zacząłbym od bardzo świeżej rzeczy. Od tego, że my, nasze pokolenie, Twoje i moje, żyjemy w czasach lewego. I mamy to szczęście, że żyjemy w czasach lewego, bo jeżeli dobrze pamiętam sobie lata 90., jeżeli sobie dobrze przypominam, to tam nie mieliśmy takiego piłkarza. Wcześniej był Boniek oczywiście, a potem bardzo długa przerwa i nasze lata takiej świetności, że tak powiem, i takiego, takiej największej miłości do piłki nożnej, to były lata stracone trochę.
5: Tak, w pewnym sensie tak. No, nie da się ukryć, że fenomen lewego jest jedyny w swoim rodzaju i w historii naszego futbolu. Nigdy nie należy porównywać aż tak bardzo tych czasów, tak jak powiedziałeś, naszych dziecięcych, czy czasów młodości, czy czasów naszego rozkwitu i początków pracy, bo to jednak zawsze była inna piłka, zawsze był inny medialny przekaz, inne rozgrywki, inne struktury. To wszystko strasznie się różniło i my nigdy nie możemy nawet zastanawiać się, ile Lubański strzeliłby bramek

0: w Realu, gdyby rzeczywiście miał taką możliwość w Realu grać, albo co osiągnąłby Kazimierz Dejna, gdyby w odpowiednim momencie mógł wyjechać za granicę i tak dalej, i tak dalej.
1: Nawet w reprezentacji ile strzeliliby bramek, bo przecież mniej spotkań rozgrywała reprezentacja.
0: Dokładnie, to wszystko jest nieporównywalne. Natomiast przypadek Roberta Lewandowskiego i rozkwit jego umiejętności po prostu był niczym nieskrępowany. Tak, żyjemy w czasach, gdzie jego talent mógł zostać zauważony, mógł się rozwijać, mógł być dopieszczony w największych klubach Europy. I Robert oczywiście to w pełni wykorzystał dzięki swoim umiejętnościom. Ja mam tę satysfakcję, że zawsze powtarzam, że ja z Robertem Lewandowskim rozmawiałem raz w życiu. I to po jego chyba trzecim meczu w barwach Lecha Poznań. Ja komentowałem ten mecz w Poznaniu, tam jeszcze stadion był w budowie. Była tylko ta jedna czynna trybuna za bramką, nowa, i tam na dole było te pomieszczenia, gdzie przychodzili dziennikarze, gdzie były również szatnie piłkarzy. I ten Robert Lewandowski, którego tak pierwszy raz na żywo zobaczyłem, tak mnie zachwycił tą swoją grą, że sobie tam stanąłem pod tymi szatniami i poczekałem, bo mówię, muszę mu coś powiedzieć. I on przechodził i właśnie go zaczepiłem i powiedziałem, proszę pana, mówię, chciałbym panu życzyć zdrowia i wytrwałości, bo wydaje mi się, że jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie pan jednym z najlepszych piłkarzy świata. On się uśmiechnął, podziękował i poszedł. I to była nasza jedyna rozmowa, jaką żeśmy przeprowadzili. To był 2010 rok, tak? Wtedy, kiedy był
1: rok
0: w Lechu. No bo to widać było gołym okiem po prostu. Mhm. To było widać gołym okiem, że to jest ktoś tak nietuzinkowy, że to musi wypalić. Że to musi wypalić. I faktycznie dzięki temu, że i zdrowie miał i potrafił o to zadbać, ta kariera tak fantastycznie się ułożyła, ale oczywiście to tak jak podkreślasz, my mogliśmy się cieszyć cząstkowo z jakichś występów, mm-hmm. prawda? Czy transferów bardziej, czy występów w mniejszym stopniu, bo to nigdy nie były takie wielkie kariery. Zbigniew Boniek, owszem, był gwiazdą meczów pucharowych, ważnych meczów pucharowych, ale to nie jest tak, że on tam w tej lidze włoskiej nie wiadomo ile tych bramek nastrzelał, tam jednak głównym piłkarzem do tego był Platini i to wszystko jeszcze w dodatku było niedostępne, no bo nie oglądałeś co tydzień wszystkich meczów Serie A. Natomiast to, co się stało z Robertem Lewandowskim i cała jego kariera, no to jest coś, co jeszcze nie tak dawno ciężko by sobie było wymarzyć. Ja pamiętam, jak Jurek Dudek szedł do Realu Madryt, to też właśnie, nie wiem, czy z Trójki chyba ktoś zadzwonił do mnie z prośbą o komentarz i czy to dobrze, tam Dudek z Liverpoolu do Realu, czy on tam będzie grał, a ja mówię, no cieszmy się, nie wiem, czy będzie grał, no bo wiadomo, jaka tam była hierarchia, ale będzie nasz człowiek w Realu Madryt, w takim klubie jak Real Madryt, jeszcze potężniejszym niż Liverpool, chociaż to przecież też nie jest łatwe do oceny, ale jeśli chodzi o markę światową, to na pewno i będzie, i cieszmy się, że możemy żyć w takich czasach, po czym parę lat później pojawia się chłopak, który jeszcze za jakiś czas staje się legendą Bayernu, a potem jeszcze ma wspaniałe 4 lata w Barcelonie. No, mówię, no cieszmy się tą chwilą, bo ona prędko się nie powtórzy.
1: Ale mówisz o tym, że tylko raz z nim rozmawiałeś. To jest szokujące, bo pracujesz przy reprezentacji Polski, wyjeżdżałeś z reprezentacją na bardzo wiele wyjazdów, byłeś bardzo blisko i nigdy nie miałeś okazji z nim porozmawiać? Albo może nie dążyłeś do tego?
0: Nie, ja, wiesz, to blisko reprezentacji nie byłem o tyle, że komentator, przynajmniej ja nie miałem takiej okazji podróżowania z reprezentacją. To jest blisko reprezentacji są głównie ci, którzy prowadzą jakieś studia z udziałem reprezentantów, przeprowadzają wywiad, robią materiały przed meczem i tak dalej. Ja trzymam się zawsze na dystans, taką sobie kiedyś wybrałem strategię. Mam dzięki temu swoją spokojną głowę o to, co zawsze mogę powiedzieć i czy to dobrego, czy to złego. Wydaje mi się, że to jest zdrowy układ. Z przyjemnością utrzymuję kontakty z ludźmi, którzy już karierę zakończyli, z którymi mogę porozmawiać sobie na każdy temat, już nie muszę ich oceniać na boisku.
1: Nie uwierzysz, ale zapisałem sobie takie zdanie, że Jacek Laskowski nie spoufala się ze sportowcami.
0: Nie, no, głównie trzymam się tego w piłce nożnej.
1: Poza jednym przypadkiem siatkówki, prawda?
0: Tak, z siatkówką było troszkę inaczej, ale to jest jakby osobna historia. I natomiast tak, staram się nie spoufalać. Z aktywnymi sportowcami nie. Bardzo fajnie jest się przywitać, słówko jakieś zamienić, przybić piątkę, życzyć powodzenia, podziękować, ale na spokojnie, nigdy nie dzwonimy do siebie wieczorami.
1: Komentujesz piłkę nożną, hokej, siatkówkę, piłkę ręczną zdarzyło się komentować, snooker. Jak to jest możliwe, by połączyć to wszystko właśnie w jedną całość? No, trzeba znać się na tych dyscyplinach sportu, ale to chyba nie tylko znać się. Trzeba po prostu przekazać, umieć przekazać konkretne informacje na temat dyscyplin bardzo takich

0: no, które nie są łatwe do oglądania też. No, mówię tutaj o snookerze na przykład. Trzeba znać zasady.
1: No dobra, snooker na razie odłóżmy. Skupmy się na tych czterech dyscyplinach zespołowych. I tu znów muszę wrócić jakby do naszej młodości. My żeśmy się wychowywali na transmisjach sportowych, wszystkich, jakie były dostępne. Oglądało się wszystko, jeżeli ktoś się interesował sportem, to nie miał...
0: To nie wybierał.
1: To musiał wszystko obejrzeć, tak? Co było, także to nie były tylko mecze reprezentacji Polski w piłkę nożną, ale to były chociażby turnieje o Puchar Izvestii, czyli jakby święto hokeja...
0: Już zapomniałem o tym turnieju.
1: No tak, tak, w okolice świąt, grudzień, transmisje w telewizji polskiej, a siedziało się, to i się oglądało. I tak samo mnóstwo innych wydarzeń, tak? Igrzyska, oddechy do dechy. Wtedy ten sport był bardziej klasyczny. Więcej dyscyplin klasycznych, takich, które jakby zawsze człowiek znał ich reguły, czy to będzie boks, czy podnoszenie ciężarów, czy zapasy, czy judo. I mówię, to nasze wychowanie, takie ktoś, kto się od dziecka interesował sportem w latach 70. i 80., mam wrażenie, że no, był z tym sportem za pan brat, znając jego zasady poszczególnych dyscyplin. Ja nie miałem nart, nie musiałem mieć nart założonych na nogi, żeby znać wszystkich slalomistów najlepszych w tamtym czasie i pasjonować się pojedynkami Stenmarka z Gustavo Tenim i z paroma jeszcze innymi wspaniałymi narciarzami z tamtego okresu i wiedzieć, jak należy pokonać bramkę, żeby się w niej zmieścić, wiedzieć, gdzie kto, nie wiem, za bardzo zakrawędziował i stracił czas na jakimś odcinku. I tak samo było z piłką ręczną, z siatkówką, z hokejem zwłaszcza, bo hokej był dostępny w takim wymiarze, że chociażby te mistrzostwa w 76 roku, kiedy tych meczów było dużo transmitowanych, więc ciężko się było w tym nie zakochać, nie zauroczyć się tym wszystkim. I w dodatku jeszcze, no mówię, no jak jeżeli ktoś ma 6-7 lat w latach 70., no to rośnie razem z reprezentacją Górskiego, więc siłą rzeczy piłka nożna też. I gdzieś tam prawie z każdą z tych dyscyplin coś miałem później wspólnego, jeśli chodzi o takie życie prywatne, bo w piłkę ręczną grałem, w siatkówkę próbowałem grać, potem sędziowałem. Najmniej z hokejem, ale hokej to jakby taki dodatkowy bonus w postaci tej miłości, która się narodziła w roku 76. I no, te dyscypliny jakby były ze mną zawsze. I teraz kwestia tego, jak się w tym odnaleźć, jeśli chodzi o komentowanie w obecnych czasach, bo to jednak jest bardzo dużo materiału do przyswojenia. Nie jestem w stanie na tę chwilę trzymać rękę na pulsie we wszystkim, jeśli chodzi o oglądanie. To się przyznaje. Jeżeli ktoś mówi, że widział wszystkie mecze, kłamie.
0: To się nie da.
1: Nie da się, po prostu i tyle. A tutaj dotyczy to czterech dyscyplin. Ale muszę wiedzieć punktowo, co gdzie w trawie piszczy. Mniej orientować się do tego stopnia, żeby wtedy, kiedy trzeba, wejść w to głębiej i poczuć się w tym dobrze. Czyli jeżeli ja na przykład komentuję mecz Colorado-Vegas, czyli finał konferencji zachodniej w NHL, pierwsze spotkanie, no to nie mając nawet z tymi drużynami za dużo do czynienia w trakcie całego sezonu, ale mając trochę zawodników na igrzyskach i interesując się tym NHL od wielu, wielu lat, jestem w stanie, znając jakby też sposób przekazywania informacji przez stronę NHL, przez strony hokejowe, ja jestem w stanie po prostu przysiąść i znajomymi sobie ścieżkami przygotować się do tej transmisji jak najlepiej. I tak jest z każdą dyscypliną, którą komentuję. Nigdy się nie będę łapał za żadną dyscyplinę, która nie jest mi aż tak bardzo bliska, chociaż oczywiście życie czasami wymagało, żeby i w takiej sytuacji się odnaleźć, ale to są przypadki. Natomiast snooker, no to jest jakby osobna historia, bo 30 lat temu miałem przyjemność być współzałożycielem Polskiego Związku Snookera Sportowego razem z państwem Chmielami, którzy przyjechali z Australii do Polski i chcieli ten snooker rozpropagować, więc też się zauroczyłem tą grą, spędzałem całe wieczory przy stole snookerowym, właśnie miałem funkcję wiceprezesa związku przez parę lat, oczywiście później nie dało się tego połączyć, więc z pracą, więc zrezygnowałem. No ale jak się okazało, w 2000 roku był ten snooker do komentowania w Eurosporcie i całe Mistrzostwa Świata, no to trzeba było usiąść i tam z pomocą Andrzeja Persona jeszcze te mistrzostwa skomentowałem. Potem dopiero jakby znów nie mając możliwości łączenia całej swojej pracy w ten sposób, żeby poświęcić, nie wiem, 2 tygodnie na snookera, a tych transmisji było jeszcze więcej. Z każdym następnym razem, no to weszli Rafał Jewtuch, Przemek Kruk, no i następni już też zdani kibicom komentatorzy.
0: To sporo spędziłeś czasu ze snookerem. Mówisz, że grałeś w piłkę ręczną. No to czy grałeś w piłkę, czy grałeś w hokeja i czy grałeś w siatkówkę? To jest pytanie, bo zastanawiam się, czy zawodowo

0: Nowy komentator, za jakiego cię uważam, musi mieć trochę doświadczenia takiego praktycznego. Czy musi liznąć tej dyscypliny na boisku, na parkiecie?
1: I tak, i nie, no bo ja ci powiem tak.
0: Chodzi o czucie dyscypliny.
1: Czucie dyscypliny. Hokej. To jest też kolejny powrót do dzieciństwa. Teleranek, Stefan Rzeszot. Pionki na planszy i w każdym teleranku tłumaczenie zasad. Spalonego na niebieskiej, spalonego na czerwonej, uwolnienia, wszystkich podstawowych zasad hokejowych. I teraz jakby młody człowiek, nie opuszczało się teleranka, bo to było, prawda, coś fajnego, przez półtorej godziny można było rano w niedzielę dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Siłą rzeczy interesujący się sportem od razu wchłaniał to wszystko, od razu wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Nie musiał się tego uczyć, nie wiem, mając 10, 15 czy 20 lat. Tylko od razu jakby czuł się za pan brat z tą dyscypliną. W dodatku dochodziły transmisje. W dodatku ja jeszcze miałem coś takiego, że ja w domu rozgrywałem swoje własne alternatywne mistrzostwa. Ja miałem kij Polsportu, miałem krążek Polsportu, rzek stołu, był bramką. Stawiałem sobie taki mały stołeczek, który był bramkarzem i otwarty miałem taki notatnik, nie wiem, gdzie te notatniki się podziały, i robiłem sobie mecze, tak? Rozgrywałem mecze jednoosobowe, ale oczywiście szalały na lodzie piątki po obu stronach i komentowałem sobie to na głos, a po zakończeniu tego meczu zapisywałem wszystko w tym notatniku.
0: Co na to domownicy? Tu się rodzi takie pytanie.
1: Wiesz co, to jeszcze był taki etap, kiedy jeszcze nie miałem rodzeństwa. Mama pracowała, tata też pracował w Warszawie, więc pojawiał się tylko na weekendy. A ja grałem, rozgrywałem. Albo to była piłka, albo właśnie kij i krążek. I no, miałem swoje alternatywne mistrzostwa zawsze.
0: Ja w Cymbergaja rozgrywałem mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To też taka bardzo popularna.
1: No właśnie, każdemu z nas, wiesz, brakowało czegoś.
0: Każdy miał coś nie po kolei w głowie, można tak powiedzieć.
1: To właściwie. Swoją
0: drogą. Powiedz, jak zacząłeś przygodę trudno to nazwać przygodą też, ale użyjmy takiego słowa, z dziennikarstwem sportowym, właściwie z komentowaniem. Bo twoja w ogóle dorosłość zaczęła się od medycyny. Nie wiem, czy to wszyscy wiedzą, ale już sporo na ten temat chyba zostało napisane i sam też o tym opowiadałeś, że byłeś materiałem na lekarza.
1: Tak, to skończyłem studia w roku 91. Wiesz, moje rozumowanie w latach 80., no, bardzo, bardzo szczególnych, no, to nie było coś takiego, że sobie myślałem, że a może będę komentatorem, a może lekarzem. Wtedy to myślenie o tym, żeby być komentatorem albo pracować w telewizji, było dla mnie totalnie abstrakcyjne. Mhm. Tak, to telewizja była czymś tak poza zasięgiem, że patrzyło się na gwiazdę telewizji, na programy, kultowe programy, i to było, jak równie dobrze mogłoby funkcjonować w kosmosie dla takiego chłopaka jak ja. Więc ja jakby podchodziłem bardzo praktycznie do tego, co będę w życiu robił. Interesowała mnie medycyna, później zainteresowała mnie chirurgia i szedłem w tę stronę. Natomiast sportem cały czas się interesując, tak? No, nie odpuszczając sportowi ani na sekundę. Natomiast no, jakby życie napisało swój scenariusz, czyli w 91 roku, kiedy skończyłem studia, no to nie ja się odwróciłem od medycyny, medycyna się odwróciła ode mnie, bo byłem rokiem dyplomowym przełomowym, który trafił na kryzys zatrudnienia, nie tylko zresztą w medycynie, ale w wielu innych dziedzinach. No i z tego mojego rocznika bardzo dużo ludzi zostało bez pracy po prostu z dnia na dzień. Ja miałem zapewnioną pracę po studiach, 10 lat. Pracy miałem zapewnione w szpitalu, z którym podpisałem umowę na początku studiów. Mhm. I ten szpital mi płacił przez całe studia. I to takie całkiem sympatyczne pieniądze, pozwalające żyć podczas studiów. Natomiast te wszystkie umowy w 91 roku zostały zerwane. No, my mieliśmy też taki rocznik, ten, który kończył w 91. W tym roczniku był Robert Śmigielski. Czyli nie muszę chyba mówić, no, znakomity lekarz sportowy.
0: Nawet był tu gościem.
1: No i ja z nim siedziałem w kółku medycyny sportowej, siedzieliśmy w jakichś szpargałach, próbując pisać jakieś prace badawcze, i on tam właśnie, to chyba byliśmy na drugim roku studiów, i on powiedział, ja to będę kiedyś najlepszym lekarzem sportowym w Polsce. Ja powiedziałem, weź przestań, tylko przekładaj te papiery i pracujmy, bo się nie wyrobimy. Był świętej pamięci Maciek Adamkiewicz, czyli jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, zmarł w październiku chyba ubiegłego roku. No i jeszcze wiele osób, które takiej kariery od razu medycznej albo w ogóle nie zrobiły, a które gdzieś tam poszły w świat. Na wydziale drugim chyba rok w tym samym roczniku był wampir Wojtek Jagielski. Także myśmy się akurat ze studiów nie znali, ale on, jego podobne losy spotkały, więc to był taki

0: i przełom. No i trzeba było coś zrobić, trzeba było znaleźć jakąś alternatywę. No w tym przypadku pomyślałem sobie, że może sport w telewizji.
1: I jak do tego doszło? Bo to nie jest tak, że się przychodzi na Woronicza na przykład i mówi się, że jest się materiałem na komentatora.
0: Troszeczkę tak wyglądało, wiesz, to, bo ja sobie, książka telefoniczna, było coś kiedyś takiego, w książce telefonicznej znalazłem sobie numer do redakcji sportowej telewizji, pamiętam go jak dzisiaj, wtedy jeszcze był sześciocyfrowy, 47-66-55.
1: Co za pamięć.
0: On jeszcze zresztą funkcjonuje do dzisiaj, tylko z jakimś tam przedrostkiem, chyba z piątką z przodu. I ja ten numer miałem gdzieś cały czas w głowie i bałem się zadzwonić. Bałem się zadzwonić, ale któregoś dnia już tak właśnie idąc sobie ulicą Marszałkowską, na rogu Marszałkowskiej Chorzej stała budka telefoniczna. Dobrze wiemy, że w roku 91 to wcale nie oznaczało, że ona działała. Że była tam słuchawka, że była słuchawka przymocowana do aparatu, albo że aparat nie był zapchany, ale mówię, a jeżeli działa, to jeżeli mam takie małe 2 złote mam w kieszeni, to może zadzwonię. No i sięgam do tej kieszeni, rzeczywiście taka 2 złotówka była, no to wszedłem, aparat działał, zadzwoniłem, odebrała pani Jola Mazurek, sekretarka redakcji sportowej, powiedziała i zapytałem się, no, że tutaj chciałem zadzwonić, zapytać się, czy młodego człowieka tam na jakiś staż by redakcja nie potrzebowała. Otrzymałem tylko 2 pytania, czy skończył pan studia? Ja powiedziałem tak, ale medyczne. Ona mówi, to nieważne, a zna pan jakiś język? Ja mówię, no znam angielski. No dobrze, to proszę przyjść jutro. To taka była rozmowa. Więc przyszedłem następnego dnia i właśnie pani sekretarka przekazała, że przyszedł taki młody człowiek Włodkowi Szarnowiczowi. Włodek mnie tam ściągnął z wejścia przy bloku F. Akurat z Włodkiem był Darek. Zaciągnęli mnie do studia. Kazali przeczytać jakieś wiadomości z poprzedniego dnia na kartkach, które zostały. Potem skomentować występ polskich drużyn w europejskich pucharach, bo to był chyba czwartek, a te mecze były w środę. Więc też tak o tym opowiedziałem. No i Włodek powiedział, no to dobrze, to od jutra proszę przychodzić. Tylko też trafiłem na moment, kiedy w telewizji też było świeżo po zwolnieniach grupowych. Mhm. I w redakcji nie pracowało zbyt wiele osób. No ja tam byłem jako jedyny taki młody. A jeśli chodzi o takich stałych pracowników, to było bardzo wąskie grono. No i tak zaczęło się.
1: Właściwie to taka historia pokazuje, że bardzo łatwo jest się dostać do telewizji. Oczywiście to był inny czas, wiadomo. To, chociaż teraz też może jest łatwo, ale też zwróciłem uwagę na to, że trafiłeś od razu na wielkie postaci polskiego dziennikarstwa sportowego. Włodek Szaranowicz i Darek, to oczywiście Darek Szpakowski.
0: Tak.
1: Niesamowite.
0: Tak, od razu wpadłem w ich ręce. Potem zresztą jeszcze przygarnął mnie do tego wszystkiego Karol Stopa. Mhm. Przy którym jakby się uczyłem podstawowych takich rzeczy, jak pisanie tekstu do materiału filmowego, tak? Karol mnie tutaj podniósł.
1: Ale nie komentowałeś tenisa, skoro Karol stopa.
0: Wyszkolił? Nie, bo Karol był wydawcą takiego programu, który się nazywał Sport 10 Minut. On później się przekształcił w Sport Telegram, no zawsze po panoramie. I to było też takie coś nowoczesnego w telewizji, bo to były szybko informacje podane, często pod muzykę, 15-sekundowe fragmenciki obrazków, pod które trzeba było napisać w miarę błyskotliwy, a jednocześnie ujmujący sedno sprawy tekst, więc taką szkołę tam u boku Karola Stopy, Waldka Heflicha, świętej pamięci Grzegorza Świątkiewicza, Ryszarda Łabędzia przeszedłem. No ale to było w dni powszednie, w weekendy pracowałem przy sportowych sobotach i sportowych niedzielach. Ja tu mówisz, że paradoksalnie łatwo było dostać się, no właśnie kiedy w następnym roku już był konkurs, ogłoszono konkurs do redakcji sportowej, z którego przyszło chyba 8 czy 9 osób, między innymi Przemek Babiarz. To był chyba maj 92, to ja bym się chyba do konkursu nie zgłosił, bo by mi zabrakło śmiałości. Natomiast tak, jak to mówi Robert Podoliński, na takim, z przeproszeniem, farmazonie, wparowałem tam na swoich warunkach, że jakby nie krępowało mnie to. Mówię, jakbym zobaczył w telewizji, że ogłaszamy konkurs na dziennikarza sportowego, to podejrzewam, żebym się, nie wiem, przestraszył może rywalizacji, jakiejś właśnie takiego sprawdzianu, możliwości innych, tak? Bo to też tam byli aktorzy, tak? Mhm. Którzy od razu jakby z założenia mieli lekką przewagę, jeśli chodzi o prezentacje czy wystąpienia publiczne. Ale no to mówię, to tak patrzę sobie z perspektywy czasu. Mhm. Natomiast jakby ta droga, którą trafiłem, miałem po prostu szczęście.
1: Potem przeniosłeś się do Kanału Plus, dlatego że to było coś nowego i coś nowego proponowało, czy z jakiegoś innego powodu? Bo to było takie boom, prawda?
0: Tak, to było boom. Powodów było wiele. Powodów było wiele, ponieważ czy po pierwsze w 98 roku telewizja traciła mnóstwo praw telewizyjnych do piłki nożnej. Straciła prawa do ligi, nie było już zatem możliwe.

0: możliwości komentowania ligi magazynu Gol. Mhm. Straciła prawa, z tego co pamiętam, też do reprezentacji. To były eliminacje od 99 roku. One były w stacji, jak się nazywała? Wizja?
1: Wizja Sport.
0: Wizja, co,
1: czy Wizja TV. To,
0: takie tam były. No, no. Liga Mistrzów też trafiła potem do Polsatu. Czy, no tak czy owak, prawie niczego nie zostało. A jednak no, trzeba było, telewizja też polegała na tym, że się pracowało za honoraria. Czyli od programu. Mhm. Więc też trzeba było coś robić. Więc to też na pewno jeden był bardzo ważny element. No drugi, że Kanał Plus zapewniał taką świeżość, jeśli chodzi o otwarcie na Ligę Polską i inne ligi zagraniczne. Czyli jakby taka możliwość pracowania co tydzień, robienia fajnych meczów. I też w fajnym towarzystwie, bo to też ekipa była tam na początku taka i skromna, i zbita, i żeśmy się bardzo dobrze znali. Janusza Basałaja, który mnie do kanału ściągał, no też znałem od początku swojej pracy, bo już w 92 roku Janusz jakby debiutował przy moim boku jako komentator. Później zresztą na wiele meczów jeździliśmy razem, więc też to jakby było takie ułatwienie. No to zdecydowałem się przejść. Aspekt finansowy, czyli pewność stałych dochodów na kontrakcie też był dla mnie ważny.
1: I potem znowu powrót do Telewizji Polskiej. Po wielu latach długo wytrzymałeś w Kanale Plus.
0: A byłem 12-13 lat.
1: I powrót do TVP to było zmęczenie Polską Ligą? Prowokacyjne pytanie.
0: Nie, to znowu były jakieś inne elementy, które się nałożyły i skumulowały i tam też po prostu czas się w tej strukturze Kanal Plus skończył. To było znowu jakby wejście do tego samego nurtu, co te kilkanaście lat wcześniej, czyli sport bardziej otwarty, jeszcze więcej dyscyplin, większa wszechstronność, chociaż też w Kanale Plus komentowałem też siatkówkę i parę innych dyscyplin. W dodatku jeszcze my, pracując w Kanal Plus, mogliśmy współpracować z Eurosportem, więc na antenie Eurosportu komentowałem i właśnie i snukera, i siatkówkę. Tak jakby mówię, no było dla mnie dosyć naturalne, jeśli chodzi o sam tryb pracy, chociaż oczywiście inny troszeczkę rytm, jeśli chodzi o sezonowość, o weekendowość, tak? Czyli w zależności od tego, co telewizja miała w swoich prawach, no to już nie było coś takiego, że człowiek pracował od piątku do niedzieli ciężko, a potem miał 3 dni czy 4 luźnego. Tylko to już jakby to się inaczej rozkładało, ale to są drobiazgi.
1: Twoja droga, zresztą nie tylko twoja, pokazuje, że nie trzeba mieć wykształcenia dziennikarskiego, by być dziennikarzem. I to nawet chyba lepiej, jeżeli nie ma się tego wykształcenia dziennikarskiego.
0: Ja często prowadzę takie dyskusje wśród znajomych. Oni twierdzą, że nie mam racji. Ja tam się troszeczkę na przekór przy swoim zdaniu upieram, że ja rozróżniam dziennikarz a komentator, bo dziennikarz sportowy, dla mnie dziennikarz to jest coś więcej niż komentator. Dziennikarz to jest dla mnie ktoś, kto swoją pracą dochodzi do prawdy, coś ryzykuje, mówiąc górnolotnie o coś walczy, gdzieś stara się rozwiązywać problemy. W sporcie jestem komentatorem sportowym, komentuję to, co się dzieje na boisku, czym się emocjonujemy podczas gry i wydaje mi się, że to jest jednak rozróżnienie i komentator sportowy, no jakby takie rzeczy, które nie są zależne od wykształcenia dziennikarskiego, musi mieć głos i musi mieć oczytanie. To są jakby dwie podstawowe rzeczy. Jeżeli ktoś jest, wydaje mi się, że zdecydowanie trudniejszą drogę do komentowania sportowego zawsze będzie miała osoba, która nie jest oczytana od zawsze. To znaczy nie funkcjonuje razem z książką, nie funkcjonuje razem z tekstem pisanym i to ja zawsze podkreślam, nie mówię tu o biografiach piłkarzy, historiach klubów, historiach rozgrywek, tylko mówię o jak najbardziej literaturze powszechnej, klasycznej. Takiej, w której się przede wszystkim człowiek skupia na narracji, na budowaniu zdań, na używaniu zdań. Ja czasami słyszę, jeżeli komentator używa złego związku frazeologicznego, tak? Albo popełnia błąd w takim związku, albo używa złego powiedzenia, inaczej brzmiącego niż w oryginale, to słyszę, że tu jest kłopot z oczytaniem, tak? Że to jest tak troszeczkę tak, słyszałem coś gdzieś, ale
1: nie do końca rozumiem, ale używam.
0: Tak? To klasyczne nomen omen, fatalnie używane przez komentatorów, a co czasami rozmawiamy prywatnie z niektórymi i dopiero tłumaczę, jak to powinno wyglądać. a jest używane źle. No ale to tak już wchodząc w

0: szczegóły. Dlatego mówię, ta praca komentatorska, ona wymaga oczywiście oprócz zainteresowania sportem, tak? Bo to ja nie mówię, że to jest zainteresowanie sportem, znanie sportu, jego charakteru, szczegółów, rywalizacji, przepisów i tak dalej, różnych rzeczy, no ale przede wszystkim głos i oczytanie, to nie są rzeczy, które muszą być wyedukowane w trakcie studiów. No Przemek Babiarz jest wybitnym znawcą sportu i fantastycznie czuje sport i emocje, i jego historię, i samą tą świętość tej rywalizacji sportowej. Nie ma wykształcenia dziennikarskiego, jest aktorem, tak? Ale to właśnie się bierze z naszego wychowania, z tego, co się robiło jeszcze dużo przed studiami.
1: W pełni się z tobą zgadzam, a z tym oczytaniem to pewnie jest związane to, w jaki sposób czasem chcą być może przyciągnąć do siebie widzów czy słuchaczy, komentatorzy, bo proponują takie piękne wstępy przed meczami i ty też jesteś tego mistrzem. O zwierzątku przed meczem ze Szwecją to jest jedno, ale pamiętam takie sformułowanie po przegranym spotkaniu przez reprezentację Polski 4K. Skąd ci się to wzięło? Skąd bierzesz takie pomysły? Bo to jest swego rodzaju fenomen. To jest tak, że siedzisz i myślisz nad tym, czy to ci wpada do głowy po prostu tak tuż przed meczem?
0: Na pytanie, które mi często jest zadawane, jak długo zajmuje mi przygotowanie takiego wstępu, ja odpowiadam, zajęło mi 59 lat, tak? To znaczy, ja przygotowuję ten wstęp od urodzenia. I to są rzeczy, które mogą się pojawić na jakimkolwiek etapie mojego życia, w jakiejkolwiek dziedzinie, ale one gdzieś się w głowie kumulują, kojarzą, razem zbierają. Ja jestem szaradzistą, ja jestem człowiekiem, który też uczył się czytać na encyklopediach i słownikach, bo tata nauczył mnie bardzo szybko i czytać, i rozwiązywać krzyżówki, więc to jest taka moja pasja, która mi towarzyszy po dziś dzień i każdego dnia dosłownie. Czyli tak, widzę słowa, lubię się nimi bawić, lubię kojarzyć ze sobą, anagramować, przestawiać litery, tworzyć inne. Dodatkowo jakby te słowa wszystkie gdzieś mi się potrafią z czymś skojarzyć. Też podaję taki przykład, że w czasie covidowym, kiedy Paulo Sousa objął reprezentację, graliśmy taki mecz przy pustych trybunach na Węgrzech. Mhm. Graliśmy tam w Budapeszcie, 3-3 się skończyło. Ja go komentowałem z Warszawy i traf chciał, że nie wiem, tydzień wcześniej trafił mi w ręce wydanie zeszytów literackich, w których był Budapeszt opisywany wiosną przez wybitne postaci węgierskiej literatury. I tak mówię, szkoda mi tego nie wykorzystać. I właśnie sobie tam zbudowałem jakiś na tej zasadzie wstęp. I gdzieś to później tak zaczęło mi funkcjonować, że znowu zbliżał się mecz reprezentacji i znowu gdzieś coś, jakieś kawałki zaczynały wchodzić w swoje miejsce i pasować do czegoś, co mogłoby być ciekawym czy fajnym wstępem do meczu. To zaczęło jakoś funkcjonować też swoim życiem, ale też podkreślam, nigdy nie robię tego na siłę, że jeżeli nadejdzie taki mecz, że powiem po prostu witam serdecznie, to jest po prostu mecz Polska z kimś, to też się proszę nie zdziwić, bo to znaczy, że nie robiłem czegoś po prostu jako sztukę dla sztuki. A 4K to była inszość, jak mówią, bo to był ten nieszczęsny Kazań i no właśnie, to mówisz, skąd inspiracje? No, reklamy, wtedy były reklamy, tak? Każda reklama telewizorów przed mundialem, one zawsze się pojawiają przed mundialem i są bardziej intensywne. Mhm. Te kampanie reklamowe, no wtedy było mocno nastawione właśnie, że będziesz miał mundial 4K. W domu, 4K. Tak, to było, to jakby za człowiekiem cały czas chodziło, nie dało się tego, od tego odczepić. Jak tak te literki K mi zaczęły skakać w tym Kazaniu na zakończenie meczu, no to gdzieś to mi się to razem do tych 4K uzupełniło. No i tak wypaliłem. I tylko pamiętam jeszcze, że minę Andrzeja Juskowiaka, z którym ten mecz komentowałem.
1: No właśnie, wyobrażam sobie.
0: Bo on spojrzał tak na mnie, długo się patrzył. Ja mówię, oj, czegoś nie tak sobie pomyślałem, nie przesadziłem. Ale nie, później mówię, nie przesadziłem.
1: Myślę, nie, to, ale przypomnijmy, 2018 rok, to było 4K, czyli Kolumbia, Kazań, klęska i państwo sami sobie dopowiecie czwarte słowo na
0: dokładnie.
1: K.
0: Dokładnie. Cenię sobie, jak podchodzą kibice, którzy mówią i że pamiętają całą kwestię, bo to też jest, bo ja tam zacząłem, rosyjscy komentatorzy, oglądaliśmy sporo tych meczów w telewizji, oni jak zaczynał się mecz, to za pierwsze kopnięcie od środka, to mówili, pojechali! I tak no też podczas transmisji czasami też żeśmy to wplatali tak dla śmiechu i właśnie jak się rozległ końcowy gwizdek, to ja powiedziałem, no i pojechali, mówię, do domu. I dopiero potem jakby weszło z tym mundialem 4K i właśnie ktoś mnie zaskoczył, kiedyś czasami podchodzi jakiś kibic i mówi, panie Jacku, ja pamiętam, jak to się zaczynało. Mówię, o, proszę, no brawo.
1: Ale ty wiesz, że to twoje 4K

0: To już jest prawie jak, panie Turek, kończ pan ten mecz.
1: No tak, to wiesz, tylko że...
0: Ale jesteś z tego dumny, że takie rzeczy się zdarzają?
1: Fajnie, że takie rzeczy się zdarzają. No, pewnie, że miło się w czymś zapisać. No, z Turkiem to też jest tak, wiesz, to z całym szacunkiem ostatnio ktoś mnie złapał i mówi, o, ten mecz Brandby, widzę, pamiętam, jak Tomek Zimoch krzyczał w telewizji, panie Turek, kończ pan ten mecz, a ja mówię, o, mówię, w telewizji pan słyszał, że Tomek Zimoch krzyczał, tak? Mówi, to bardzo ciekawe. Mówię,
0: no nie.
1: W telewizji to ja komentowałem, a Tomek robił dla Polskiego Radia w Łodzi. Tylko tę transmisję. A nie, jak to niemożliwe? Słyszałem to w telewizji. A ja mówię, no i proszę, i minęło 30 lat. Jakby narracja tego wszystkiego się totalnie przekręciła. Bo tekst Tomka Zimocha, panie Turek, kończ pan ten mecz, to sobie jeden z dziennikarzy Radia Łódź ustawił jako dzwonek telefonu.
0: Aha.
1: Chyba z 10 lat po meczu. Prawie 10 lat po meczu. I to już było też pojawianie się filmików w internecie. I gdzieś ktoś inny umieścił to w internecie, że jest taki tekst. I teraz... Przez następne 20 lat wszystkim się wydaje, że to słyszeli w transmisji. Ale to mówię, to są takie drobiazgi, ja się o to nie zamierzam ani kłócić, ani ścigać, bo jakbym miał się ścigać, to bym założył sobie siodło i poszedł na służebie.
0: Ale zauważasz też taką tendencję wśród komentatorów, że lubią używać takich sformułowań, które być może gdzieś się pojawią jako, dzisiaj jest takie słowo, jako wirale, że będą cytowani, tacy poeci mikrofonu.
1: No i to jest kwestia tego, czy robisz to specjalnie, czy odruchowo, tak? Bo jeżeli odruchowo... No to wydaje mi się, że to słychać, że to jest w jakiś naturalny sposób. Natomiast czasami słychać, że ktoś chce, żeby to było wiralem, tak? Że to jest po to. Nie wiem. Mówię, jeżeli jest to inteligentne, jeżeli jest to fajne, niech sobie funkcjonuje jak najszerzej. Ktoś też kiedyś powiedział, o, pan to pewnie AI panu te teksty pisze. No mówię, kurczę, spróbujcie. Spróbujcie dać AI taki wstęp do napisania i zobaczycie, jak bardzo się można zdziwić, jaki on będzie... Z całym szacunkiem słaby.
0: Mhm. Komentowałeś w latach 90., komentujesz teraz. Zmienił się komentarz przez te no, 30 już właściwie lat?
1: Zmienił się. No,
0: bo
1: zmienił.
0: Na pewno zmienił się od lat 70., 80., kiedy komentował na przykład Jan Ciszewski. To jest zupełnie inny komentarz.
1: Zupełnie inny komentarz. Zresztą czasami ja polecam, żeby gdzieś sobie znajdować te mecze i posłuchać komentarza. Z tamtych czasów kompletnie się to zmieniło, ale to jakby wynikało też z różnych rzeczy, bo lata 90., jak wspomniałeś, to tak, po pierwsze posłucha w polskiej piłce, a po drugie jeszcze komentowanie w pojedynkę.
0: Tak.
1: Więc tu jakby to była inna kategoria, to była inna dyscyplina sportu. Czasy przedinternetowe, albo wczesnointernetowe, jeśli chodzi o drugą połowę lat 90., czyli dostęp do informacji bardzo mocno ograniczony. I tu jakby się trzeba było poruszać zupełnie inaczej, troszkę więcej dokładać narracji, trochę więcej grać tym, co rzeczywiście dzieje się na boisku. A potem następuje era tej dostępności piłki nożnej wszędzie. Komentowania parami, tworzenia, wykorzystywania byłych trenerów, byłych piłkarzy do komentowania, do wgryzania się już w szczegóły gry i coraz lepiej wyedukowanej publiczności, czyli no, takiej,
0: właśnie. Czasem widz i kibic wie więcej niż komentator.
1: Tak, i też nie można tutaj gadać głupot, tylko też trzeba się jakby z tym liczyć. Też czasami widz patrzy na to z punktu widzenia, że widz zna ciekawostkę i czeka, czy komentator ją powie podczas meczu, a jak nie powie, to słaby komentator. A jeszcze inny zna te wszystkie ciekawostki i pisze mi na przykład, czy mówi, że on ciekawostek nie potrzebuje, bo on je zna, więc żeby się skupiać na tym, co się dzieje na boisku. I ta publika już się robi taka bardziej po pierwsze wyrobiona, różnorodna i nie łykająca tak wszystkiego. A po drugie, ona też ma swój głos poprzez, poprzez media społecznościowe, poprzez gdzieś jakiś dostęp do forów i tak dalej, co też narastało przez ostatnie 20 lat, więc tu jest zupełnie jakby inna kategoria.
0: No właśnie mówisz o reakcjach widzów i kibiców. Spotykacie hejt?
1: Bardzo rzadko. Ale to nie, nawet nie nazwałbym krytyka? Tego hejtem, bo hejt to jest coś, co jest coś, to jest czymś tak okropnym i ohydnym.
0: Mhm. Ale jest powszechne.
1: I co widzę czasami. Tak, ale to widzę i wiem na czym polega hejt. Nie, ja się nie spotykam z hejtem. Niech tak pozostanie. Spotykam się z krytyką, która czasami bywa w niezbyt miłych słowach przekazywana, co, z czym się liczę. Ale ja zawsze mam na to sposób. Lajkuję to i znika. Nagle ktoś, kogoś się polubi, to... Te brzydkie słowa, czy tę nie za fajną opinię, on gdzieś cichnie.
0: I nie ma kontynuacji.
1: Nie ma kontynuacji. W ogóle się tym zresztą nie przejmuję.
0: Napisałeś książkę dawno temu na Mundialu. jak odkrywałem Amerykę.

0: niemal jak Krzysztof Kolumb. No, gratuluję. Ale wiele lat minęło od odkrycia Ameryki. Ty odkrywasz inaczej i piszesz o mundialu z 94 roku.
1: Tak.
0: To były twoje wczesne lata pracy.
1: To były wczesne lata pracy, tak? To był... Ja nie pracowałem jeszcze w tym momencie.
0: A ty piszesz teraz. Pamiętasz w ogóle, co tam się działo?
1: Pamiętam wszystko, jakby to było dzisiaj. Jakby to było wczoraj, dzisiaj z rano. Pamiętam dlaczego. To było dla mnie coś tak szczególnego. Ja nie pracowałem nawet 3 lat. Nie minęły nawet 2 lata wtedy od mojego pierwszego wyjazdu zagranicznego w życiu. Ja w ogóle nie przypuszczałem, że w okresie, nie wiem, liceum, studiów, że ja w ogóle kiedyś wyjadę za granicę. To nie mieściło mi się to
0: takie
1: raczej.
0: Takie czasy były.
1: Takie były czasy. Tak też, tak jak wiele osób w PRL-u, no nie dawało się o tym myśleć realistycznie. Natomiast tu wylądowałem w Stanach Zjednoczonych, tak? Czyli w Stanach Zjednoczonych, które już... No, są człowiekowi na całym świecie znane z filmów, seriali, z książek i lądujesz na zupełnie innym lądzie. I dlatego też w tej książce pozwoliłem sobie chyba napisać, że właśnie każdy z nas w pewnym momencie staje się Kolumbem, kiedy pierwszy raz jedzie do Ameryki. Mhm. Bo to też ktoś mądry powiedział, że Ameryka nie wie, czego od niej oczekujesz, dlatego na wszelki wypadek proponuje ci wszystko. To teraz pytanie, gdzie w jakim momencie tej Ameryki do niej trafiasz? O, zupełnie czymś innym jest trafić w centrum Nowego Jorku, czym innym trafić do Dallas, mhm, w którym wylądowałem w roku 94. No i to każdy może o swojej epoce powiedzieć to samo, tak, że już nigdy się nie wejdzie do tej samej rzeki, że te czasy się zmieniają, że już pojechało się, byłem w Ameryce w latach 90., już nie wrócę do tamtej Ameryki, tak samo jak nikt nie wróci do Ameryki sprzed lat 10, 20, 50 czy 100. Ale jeśli chodzi o połączenie Ameryka, Mundial, moja praca, moje życie, no to w każdym z tych elementów był to mundial przełomowy. Dla samej technologii to był ostatni analogowy mundial. To był ostatni mundial, na którym nie miałem komórki, na którym nie było internetu, na którym nie było możliwości w każdej chwili skontaktowania się z każdym, tylko trzeba było oldschoolowo, z punktu dzisiejszego widzenia, działać często na własną rękę i sobie z tym wszystkim radzić. No, gdzieś w tej książce jest umieszczona mapka, jaką ja dostałem w wypożyczalni samochodów, mapka Dallas, według której mieliśmy trafić do hotelu. No, można zobaczyć, jak ta mapka wyglądała. Ta mapka wyglądała, jakby narysowało ją dziecko. Parę budyneczków na kreskach, które były ulicami. No i byliśmy chyba o północy, 23-24 miejscowego czasu. Wpakowaliśmy się z walizkami do samochodu i szukaliśmy tego hotelu. No, nie włączyło się GPS-a, który pod bramę tego hotelu sam prowadził, tylko musieliśmy ten hotel znaleźć. Zresztą tam właśnie całą tę przygodę opisałem. I właśnie ta analogowość tej imprezy była czymś, co też wydaje mi się jest taką cezurą, która kazała mi te wspomnienia spisać. 32 lata minęły. To są historie, które bardzo często opowiadałem wśród znajomych, w rodzinie i one zawsze cieszyły się zainteresowaniem, zawsze śmieszyły, zawsze zadziwiały albo przerażały. I stwierdziłem, że no, może trzeba jednak je zostawić w postaci książki, chociaż też całe życie raczej optowałem za tym, żeby książki pisali ci, którzy mają rzeczywiście do tego talent, a żeby głównie jak najwięcej było osób, które czytają, a jak najmniej, które piszą. No ale dołączyłem do tych, które piszą. Może to nie jest takie najgorsze.
0: Niepotrzebna ta skromność była teraz, Jacek. Teraz wracasz na mundial do Ameryki i to jest znowu pechowo mundial bez Polaków. Bo wtedy absolutnie nie mieliśmy takiej możliwości, by pojechać na mundial.
1: Tak, to jest znowu mundial bez Polaków. No był taki jeszcze Brazylia była bez Polski na mistrzostwa, na których byłem. No to jest zawsze inny smak, tak. Inny smak, inaczej człowiek to przeżywa, inaczej pasjonuje, inaczej sobie liczy te punkty, bramki, porównuje grupę, patrzy na kogo się wpadnie, na kogo się nie wpadnie. No teraz jest prawda, jest obojętne na kogo wpadnie w jednej, no tam którejś fazy pucharowej ten czy inny zespół. Wpadnie to wpadnie, nie wpadnie też się nic nie stanie. Mogą być jakieś fajne mecze, mogą być gorsze z punktu widzenia kibica, gorzej zapowiadające się mecze. A jednak jak gra Polska, no wszystko do momentu, kiedy gra, jest tak fajnie w głowie podporządkowane występowi Polaków. To niewiele zabrakło. Mam wrażenie, że żeśmy sobie tak troszeczkę sami
0: przegrali. To nie jest taka trochę ironia losu, bo to był jeden z najlepszych meczów reprezentacji, ten ze Szwecją.
1: O właśnie, no tak. Też mi się to od razu mi się to po końcowym gwizdku tak skojarzyło.
0: A nie awansowaliśmy. Awansowaliśmy po gorszych meczach. Graliśmy paskudne mecze, a jednak awansowaliśmy. Tym razem jest nie chcę powiedzieć, że zupełnie inaczej, ale jest inaczej i awansu nie ma.
1: Jest inaczej.
0: Tym bardziej, że gra w tym mundialu 48 drużyn.
1: Tak. No widzisz, 2 miesiące już prawie minęły, a gdzieś tam człowiekowi cały czas to siedzi, no bo...
0: Tak.

0: taka zadra, prawda?
1: Jak zadra, tak. No, nie da się już tego powtórzyć, tak? No to już z nami zostanie. Gdzieś ta szansa została zaprzepaszczona. Czegoś tam zabrakło, tej zimnej głowy chyba tam zabrakło i trochę chyba za dużo tego polotu mieliśmy w momentach, w których trzeba było myśleć o tym, żeby jednak brzydko dowieść remis do końca 90 minut i jechać dalej, bo wydawało mi się, że tam to była kwestia czasu, kiedy to my sobie przechylimy to na swoją korzyść. No ale mówię, awansowaliśmy po takim meczu jak z Walią,
0: no właśnie.
1: A przegraliśmy, a odpadliśmy po takim meczu jak ze Szwecją. No i teraz to jest właśnie zadanie dla selekcjonera i dla tych piłkarzy, żeby właśnie to nie była ta kreska, która to przednie. Tylko żeby to jechać z tym dalej, bo to właśnie na tym to polega. Nie awansujesz, graj, korzystuj wszystko to, co było dobre, nawet w tych meczach towarzyskich. Potem zagraj jak najlepiej w Lidze Narodów. Chodzi o to, żeby się cieszyć ludzi swoją grą. A ta reprezentacja zaczęła nas tą grą cieszyć.
0: To jeszcze przy tej okazji, przy okazji tego meczu, jeszcze zadam ci pytanie a propos emocji. Czy łatwo jest ci te emocje jakoś stonować podczas komentowania meczów reprezentacji Polski?
1: Każdy z nas jest kibicem reprezentacji. Każdy z nas ma swoje emocje, każdy te mecze wyjątkowo przeżywa. To są oczywiście, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast tonowanie, no wiadomo, że komentator to jest również jego autentyczność i wiarygodność. I nigdy nie można mówić czegoś, czego nie ma. Albo mówić czegoś nieobiektywnie. Jeżeli reprezentant Polski zrobi coś pięknego, to trzeba powiedzieć, że zrobił coś pięknego. Jak zrobi coś głupiego, trzeba powiedzieć, że zrobił coś głupiego. Jeżeli Polak faulował, to trzeba powiedzieć, że faulował. Jeśli nie był faulowany, trzeba powiedzieć, że nie był faulowany. To są rzeczy, drobne elementy, które w trakcie komentarza są istotne, jeśli chodzi o sam obiektywizm przekazu w takim rozumieniu mówienia prawdy. Natomiast emocja się oczywiście będę bardziej cieszył, że prowadzi Polska i strzela bramki Polska, niż jak będzie strzelać Szwecja. To jest oczywiste. To nie trzeba może być tym komentatorem gwatemalskim, który ciągnie gol przez kilkadziesiąt sekund. Ale też nie trzeba być komentatorem niemieckim, który tam po jakiejś, na Mistrzostwach Europy, pamiętam, oglądałem w Niemczech jakiś mecz gospodarzy. Oni mieli jakąś taką setkę podbramkową, tam tej bramki nie strzelili, a komentator milczał i tam się odezwał po 20 sekundach i powiedział, to była niezła sytuacja. Są różne rzeczy, no skomentowanie czegoś takiego w polskiej telewizji w ten sposób, no możesz sobie tylko wyobrazić, z czym by się łączyło. Natomiast gdzieś ten taki środek tych emocji, wydaje mi się, że jest u mnie na zdrowym, normalnym poziomie i też nigdy nie staram się grać emocjami, to znaczy nigdy nie staram się wkrzesać więcej i okazywać więcej niż tego, co rzeczywiście mam w sobie.
0: Pozytywnych emocji ci życzę, Jacek.
1: A tylko pozytywnymi żyję, Wojtek, bo ja zawsze podkreślam i to też mi daje bardzo dużo satysfakcji i przyjemności w pracy, że sport to jest zabawa i ma wiązać ze sobą tylko pozytywne emocje.
0: Bardzo dziękuję. Jacek Laskowski był Państwa i moim gościem w programie trzecim.
1: Dziękuję, miło mi było gościć w programie trzecim. Dziękuję.
0: Dobranoc.
2: Ludzie. To była powtórka programu. Nic straconego.

0: Tu program trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, zatem czas na serwis trójki. Przedstawia Anna Kowalik-Brankati.
1: Nie będzie referendum klimatycznego. Senat odrzucił wniosek prezydenta. Polska ma być wzorem dla Węgier, mówił o tym w Warszawie premier Peter Modzior. Do Czech trafił lekarz z Afryki z podejrzeniem eboli. Jest na obserwacji. Nie ma zgody Senatu na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta w sprawie polityki klimatycznej. Większość senatorów zagłosowała przeciw. O wynikach poinformowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Głosowało 95 senatorów, za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania.
1: Pytanie, które chciał zadać Karol Nawrocki, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Przeciwko likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład manifestowali w Warszawie związkowcy z Solidarności. Poparli m.in. wniosek prezydenta o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
3: Zielony Ład wykończy nas wszystkich, ale wykończy najbardziej nasze dzieci, następne pokolenia. Będziemy znów za ściankiem szparagowym dla Niemiec.
4: Zostały zablokowane, przyblokowane, opóźnione te wszystkie inwestycje, CPK, energetyka jądrowa.
5: Musi się coś zmienić, żeby było przynajmniej lepiej. Już nie mówię, że dobrze.
1: Manifestacja przeszła z Placu Zamkowego przed Sejm. Wzięli w niej udział także politycy opozycji, m.in. były premier Mateusz Morawiecki oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Uniezależnianie się od rosyjskich surowców, odzyskanie funduszy unijnych, przywracanie praworządności to m.in. zadania, jakie przedstawił przed sobą węgierski premier. Peter Modzior mówił o tym w Warszawie podczas swojej pierwszej zagranicznej podróży. Podkreślał, że będzie wzorował się na Polsce, zamierza korzystać z naszych doświadczeń m.in. w zakresie transformacji energetycznej.
6: Peter Modzior mówił, że na Węgrzech krąży takie powiedzenie, że przyjeżdża ekspres z Warszawy. Jak tłumaczył, to oznacza, że węgierska polityka od czasów transformacji tak się kształtowała, że polskie zmiany po jakimś czasie również docierały na Węgry. W tej chwili też nadjechał ekspres z Polski wraz ze zwycięstwem mojej partii, mówił Modzior.
7: Donald Tusk ministerialny kormania na koszulu problema.
6: Rząd premiera Donalda Tuska musiał zmierzyć się z podobnymi problemami po wygranych wyborach, kwestiami praworządności i sprowadzenia funduszy unijnych do kraju. Naprawdę liczę na doświadczenie premiera, na doświadczenie Polski, ponieważ osiągnęła fantastyczne rezultaty. Premier Donald Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa wesprzeć Węgry w dywersyfikacji dostaw energii i uniezależnianiu się od rosyjskich surowców. Zaznaczył, że Polska jest obecnie w pełni niezależna od dostaw z Rosji.
8: Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę.
6: Donald Tusk powiedział, że dzięki Peterowi Modziorowi Węgry, i tu cytat, wracają do Europy. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Do Czech trafił pacjent z podejrzeniem wirusa eboli. To amerykański lekarz, który miał kontakt z zakażonym w Afryce. Praga pozytywnie odpowiedziała na prośbę amerykańskiej ambasady o jego przyjęcie.
9: Lecący z Ugandy samolot z Amerykaninem wylądował na praskim lotnisku przed północą. Pacjent trafił następnie do specjalistycznej kliniki jednego z praskich szpitali, gdzie spędzi 3 tygodnie odizolowany na obserwacji. Jego transport ambulansem zakaźnym z lotniska zabezpieczała policja. Czeski minister zdrowia Adam Wojciech poinformował, że mężczyzna nie ma objawów choroby. Pacjent będzie przez cały czas odizolowany, dlatego nie ma ryzyka dla obywateli ani powodu do obaw. W tej chwili nie wiemy nawet, czy ten człowiek jest zakażony. Innego amerykańskiego lekarza, który przebywał w Demokratycznej Republice Konga i u którego potwierdzono zakażenie wirusem ebola, przyjęły Niemcy. Amerykańskie urzędy poinformowały, że stan pacjenta leczonego w berlińskim szpitalu jest stabilny. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono prawie tydzień temu. Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób. Według WHO ryzyko wybuchu epidemii na skalę globalną jest niskie. Jeszcze w maju Warszawę czeka wielki remont tramwajowy w Alejach Jerozolimskich. Miasto szykuje się do naprawy torowiska od placu Starynkiewicza do mostu Poniatowskiego, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
10: Chcemy przez 2 miesiące, bo ten remont będzie trwał od 30 maja do końca lipca, wymienić szyny, wymienić urządzenia wyrównawcze, naprawić przejazdy jezdni przez tory samochodowe i naprawić kilka platform przystankowych.
1: Przejazdy samochodowe przez tory będą remontowane głównie w weekendy. W sierpniu tramwaje wrócą na trasę z wyjątkiem 2 weekendów. W czasie

0: się prac będzie kursowała komunikacja zastępcza. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Oho, dobrze, że to w wakacje, ale to ścisłe centrum Warszawy. Takie remonta. Co w pogodzie? Pan synoptyk też przebudowuje. Świt mglisty, uważajmy na drogach. Ranek słoneczny, głównie w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski. No ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, za to po południu w centrum i na wschodzie możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów dziś w ciągu dnia w centrum i na północy. Wiatr słaby, umiarkowany, w zasięgu burz oraz miejscami w górach porywisty. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a na termometrach, no właśnie, to ta przebudowa. Dziś od 11 stopni na wybrzeżu, ale 17 już na Pomorzu Zachodnim, na Pogórzu 19, w centrum, na południu i zachodzie 21, a najwyższa temperatura na wschodzie dziś do 24 stopni Celsjusza.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: 6 minut po godzinie 5.
1: Trójkowy budzik.
2: Niech mnie państwo uszczypną, że to już czwartkowe. Dzień dobry.

Na dobry początek naszego dzisiejszego już czwartkowego spotkania. Aha, no a my muzycznie lecimy dalej. 10 minut po godzinie 5. Witamy Państwa.

Kaśka i Dawid na dobry początek nowego dnia i samoloty. Tak jak powiedziałem, lecimy dalej 14 minut po godzinie 5. Oczywiście kartka z kalendarza, co dziś w kalendarzu, także tym muzycznym, co w prognozach pogody, o czym w ranku i co przed nami w serwisach, także w pozostałych audycjach. To dziś m.in. w Budziku. A tradycyjnie na początku naszego spotkania sprawdzamy listę obudzność. My już się przedstawiliśmy, ale chcielibyśmy także poznać Państwa po drugiej stronie radioodbiornika. Oczywiście liczy się także to, kto jeszcze w pracy, jeszcze na nogach, ale przede wszystkim ci, którzy już obudzeni w drodze do pracy. No to mailowo budzik@polskieradio.pl zapraszamy, SMS-owo również 71335, telefonicznie 22773. Czas zacząć. Czwartkowe trzy szybkie ciach ciach.

0: na Najszybciusieńka wraz z Johnem Mayerem. Mamy pierwsze sygnały od Państwa. Chirurg z Tarnowa wita właśnie przed treningiem pływackim, bo za 2 godziny czeka mnie praca na bloku operacyjnym. To od Pana Łukasza pierwszy sygnał SMS-owy. Spokojnego dnia życzymy i przede wszystkim wcześniej dobrego treningu, tak dobrze nastrajającego do pracy. To pierwszy sygnał SMS-owy. Mailowo pan Marcin z Chorzowa melduje się przed radioodbiornikiem z pozdrowieniami dla wszystkich sympatyków wstawania o świcie. Wierny słuchacz. To już pan Marcin z Chorzowa. Mailowo. Ciekaw jestem, czy takim sympatykiem wstawania o świcie jest pan Sebastian ze Śląska. Dzień dobry panie Sebastianie.
1: Dzień dobry panu.
0: Który zgłosił się jako pierwszy telefonicznie. Chciało się wstawać, czy się oj nie chciało?
1: To już nie jest kwestia wyboru nawet.
0: Trzeba.
1: Dokładnie.
0: Trzeba. Paru osób już...
1: Życie nas mobilizuje.
0: No tak. Paru osób już pytałem o to, czy właśnie to życie tak mobilizuje, że człowiek ma takie poczucie, że bez naszego wczesnego wstawania, tym, którzy wstają po nas, by dojechali do pracy, no właśnie nie byłoby łatwiej, albo może w ogóle by nie było na czas.
1: Ja powiem tak, ja niestety jestem człowiekiem, który już mocno siedzi w internecie i te takie memowe życie czasem przekłada się na realne i powiem tak, że to, co pan teraz pyta, to jest takie, mi się podoba taki mem, jak pan stoi i tak patrzy w niebo i pyta, Boże, dlaczego ja rano muszę wstawać do pracy, a Bóg na niego patrzy i mówi, bo jesteś biedny.
0: Branża kolejarska, panie Sebastianie, bez pana roboty, no parę co najmniej osób by nie dojechało na czas, tak? Dobrze to dedukuję?
1: No, niestety nas się wspomina tylko wtedy właśnie, jak pociągi nie jadą.
0: Opóźnienie, albo tak. A jak punktualność, to... A rzeczywiście w ostatnich latach polska kolej jest bardziej punktualna.
1: Tak, powiem tak, warto spojrzeć sobie na statystyki, bo niestety

0: tak, że każdy człowiek, który jedzie pociągiem, bierze pod uwagę tylko tą swoją podróż, mhm. ale jakby popatrzeć procentowo, warto spojrzeć sobie w te statystyki, to jak na nasze warunki jesteśmy naprawdę bardzo dobrze.
1: Tu mówimy o kolei pasażerskiej, osobowej. Zastanawiam się, czy pociągi towarowe też się trzymają punktualności.
0: Ciekawostka jest taka, że pociągi towarowe też mają rozkłady jazdy.
1: Tak, tak. No wiem, że miłośnicy kolei to znają na pamięć niektórzy. Kiedyś to były takie grube książki, także te dotyczące rozkładu jazdy pociągów towarowych.
0: Teraz są duże monitory.
1: Ach, monitor, no tak. Cyfryzacja. Panie Sebastianie, bardzo serdecznie dziękuję za obecność.
0: Bo tak co do pogody, nie?
1: No właśnie.
0: Ja nie jestem osobą, która lubi w radiu mówić o pogodzie, mhm. ale czasami rano jest bardzo ładne słońce, także polecam spojrzeć za okno.
1: No, dzisiaj u nas na Myśliwieckiej też tak. Troszeczkę przez chmury jakoś tak niezdecydowanie, ale będzie, ma być przynajmniej słońce.
0: Ale jak się wychyli, to jest pięknie.
1: O! To wychylamy czoła do wszystkich wcześniej rano wstających, a szczególnie do pana Sebastiana ze Śląska. Bardzo dziękuję, który zgłosił się jako pierwszy dziś telefonicznie. Czekamy na kolejne państwa głosy. Będzie okazja za kilka chwil na poprawkę, sprawdzając ciąg dalszy listy obudzności. No a teraz mocniejsze uderzenie dla tych, którym się nie udało i którzy jakoś jeszcze nie dobudzeni. 21 po 5, Pearl Jam.

zaraz nawożą neon.

26 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarza. Cóż w historii? W 1841 roku zmarł Julian Ursyn Niemcewicz, pisarz, publicysta, działacz Stronnictwa Patriotycznego. W 1904 roku utworzono Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. No, gdy powiemy Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej, to może niewiele to mówi, ale gdy powiemy, że 122 lata temu powstała FIFA, no to już się wszystko wyjaśniło. W 1970 roku zmarł Leonid Teliga, dziennikarz, żeglarz i lotnik. Przypomnijmy, że na jachcie Opty samotnie płynął kulę ziemską. Zmarł w 1970 roku. A pamiętają Państwo, niedawno, nie ten ostatni, ale ten poprzedni, Narodowy Spis Powszechny i Rolny się odbył, prawda? To tak niedawno było. W 2002 roku. Jakby nie liczył, to 24 lata temu. Czwartek, przed nami 21 dzień maja. Słońce obudziło się już ponad godzinę temu. Zajdzie po 20:30. Dzień potrwa równiusieńko 16 godzin. Dziś Kryspina, Walentego, Tymoteusza, Wiktora oraz Jana Nepomucena. No i mądrość ludowa, pogodowa też w związku z tym, że na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena. To zdaje się, że o urodzaju, o tym co na polu i o warunkach pogodowo-rolnych, tak bym to określił. No dobrze, czas na muzyczny kalendarz i najlepsze życzenia, bo zaczniemy od Janka Samołyka, który to kompozytor, gitarzysta, autor tekstów kojarzony ze sceną alternatywną, ma urodziny. Okrągłe. No Janku, wszystkiego dobrego. A, mam powiedzieć, które. No jak okrągłe, no to wiadomo. Tutaj zmiana kodu na czwórkę z przodu. Wszystkiego dobrego. Złe czasy

0: Ciąg dalszy muzycznego kalendarza już za chwilę. Proszę zostać z nami.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków.

0: środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Żegnamy reklamy.
2: Jest 5:30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
3: Nie ma zgody Senatu na przeprowadzenie referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Miało dotyczyć polityki klimatycznej. Zagłosowało 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. A pytanie, które chciał zadać prezydent, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Kancelaria Sejmu nie wstrzyma finansowania biur poselskich Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Marszałek Włodzimierz Czarzasty wyjaśnia, że w polskim systemie prawnym brakuje przepisów pozwalających na taki ruch.
4: Nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie potencjalnie oskarżany o przywództwo w zorganizowanej grupie przestępczej i że będzie uciekał po prostu raz przez Węgry, raz przez Włochy, raz przez Serbię do Stanów Zjednoczonych. Nie będziemy zmieniali jako Sejm prawa w oparciu o jednego potencjalnego złodzieja.
3: Miesięczny ryczałt na prowadzenie biura poselskiego to 25 tysięcy złotych. Posłowie nie dostają tych pieniędzy do ręki jako dodatkowego uposażenia. Opłacają z nich m.in. wynagrodzenia pracowników biura czy wynajem lokalu. Tuż przed północą w Pradze wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola. W specjalistycznej klinice przez 3 tygodnie będzie w izolacji. Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że lekarz nie będzie mieć żadnego kontaktu z obywatelami Czech i dlatego nie stanowi żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. Według dostępnych informacji mężczyzna nie ma żadnych objawów. Pełny serwis Trójki o 6:00.
2: Z samego rana uważajmy na drogach, bo świt w wielu miejscach mglisty, a ranek ma być słoneczny. No i tak jest, między innymi, jak słyszeliśmy, na Górnym, Dolnym Śląsku, na Mazowszu, głównie w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski. Ranek słoneczny, no ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć, może przelotnie padać, to może takimi wielgachnymi tutaj z kapslokiem. Po południu w centrum i na wschodzie możliwe burze z gradem, a najmocniej popada, no właśnie, w centrum i na północy. Dziś od 11 stopni nad samym morzem, 17 na Pomorzu Zachodnim, na Pogórzu 19, no ale już w centrum, na południu i zachodzie 21, co to najwyższa temperatura na wschodzie do 24 stopni Celsjusza.

No i już za 27 minut szósta. Patrzę, stoi gitara w kącie, co się będzie kurzyć. No, stoi jak stoi, ale za bardzo nie stroi.

The Kinks. Na dzień dobry również w muzycznym trójkowym kalendarzu. No a pamiętamy o tym. John Dalton, basista formacji, urodził się w 1943 roku. Za 23 minuty szósta, kolejna data w muzycznym kalendarzu. No i najlepsze życzenia urodzinowe. Australijsko-belgijski muzyk, kompozytor, wokalista, autor tekstów, a przede wszystkim multiinstrumentalista. Dziś obchodzi swoje urodziny. Składamy najlepsze życzenia. 46. urodziny obchodzi Gotye. Like when you said you felt so happy.

J.A. Kimbra. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Budzik małpa polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo, telefonicznie 22 73. Czekamy na pierwsze sygnały od Państwa. Na w muzycznym kalendarzu kolejna data, okazja do tego, by zrobić głośniej. Stan Lynch, perkusista Tom Petty and the Heartbreakers, ma urodziny. Trzy szybkie w dogrywce. Ciach, ciach.

0: Tempest and the Heartbreak jest w muzycznym kalendarzu na zamknięcie tegoż. Kwadrans przed godziną 6 sprawdzamy listę obudności, między innymi od pana Krystiana z Legnicy sygnał SMS-owy, że dzisiaj wielki dzień, bo sprawdzamy, co dziewczyny nanosiły w ulach. Wiosna sucha i kapryśna, ale one zawsze pracowite i kochane. Zapylają więc i my mamy co jeść. Dają słodycz najlepszą na świecie. Dasz miód. To od pana Krystiana z Legnicy. Bardzo dziękujemy. Pamiętam, wczoraj czy przedwczoraj świętowaliśmy Światowy Dzień Pszczół właśnie. No to przy tej okazji także ludziom, nazwijmy to, z branży opiekującym się właśnie pszczołami, ulami składamy raz jeszcze najlepsze życzenia. Sygnał SMS-owy, a teraz sygnał mailowy od pana Stefana. Dzień dobry. Wczoraj rano widziałem dżentelmena na krótko, na rowerze. Całkiem krótko. No, dreszcz było patrzeć. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pana Stefana z Mielca, Małopolska Wschodnia, dawna Rzeszowszczyzna. A no, taki patriotyzm lokalny przez naszego wiernego słuchacza przemawia. To sygnał mailowy, a telefonicznie w dogrywce pan Tomek z Radziejowa. Witam serdecznie, panie Tomaszu.
1: A serdecznie witam pana redaktora i słuchaczy.
0: Serdecznie, tak, tak, pamiętamy to. Transport kombinowany, pan powiedział, panie Tomku. Co to znaczy transport kombinowany?
1: Samochód włoski montowany w Hiszpanii, beczka francuska dokańczana w Polsce, towar z Ameryki Południowej ładowany w Holandii i to wszystko jedzie do Polski.
0: A gdzie Chiny przy tym wszystkim? Bo takie mam wrażenie, że jakoś tak geopolitycznie jest, ale czyżby, czyżby?
1: Prawdopodobnie część elektroniki była montowana przez małe chińskie rączki.
0: O właśnie, tak sobie pomyślałem rzeczywiście, że gdzieś coś zawsze, ten najpopularniejszy napis na świecie, Made in China, musi się także i przy tej okazji pojawić. Panie Tomku, gdzie pan teraz, gdzie pana trójka poranna budzik zastał?
1: Budzik mnie zastał mniej więcej na wysokości Nowego Domyśla. Startowałem z okolic granicy, no to słoneczko się piękne pojawiło, ale niestety już na wysokości Nowego Domyśla chmurki zaciągnęły się smutno na niebie, no i no jakoś na razie widoków na słońce nie ma, ale jest w miarę ciepło jak na poranek, 12 stopni.
0: No to pięknie. Ciepłego dnia życzymy, szerokiej i bezpiecznej drogi. Bardzo dziękujemy, panie Tomku. 12, no to nie tak znowu najmniej. Podbiję stawkę za oknem na Myśliwieckiej teraz 15 stopni. No jak zwykle poprawka, oczywiście za kółkiem auta. Dobre warunki, jeśli się delikatnie chmurzy, tak z doświadczenia może nie zawodowego kierowcy, ale pewnie wszyscy chcielibyśmy słońca. Tego słońca, jak patrzę na Myśliwieckiej, nie brakuje. Ale przydałoby się opady, może nie burze z gradem, które dziś zapowiadane w wielu miejscach, ale jednak, by poprawić suszę, poprawić sytuację hydrologiczną, zniszczyć, odsunąć suszę. Tylko

0: Tak to wygląda w Radiu od Kuchni. Zamykam oczy za zamkniętymi oczami. Cyk, otwieram i już on jest. Już.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Robert Grzędowski.
1: Tak jest.
0: Pan się nazywa?
1: Nazywa.
0: No, jak pamięta się człowiek, jak się nazywa się z samego rana, to już jest dobrze.
1: Jeśli się w ogóle nazywa z samego rana, to już w ogóle jest sukces.
0: I wie, gdzie jest.
1: O!
0: W wymarzonym zakładzie pracy.
1: Nie, to już jest, wiesz, pamięć mięśniowa. Przyjeżdża i trzeba się zastanawiać, w którą stronę się zmierza.
0: Pamięć mięśniowa z korytarza przed szóstą to brzmi a, e, i, o, u, e, a, e, i, o, u, e.
1: Mniej więcej, tak.
0: A efekty tego a, e, i, o, u, e będzie można usłyszeć po szóstej. Tradycyjne moje pytanie, cóż tam dziś w audycji porannej?
1: No, między innymi o strefie ciszy porozmawiamy, o strefach ciszy, które mają już 10 lat, te w pociągach PKP, a no właśnie, czy gdzieś jeszcze strefa ciszy by się taka przydała tego typu?
0: O, kochany!
1: Nawet Paweł Turski, który zajął się tym tematem, wyliczył, Paweł jest specjalistą od finansów naszym tutaj redakcyjnym i wyliczył, ile kosztuje założenie takiej profesjonalnej strefy ciszy.
0: Jest możliwe coś takiego?
1: No tak, tak.
0: A ja wiem, kto by się
1: zgodził. Za kilka groszy można kartkę wydrukować, prawda? Strefa ciszy.
0: Mogłoby tak być. Strefa wolna od hałasu na przykład, ale to takie byłoby modne, bym powiedział.
1: No to mniej więcej o tym będziemy mówić, ale będzie też piosenka, oczywiście dziś.
0: Nie chciałem napierać aż tak mocno piosenkarnia, bo to czwartek. No wiadomis właśnie. I o tym, między innymi o strefie ciszy, będziemy mówić głośno. W porannym zapraszamy do trójki, będzie mówił Robert.
1: Tak jest.
0: Po godzinie szóstej, a szósta za 7 minut.
1: To już?
0: To już! Ale teraz jeszcze przed szóstą okazja, by obudzić sąsiadów. Proszę bardzo.

z radiowego ogródka od kuchni powiem Państwu, że jest taki jeden człowiek, co by bardzo chciał wprowadzić taką strefę ciszy. Nie uwierzą Państwo, ale to tak jest. W reżyserni po drugiej stronie radioodbiornika. Po drugiej stronie szyby tak naprawdę, ale po tej stronie radioodbiornika tak. Czy ja Państwu przeszkadzam? Najczęściej tak jest, tak? Mówi Maciek. No dobrze, no po co ta agresja? Po co? Za 4 minuty o 6 serwis, a my dziękujemy Państwu. Grażyna Oczkowska, Piotr Łodaj. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już w piątek. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie wybiła szósta, Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
10: Grupa Wyszehradzka, reaktywacja. Wiele lat na to czekałem, mówi Donald Tusk na spotkaniu z Peterem Modziorem.
11: Nie ma decyzji o redukcji wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia szef MON po konsultacjach z zastępcą szefa sztabu armii USA.
10: Senat odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu.

0: To nowy etap zarówno w relacjach polsko-węgierskich, jak i dla całego regionu środkowej Europy. Premierzy Donald Tusk i Peter Modzior rozmawiali o odnowieniu Grupy Wyszehradzkiej, w której w skład wchodzą także Słowacja i Czechy.
1: Szef węgierskiego rządu odwiedził Polskę. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera.
2: Premier Donald Tusk podziękował szefowi węgierskiego rządu za deklarację, by odnowić Grupę Wyszehradzką. Obaj politycy przyznali, że chcieliby, by V4 znów zaczęła prężnie działać.
3: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść w jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
2: Węgry będą partnerem we wszystkim, z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne w Unii Europejskiej.
4: V4 to współpraca regionalna czterech państw Europy Środkowej, Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Działa od 35 lat. Do tego formatu węgierski premier chce włączyć także inne kraje regionu, od Austrii poprzez Bałkany do Rumunii. Niewykluczona jest też ściślejsza kooperacja ze Skandynawią. Agata Król, Polskie Radio.
1: Premier Tusk zadeklarował także, że Polska jest gotowa wesprzeć Węgry w dywersyfikacji dostaw energii i uniezależnieniu się od rosyjskich surowców.
0: Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnił minister obrony po spotkaniu z jednym z najwyższych dowódców armii USA, generałem Christopherem Mahoneyem.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że trwa analiza dotycząca rozmieszczenia sił Stanów Zjednoczonych w Europie i Polska będzie uczestniczyć w tym procesie.
5: Bardzo ważna wypowiedź wiceprezydenta Vansa, który jasno i wyraźnie mówi o obecności żołnierzy amerykańskich, nieredukowaniu, o zmianach logistycznych, reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, ale one nie mają dotknąć w negatywny sposób Polski.
1: Także wiceszef MON uzyskał w Białym Domu zapewnienie, że Stany Zjednoczone utrzymają znaczącą obecność wojskową w Polsce. Cezary Tomczyk spotkał się m.in. z doradcą Donalda Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Andrew Bakerem.
0: W najbliższych tygodniach mają odbyć się rozmowy o szczegółach z udziałem polskich generałów.
1: Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego.
0: O wynikach głosowania poinformowała marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: Głosowało 95 senatorów, za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania.
1: Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
0: Ten konkurs zmienia definicję kobiecego sukcesu, mówi jego organizatorka Olga Kozierowska.
1: W Teatrze Szóste Piętro w Warszawie odbyła się gala sukcesu pisanego szminką. Nagrody wręczono w 14 kategoriach.
7: Ten sukces naprawdę jest tak samo ważny i tak samo ciężki w niektórych przypadkach, jak ten, o którym mówi się ogólnie, czyli tak zwany męski. I wręcz powiedziałabym, że często jest okraszony większym kosztem, dlatego że my nie tylko dźwigamy na plecach ten biznes, tę firmę, pracowników, my także dźwigamy często rodzinę, dzieci, obowiązki domowe i opiekowanie się też mężem.
1: W kategorii Polka za granicą nagrodę otrzymała prawniczka Katarzyna Losota-Heller. Jej kancelaria, która wspiera kobiety i imigrantki na rynku pracy, została w Szwajcarii uznana za jedną z najlepszych.
8: Marzenia są na pewno chyba najważniejszą taką siłą napędową w życiu, przynajmniej w moim były. Dla mnie fakt, że Polska jest w Unii Europejskiej, sprawiła to, że ja mogłam i mogę być tam, gdzie jestem, bo gdyby tak nie było, to pewnie zajęłoby mi to sporo dłużej i myślę, że moje marzenia wtedy byłyby inne po prostu.
0: Była też kategoria nagrody dla mężczyzn działających na rzecz różnorodności zarówno w kontekście płci, jak też wieku czy pochodzenia.
1: Laureaci otrzymali długowieczną statuetkę Drzewo w Alei Ludzi Zmieniających Świat w ogrodach Muzeum Pałacu w Wilanowie.
9: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Starachowicach, gdzie indziej dobra lub bardzo dobra.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi w tej chwili 14% prądu. Od 10 do 14 będzie zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania jej nadmiaru. W lasach w całej Polsce wciąż zagrożenie pożarowe.
0: To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Czwartek ma być na ogół raczej pochmurny, chociaż w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski poranek mamy słoneczny. A skoro później będzie na ogół pochmurno, to i deszcz może się pojawić. No taki opad przelotny, w centrum i na północy możliwe burze z gradem. A co z tym?

0: temperaturą. Wchodzimy w odcienie pomarańczowe na mapie IMGW, a to oznacza, że w większości kraju dziś już powyżej 20 stopni, chłodniej nad morzem, tu stopni maksymalnie kilkanaście.
1: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Generalnie chyba nie ma co narzekać, prawda? Czwartek, 21 maja, 6:06 na zegarach. Dzień dobry.

0: The Stranglers w trójce Always the Sun i 10 po szóstej.
1: Zapraszamy do trójki.
0: A no zapraszamy, 22 i 7 trójek to numer telefonu do nas. Józef Niewiarowski dziś przy telefonie, Maciek Załęcki audycję realizuje, Kuba Witkowski program przygotował. I ja się nazywam Robert Grzędowski. Jeśli chodzi o repertuar muzyczny na ten poranek, to mamy tu m.in. George'a Ezra, Lady Punk, Adele czy Manic Street Preachers, więc powiedziałbym same przyjemności. A jeśli chodzi o repertuar tematyczny, to szczegóły za chwilę.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: A wiesz, Puchatku, dlaczego czwartek jest dużo lepszy od niedzieli? Bo w niedzielę jutro jest poniedziałek, a w czwartek jutro to piątek. Takimi słowami częstuje pani Anna na Facebooku Trójki. Można się wpisywać na listę obecności obudzności pod postem z dzisiejszą ramówką. A w tym poście mogą też państwo przeczytać, że w porannej audycji powiemy o strefach ciszy. I to się zgadza.
1: Ja jestem wielkim przeciwnikiem stref ciszy, ponieważ eliminują integrację podróżnych w pociągach. Rozmowa musi być, żeby społeczeństwo było zdrowe, żeby człowiek był zdrowy przede wszystkim.
2: Rozmowa może i musi być, ale cisza też jest niezbędna.
0: Strefy ciszy w pociągach PKP mają już 10 lat. Pytanie, czy to tylko kartki z odpowiednim napisem, czy coś więcej? I gdzie jeszcze poza pociągami takie strefy by się przydały? W tych sprawach poleca się numer 22 i 7 trójek. Ale to nie jedyny temat na dziś, bo wrócimy też do słów, które rozpoczęły wczorajszą rozmowę polityczną w porannej audycji.
3: Tak, no czas wymienić stary eternit z lat 80. i pokryć dom blachą, więc majstry wchodzą, rusztowania rozstawiają,

0: taka to robota.
1: Marszałek senior Marek Sawicki o swoim prywatnym remoncie opowiadał, ale nie tylko on zapewne ma problem ze starym eternitem. Jak duży to problem? Czy można zdobyć jakieś dofinansowanie na wymianę takiego dachu? O tym między innymi porozmawiamy po godzinie 7. Za chwilę zajrzymy do Japonii. Michał Strzałkowski opowie o tym, że Japończycy są najbardziej uczulonym narodem świata. Ach, no i jeszcze piosenkarnia oczywiście dziś będzie. Przyjdzie Karolina, będziemy pisać piosenkę. A jaki temat tej piosenki? O tym jeszcze zdążymy powiedzieć przed 7. Jessie Ware w trójce i Ride 16 po 6.

0: Co, proszę państwa, stereotypowo robią Japończycy? Robią samochody, elektronikę i dużo zdjęć na wycieczkach do Europy, ale brak w tym stereotypie kichania, ciągłego kichania, co okazuje się o tej porze roku też pasowałoby do wizerunku mieszkańca Japonii. O tym opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Rzeczywiście, od lutego do czerwca Japończycy masowo kichają, a to dlatego, że Japończycy są też najbardziej uczulonym narodem świata, dlatego że badania pokazują, iż 43% mieszkańców Japonii cierpi na uczulenia związane z pyłkami, na katar sienny, na przekrwione i swędzące oczy, bolące, wysuszone, swędzące gardło. No cały ten zestaw objawów, jaki tu towarzyszy właśnie uczuleniom na pyłki. 43% społeczeństwa, przypomnę, dla porównania. W Europie to jest około 25%, a w Stanach Zjednoczonych, w zależności od badań, to jest mniej więcej 15-18% społeczeństwa. Tu mówimy oczywiście o tym, o osobach, które odczuwają choćby przez kilka dni, przez jakiś czas te dolegliwości. Są i takie, które przez cały okres pylenia. Z czego się bierze to, że Japończycy są tak mocno uczuleni? Ano z pewnej decyzji, jaką władze tego kraju podjęły 70 lat temu. Chodzi o sytuację, jaka była tuż po II wojnie światowej, kiedy okazało się, że na wzgórzach otaczających te największe, najważniejsze miasta, jak Tokio, jak Osaka, jak Kobe między innymi, wycięto niemal wszystkie drzewa. Wycięto je jeszcze w czasie wojny i tuż po wojnie. Był kryzys paliwowy. Trzeba było w jakiś sposób ogrzewać domy. No więc, czy pozyskiwać w inny sposób energię. Wycięto więc wszystkie drzewa, one poszły, mówiąc kolokwialnie, do pieca. Wzgórza były puste, bez drzew. To groziło osunięciami się ziemi, tym, że woda będzie spływała i zalewała miasta po ulewnych deszczach. Postanowiono więc szybko te drzewa zalesić. Były spore pieniądze na to, żeby sadzić. Zdecydowano się na tylko dwa gatunki drzew. Sugi, czyli japoński cedr, i hinoki, czyli japoński cyprys. Drzewa rosną szybko, więc te wzgórza zalesiły. Dzisiaj nawet 1/5 powierzchni Japonii zajmują właśnie lasy złożone tylko z tych dwóch gatunków drzew, a one pylą potwornie. Zwłaszcza, że po upływie 30, 40, 50 lat te drzewa zaczęły, no, osiągnęły tą dojrzałość, kiedy pylą najmocniej, więc mniej więcej od 20-30 lat ten moment to jest taki w roku, taka chwila, kiedy no, media społecznościowe są zalewane takimi nagraniami chmur tego pyłku unoszącego się ze wzgórz prosto na miasta, a Japończycy kichają jak szaleni. No i nawet rząd postanowił się tym zająć. 3 lata temu ówczesny premier Fumio Kishida zapowiedział taki wielki, rozpisany na 30 lat program walki z pyłkami drzew. No to miało tak wyglądać.
2: W najbliższych latach zwiększymy wycinkę drzew sugi, które emitują najwięcej uczulających pyłków, i posadzimy w to miejsce inne gatunki drzew, takich, które nie mają właściwości uczulających. Będziemy także wspierać stosowanie drewna z drzew sugi w budownictwie, co będzie powrotem do japońskiej tradycji. Żadne ze ściętych drzew się nie zmarnuje.
1: No i bo oczywiście tutaj się pojawia ten temat wycinek, dlatego że też to wszystko się zbiegło z tym, że w Japonii przemysł drewny się całkowicie załamał mniej więcej 30 lat temu. Japończycy się zwrócili ku innym materiałom w budownictwie czy w produkcji różnego rodzaju towarów. No teraz właśnie, jak ówczesny 3 lata temu premier Kishida zapowiadał, ma ruszyć ten program. No na razie jeszcze się nie udało w żaden sposób ograniczyć tego problemu z pyłkami i z uczuleniem, ale obecna premier Sanae Takaichi deklaruje kontynuację tego programu. Zresztą ona sama jest uczulona na pyłki. W marcu sama kichała bardzo mocno w parlamencie, kiedy miała wystąpienie. Pojawiły się nawet obawy, czy nie jest aby chora i jej spotkanie z Donaldem Trumpem, bardzo ważne dla Japończyków, nie będzie musiało być odwołane. I wtedy premier Takaichi w parlamencie publicznie tłumaczyła, że to tylko te okropne pyłki, to tylko ta alergia i kichała, i potem w wywiadach mówiła, że będą kontynuowane te starania, żeby z tymi pyłkami wygrać. No ale jedna decyzja 70 lat temu, głupia, bo stworzono monokulturę, zniszczono bioróżnorodność w tych lasach, właściwie jakby doprowadzono do sytuacji, która dla ekosystemu jest koszmarna. Teraz się jeszcze nie czkawką może chyba odbija, tylko kichaniem. Japończykom, ale no to pokazuje zresztą też zmiany klimatyczne, ocieplenie się klimatu, wcześniejsza wiosna, dłuższe okresy suche, no to niestety też nie sprzyja temu, żeby te alergie przechodzić łatwo. No i Japończycy, najbardziej uczuleni na świecie, myślą teraz, co z tym wszystkim zrobić.
0: O problemach w kraju kwitnącej wiśni, a w zasadzie pylącego cyprysu, opowiadał Michał Strzałkowski o poranku. Bardzo dziękuję.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań.

0: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherzy.

0: Erza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. W skrócie serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
5: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Tak wynika z jego rozmów z przedstawicielami amerykańskiej administracji przeprowadzonych w Waszyngtonie.
6: Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, chociaż ona jest oczywiście kluczowa, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
5: Cezary Tomczyk zapowiedział, że w najbliższych tygodniach szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami. Państwa Zachodu krytykują zachowanie izraelskiego ministra wobec aktywistów z flotylli dla Strefy Gazy. Chodzi o opublikowane przez Itamara Ben-Gwira nagrania, w którym szydzi z zatrzymanych osób. Kilkudziesięciu uczestników flotylli klęczy podczas, gdy rozbawiony Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witam w Izraelu. To my tu rządzimy." Jego zachowanie potępiło polskie MSZ, a także resorty m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Po długiej zwłoce Donald Trump w końcu potwierdził swój udział w czerwcowym szczycie G7 w Vienne we francuskich Alpach. We Francji pojawiają się obawy, że spotkanie może przebiegać w burzliwej atmosferze. Aby złagodzić napięcia, Pałac Elizejski miał zaproponować prezydentowi USA kolację w Pałacu Wersalskim. We Francji mówi się, że zaproszenie ma skłonić Trumpa do pozostania do końca szczytu. W ubiegłym roku opuścił spotkanie w Kanadzie przed jego oficjalnym zakończeniem. Pełny serwis Trójki o 7:00.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Czwartek ma być raczej pochmurny i to mimo słonecznego poranka na wschodzie kraju. Później także tu będzie się chmurzyć, a skoro tak, to i deszcz może się pojawić. W centrum i na północy możliwe również burze, w tym burze z gradem. Dziś na termometrach maksymalnie 24 stopnie, to na wschodzie Polski na ogół będą to okolice 20 stopni. Chłodniej nad morzem, tu maksymalnie kilkanaście.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 7, a my jeszcze przed 7 powiemy o kończącej 10 lat strefie ciszy w pociągach PKP. Gdzie jeszcze takie strefy by się przydały?
8: Ja myślę, że byłaby wskazana w moim domu, kiedy wracam po zakupach takich damskich, a mąż akurat jest na miejscu, żeby nie było komentarzy, a po co to kupiłaś?
9: Ja uważam, że strefa ciszy powinna być czasami wśród posłów, dlatego że czasami gadają takie głupoty, że lepiej, żeby się zabrali za robotę i mniej mówili. Wtedy by w Polsce było dużo lepiej.
4: 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. W tym przypadku o strefie ciszy nie ma mowy.

0: Dzisiaj czwartek, tak przypomnę, choć pewnie dobrze to państwo czują w kościach. Specyficzny to moment tygodnia zazwyczaj, a czwartek w porannej audycji oznacza śpiewanie.
1: Piosenkarnia.
0: Ale najpierw trzeba piosenkę napisać. Karolina już na miejscu. Karolina, znaczy się. Możemy zaczynać. Jeśli chodzi o temat, to dziś używamy karty Uno Reverse i mamy tylko jedną propozycję. Dlaczego? Bo jedna z trzech wybranych przez nas wieczorem, jeszcze późniejszym wieczorem okazało się w jej przypadku, że dobrze byłoby ją przerzucić na przyszły tydzień. Za dużo bym nie chciał zdradzać, ale bardzo będzie pasowało w przyszłym tygodniu zaproponować państwu próbę stworzenia bondowskiej piosenki. Drugi temat wybrany na dziś nie brzmi źle, ten wcześniej przez nas wybrany, czyli Międzynarodowy Dzień Herbaty, ale dziś rano w drodze do radia trzeci temat wpadł mi do głowy, zasiadł i nie chcę jej opuścić i obawiam się, że na nic innego nie byłbym w stanie dzisiaj wpaść niż to, co już się w tej głowie urodziło. Więc przedstawię ten temat. Ten temat bierzemy z Polskiego Radia oczywiście, konkretnie z Zakopanego. W Zakopanem rozpoczęły się coroczne badania dendrologiczne drzew. Obejmą cały obszar miasta, a szczególnie drzewa rosnące przy drogach i w parkach. O tym wszystkim mówi naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane Jan Szwęk.
2: Firma wykonuje na początku ocenę wizualną drzewa, kolejno podejmuje decyzję o przebadaniu jej tomografem, a w niektórych sytuacjach wykonywane są również testy obciążeniowe. Tutaj głównie chodzi o kwestię zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Drzewa te rosną w pasach drogowych i mogą stanowić, jeśli chorują, mogą stanowić zagrożenie.
0: Badania potrwają do końca września. Koszt oceny jednego drzewa to kilkaset złotych i średnio po takich pracach wycinanych jest do 15% badanych drzew. A ten pomysł, który zasiadł mi w głowie, to taka sytuacja, w której ktoś próbuje oszczędzić jednak te kilkaset złotych i nie

zatrudnia specjalistycznej firmy do badania drzew, tylko zaprasza lekarza. I o tym dziś będzie piosenka w piosenkarni, no ale oczywiście rozpoczynamy giełdę tytułów. Jeśli mają państwo jakąś propozycję, to zapraszam. 2 2 i 7 3.

Badania drzew z nutą komedii pomyłek, mam nadzieję. Badania drzew w wykonaniu nie dendrologa, a lekarza. Dziś będą tematem piosenki duetu Bab & Carolina. A państwa prosimy o propozycję tytułu i pomysły. Pomysły do treści też mogą się przydać. 22 i 7 trójek. Chociaż ten numer może się też przydać w sprawie ciszy. Kiedyś była normą, dziś by jej uświadczyć, albo trzeba wyjeżdżać w prawdziwą głuszę, albo z wyprzedzeniem rezerwować odpowiednie miejsce w pociągu. Tak, mowa tu o strefach ciszy w wagonach. Te w składach PKP Intercity pojawiły

0: się 10 lat temu. Tylko nie widać po tym czasie, by trend tworzenia tego typu miejsc nabrał jakiegoś szczególnego rozpędu. Szkoda, bo przecież każdy z nas, także z medycznego punktu widzenia, ciszy potrzebuje. Paweł Turski.
1: Strefy ciszy w pociągach pierwsi wprowadzili Niemcy. W Deutsche Bahn Ruhebereiche pojawiły się 23 lata temu. Dekadę temu za to zadebiutowały one na polskich torach. I choć według statystyk PKP Intercity strefy ciszy cieszą się popularnością, to co ciekawe, nie są one dobrze oceniane przez pasażerów.
2: Ostatnio mi nie odpowiada siedzenie w tych klasach. Ludzie są jeszcze głośniejsi w tych strefach ciszy.
3: Nie zawsze cicho.
4: A co się takiego dzieje w takim razie?
3: Rozmowy.
5: Ja jestem wielkim przeciwnikiem stref ciszy, ponieważ eliminują integrację podróżnych w pociągach. Rozmowa musi być, żeby społeczeństwo było zdrowe, żeby człowiek był zdrowy przede wszystkim.
1: Rozmowa może i musi być, ale cisza też jest niezbędna. Uważa Alan Grinde z Instytutu Ekologii Akustycznej.
6: Jest bardzo dużo korzyści płynących z ciszy. Najważniejszym elementem jest neurogeneza. Jest to taki moment, kiedy nasz mózg zaczyna konsolidować całą wiedzę, informacje, które nabyliśmy na przykład danego dnia, ucząc się. W sytuacji, kiedy jesteśmy w ciszy, też możemy w lepszy sposób zarządzać swoimi emocjami. Opada nam ciśnienie krwi. Jesteśmy w stanie przemyśleć to, co się na przykład wydarzyło w interakcjach międzyludzkich, w pracy z partnerami, z dziećmi i tak dalej.
4: Czy potrzebujemy ciszy?
7: Tak średnio, bo jak jestem sama, to trochę mi za cicho.
8: Nie, ja lubię, jak jest głośno. Nie potrzebujemy więcej ciszy, naprawdę. Może być tak, jak jest, może być głośniej. Mnie to nie przeszkadza. Lubię zabawę, jak jest głośno i nie lubię, jak jest cisza.
9: Cisza daje spokój, relaks, wypoczynek.
1: Doktor habilitowana Katarzyna Pronicka, specjalista audiologii.
9: Cisza daje regenerację, możliwość usłyszenia własnych myśli, usłyszenia drugiego człowieka.
1: Ale czy ona jest niezbędna?
9: To jest absolutnie niezbędne dla naszego stanu zdrowia i absolutnie niezbędne do tego, żeby nasz organizm mógł się regenerować i funkcjonować w stanie zdrowia.
1: Gdzie nam ciszy brakuje?
10: Chciałabym ciszej, żeby było w pracy naprawdę, żeby mogło być takie miejsca, gdzie można by było chociażby śniadanie zjeść w ciszy.
11: W szkołach jest bardzo głośno, to na pewno. Tam, gdzie są dzieci, jest dużo hałasu.
12: Gdzie strefa ciszy? Na osiedlach, tam, gdzie mieszkają ludzie.
6: Niektóre miejsca na dworcach, w urzędach. Powinniśmy tworzyć więcej w polskich miastach, zwłaszcza tych dużych parków, które będą jakimś gwarantem ciszy.
9: Zdecydowanie miejsca pracy, zdecydowanie szkoły i uczelnie powinny mieć takie miejsca, na pewno tężnie, na pewno kawiarnie.
11: Tak, potrzebujemy ciszy.
10: Oj, bardzo, naprawdę bardzo. Szczególnie po całym dniu pracy wyciszenie jest bardzo ważne.
0: Korzystają Państwo ze stref ciszy w pociągach? Gdzie jeszcze Państwo by strefy ciszy wprowadzili? 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Za 12 7.

0: 10 minut będzie godzina 7. To czas na cykl Piotra Łodeja.
1: News albo fake news.
2: Po mikronadajnikach 5G w kleszczach i cudownych nalewkach na boreliozę, teraz w sieci krążą historie o rzekomym zrzucaniu kleszczy z samolotów na pola czy lasy. Gdzie kończą się fakty, a zaczyna zbiorowa paranoja? Naszym gościem jest profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry, panie rektorze, witam wszystkich słuchaczy.
2: Panie profesorze, dlaczego teorie spiskowe o rzekomym desancie pudełek z kleszczami na pola tak łatwo zdobywają popularność?
3: Dlatego, że wpisują się w dobrze znany mechanizm psychologiczny. Badania wskazują, że my ludzie stajemy się szczególnie podatni na takie właśnie teorie w sytuacji niepewności, lęku i poczucia braku kontroli. Kleszcze są niewidoczne, ukąszenie często niezauważalne, a borelioza bywa trudna do rozpoznania. I to razem stanowi idealną pożywkę dla teorii spiskowych, które oferują proste wyjaśnienie dla trudnego problemu.
2: Ale ponoć ma to związek z kończącymi się właśnie pracami nad nową szczepionką przeciw boreliozie.
3: Temat boreliozy w ogóle jest bardzo żywy, dlatego że wokół tej choroby, a zwłaszcza wokół jej nieistniejącej, przynajmniej w oficjalnej medycynie postaci, jaką jest przewlekła borelioza, narosło pseudonaukowe instytucje w postaci organizacji pacjentów, alternatywnych rekomendacji leczniczych itd. Także w ogóle borelioza jest sama w sobie kuriozum. A dlaczego? Dlatego, że w pewnym sensie zawłaszczyła objawy nieswoiste, takie, które towarzyszą licznym chorobom przewlekłym. Osłabienie, gorsze spanie, uczucie braku siły, bóle powiedzmy kończyn, bóle mięśni, jakieś stany podgorączkowe. To są objawy wspólne dla wielu, wielu chorób, bo proszę zwrócić uwagę, żadna choroba nas nie wzmacnia. I teraz jak popatrzymy do klasycznych objawów boreliozy, to wychodzi na to, że właśnie te wszystkie nieswoiste objawy są jakby typowe dla boreliozy, co sprawia, że bardzo łatwo jest ją nadrozpoznać, czyli rozpoznać wtedy, kiedy tej choroby tak naprawdę nie ma.
2: A widzi pan, panie profesorze, tu podobieństwa odnośnie do na przykład lęków społecznych z początkami pandemii COVID-19 i być może teraz z hantawirusa?
3: Tak, ja myślę, że te mechanizmy dezinformacji, może tak bym to ujął, są strukturalnie identyczne z tymi obserwowanymi podczas pandemii. Pan doktor pamięta o tipach zawartych w szczepionkach, o celowym stworzeniu patogenu, o tej powszechnej nieufności bez oficjalnych zaleceń, promowanie niesprawdzonych terapii. Ja sam dostawałem codziennie jakieś SMS-y typu płucz codziennie, bo chiński lekarz kazał wodą gardło, to tam pewno się nie zarazisz, prawda? Jak patrzymy tak trochę historycznie, to wszystko dowodzi, że dezinformacja zdrowotna nie jest zjawiskiem nowym. Towarzyszyła właściwie każdej większej epidemii w historii, choć nowym zjawiskiem są media społecznościowe, które bezprecedensowo przyspieszają rozpowszechnianie. Proszę zobaczyć, że typową cechą dezinformacji jest to, że jest tam pilny apel, żeby podać ją dalej.
2: Profesor Ernest Kuchar, specjalista chorób zakaźnych, dziękuję za tę część rozmowy.
3: Dziękuję bardzo.
2: A ciąg dalszy w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
1: News albo fake.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
6: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Organizator festiwalu Tarnowskie Centrum Kultury. Na festiwal zaprasza Radiowa Trójka.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: 18,47,12.
14: Liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 21 maja, jest siódma. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
19: Polska jest dla nas przykładem, jak przywrócić kraj do europejskiego nurtu, mówił w Warszawie premier Węgier.
20: Zarzut współpracy z rosyjskim wywiadem usłyszeli trzej Polacy, mężczyźni trafili do aresztu.
19: Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce. Bruksela zatwierdziła porozumienie z Warszawą w tej sprawie.
20: Jesteśmy gotowi wesprzeć Węgry w uniezależnieniu się od rosyjskich surowców, zadeklarował premier Donald Tusk po spotkaniu z Peterem Modziorem.
19: Szef polskiego rządu przypomniał, że nasz kraj jest obecnie w pełni niezależny od dostaw z Rosji.
21: Polska w 90% była zależna od dostaw rosyjskiego gazu i ropy. Dzisiaj jesteśmy w pełni niezależni od dostaw. Mamy możliwości wielokierunkowe działania. Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny.
19: Polska jest dla Węgier dobrym przykładem, jak przywrócić kraj do europejskiego nurtu, mówił z kolei premier Peter Modzior.
22: Dziękuję bardzo.

0: Polak-Węgier. Dwa bratanki.
1: Rząd premiera Donalda Tuska musiał zmierzyć się z podobnymi problemami po wygranych wyborach, kwestiami praworządności i sprowadzania funduszy unijnych do kraju i naprawdę liczę na doświadczenie premiera, doświadczenie Polski, ponieważ osiągnęła fantastyczne rezultaty.
2: Podczas swej pierwszej podróży zagranicznej jako szefa rządu Peter Modzior odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk.
1: Wojskowa obecność w Polsce, USA w Polsce zdominowała rozmowy wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka w Waszyngtonie.
2: Co wiadomo po spotkaniach w Białym Domu, Pentagonie i Departamencie Stanu, o tym Marek Wałkuski.
3: Cezary Tomczyk spotkał się m.in. z doradcą prezydenta Trumpa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Andrew Bakerem.
4: I uzyskałem jasne zapewnienie, że USA utrzymują silną obecność w Polsce.
3: Wiceminister dodał, że w najbliższych tygodniach będą się odbywać rozmowy o szczegółach z udziałem polskich generałów.
4: Ale mam takie przekonanie po spotkaniu w Białym Domu, że sojusz polsko-amerykański jest silny, a te komunikaty, które wychodzą od strony amerykańskiej, ewoluują w dobrym kierunku.
3: Tomczyk przyznał, że deklaracje co do liczebności sił USA w Polsce na razie nie padły, ale wskazał na słowa wiceprezydenta J.D. Vance'a o tym, że redukcja amerykańskich wojsk w Polsce nie jest ostateczna.
4: Wiemy, że mówimy o tymczasowym opóźnieniu i właśnie teraz jest ten czas, kiedy Polska może rozmawiać o szczegółach.
3: W Waszyngtonie przebywa także drugi wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dziś wieczorem czasu polskiego spotka się z dziennikarzami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Podobne zapewnienie o stałej obecności wojsk USA w Polsce uzyskał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie w Warszawie z zastępcą szefa sztabu amerykańskiej armii.
2: O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Radosław Fogiel.
1: Trzech obywateli Polski usłyszało zarzuty współpracy z rosyjskim wywiadem. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.
2: Według śledczych mieli m.in. przygotowywać się do działań sabotażowych, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji parlamentarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, między innymi udzielali informacji o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
2: Podejrzani nie przyznali się do winy, grozi im 8 lat więzienia.
6: Mam nadzieję.
1: W sprawie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, do sieci wyciekły informacje, że miał on twierdzić, iż pod koniec roku trafi pod dozór elektroniczny w Niemczech. Mężczyzna ma niemieckie obywatelstwo.
2: Do doniesień medialnych odniósł się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Mam nadzieję, że sprawca nie uniknie odpowiedzialności i będzie miał sprawiedliwy proces, taki, że wszyscy będą mówić na końcu, ten wyrok nas satysfakcjonuje. Będę się tej sprawie przyglądał, bo to była bardzo głośna sprawa i wszyscy żyli. Byliśmy dramatem tej rodziny.
1: Do wypadku na A1 pod Piotrkowem Trybunalskim doszło we wrześniu 2023 roku.
2: Na koniec dobre wieści z Brukseli w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Nie będzie opłat od aut spalinowych w Polsce.
1: Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie z Warszawą w sprawie wykreślenia kontrowersyjnego podatku wpisanego do KPO przez poprzedni rząd.
8: Miały być trzy podatki od aut spalinowych, nie będzie żadnego, skomentował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Polska natomiast zobowiązała się do inwestowania w ciepłownictwo. Wraz z wykreśleniem tych opłat z KPO, Polska unika też wysokiej kary. 4 miliardy euro musiałaby zapłacić, gdyby nie wprowadziła podatku zgodnie z zapisami Krajowego Planu Odbudowy i nie zdążyła się porozumieć z komisją w sprawie zmian. Formalna i ostateczna zgoda Brukseli ma też inne, kluczowe znaczenie. Bez niej Polska nie mogłaby złożyć kolejnego wniosku o płatność, a czas nagli, bo termin upływa w sierpniu. Jak ustaliłam, za 3 tygodnie ministrowie finansów unijnych krajów zatwierdzą zgodę komisji i wtedy Polska będzie mogła wysłać 8 wniosek i spodziewać się przelewu we wrześniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jest 7:05, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry.
11: Dzień dobry. W końcu patrzę na Maćka. Uśmiechnięty. Reprezentanci Polski w siatkówce rozpoczynają sezon startowy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia na inaugurację turnieju towarzyskiego Silesia Cup w wolnym tłumaczeniu w Pucharze Śląska przegrali z Serbią 2-3. Takie zawody stanowią okazję do przetarcia siatkarskiej młodzieży, a debiutowali Jakub Majchrzak za ZS-u Olsztyn oraz 17-letni rozgrywający pierwszoligowej SMS Spała Jakub Przybyłkowicz.
12: Ja się czuję bardzo dobrze, odebrałem to bardzo pozytywnie. Gdzieś tam był dreszczyk emocji, gdy wchodziłem na boisko, ale jestem bardzo zadowolony z tego debiutu i dziękuję trenerowi, że dał mi szansę. Bardziej chyba nogi drżały niż takie motyle w brzuchu, ale wiadomo, że jak tam pierwszą piłkę rozwijałem,

0: Zagrałem i Kuba Majszak skończył, to zeszło troszkę ciśnienie ze mnie.
1: Docelową imprezą sezonu są wrześniowe Mistrzostwa Europy, będące pierwszą kwalifikacją olimpijską. W piątek w turnieju zagramy z Ukrainą, w sobotę z Bułgarią, oba mecze w Katowicach o 20. Co słychać pod koszami? Za Stal Zielona Góra, pierwszym półfinalistą Mistrzostw Polski Mężczyzn, zdecydowało trzecie zwycięstwo nad Kingiem Szczecin 86-80. Zielonogórzanie wygrali serię ćwierćfinałową 3-1, a z kim zagra za Stal o finał? Arka Gdynia pokonała podogrywce Śląsk Wrocław 86-84 i wyrównała stan rywalizacji na 2-2. Zwycięzcę poznamy w sobotę. A co za wielką kałużą?
2: Do przerwy San Antonio przegrywało różnicą 11 punktów, a przed rozpoczęciem czwartej kwarty traciło do rywali 8 oczek na 9 minut i 6 sekund przed końcem meczu. Po celnym rzucie za 3 punkty z narożnika autorstwa Harrisona Barensa Spurs zdołali zniwelować stratę do zaledwie 2 punktów, dokładnie do stanu 97-99. To było jednak maksimum możliwości graczy z Teksasu w tym meczu. Następnie Thunder zaliczyli serię 11-0, co gospodarzom pozwoliło zwiększyć przewagę do 13 punktów. MVP sezonu zasadniczego Shai Gilgeous-Alexander zrehabilitował się po słabszym pierwszym meczu tej rywalizacji, zaliczając 30 oczek. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski.
1: A była mowa o meczu wygranym przez Oklahoma City Thunder z San Antonio Spurs 122-113. W NHL też w konferencji zachodniej Las Vegas Golden Knights pokonali w nocy Colorado Avalanche 4-2 i jest 1-0. Tu też gra się do 4 zwycięstw. Zabrze ma kolejną okazję do świętowania. Niedawno szaleństwo po zwycięstwie w Pucharze Polski, a wczoraj Rada Miasta zgodziła się na sprzedaż pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika holdingowi należącego do Lukasa Podolskiego. Nowy właściciel w ciągu 3 lat ma dokapitalizować klub kwotą ponad 12 milionów złotych.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Czwartek ma być raczej pochmurny, chociaż poranek na wschodzie kraju raczej słoneczny. Później będzie się chmurzyło, no i deszcz także może się pojawić. Taki opad przelotny. W centrum i na północy możliwe burze z gradem. A co z temperaturą? No, przyjemna po prostu. Powyżej 20 stopni w większości kraju, chłodniej nad morzem, tu stopni kilkanaście.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Żegnamy reklamy.
5: Jest 7:09.
3: Zapraszamy do Trójki.
5: Od 10 lat w pociągach PKP Intercity można wybrać miejsce w strefie ciszy. A gdzie jeszcze takie strefy by się przydały? 2, 2 i 7 trójek.
11: Strefa ciszy to powinna na pewno być w dyskontach, w sklepach, na ryneczkach. No bo tam człowiek idzie, jest taki gwar, że nawet zapomina, co ma kupić.
12: Na pewno przydałaby się w moim biurze w pracy. Tam gra radio i bynajmniej nie jest to trójka.
5: No w tym przypadku proponuję tajną misję. Przestawienia odbiornika na trójkę i nie będzie trzeba ściszać. Na poranną audycję zapraszamy dziś w składzie Maciej Załęcki, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Za chwilę porozmawiamy o Eternicie. Tak nas natchnął wczoraj w rozmowie politycznej marszałek Marek Sawicki. Później powiemy o gali finałowej konkursu Sukces pisany szminką. Przed 8 jeszcze przegląd prasy i piosenka do wyjaśnienia. Kto do nas dołączył? Dzień dobry.
13: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Zamki na piasku ewidentnie na rozgrzewkę w czwartkowy poranek. W ten środowy poranek za to marszałek senior z PSL-u Marek Sawicki zaraził nas pewnym tematem, gdy tłumaczył, dlaczego nie dotarł do studia.
1: Tak, no czas wymienić stary eternit z lat 80. i pokryć dom blachą, więc majstry wchodzą, rusztowania rozstawiają. Taka to robota.
0: Zaczęliśmy się więc zastanawiać, jak duży to problem z tym eternitem wciąż z lat 80. Dlatego witam w Trójce dziś o poranku Piotra Laskowskiego, redaktora naczelnego Muratora. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: To jak duży to problem? Ile osób w Polsce może mieć wciąż taki problem zostali z eternitem na dachu?
2: Eternit to wyrób budowlany zawierający azbest. Od tego azbestu, którego trzeba się pozbyć, jest w Polsce prawdopodobnie około 7 milionów ton. Natomiast oczywiście nie wszystko to mieści się w tym eternicie na dachach, ale na pewno takich dachów jest jeszcze wciąż bardzo dużo. No i ten azbest, który jest w eternicie, to jest substancja rakotwórcza, więc bardzo niebezpieczna dla zdrowia, dla układu oddechowego. No, azbest to takie włókna, które mają taką cechę, że jak już dostaną się do układu oddechowego, to mogą zostać tam nawet na całe życie, no i powodować nowotwory, astmy, alergie.
0: Panie Piotrze, więc przypomnijmy, dlaczego więc taka rakotwórcza substancja była stosowana?

0: stosowana w tych dawnych czasach.
1: Tak, więc azbest ma bardzo dobre właściwości, znaczy jest bardzo trwały, jest odporny na ogień i do tego jeszcze tani. Więc przez kilkadziesiąt lat, od lat 30. ubiegłego wieku, był chętnie stosowany właśnie między innymi do wyrobu tych płyt eternitowych, ale też i do wielu innych elementów, do rur odpływowych, do kombinezonów dla strażaków, rękawic ognioodpornych. I dopiero w latach 80. ubiegłego wieku zbadano, że jest on szkodliwy dla zdrowia. No i było to już po około 50 latach stosowania tego materiału, więc problem powstał duży, bo był on stosowany powszechnie.
0: No i jak słyszymy też do dziś, trzeba się z tym problemem mierzyć. Gdzie spotkamy takie budynki? I czy to są budynki mieszkalne, czy mówimy po prostu o jakichś budynkach gospodarczych?
1: No w Polsce to najczęściej były budynki gospodarcze, chociaż też w latach pewnie 50., 60. kryto tym budynki mieszkalne, no więc problem jest duży. No i trzeba powiedzieć, że w Polsce powstał obowiązek usunięcia tego azbestu i wszystkich wyrobów zawierających azbest do roku 2032. Do tego wszyscy, którzy mają na swoich posesjach wyroby z azbestem, mają obowiązek corocznego zgłaszania tego do urzędu gminy.
0: To jak rozumiem, tutaj pan Marek Sawicki postępuje oczywiście zgodnie z tymi wymogami. A jeśli mamy taki wymóg i mamy taki dach, powiedzmy, właśnie eternitowy, to co można zrobić, żeby sobie ułatwić nieco to zadanie? Czy istnieją jakieś programy finansowania, wsparcia przy takiej wymianie, no tak jak chociażby programy z wymianą kopciuchów?
1: Tak, właśnie tak. To znaczy przede wszystkim nie można tego azbestu usuwać samemu. Musi to zrobić wyspecjalizowana firma. Ten azbest musi być też zabezpieczony na czas transportu i oddany do punktu, który jest przygotowany do tego, żeby ten azbest przyjmować. No i w związku z tym jest to dość kosztowna operacja, to znaczy usunięcie jednego metra kwadratowego pokrycia dachowego z płyt eternitowych kosztuje kilkadziesiąt złotych, tak więc w przypadku całego dachu no to jest zwykle kilkanaście tysięcy złotych. No więc rząd przygotował taki program dofinansowania do usuwania tych pokryć azbestowych. Do końca maja tego roku mogą do niego przystępować gminy i później, kiedy już gminy dostaną środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą organizowały programy lokalne dla swoich mieszkańców. Więc moja rada jest taka, żeby już na początku czerwca dowiadywać się w swojej gminie, w jaki sposób można taką dotację uzyskać.
0: A radził Piotr Laskowski, redaktor naczelny Muratora. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za te poranne wyjaśnienia.
1: Dziękuję również. Dziękuję, do widzenia.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tu Trójka i audycja poranna. Czas na piosenkę dnia. Gracie Abrams, Hit the Wall. 20 po 7.

0: Hit the Wall od Gracie Abrams, czyli nasza piosenka dnia, będzie dziś powracać na trójkowej antenie. A teraz w porannej audycji sukces pisany szminką, czyli konkurs dla kobiet, które potrafią brać sprawy w swoje ręce. W Teatrze Szóste Piętro w Warszawie wczoraj wieczorem odbyła się gala, podczas której w 14 kategoriach wręczono nagrody. Główna nagroda to nietypowa, wręcz długowieczna statuetka Drzewo w Alei Ludzi Zmieniających Świat w ogrodach Muzeum Pałacu w Wilanowie. Monika Gosławska.
1: Organizatorka wydarzenia Olga Kozierowska mówi, że konkurs zmienia definicję sukcesu kobiecego.
2: Jeżeli przypatrzymy się stereotypom, no to odszukamy, myślę, że w dalszym ciągu też takie przywary, że ten sukces jest jakiś, nie wiem, różowy, albo jakiś lżejszy, albo uzależniony od kogoś, kto coś dał, albo bo udało się. Tymczasem ten sukces naprawdę jest tak samo ważny i tak samo ciężki w niektórych przypadkach, jak ten, o którym mówi się ogólnie, czyli tak zwany męski.
3: Niektóre z naszych kandydatek czy laureatek to są dziewczyny, które na przykład zarządzają w świecie wielomiliardowymi budżetami. I to jest niesamowite.
1: Jedną z jurorek była Jolanta Kwaśniewska. Oceniała kandydatury w kategorii Polka za granicą.
3: No duma, to jest taka duma, że mówię fantastycznie, że jest ten konkurs.
1: W kategorii Polka za granicą wygrała Katarzyna Lasota-Heller. Jest prawniczką. Stworzyła kancelarię, która czterokrotnie w Szwajcarii była uznawana za jedną z czołowych. Poza tym pomaga kobietom oraz migrantkom na rynku pracy.
4: Marzenia są na pewno chyba najważniejszą taką siłą napędową w życiu, przynajmniej w moim były. Dla mnie fakt, że Polska jest w Unii Europejskiej, sprawiła to, że ja mogłam i mogę być tam, gdzie jestem, bo gdyby tak nie było, to pewnie zajęłoby mi to sporo dłużej i myślę, że moje marzenia wtedy byłyby inne po prostu.
1: A jak napisać sukces szminką? O to zapytałam Ewę Drobek, która w ubiegłym roku znalazła się w dziesiątce najlepszych nauczycieli świata. Podczas gali została uhonorowana w kategorii edukatorka przyszłości.
5: Prawda jest taka, że sukces dla mnie to jest sukces moich uczniów, bo on się odbija w tym, co ja robię, w tym, jak zachęcam ich do nauki, w tym, jaką przestrzeń im stwarzam do tego, żeby rozwijali swoje pasje. I zawsze to jest tak, że część tego sukcesu to jest sukces nauczyciela.
1: Nagrodę specjalną konkursu otrzymała Martyna Wojciechowska.
6: Ja sama przez wiele, wiele lat mojego życia, nawet dosłownie, próbowałam ukryć to, że jestem kobietą, ubierając się na czarno, najlepiej czarne golfy, spodnie bojówki, ciężkie buty, bo ja czułam, że mi nie wypada, że jeśli chcę powiedzieć coś ważnego, to na pewno nie mogę zwracać uwagi na mój wygląd. A dzisiaj zobaczyłam kobiety, które są wspaniałe, spektakularne i robią niesamowite rzeczy. I właśnie taki jesteśmy.
0: Jedna z kategorii sukcesu pisanego szminką jest też przeznaczona dla mężczyzn, ale chodzi tu o liderów działających na rzecz różnorodności i włączania, nie tylko w kontekście płci, także wieku czy pochodzenia. To Trójka i audycja poranna. Za chwilę wracamy z serwisem w skrócie, ekonomią i pogodą.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: książką 59,99.
1: Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
13: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
14: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
15: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
18: taniej masz. Żegnamy reklamy.
19: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Czas na skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
20: Rosja dostarczyła na Białoruś amunicję jądrową. Ministerstwo Obrony Kremla poinformowało, że w związku z ćwiczeniami sił nuklearnych przeniesiono ładunki do polowych magazynów Brygady Rakietowej na Białorusi. Moskwa dodaje, że białoruscy żołnierze szkolą się w obsłudze systemów Iskander-M. Ćwiczenia obejmują wyposażenie wyrzutni w specjalną amunicję oraz jej transport do miejsc przygotowania do startu. Ograniczenie władzy premiera na Węgrzech do maksymalnie 8 lat. Taki projekt zmian w konstytucji złożyli posłowie partii TISA. Jeśli propozycja wejdzie w życie, żaden polityk nie będzie mógł rządzić krajem dłużej niż przez dwie kadencje, nawet jeżeli nie byłyby one następujące po sobie. 8-letni limit dotyczy całego okresu od 2 maja 1990 roku. Uniemożliwiałoby to powrót do władzy Wiktorowi Orbanowi, który rządził Węgrami przez 16 lat.

0: bez przerwy. Zakopane rozpoczyna remonty dróg przed sezonem wakacyjnym. Na ulicę miasta wyjechał ciężki sprzęt. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami, m.in. na drodze na Bystrej i na ulicy Grunwaldzkiej. Drogowcy pracują także na mniejszych ulicach. Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz mówi, że większość prac ma się zakończyć przed letnim sezonem turystycznym.
1: Wreszcie pogoda na to pozwala, dlatego remonty rozpoczynamy teraz. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
0: Co najmniej do września będzie zamknięty, przebudowywany i poszerzany dolny odcinek ulicy Kasprusie. Pełny serwis Trójki o 8.
2: Do 8 jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zapraszam. Nie będzie strajku w Samsungu. Związkowcy tego południowo-koreańskiego koncernu zawarli umowę w sprawie podwyżek płac z kierownictwem i ogłosili wstrzymanie do odwołania planowanego na dziś strajku. Sytuację w Korei obserwował cały świat, bo strajk ten mógłby zakłócić globalne dostawy komponentów używanych w technologii AI. Samsung jest największym na świecie wytwórcą układów pamięci, odpowiada za 1/3 światowej produkcji. W szkołach trwają jeszcze matury, a tymczasem tysiące młodych osób ma swój pierwszy prawdziwy egzamin z dorosłości za sobą, niestety często niezdany. Z danych BIG Infomonitor i BIG wynika, że ponad 31 tysięcy osób między 18 a 20 rokiem życia wchodzi w prawdziwą dorosłość z bagażem pełnym zaległych długów. Na blisko 100 milionów złotych, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk rejestru.
4: W naszej bazie widzimy, że blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć w świecie dorosłych finansów kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów, skupionej na egzaminach i wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania. To finansowy fast start, który może rzutować na kolejne lata.
3: Niemal połowę zaległości młodych Polaków stanowią mandaty za jazdę na gapę i nieopłacone rachunki za telefon oraz internet. Na stacjach paliw dziś trochę taniej. Za litr benzyny 95 płacimy maksymalnie 6 zł i 50 groszy, a oleju napędowego 6,97. Jak podaje epetrol.pl, najtaniej tankujemy obecnie na Lubelszczyźnie. Za rekordową sumę ponad 250 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu. To kwota, za którą można kupić dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach miasta. W stolicy Włoch brak miejsc w garażach i na parkingach sprawia, że ceny stale rosną i biją kolejne rekordy. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,24.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Czwartkowe popołudnie będzie raczej pochmurne i szykują się przelotne opady deszczu. Na północy i w centrum kraju także burze, w tym burze z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, to ma być całkiem przyjemna. Nawet 24 stopnie na wschodzie kraju, około 20 w większości regionów. Kilkanaście to w zasadzie tylko nad samym morzem.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: O strefy ciszy dziś pytamy, takie jak w pociągach, gdzie jeszcze mogłyby się pojawiać. 2 2 i 7 3.
7: Strefa ciszy powinna na pewno być w szkole. Na przerwie na pewno. Ponieważ no, głośno jest strasznie.
2: I to mówi młody głos. To już coś znaczy. Takie strefy wyciszenia w szkołach zaczynają się już, zdaje się, pojawiać, ale potrzebne są w każdej. Tu nie ma wątpliwości. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Za 25 minut 8.

0: My tu mamy trochę zamieszanie, bo walczymy z Karoliną z piosenką. To przyjemna walka, ale mało czasu, kruca bomba. Dziś piszemy piosenkę o badaniu drzew, ale nie przez dendrologa, tylko przez lekarza internistę. To już wiemy, to już się zrymowało. A i tak to wszystko szwindel. Może mają państwo pomysł na tytuł? Jeśli tak, to zapraszamy 22 i 7 trójek.
1: Przegląd prasy.
0: A, premiera oczywiście kilkanaście, może 10 minut przed dziewiątą. Proszę zostać z nami. Teraz Justyna Grabarz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czas na przegląd prasy właśnie.
2: Tak jest. Jestem, wstałam, przychodzę z przeglądem prasy. Zaczynamy dzisiaj od Gazety Wyborczej, w której dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście na pierwszej stronie artykuł dotyczący wizyty Petera Madziara w Polsce. Węgry wracają do Europy. Znów zewsząd słyszymy polsko-węgierskie powiedzonka o bratankach, dobitki i szklanki.
0: Ale masz też wrażenie, że jakiś olbrzymi entuzjazm w związku z tym Peterem Madziarem
2: jest,
0: zapanował.
2: Tak, to prawda. Ja w ogóle widzę, że tutaj w każdej gazecie jest ten temat poruszony. Na przykład zaglądam do Faktu i tutaj bardzo ładny artykuł dotyczący tego, że najbardziej smakował mu żurek. Tak się wydarzyło, że podczas wizyty...
0: Ja już czekam w takim razie na Donalda Tuska, premiera wykorzystującego te słowa, by promować ministra sprawiedliwości.
2: Ale tutaj jest, wiesz, to
0: zdecydowanie
2: dotyczy promowania kolejnictwa w Polsce, bo tak, podczas wizyty w Polsce Peter Madziar niespodziewanie stał się bohaterem kolejowej historii. Węgierska delegacja planowała podróż z Krakowa do Warszawy Pendolino, ale zabrakło biletów. Ostatecznie politycy pojechali PKP Intercity i byli zachwyceni.
0: Po prostu nie znają tej sztuczki, że godzinę przed jazdem trzeba kupować bilet, bo wtedy się zwalniają te miejsca dla osób uprzywilejowanych.
2: A jadłeś kiedyś żurek w pociągu?
0: Nie, ja w ogóle nigdy nie jadłem w pociągu.
2: No to
0: znaczy,
2: widzisz,
0: coś swojego jadłem, ale takie jajko gotowane na przykład.
2: Trzeba spróbować.

0: Jak się okazuje, to się opłaca. Dobra, ale wracamy jeszcze do Gazety Wyborczej. Tutaj bardzo ważny artykuł na drugiej stronie. Urodziny najstarszego na świecie mrówkojada dzisiaj w ogóle, słuchajcie. Jurt, najstarszy na świecie mrówkojad, żyjący pod opieką człowieka, skończył 30 lat. Jest jednym z najbardziej wyjątkowych podopiecznych warszawskiego zoo. Mrówkojady olbrzymie należą do gatunków rzadko spotykanych w europejskich ogrodach zoologicznych. Osiągnięcie wieku 30 lat to jest ewenement na skalę światową, więc takiego pięknego seniora mamy u siebie w warszawskim
1: zoo. David Attenborough warszawskiego zoo.
0: Życzymy wszystkiego najlepszego mrówkojadowi i jak najwięcej, najwięcej lat właśnie w zdrowiu i w szczęściu, w zadowoleniu. Dobrze, z tematów troszeczkę poważniejszych w Wyborczej dzisiaj artykuł dotyczący rekrutacji do szkół średnich. System oparty na konkursach jest do zaorania. Taki mocny nagłówek. Oceny ze szkoły podstawowej nic nie wnoszą, nic nie znaczą. Często wystawiane są pod presją rodzica albo od niechcenia. Dla świętego spokoju, mówi dr Karol Dudek-Różycki. Może faktycznie tak jest. Nie wiem, czy ty się biłeś trochę o oceny, czy
1: rodzice
0: walczyli.
1: Troszkę biłem o oceny, ale mam porównanie. Żona moja jest nauczycielką i to nasze bicie się o oceny kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, to jest nic w porównaniu z tym, co dzisiaj się dzieje i jak dzisiaj te oceny są wystawiane i jaka rzeczywiście jest presja na nauczycielach, by dzieciom nie robić przykrości.
0: Tak, i właśnie o tym mówi też dr Karol Dudek-Różycki, że to, co kiedyś jeszcze przeszło w tym momencie, no dużo trudniej jest sobie w szkole radzić, jak się jest nauczycielem właśnie, bo dostaje się z każdej strony jakieś wezwania, że to nie tak, że moje dziecko przecież jest dużo zdolniejsze, jak tak można. No i potem te oceny właściwie niewiele znaczą w tym przypadku, bo jeżeli umiesz przekonać nauczyciela, to masz dobre oceny. I jeszcze jedna rzecz, zaglądam do Super Ekspresu, a tutaj informacja dla seniorów. Wcześniejsze emerytury na koncie w przyszłym miesiącu, więc myślę, że całkiem dobra informacja. Pojawią się niewielkie zmiany w harmonogramie wypłat emerytur i pieniądze trafią do emerytów dzień wcześniej. Tak więc całkiem pozytywna sprawa.
1: No, to można zaszaleć w takim razie.
0: Tak, akurat na wakacje.
1: Tak. Justyna Grabasz w Przeglądzie Prasy. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.
2: Przegląd Prasy.
1: A mamy 17, już prawie 16 minut do godziny 8. Tu Trójka i audycja poranna. 22 i 7 trójek do Państwa dyspozycji. Jakby co.

0: Za 13 minut będzie godzina 8, 13 po 8 rozpocznie się rozmowa polityczna w Trójce, na którą zaprasza Sylwia Białek.
1: Dzień dobry.
0: Dziś Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wszystko się zgadza.
0: Pojawi się, czy ściąga eternit z dachu.
1: To nawiązanie do naszego wczorajszego gościa, Marka Sawickiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. Marszałek senior rzeczywiście wczoraj zdalnie, ponieważ czuwał nad ekipą pracującą na dachu. Natomiast Radosław Fogiel się pojawi i porozmawiamy między innymi o tym, czy zapisał się do jakiegoś stowarzyszenia w ramach Prawa i Sprawiedliwości, bo już teraz nie wiemy, czy można, nie można. No i są już dwa.
0: Może
1: takie prężnie działające jest więcej.
0: Się zaraz zaczną.
1: No właśnie. No proszę bardzo. I proszę, jak partia się prężnie stowarzyszeniowo rozwija.
0: To jedno z dwóch stowarzyszeń, to jeden z tematów. Radosław Fogiel o 8.13.
1: Bardzo serdecznie zapraszam.
0: A teraz czas na Kubę Ambrożewskiego.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: Roxy Music, More Than This. More than this. Niewiele zespołów jest w stanie z rozmysłem zaplanować zejście ze sceny. Jednak w przypadku brytyjskiej grupy Roxy Music ten ostatni rozdział był jednocześnie rundą honorową z prawdziwego zdarzenia. Na początku lat 70. zespół był zjawiskiem, które zdefiniowało całe pokolenie wyspiarskiej młodzieży. Artystyczna kreacja Briana Ferrego i awangardowe podejście do muzyki rockowej

wywarły olbrzymi wpływ na nastolatków, którzy z czasem założyli swoje zespoły i u progu lat 80. wchodzili na scenę. Część dziennikarzy nazywała ich nowymi romantykami.

Tymczasem Roxy Music zaproponowali własną, także nową, interpretację romantyzmu. Historia zespołu powoli dobiegała końca. W 1982 roku grupa weszła do studia, by nagrać swój pożegnalny album Avalon. W jej muzyce nie było już śladu po ekstrawaganckim art rocku. Dominowała elegancja, wysmakowanie i idealnie gładkie brzmienie.

0: Pomimo dryfowania ku muzyce środka, piosenki miały jednak emocjonalną głębię. Lider Roxy Music Brian Ferry większość z nich napisał podczas pobytu na zachodnim wybrzeżu Irlandii. Wpatrując się w bezbrzeżne przestrzenie Oceanu Atlantyckiego, zanurzył się w melancholii, co idealnie zgrało się ze słowami o rozstaniu i niespełnionej miłości. Co ciekawe, miesiąc po wydaniu albumu Ferry wziął ślub z Lucy Helmore. Być może jednak tekst do More Than This powstał częściowo pod wpływem wcześniejszych zdarzeń. Kilka lat wcześniej jego partnerka, amerykańska modelka Jerry Hall, zostawiła go bowiem dla Micka Jaggera. More Than This ma też nietypową konstrukcję, jak na niewątpliwy przebój. Ostatnie 100 sekund utworu jest bowiem w całości instrumentalne. Pasuje to jednak do utworu o pożegnaniu. Czy to z miłością, czy ze sceną, z której Roxy Music zeszli wkrótce po wydaniu tej płyty.
1: Piosenka do wyjaśnienia.
2: Roxy Music i More Than This już za chwilę, za momencik, ale najpierw przypominam, szukamy tytułu dla piosenki o badaniu drzew. Tak się składa.

0: W tej historii, że nie dendrolog, a lekarz takie badanie wykona.
1: Zadzwoń po doktora, bo lipa zdaje się chora.
0: To długi tytuł, choć fajny.
2: Proponuję tytuł doktor dzieci.
0: To jest dobre. Szanowni państwo, wysoki sądzie, to jest profesor doktor Dzięcioł.
3: Proponuję tytuł utworu Interliście, bo będzie to badał lekarz internista.
0: A piosenka o Interliście też pasuje. Szukamy tego tytułu, więc czekamy na państwa propozycje 22 i 7 trójek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5

imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Noś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Hot Grill.
5: Parilla Caliente.
6: Grilla Calda.
7: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
16: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
17: Żegnamy. Reklamy.
18: Już za chwilę, już za momencik będzie ósma, a o ósmej czas na serwis w Trójce. I jest! Hurra! Ósma rano, czwartek, 21 maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
19: Słowo dwoma ciałami się stało. Rosja przenosi na Białoruś ładunki nuklearne. Sytuacja na wschodniej flance się zaostrza, ostrzegają polski premier i prezydent Ukrainy.
20: Nie będzie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Senat odrzucił propozycję prezydenta.
19: Szef polskiej dyplomacji domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec izraelskiego ministra. Chodzi o traktowanie aktywistów flotylli Subut.
20: Rosja przenosi na Białoruś amunicję jądrową. Kreml poinformował, że w związku z ćwiczeniami ładunki nuklearne trafiły do polowych magazynów brygady rakietowej w tym kraju.
19: Sytuacja na wschodniej flance NATO staje się coraz bardziej napięta i może wymagać zdecydowanej reakcji sojuszu, mówił na wspólnej konferencji z premierem Węgier Peterem Modziorem premier Donald Tusk.
20: Szef rządu wskazał na kolejne incydenty w regionie i agresywną politykę Rosji.
21: Jestem przekonany, że całe NATO, w tym także nasi amerykańscy sojusznicy, będą bardzo poważnie traktować ewentualne zagrożenia i prowokacje, które mogą się pojawić, nazwijmy rzecz po imieniu, pojawiają się już w tej chwili, szczególnie w odniesieniu do naszych bałtyckich sąsiadów.
19: O możliwości kolejnego ataku Rosji na Ukrainę od strony Białorusi informował wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
20: Litewskie wojsko ogłosiło alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu przy granicy z Białorusią. Czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad Wilnem i aktywowano misję NATO.
19: Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Miało ono dotyczyć polityki klimatycznej.
20: Wcześniej odbyła się debata. Według sekretarza stanu w kancelarii prezydenta Pawła Szefernakera skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy.
0: Musimy dzisiaj zadać fundamentalne pytanie. Czy

0: Manic Street Preachers w trójce. Jest już 8:13, czas na politykę. Sylwia Białek i jej gość.
1: Rozmowa polityczna w trójce.
2: Państwa i moim gościem jest Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Referendum klimatycznego nie będzie. Jest pan rozczarowany, bo zaskoczony nie. Tego należało się spodziewać.
3: Chociaż, no cóż, nadzieja umiera ostatnia i cały czas myślę, że niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące, a nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono. Uznano, że nie mają prawa jako suweren wypowiedzieć się na temat tego, czy powinniśmy brnąć w te klimatyczne, zielonoładowe pomysły Brukseli, za które płacimy wszyscy w rachunkach na energię, w zwolnieniach, w zamykaniu zakładów pracy, w mniejszym wzroście gospodarczym. Czy na przykład powinniśmy jednak dać mocny sygnał rządzącym, że mówimy stop?
2: Panie pośle, ale tak naprawdę to pytanie było trochę tendencyjne.

0: Czy jest pani, pan za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej? I tutaj no właśnie koalicja rządząca mówiła, że to pytanie w stylu, czy chcesz być piękny i bogaty.
1: No nie do końca właśnie. To jest bardzo, dwie kwestie. Po pierwsze, to jest pytanie bardzo precyzyjne, bo ono wręcz może odbijać pewne zarzuty, które pewnie mogłyby się pojawić ze strony obecnie rządzącej, że o gwałtu rety chcą zrezygnować z ETS-u, to wyjście, to polexit, przecież wiemy jak bardzo właśnie, rządzący...
0: Dokładnie no, ryzyko
1: więc właśnie,
0: wyjścia z Unii Europejskiej.
1: Więc tak. Wiemy jak rządzący chętnie tym kompletnie bezsensownym hasłem szermują, więc no tu jest doprecyzowane. Nie czy generalnie jesteś przeciwny politykom Unii Europejskiej, tylko czy jesteś przeciwny tym politykom, które mają negatywne skutki. To jest właśnie odwrotność koncepcji. Czy chcesz być piękny, zdrowy i bogaty, tylko jest dokładnie zarysowany, bardzo jasny zakres, przeciwko czemu jesteśmy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no niech ci wszyscy, którzy mówią, że ono jest w jakikolwiek sposób, nie wiem, tendencyjne, nie takie. Czy ono jest nieprawdziwe? Czy tam pada chociaż jedno nieprawdziwe słowo? Czy ta polityka nie doprowadziła do tych wszystkich skutków, o których tam jest mowa? No oczywiście, że doprowadziła, to przecież nawet rządzący czasami przyznają, nic z tym nie robią. I właśnie na tym polega problem. Po to było to referendum, żeby oni uzyskali jakieś narzędzie. No ale... sami to nawet przyznają.
0: Ci, którym leży na sercu ekologia, to mają zupełnie inne spojrzenie, ale panie pośle, prawda jest taka, że Zielony Ład był negocjowany w czasach rządów Mateusza Morawieckiego. I to rząd Zjednoczonej Prawicy przyłożył rękę do tego, że ten dokument wygląda jak wygląda.
1: Druga część pani zdania niestety jest absolutnie nieprawdziwa. Faktem jest, że ten Zielony Ład w obecnym kształcie, bo też powiedzmy, oryginalnie pakiet rozwiązań pod nazwą Zielony Ład zawierał rozwiązania, dopłaty dla rolników, dodatkowe programy. Chodziło o wspólną politykę rolną, chodziło o na przykład dodatkowe pieniądze na dobrostan albo dodatkowe pieniądze dla rolników, którzy prowadzą ekologiczną hodowlę. To miało służyć polskiemu rolnikowi, który właśnie taką czystą, ekologiczną żywność produkuje. Tylko na pewnym etapie całość tego projektu została odebrana od komisarza rolnictwa i trafiła do nowo mianowanego komisarza ochrony środowiska i klimatu, pana Timmermansa, tego samego, który zasłynął w poprzedniej kadencji, będąc komisarzem z atakowania Polski. I on zostawił wyłącznie nazwę Zielony Ład, wybebeszył kompletnie zawartość i wprowadził te wszystkie Fit for 55 i tak dalej.
0: W 2021 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, my niczyim niewolnikiem nie jesteśmy, natomiast musimy przyjmować pewne realia. Odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie i innego rodzaju kłopoty. To plan, w którym warto uczestniczyć nawet za pewną cenę.
1: Mówimy o 2021 roku. Dokładnie. Wtedy... na tym etapie nie było to tak szaleńcze i nie było to tak niszczące dla europejskich gospodarek. A jeżeli mowa o premierze Morawieckim, to na nic się nie zgadzał i polski rząd się nie zgadzał. Było to procedowane w ten sposób, że nie można było zastosować prawa weta, ponieważ nie był to jeden dokument, a był to cały pakiet dokumentów przyjmowany na różnych etapach. Ale na przykład, co osiągnął Mateusz Morawiecki? W momencie, kiedy padł postulat redukcji emisji o 55%, Mateusz Morawiecki wywalczył, i jest to zapisane w konkluzjach szczytu, że ta redukcja nie dotyczy każdego z krajów osobno, że każdy z kraj ma o 55% zredukować, tylko Unii jako całości. To Polsce dawało i daje, jeżeli się chce z niej skorzystać, furtkę, żeby argumentować. Proszę bardzo, my rozpoczęliśmy transformację energetyczną dużo później. My mamy cały czas spadek po 50 latach za żelazną kurtyną, gdzie nas koledzy z Francji, z Niemiec wepchnęliście.
0: Dokładnie na specyfikę właśnie polskiego, chociażby miksu energetycznego, to już od wielu lat zwracaliśmy uwagę i ten obecny rząd też zwraca. Ale panie pośle, tak naprawdę...
1: No to niech pójdzie krok dalej i niech i niech wypowie ETS. A jeżeli, o, jeszcze jedno zdanie. A jeżeli tak bardzo, jeżeli głównym problemem, jeżeli naprawdę rządzący chcą nas przekonać, że głównym problemem nie jest samo referendum, nie jest

0: prawo obywateli do wypowiedzenia się na temat ETS-u, tylko sformułowane pytanie.
1: Referendum w 2015 roku do urn poszło 7,8%. Jedyne referendum udane to referendum.
0: Ale przypomnijmy, jak wyglądało w 2015. To był desperacki rzut na taśmę prezydenta Komorowskiego, który zobaczył fatalne wyniki pierwszej tury i liczył, że takim gestem przekona do siebie zwolenników Pawła Kukiza. No to było tak dęte, że widać to było z kilometra. Ale to, dobrze, przekonajmy się i mówię, jeżeli problemem według rządzących jest wyłącznie pytanie, to proszę bardzo, Senat ma inicjatywę referendalną, kieruje do Sejmu wniosek o referendum. To niech ci senatorowie, którzy zagłosowali przeciwko, zaproponują własne pytanie w tej kwestii.
1: Nie chcą podkładać bomby i nie chcą właśnie rozbudzać polexitowych nastrojów.
0: No ale powtarzam, obrona własnego portfela, obrona własnego miejsca pracy, to ma być polexit? No to jest jakieś szaleństwo, to przepraszam bardzo, to my nie mamy prawa skrytykować czegokolwiek w organizacji międzynarodowej, której jesteśmy członkiem? Mamy siedzieć cicho jak mysz pod miotłą? No ja się godzę na tego typu stawianie sprawy.
1: No ja, z tego co ja widzę, jak wygląda nasza polityka europejska, to my cicho pod miotłą nie siedzimy.
0: Panie pośle, tak, a w jakich kwestiach nie siedzimy?
1: Panie pośle, Senat zajmuje się także ustawą, trzecim podejściem do ustawy o kryptoaktywach. No i zostały wprowadzone poprawki. Jak pan się spodziewa, w jaką stronę to pójdzie?
0: Nie mam pojęcia.
1: Poprawki to są poprawki, na których zależało prezydentowi. One w Sejmie nie przeszły, a teraz Prawo i Sprawiedliwość złożyło jako swoje w Senacie, bo prezydent tam już poprawek składać nie może.
0: Nie mam pojęcia. No, jeżeli jednak by większość parlamentarna, większość sejmowa wyszła poza tę logikę totalnej wojny politycznej, no to jeżeli poprawki prezydenta by się w tej ustawie znalazły, no to może, bo przecież pan prezydent mówił od dawna i sami ustami ministra Boguckiego. Tu nie chodzi o samą kwestię kryptoaktywów jako takich. Tu chodzi o to, żeby wdrożyć europejskie rozporządzenie MiCA, ale w taki sposób, żeby nie dokręcać dodatkowo śruby. Wszyscy muszą sobie zdawać sprawę, jak ryzykowne to jest, jak ryzykowny to jest instrument finansowy. I to warto podkreślać. Myślę, że nikt rozsądny, nie wiem, nie ryzykuje na kryptoaktywach pieniędzmi, których nie wiem, nie byłby skłonny zostawić na ławce w parku. No jeżeli robi inaczej, to jest to moim zdaniem nierozsądne, ale każdy jest panem swojego losu. Ale panu prezydentowi chodziło, żeby przy tej okazji nie wprowadzać dodatkowych, zbyt daleko idących uprawnień dla niektórych instytucji państwowych do zamykania stron, do śledzenia działalności obywateli.
1: Tak, to już jest za bardzo restrykcyjne, prawda? Są
0: propozycje rządowe. Więc jeżeli te poprawki Senatu utrzymają się w Sejmie, no to może.
1: A jeśli się nie utrzymają? W tej sytuacji, bo teraz nakładamy to trzecie podejście, nakładamy to, co już wiemy, co się wydarzyło z Zonda Krypto i jak ten rynek kryptoaktywów wygląda. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość, no, część posłów jest nawet za tym, żeby w ogóle zakazać inwestowania instrumenty finansowe.
0: Nie, to nasz projekt nie przewiduje zakazu inwestowania w ogóle. Nasz projekt przewiduje zakaz tworzenia instytucji. Można to robić przecież, co się dzieje w internecie. To można robić w instytucjach, które już istnieją. Chodzi o polski rynek, ale generalnie no to jest oczywiście jasny sygnał, bo próbowano nam wmawiać dziecko w brzuch, że my rzekomo mamy cokolwiek wspólnego z Zonda Krypto, więc pokazujemy bardzo, bardzo jasno, my nie mamy żadnych uwikłań, żadnego drugiego dna nie ma. My jesteśmy gotowi zakazać, proszę bardzo, a co zrobią rządzący? A rządzący, niestety, no właśnie, tu w sprawie Zonda Krypto wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia po prostu z oszukaniem Polaków. I można oszukać Polaków na bonach skarbowych, można na kryptowalutach, a można na, nie wiem na czym, na kaszy.
1: A propos tego drugiego dna mają zupełnie inne zdanie, bo informacje są takie, że te przepływy na różne wydarzenia były.
0: No ale przepraszam bardzo, no pani chce, żebym ja tutaj atakował Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, którą współfinansowała
1: Zonda
0: Krypto?
1: Nie, ja mówię o politycznych powiązaniach.
0: No ale przepraszam bardzo, no jeżeli mówimy, że stygmatyzujące jest jakiś sponsoring.
1: No finansował też PKOL.
0: No ale dobrze, no i co? I PKOL-u się czepiamy, a WOŚP-u się nie czepiamy? No albo się czepiamy wszystkich, albo uznajemy, no że po prostu no, żaden z tych podmiotów nie miał zielonego pojęcia, że jego reklamodawca jest taki, a nie inny. No stosujmy uczciwą miarę. Rzecz jest jeszcze jedna, bo w tym wszystkim jest absolutny standard Donalda Tuska. To samo, co było z Amber Gold. Wielka afera, Polacy są oszukiwani, a Tusk nic nie wie i próbuje z tego zrobić polityczną wojenkę. Przecież całe te opowieści, wszystkie te opowieści...

0: premiera Tuska.
1: Służby tłumaczą, że nie miały instrumentu do tego, żeby reagować. Gdyby taki instrument kilka miesięcy wcześniej miały, byłoby prościej z aferą Zonda Krypto.
0: I to jest dokładnie trzeci rodzaj tischnerowskiej prawdy. Jest to absolutne łgarstwo, bo służby miały prawo działać, bo stosuje się rozporządzenie unijne bezpośrednio, to po pierwsze. Po drugie, Zonda Krypto była, czy jest zarejestrowana w Estonii i można było współpracować z estońskim regulatorem i ustawa w Polsce nic by nie zmieniła, bo Zonda Krypto nadal byłaby zarejestrowana w Estonii. To jest po prostu, są opowieści dla niegrzecznych dzieci.
1: A wracając do pytania, czy prezydent podpisze to trzecie podejście, to w zależności od tego rozumiem, jak
0: nie mam pojęcia, ale pewnie jego poprawki mają to znaczenie. Jeszcze jeden argument, bo próbował nam premier Tusk wmawiać, że to jest jakaś wielka operacja rosyjskiej mafii. No dziennikarze Wirtualnej Polski myślę, że wykazali już ponad wszelką wątpliwość. To jest bujda na resorach. Jakiś konfabulant, który oskarża wszystkich wokół o korupcję, łącznie z Kosiniakiem, Kamyszem i ministrem Kierwińskim, chodzi do prokuratury i składa na nich doniesienia. To jest jedyne źródło prawdopodobnie tych rewelacji. A sam minister Kierwiński, zapytany w jednym z programów telewizyjnych, to dlaczego nie wpisał Zonda na listę sankcyjną, jeżeli są takie rosyjskie powiązania? No przyznał, musiał już powiedzieć prawdę, przyznał, że nie ma żadnych dowodów na rosyjskie powiązania. Premier po raz kolejny okłamywał Polaków, mydlił im oczy, zamiast się zająć prawdziwą aferą.
1: No koalicja rządząca dokładnie inaczej postrzega tę sprawę.
0: No ja się nie dziwię, oni generalnie postrzegają rzeczywistość w ten sposób, żebym się nie zdziwił, jakby z zapadnięciem zmroku smarowali się kremem przeciwsłonecznym.
1: Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. Na kolejną zapraszam do mediów społecznościowych. Moim państwa gościem jest Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Z małymi problemami technicznymi, ale mam nadzieję, że państwo wszystko usłyszeli. Za problemy przepraszamy.
3: Zapraszamy do reklamy. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
11: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
10: Cały rok, od zawsze.
11: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca, kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 20.

0: 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:31. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati.
10: Nie ma zgody Senatu na przeprowadzenie referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Miało dotyczyć polityki klimatycznej. Nie jestem zaskoczony, ale rozczarowany tą decyzją, powiedział gość rozmowy politycznej w Trójce poseł PiS Radosław Fogiel.
11: Cały czas myślę, że niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Myślę, że rozczarowane są miliony Polaków.
10: Cała rozmowa z Radosławem Foglem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Rosjanie zaatakowali w nocy Dniepr. Ranna została jedna osoba. Uszkodzonych jest kilka budynków mieszkalnych. Wczoraj w zmasowanym ataku rakietowym i dronowym na to samo miasto zginęły dwie osoby. Z kolei w wyniku nocnego ataku ukraińskich dronów na miasto Syzrań w rosyjskim obwodzie samarskim zginęły dwie osoby, kobieta oraz dziecko. Prawdopodobnym celem ataku była rafineria ropy naftowej koncernu Rosneft. W gruzach domu, który zawalił się po wybuchu gazu w niemieckim Görlitz, znaleziono ciało kobiety. To jedna z trzech osób poszukiwanych od poniedziałku. Ofiara to 25-letnia Rumunka. W zawalonym domu byli też prawdopodobnie jej kuzynka oraz mężczyzna z niemieckim i bułgarskim obywatelstwem. Pełny serwis Trójki o 9:00.
9: Poranek miejscami mamy słoneczny, ale po południu ma się chmurzyć. Przelotne opady deszczu możliwe dziś, szczególnie na północy kraju. Także na północy i w centrum możliwe burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to ma być całkiem przyjemna, około 20 stopni w większości regionów. 27 minut jeszcze do godziny 9:00, tu Trójka i audycja poranna. A skoro audycja poranna i czwartek, to przed 9:00 piosenkarnia, a wcześniej mniejsza gra. Zaczynamy zapisy. 22 i 7 trójek. Kto chce zagrać?

0: Turnstile i Seeing Stars. O właśnie, tak ten utwór się nazywa, to w trójce. Mamy tu małe zamieszanie, Karolina stoi mi nad ramieniem z gitarą, prosi o tekst, nie mogę go wydrukować, a jeszcze mniejsza gra. I mniejsza gra ma teraz pierwszeństwo, w mniejszej grze dziś pan Sylwester. Dzień dobry, panie Sylwestrze.
1: Dzień dobry.
0: Skąd pan dzwoni?
1: Z Łodzi.
0: O, Łódź, jaką ma pogodę o poranku?
1: Lekko za chmurami, ale słońce widać.
0: To ja panu powiem, że po południu w Łodzi to już będzie dokładnie tak samo jak teraz. Trochę chmur, trochę słońca. Czasem słońce, czasem deszcz, jak w Bollywood. Na stanowisku numer 2 dziś będzie pan Jerzy. Dzień dobry, panie Jerzy.
2: Dzień dobry.
0: Ja wiem, że pan Jerzy głos próbuje rozpoznać. Pan Jerzy, były zapaśnik.
2: Tak, to chyba za często do was dzwoni.
0: Nie, czemu? Proszę do nas dzwonić jak najczęściej. Na tym to właśnie polega w audycji Zapraszamy do Trójki, także w przypadku mniejszej gry. No to wiemy już, kto w mniejszej grze weźmie udział. Za 3,5 minuty gramy.

0: ha, ha. Za 19 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Dziś to będzie albo pan Sylwester. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Dzień dobry.
0: Pan Sylwester z Łodzi i pan, albo pan Jerzy będzie się śmiał z radości na koniec mniejszej gry. Pan Jerzy ze Śląska, prawda? Dobrze panie Jerzy pamiętam?
2: Nie.
0: Nie.
2: Z Oleśnicy.
0: Z Oleśnicy, no tak. To jest przecież Dolny Śląsk. No właśnie, to tam pan Jerzy.
2: Dolny.
0: I stamtąd pan Jerzy do nas dzwoni. Zaczynamy dziś mniejszą grę od pytania do pana Sylwestra. Panie Sylwestrze, mówiliśmy dziś o ciszy w porannej audycji, więc pytanie jest w tym kontekście. Każdy z nas ma wrażliwość na hałas. Jest jednak taka granica na poziomie 120-130 decybeli, kiedy hałas robi się dla człowieka niebezpieczny. Jak nazywamy ten poziom przekraczany przez dźwięk? Podpowiem, może się skojarzyć na przykład pierwsze słowo z tego hasła z wejściem do domu na przykład. Albo wyjściem. Przez?
2: Drzwi?
0: No nie, no próg bólu, panie Sylwestrze, o to chodziło. O próg bólu, próbowałem trochę pomóc. Teraz panie Jerzy, w kontekście dzisiejszej piosenkarni mówimy też o drzewach i jak nazywa się fachowiec zajmujący się właśnie drzewami?
2: Dendrolog.
0: Dendrolog to jest i to jest punkt dla pana Jerzego. I wracamy do pana Sylwestra. Panie Sylwestrze, dziś Światowy Dzień Kosmosu. Czy stratosfera do kosmosu należy?
2: Tak.
0: Nie należy. Umowna granica przebiega na 100 kilometrach, tak zwana linia Karmana to jest, a stratosfera sięga do około 50 kilometrów. No to szybko dzisiaj poszło. W mniejszej grze zwycięża pan Jerzy.
2: No, super.
0: A taką mamy mniejszą grę w tym tygodniu, że często 1-0. Skromne 1-0, wymęczone nam się trafia.
2: No. O, halo, halo.
0: Tak, słyszymy się.
2: No ja prosiłem piosenkę...
0: A, to panie Jerzy, za chwilkę do tego przejdziemy, ale podziękujemy panu Sylwestrowi. Tak. Panie Sylwestrze, dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję również.
0: Proszę do nas wracać jak najczęściej. A teraz, panie Jerzy, jest czas na piosenkę.
2: To chciałem poprosić ze względu na takie pewne zawirowania życiowe piosenkę z Stachury Życie to nie teatr.
0: Słuchamy.

Piękniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Wszystko przy nim blednie, blednie, nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest,

jestem tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohol, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się, no i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz.

Uwaga, uwaga, uwaga. Karolina też przygrywa. Przygotowujemy się do piosenki w ramach piosenkarni i to za kilka minut. Jesteśmy na ostatniej prostej. Proszę dać nam jeszcze 3,5 minuty i zaraz gramy i śpiewamy. A teraz Natalia Imbruglia.

0: Piosenkarnia.
1: Moment jak zawsze stresujący, bo nie wiadomo, czy to się w ogóle uda. Bob and Carolina to my, zapraszamy razem z Karoliną. Dzień dobry. Zapraszamy na piosenkę. Dziś o badaniu drzew. Państwo proponowali tytuły. Doktor Dzięcioł, już przyspieszając, nie będę puszczał tych telefonów. Doktor Dzięcioł to będzie tytuł tej piosenki. A wychodzimy od punktu informacyjnego, w którym usłyszeliśmy, że w Zakopanem będą badane drzewa, bo przygotowywane są te stare, te zniszczone do wycinki. Zakopane zostawiamy gdzieś z boku, przenosimy się do nieokreślonego bliżej miejsca w Polsce, ale takich miejsc może być akurat sporo. Doktor Dzięcioł, Bob and Carolina w Trójce. Zapraszamy. Ja tylko zmienię mikrofon.

0: stare drzewa już nie rosną. Może bym je wyciąć mógł.
1: Wójt się zgodził bez wahania, z kciukiem w górę zrobił gest.
0: A badania? Wymóg jest.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela Melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
20: Latium?
21: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
20: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
21: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
22: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White.

0: Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 21 maja, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Polski MSZ wzywa chargé d'affaires ambasady Izraela. Chodzi o traktowanie aktywistów z flotylli Sumut.
4: Moskwa przygotowała 5 scenariuszy rozszerzenia wojny, ostrzega prezydent Ukrainy.
3: Dziś pożegnamy Stanisławę Celińską, wybitna aktorka i wokalistka. Spocznie na wojskowych powązkach w Warszawie.
4: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotylli Sumut. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli. Poleciłem wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie, poinformował szef polskiej dyplomacji.
3: Radosław Sikorski domaga się wyciągnięcia konsekwencji wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. W nagraniu internetowym widać, jak Ben-Gwir prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Wśród nich są Polacy.
4: Opublikowane nagrania spotkały się też z krytyką wielu państw Zachodu, m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Kanady, Holandii, Niemiec i Włoch.
3: Rosja może ponownie zaatakować z kierunku Białorusi, ostrzega prezydent Ukrainy.
4: Wołodymyr Zełenski zapowiedział wzmacnianie północnych regionów kraju. Dodał, że Moskwa ma 5 scenariuszy rozszerzenia wojny.
5: Według informacji wywiadowczych Rosjanie mogą zaatakować z kierunku Czernichowsko-Kijowskiego, czyli z tego samego, z którego usiłowali zdobyć Kijów na początku pełnoskalowej inwazji. Już pracujemy nad wzmocnieniem obrony na tym kierunku. Odpowiednie polecenie otrzymało dowództwo wojskowe, ale osobno podejmujemy również działania prewencyjne zarówno wobec Białorusi, jak i określonych części Rosji, skąd pochodzi zagrożenie. Tam muszą zrozumieć, że konsekwencje będą dla nich poważne. Ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. Zagrożenia świadomi są także mieszkańcy Kijowa, którzy deklarują, staną do obrony stolicy. To całkiem możliwe. A są jakieś inne opcje? Oczywiście, że jestem gotowy bronić Kijowa. Zełenski ostrzegł, że jeśli Białoruś pozwoli Rosji wykorzystać swoje terytorium do rozszerzenia wojny przeciw Ukrainie, poniesie bardzo poważne konsekwencje. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
3: Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Z taką propozycją wyszedł prezydent Karol Nawrocki. 6 senatorów wskazywało na wady merytoryczne pytania, które zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Adama Bodnara było tendencyjne.
4: Brzmiało ono, czy jest pan, pani z realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
6: W tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii. A doskonale wszyscy wiemy, że to wszystko jest bardziej skomplikowane i to nie tylko polityka unijna, ale chociażby sytuacja w Iranie.
3: Argumenty o tendencyjność pytania odpierał w rozmowie politycznej w Trójce poseł PiS Radosław Fogiel.
7: No niech ci wszyscy, którzy mówią, że ono jest w jakiśkolwiek sposób, nie wiem, tendencyjne, nie takie. Czy ono jest nieprawdziwe? Czy tam pada chociaż jedno nieprawdziwe słowo? Czy ta polityka nie doprowadziła do tych wszystkich skutków, o których tam jest mowa? No oczywiście, że doprowadziła, to przecież nawet rządzący czasami przyznają, nic z tym nie robią i właśnie na tym polega problem. Po to było to referendum, żeby oni uzyskali jakieś narzędzie.
4: Za przeprowadzeniem referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Cała rozmowa z Radosławem Foglem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie.
3: Dziś pożegnamy Stanisławę Celińską. Wybitna aktorka, wokalistka, autorka tekstów zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
4: Od początku swojej kariery współpracowała z Polskim Radiem. Zagrała w niemal 300 słuchowiskach. Przez ponad pół wieku wcielała się w postać Iwonki Rączkowej w powieści radiowej Matysiakowie. Tu nagrała też płyty, mówi wiceprezes publicznej rozgłośni Juliusz Kaszyński.
8: To jest wielka strata dla polskiej kultury, dla polskiej muzyki, dla Polskiego Radia też, ponieważ pani Stanisława była z nami bardzo zaprzyjaźniona. Wydaliśmy wspólnie płytę Atramentowa, za którą Polskie Radio i pani Stanisława otrzymaliśmy podwójną platynę, świadczącą o tym, jak wiele egzemplarzy znalazło się u państwa w domach. Ta jej serdeczność, otwartość, dobroć serca, taka na wyciągnięcie dłoni. Wielka artystka, która jednocześnie była po prostu panią z sąsiedztwa.
4: Stanisława Celińska stworzyła pamiętne kreacje w takich filmach i serialach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka czy Noce i dnie.
3: Była związana z warszawskimi teatrami współczesnym, dramatycznym i Rozmaitości, a także Teatrem Nowym w Poznaniu.
4: Uroczystości pogrzebowe rozpocznie o godzinie 11 msza w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Artystka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
9: Klimat.
3: Dostateczna jakość powietrza jest w Nisku, umiarkowana w Katowicach, gdzie indziej dobra lub bardzo dobra.

0: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 35% prądu. Od 10 do 14 zalecane będzie zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania jej nadmiaru.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w centralnej i północnej części kraju. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie możliwy grad.
0: W całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Dziewiąta pięć to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.
4: Poznaliśmy pierwszego półfinalistę Mistrzostw Polski w koszykówce mężczyzn. To Zastal Zielona Góra, który pokonał Kinga Szczecin 3-1 w ćwierćfinałowej serii, a wczoraj w decydującym meczu przed własną publicznością 86-80. Rozgrywający Zastalu Andrzej Mazurczak.
5: Każda czwarta kwarta tej serii była niesamowita i na styku. Czy to jedna drużyna prowadziła, druga drużyna wróciła i tak to było dzisiaj też. Wiedzieliśmy, że możemy przełamać ten mecz, graliśmy naszą koszykówkę. Mecz był praktycznie na styku, cały szacunek dla King Szczecin za tę serię. Pokazali charakter i walczyli do samego końca. Tak jak my, nie chcieliśmy przedłużać tę serię, szczególnie u siebie, gdzie mamy wsparcie przez kibiców. I...
4: O finał Zastal zagra z Arką Gdynia lub Śląskiem. W ich rywalizacji ćwierćfinałowej jest 2-2, mecz numer 5 w sobotę we Wrocławiu. A dziś ćwierćfinały z drugiej strony drabinki. MKS Dąbrowa Górnicza z Legią Warszawa to o 18. O 20.15 Dziki Warszawa podejmą Trefla Sopot. Legia i Dziki prowadzą 2-1. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Na start przegrali z Serbią 2-3 w towarzyskim turnieju. W kadrze debiutował środkowy AZS Olsztyn Jakub Majchrzak.
6: Przed debiutem na pewno był lekki stresik, ale po skończeniu piłki, po jakichś dobrych akcjach to wszystko znika i się czuję po prostu jak na treningu się gra i jak chce się pokazać jak najlepiej. Był to niezły debiut na pewno. Szkoda, że zakończony przegraną.
4: W piątek Polacy zagrają z Ukrainą, w sobotę z Bułgarią. Oba mecze w Katowicach o 20. Liga Europy UEFA dla Aston Villi. Finałowy mecz odbył się w Stambule. The Villans pokonali SC Freiburg 3-0 po golach Juriego Tillemansa, Emiliano Buendi i Morgana Rogersa. Matikesz z czystym kątem, ale rozegrał cały mecz. I tenis. Kwalifikacje do Wielkiego Szlema w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do finału kwalifikacji French Open. W półfinale 116 rakieta świata gładko wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1. Od turnieju głównego Chwalińską dzieli jeszcze jeden mecz z Holenderką Suzanne Lammens, która kiedyś urwała seta Idze Świątek, ale to było na US Open, czyli na innej nawierzchni, czyli się nie liczy. Mecz dzisiaj planowo o 11.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Poranek miejscami mamy słoneczny, ale po południu ma się chmurzyć. Przelotne opady deszczu możliwe szczególnie na północy kraju. Także na północy i w centrum możliwe dziś burze. Również burze z gradem. Jeśli chodzi o temperaturę, to ma być całkiem przyjemna, około 20 stopni w większości regionów.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: Maciej Załęcki, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dziękujemy za poranne spotkanie. Ja pozwolę sobie tylko jeszcze Państwa zaprosić na 11 na audycję Porozmawiajmy 22 i 7 trójek. Dziś ma być o szkołach, o edukacji w chmurze. Jako rodzic poczułem się zaproszony, postanowiłem przekazać to dalej. Justyna Grabasz już na miejscu.
9: Dzień dobry, tak, przestraszyłaś, jestem na miejscu, tu już od 7 jestem.
3: No jesteś przecież, tak, no. Był przegląd prasy,
9: był.
3: Doczytałaś te wszystkie gazety sobie.
9: Absolutnie wszystko od deski do deski przeczytałam,
3: to do 9
9: żeby się przygotować. Tak jest, a teraz się relaksowałam, słuchałam dzięciołów.
3: A to niech się Państwo odprężą z Justyną.
9: Dzień dobry.
10: Dobrego dnia.
9: Na stanowisku realizatora Maciej Załęcki, w roli wydawczyni Michalina Bieńko dzisiaj, a to jest Tom Petty, Free Fallen na rozpoczęcie.

Tom Petty and the Heartbreakers, Free Fallen, piosenkę, którą świetnie się śpiewa w samochodzie w drodze do pracy. Może ktoś praktykował, jeśli nie, to dzisiaj jeszcze będzie sporo innych okazji do śpiewania. Mam w zapasie mnóstwo muzyki i bardzo dużo muzycznych rocznic, także będzie okazja do śpiewania, tak jak mówię, ale to nie jest nasz jedyny temat. Dzisiaj o 9:30 na przykład temat pociągów na wiosnę i lato i ewentualne podróże, jak znalazł. Komisja upraszcza podróże pociągami w całej Europie, o tym dzisiaj Sylwia Zadrożna porozmawia z Katarzyną Smyk, dyrektorką przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W pikniku naukowym Moniki Suszek dzisiaj natomiast słów kilka o pracy polskich naukowców nad biodegradowalnym filtrem do mikroplastiku. Zachęcamy do pozostania z Trójką i do kontaktu, bo mamy adres mailowy audycji dobregodnia@polskieradio.pl. Mamy też piosenkę dnia Gracie Abrams i Hit the Wall.

wschodząca gwiazda światowego popu, Gracie Abrams. Właściwie nie tylko wschodząca, bo to już jest bardzo popularna na świecie artystka. Już jej debiutancki album, wydany w 2023 roku, był nominowany do nagrody Grammy. Gracie supportowała też na koncertach takie artystki jak Olivia Rodrigo czy Taylor Swift, a ten utwór, czyli Hit the Wall, zapowiada wersję deluxe jej albumu The Secret of Us z 2024 roku, nad którym Gracie Abrams ponownie pracowała z Aaronem Dessnerem z grupy The National. Jak się Państwu podoba, można się podzielić refleksją, pisząc na adres dobregodniamopopolskieradio.pl. Zbieram opinie, a w międzyczasie sięgam po muzykę grupy Empire of the Sun. Half-mast.

Ależ to jest świetny utwór. I to też jest kompozycja do śpiewania w samochodzie. Nie ma miejsca jak dom i mrozu, który we wtorek odwiedził Martę Malinowską w audycji Tu Myśliwiecka 357 i opowiedział o bardzo wielu ciekawych rzeczach.

0: nie zdradzę jakich. Zachęcamy do zaglądania do naszych podcastów, bo zapis tej rozmowy oczywiście już można znaleźć na stronie Trójki.
1: Autopromocja.
2: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
3: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
2: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
3: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
2: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
3: Zapraszamy.
2: Katarzyna Borowiecka
3: i Radek Grzysz.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
4: Żegnamy reklamy.
0: Na zegarze 29 minut po godzinie 9.
20: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
4: Informator ekonomiczny.
0: I Sylwia Zadrożna.
21: A ze mną Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Wczoraj w Unii Europejskiej w życie weszły przepisy regulujące najem krótkoterminowy. Polska jeszcze ich nie wdrożyła do prawa krajowego. Czy poniesiemy za to jakieś konsekwencje?
22: Taki system rzeczywiście nadzoru istnieje i tu komisja jest upoważniona przez państwa członkowskie, aby nadzorować implementację prawa unijnego w państwach członkowskich. No jeden dzień opóźnienia to jest zdecydowanie za wcześnie, żeby się tutaj wypowiadać. Będziemy monitorować sytuację, bo takie są

0: nasze uprawnienia i obowiązki. Natomiast oczywiście to są bardzo ważne przepisy dla Europejczyków, bo problem najmu krótkoterminowego dotyczy już coraz większej ilości państw członkowskich. Cieszymy się, że jesteśmy popularną destynacją dla turystów, ale interesy mieszkańców też trzeba wziąć pod uwagę.
1: Podatków od aut spalinowych w Polsce nie będzie. Bruksela dała nam właśnie zielone światło dla zmian w KPO. Zamiast podatków od samochodów mają być inwestycje w ciepłownictwo i internet. To jest bardzo ważna decyzja, też wyczekiwana, bo kolejne wypłaty z Krajowego Planu Odbudowy są od tego uzależnione.
0: Tak, rzeczywiście nie ukrywam, że to były trudne negocjacje. Ale obie strony były zainteresowane znalezieniem kompromisowego rozwiązania, bo jak nasi słuchacze może pamiętają, w tym roku mija termin wykorzystania środków z Krajowego Planu Odbudowy, które były przewidziane jako taka pula po-covidowa. I one są środkami jednorazowymi, które mają bardzo sztywny termin realizacji. Więc ta gotowość po obu stronach, aby te środki jak najszybciej wykorzystać, jest ważna też dla perspektyw rozwoju Polski.
1: Czyli teraz mamy otwartą drogę, chyba w sierpniu będzie kolejna, prawda, transza?
0: No w sierpniu mija też termin wykorzystanie środków, natomiast jest już naprawdę pełna mobilizacja ze wszystkich stron.
1: Od września Brazylia będzie miała zakaz sprzedaży mięsa do Unii Europejskiej, bo nie gwarantuje europejskich standardów dotyczących produkcji. Mimo że umowa z Mercosurem, a Brazylia jest jednym z czterech krajów, z którymi ta umowa została zawarta, no obowiązuje od początku maja, to jednak widać, że Komisji Europejskiej Unii zależy na tym, żeby jednak żywność, jaka trafia na nasz rynek, była bezpieczna.
0: Usiłowaliśmy to przekazać opinii publicznej w Polsce, że umowy handlowe nie mają wpływu na nasze rygorystyczne przestrzeganie norm, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywności. I rzeczywiście robimy takie regularne przeglądy i Komisja Europejska stwierdza, że Brazylia, jeden z krajów Mercosuru, nie spełnia kryteriów i norm w zakresie ograniczeń dotyczących stosowania antybiotyków, które są u nas zakazane. W związku z tym zarówno, zwłaszcza wołowina, drób, ale też nabiał, miód, te kategorie są wyłączone, póki Brazylia nie dostosuje się do naszych przepisów.
1: Nasi rolnicy chcieliby nawet takiego natychmiastowego zakazu. Czy on byłby możliwy? No bo to mówiłam, że od września.
0: Tak, bo obowiązują nas pewne normy i przepisy międzynarodowe. Natomiast jeśli chodzi o Mercosur, naprawdę bardzo duże zostały wprowadzone mechanizmy wspierające i reagujące na jakiekolwiek zaburzenia i ryzyka dotyczące bezpieczeństwa żywności. Więc tutaj cały czas trwa ten monitoring, a umowa rzeczywiście tymczasowo obowiązuje od 1 maja.
1: Co ciekawe, u nas było sporo takich krytycznych głosów na temat tej umowy, a niedawno w Wielkiej Brytanii padły słowa, że zazdroszczą nam umowy właśnie z Mercosurem.
0: Dlatego, że rynek dzisiaj jest bardzo niepewny. Nasi partnerzy, tacy standardowi, zaskakują nas każdego dnia. Dlatego dywersyfikacja handlu, pozyskiwanie nowych rynków, to jest strategiczna konieczność i naprawdę również potencjalna korzyść dla polskiej gospodarki, dla przemysłu farmaceutycznego, chociażby dla transportu, ale też dla żywności.
1: To teraz o transporcie wspomnianym przed chwilą, bo jedna podróż, jeden bilet. Komisja Europejska chce uprościć podróże koleją. Co się będzie zmieniać, w jaki sposób, kiedy i dla kogo?
0: No właśnie, to myślę, że to jest bardzo fajna, ciekawa propozycja dla wszystkich Europejczyków, bo chcemy, aby zakup biletów był prostszy, aby podróżując po Europie często z przesiadkami i z różnymi przewoźnikami, abyśmy mieli jeden bilet, ale co więcej, w przypadku niespodzianek, opóźnień, abyśmy byli chronieni przez prawa europejskie poprzez możliwość przebukowania podróży bez dodatkowych kosztów, także uzyskania wsparcia ze strony przewoźnika właśnie w związku z jakimiś niespodziankami po trasie, straconym połączeniem, ale także abyśmy mieli prawo do odszkodowania, czyli bardzo zasadniczo podnosimy standard usługi transportowej, ale tak naprawdę po to, żeby zachęcić Europejczyków

0: do podróżowania koleją, które są bardzo ciekawą alternatywą, bezpieczniejszą, bardziej ekologiczną, a także stabilniejszą też w tych niepewnych czasach, bo wszyscy mówimy o cenach paliw, o możliwych zaburzeniach na rynku przewozów lotniczych, więc inwestujemy w kolej.
1: No, z pewnością teraz więcej osób się przesiądzie do pociągów, ale kiedy będą zmiany?
0: No właśnie, to są trzy propozycje legislacyjne, które zaproponowaliśmy wczoraj, także teraz piłeczka jest po stronie naszych unijnych legislatorów, czyli państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego. Ze swojej strony oczywiście deklarujemy gotowość jak najszybszych prac, ale to już jest kompetencja innych instytucji.
1: I na koniec najnowsze badanie Eurobarometru, które pokazało, że prawie 3/4 Europejczyków uważa, że ich kraj skorzystał na członkostwie w Unii Europejskiej.
0: Myślę, że to bardzo dobra wiadomość na Dzień Europy, który świętowaliśmy 9 maja. A jeszcze bardziej cieszę, że Polacy są znacznie powyżej średniej, bo to jest aż 83% Polaków, którzy deklarują, że odczuwają pozytywne korzyści z obecności w Unii. Natomiast jest to oczywiście zobowiązanie, ale też taki dobry moment, aby dyskutować, czego oczekujemy od Europy, jak widzimy jej priorytety. I ciekawe było widzieć w tym badaniu to, jak bardzo zwiększyło się poparcie dla działań Unii Europejskiej w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Czyli wszyscy oczekujemy, że Unia będzie również wspierać nasze bezpieczeństwo i to jest ważny wniosek dla nas tutaj.
1: A to już 22 lata, jak Polska jest w Unii Europejskiej.
0: Dokładnie.
1: Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, była naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie www.kongresgospodarczy.pl.
3: Mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna.
1: Dziękuję.
3: Przy temacie kolei pociągów Maciek Załęcki mi tutaj zasugerował do słuchawki, właściwie zanucił Last Train to London.
1: No i proszę,
3: no
1: będzie.
3: To słuchamy, tak jest.

I to był bardzo dobry pomysł. Last Train to London. Śpiewamy, nucimy. Pewnie nie tylko my tutaj w trójkowym studiu. To tak w temacie informatora ekonomicznego i podróży pociągami, a teraz otwieramy muzyczne kalendarium takim oto utworem.

Ja wiem, że wielu osobom ta piosenka zdążyła się trochę znudzić, chociaż ostatnio w radiowej przestrzeni pojawiała się częściej wersja samplowana przez Doughty w utworze Anxiety. No, ja mimo wszystko bardzo tę kompozycję lubię i zarówno Anxiety, jak i oryginał, czyli Somebody That I Used To Know, a twórca tego utworu, czyli Gotye, dzisiaj obchodzi urodziny, tak więc okazja do zagrania i słuchania bardzo dobra. Tak jak mówiłam, w muzycznym kalendarium w ogóle sporo dzisiaj rocznic wartych odnotowania, między innymi rocznica wydania przełomowej dla świata soulu płyty What's Going On Marvina Gaye'a.

Tytułowa kompozycja z płyty What's Going On, płyty bardzo zaangażowanej społecznie. To w ogóle był album, którym Marvin Gaye przełamał lekko swój wizerunek takiego soulowego amanta, śpiewającego głównie piosenki o miłości, bo What's Going On opowiadało o wojnie, ubóstwie, problemach z narkotykami, co wywołało w tamtym czasie sporą sensację. Rok 1971, 55 lat temu. A jak już jesteśmy przy rocznicach płytowych, to jeszcze Państwu zdradzę, że 29 lat temu ukazała się inna, bardzo ważna płyta, choć już z zupełnie innej muzycznej bajki. OK Computer i Radiohead. No to słuchamy. No Surprises.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 maja. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera.
12: Po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach wszystkie placówki przejdą kontrolę. Rośnie tragiczny bilans wybuchu gazu w kamienicy w niemieckim Görlitz. Angielskie ogrody zachwycają. Najnowszy trend to te inspirowane dziką przyrodą.

0: Będą kontrole wszystkich żłobków na terenie podwarszawskich Ząbek. Wczoraj w niepublicznej placówce zmarł dwulatek. Burmistrz Małgorzata Zyśk mówi, że żłobek był kontrolowany.
1: Każdego roku chodzimy z kontrolą do tych żłobków niepublicznych. To oczywiście teraz dodatkowo jeszcze te kontrole będą wzmożone. W tym przypadku również bliżej przyjrzymy się sprawie.
0: Sprawę badają policja i prokuratura. Według nieoficjalnych informacji przyczyną śmierci mogło być utonięcie w oczku wodnym. Zwyciężyły polityczne rozkazy, a nie chęć wysłuchania obywateli, mówi Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości o odrzuceniu przez Senat prezydenckiego pomysłu referendum w sprawie europejskiej polityki klimatycznej. Poseł PiS-u komentował sprawę w rozmowie politycznej w Trójce.
2: Niektórzy liczyli, że znajdą się senatorowie, którzy będą w stanie wyjść poza polityczne podziały, czy po prostu uznać prymat prawa obywateli do wyrażenia swojego zdania nad rozkazami swoich partyjnych liderów. No niestety tak się nie stało i to jest rozczarowujące. Nie chodzi raczej o moje rozczarowanie, tylko o to, że myślę, że rozczarowane są miliony Polaków, którym odmówiono.
0: Odrzucając prezydencki wniosek o referendum, Senat zachował się zdecydowanie. Ocenia z kolei szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Nazywa obłudnym sposób sformułowania pytania proponowanego przez prezydenta.
3: Mam takie przekonanie, że szybko, bez zbędnej męki poszedł sygnał do ludzi, no nie dajmy się zwariować. Zadawanie tego typu pytań jest takim rodzajem obłudy i oczywiście połączenie tego z polityką europejską, z polityką Unii Europejskiej jest rodzajem wyjątkowej perfidii i bezczelności, tak to powiem wprost. Cena zachował się po męsku. Nie chcę obrażać kobiet, to nie jest seksistowskie, ale tak się mówi. Zdecydowanie.
0: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. W gruzach domu, który zawalił się po wybuchu gazu w niemieckim Görlitz, znaleziono ciało kobiety. To jedna z trzech osób poszukiwanych od poniedziałku.
4: Z gruzów wydobyto ciało 25-letniej Rumunki. W zawalonym domu byli też prawdopodobnie jej kuzynka oraz mężczyzna z niemieckim i bułgarskim obywatelstwem. Ratownicy poinformowali, że psy uczestniczące w akcji wskazały na dwa miejsca, w których mogą znajdować się ciała. Z tych obszarów usuwane są teraz fragmenty zniszczonych ścian. W poniedziałek w leżącym na granicy z Polską Görlitz doszło do wybuchu gazu. Budynek z pokojami na wynajem został całkowicie zniszczony. W chwili eksplozji miały w nim przebywać trzy osoby. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Ponad 500 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy odkryto na Lubelszczyźnie. Zatrzymana została jedna osoba. O szczegółach akcji celników mówi rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
5: Skontrolowali jedną z posesji w Miniołków. W znajdującym się tam magazynie oraz kontenerze morskim funkcjonariusze wykryli ponad 580 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalny towar trafił do sprzedaży, straty budżetu państwa wyniosłyby ponad 20 milionów złotych.
0: Na wniosek prokuratora zatrzymany 43-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Nagrody inspirowane dziką przyrodą nagrodzone w prestiżowym na Wyspach Brytyjskich Festiwalu Kwiatów i Sztuki Ogrodowej. Zainteresowanie wzbudziła róża nazwana imieniem supermodelki Kate Moss.
6: Najważniejszą nagrodę całego festiwalu zdobyła brytyjska projektantka Sarah Everall za ogród na krawędzi. Jury zachwyciła gigantyczna rzeźba matki natury z pnia drzewa oraz rośliny inspirowane dzikim brytyjskim krajobrazem. The Guardian napisał, że to jeden z najbardziej widowiskowych ogrodów ostatnich lat. Nagrodę dla najlepszego małego ogrodu zdobyli Joe i Laura Carey za projekt Rozkwit w mieście. W kategorii balkonu wygrał ogród Mały Ogród Wspólnej Wiedzy. Projekty pokazują, że nawet niewielka przestrzeń może być pełna roślin i przyciągać owady. Złote medale zdobyły również ogrody pełne dzikich kwiatów, leśnych roślin i naturalnej zieleni. Ogromne zainteresowanie wywołała także nowa odmiana róży – Kate Moss. Kwiat w kremowo-cytrynowym kolorze zaprezentowano po raz pierwszy właśnie podczas londyńskiego festiwalu. Brytyjskie media okrzyknęły go jedną z największych atrakcji tegorocznej wystawy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Są ostrzeżenia przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Poza tym dużo słońca, jedynie przelotne opady po południu w centrum i na wschodzie. Przyjemne wiosenne temperatury od 17 stopni na Pomorzu do 21 w centrum do 24 na wschodzie.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Już 5 minut po godzinie 10.
1: Dobrego dnia.
0: Tak jest, to będzie bardzo dobry dzień. Za konsoletą Maciej Załęcki, audycję wydaje Michalina Bieńko. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a tę drugą godzinę audycji otworzą nam Niezrównani Stąsi.

Ja nie wiem, skąd oni biorą tę energię. Kolejny świetny utwór i płyta, jak się domyślam, również będzie świetna. Wieść niesie, że to już ostatnia, ale właściwie ja myślę, że jeszcze nie jedną płytą mogą nas zaskoczyć. Grupa The Rolling Stones. Zerknęłam właśnie w kalendarz i poza tym, że dzisiaj mamy mnóstwo muzycznych rocznic, o których już trochę wspomniałam w poprzedniej godzinie audycji, to także mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty. W ramach świętowania warto więc dzisiaj ten wspaniały napój wypić.

chociaż jeden, a w kalendarzu świąt nietypowych także Dzień Odnawiania Znajomości. Może mają Państwo kogoś, do kogo chcieliby się odezwać po latach? Ja mogę służyć za pośrednika. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Proszę pisać. I ten adres przyda się także teraz w innym celu, bo dzielimy się naszą płytą tygodnia. I właśnie pisząc na adres dobrego dnia, @polskieradio.pl.

Piosenkę o tych, którzy dźwigają ciężkie plecaki i mimo własnych trudnych doświadczeń potrafią być oparciem dla innych. Pewnie wielu z nas ma w swoim otoczeniu takie osoby albo samemu dźwiga swój bardzo ciężki plecak. Ten utwór można znaleźć na płycie Halo, co jest grane, Darii ze Śląska. Ci, którzy uczestniczyli w naszym przedpremierowym odsłuchu płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wiedzą, jak dobry jest to album. No, ja przyznam szczerze, że jestem naprawdę zachwycona. Przepiękna płyta, mądre teksty, dobre melodie, no i głos Darii ze Śląska. On zawsze robi wrażenie, taki spokojny, lekko leniwy, ale jednak dużo w nim emocji. Halo, co jest grane, nasza płyta tygodnia w Trójce. Nadal można ją zdobyć, pisząc na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa wiadomości, a przed nami Kari Kari i Around the Bend.

To ja jeszcze tylko szepnę, że austriacki duet Kari Kari, który za nami, zagra w tym roku na Cavatina Guitar Festival, który już w ten weekend w Bielsku Białej. I my jako trójka także na wydarzeniu będziemy. Przy okazji zachęcam do sprawdzenia całego line-upu, bo będzie się działo naprawdę dużo i pięknie.

I'm going back to 505. Uwielbiam ten utwór i to, jak Alex Turner brzmiał na pierwszych płytach Arctic Monkeys, bo trochę zmienił swój styl przez lata. Dostaję od Państwa bardzo dużo wiadomości w temacie płyty tygodnia, albumu Darii ze Śląska, Halo, co jest grane. No i tym razem płyta wędruje do pani Agaty, która pisze, że codziennie jak odwozi swojego 8-letniego synka do szkoły, to słucha z nim płyt CD w aucie i to jest jedyny ich odbiornik. Wtedy razem w aucie śpiewają piosenki. Mój syn Julek mówi, mamo, nie zmieniajmy auta, bo nowe auta nie mają CD. No tak faktycznie jest w przypadku wielu samochodów. W takim razie płyta do słuchania w aucie wędruje do pani, a przed nami grupa Pulp.

0: about.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jeśli chcesz.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
4: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
5: Żegnamy reklamy.
6: Na zegarze już prawie 10:30.
7: Sponsorem audycji jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki. Piknik naukowy.
6: Naukowcy ze SGGW pracują nad biodegradowalnym filtrem do mikroplastiku, który przyciąga plastik. Filtr można zastosować w każdym zbiorniku wodnym. Szczegóły Monika Suszek.
8: Mikroplastik jest już wszędzie. W oceanie, w rzece, w powietrzu, w jedzeniu, a nawet we krwi ludzi. Najwięcej pochodzi z naszych ubrań syntetycznych. Jedno pranie polaru czy bluzy z poliestru uwalnia setki tysięcy mikroskopijnych włókien, mówi profesor Adam Ekielski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
9: Poddaliśmy zwykły polar, który nosimy powszechnie, wielokrotnemu praniu i badaliśmy, ile ubywa masy tego polara. Co się okazało? No, to jest zatrważające, ale de facto po kilkudziesięciu praniach mamy tam około 5% mniej polara. To można zauważyć, jeżeli wielokrotnie bierzemy, to po iluś latach ten polar robi się coraz cieńszy, słabszy, no gdzieś to musi wyjść. No a wychodzi do kanalizacji, gdzie w dużej części oczywiście jest zatrzymywane przez filtry w oczyszczalniach ścieków, ale spora tego część ucieka. Ucieka do przyrody, do otoczenia.
8: Zespół z SGGW pod kierunkiem profesora Ekielskiego opracował prosty, ale sprytny filtr. To bierny filtr z ligniny. Nie potrzebuje prądu, działa sam. A jak działa? Mikroplastik po prostu przykleja się do powierzchni filtra, zamiast przechodzić dalej. Działa podobnie jak magnes.
9: Mamy filtr, który pływa po wodzie. Wyobraźcie sobie Państwo, że jesteśmy nad morzem, mamy boję.

0: bojki, które często się pojawiają. Tam i do tej bojki przymocowany jest kawałek naszego filtru. Kawałek, to znaczy jest to, będzie to 2 metry, 3 metry kwadratowe. I on jest unoszony. Ponieważ przepływający wokół niego woda niesie z sobą również cząsteczki mikroplastiku, więc te cząsteczki na zasadzie adsorpcji, czyli przywierania do powierzchni naszego filtra, są zatrzymywane. Ponieważ jest to filtr biodegradowalny z założenia, po zatrzymaniu tych cząsteczek plastiku, no już nie jest biodegradowalny, bo zawiera w końcu te cząstki plastiku, które zostały zatrzymane. W pewnym momencie musimy z nim coś zrobić. No na razie koncepcja jest taka, zatrzymaliśmy się na tym, że będziemy go palić. No i tak to jest dużo lepsze niż te cząsteczki, które swobodnie sobie pływają i niekontrolowany sposób gdzieś tam przenikają do ścian komórkowych, do organizmów żywych i tak dalej. To, co będziemy dalej robić, no przyznam, to na razie to jest idea. No, spalanie jest najprostszą metodą, dlatego że nasz filtr jest pochodzenia roślinnego, umownie mówiąc mocno przetworzony oczywiście, ale zawiera dużo węgla, wobec tego byłby świetnym paliwem.
1: W testach laboratoryjnych przy powolnym przepływie wody skuteczność wynosiła od 60 do 90% dla cząsteczek poniżej 100 mikrometrów. To bardzo dobry wynik, jak na tak proste rozwiązanie.
0: Mamy możliwość ściągnięcia drobniutkich zanieczyszczeń. Ogólnie mówiąc mikroplastiku, ale tu trzeba sprecyzować, mówimy o polietylenie, polistyrenie, polichlorku winylu, bo to są te trzy grupy, które tak stosunkowo dobrze ten nasz materiał zatrzymuje.
1: Z pewnością nie rozwiążemy problemu mikroplastiku tylko jednym wynalazkiem. Potrzebujemy mniej plastiku na co dzień, lepszych technologii, recyklingu i właśnie takich sprytnych, tanich filtrów. Polski filtr z ligniny pokazuje, że czasem najlepsze rozwiązania nie wymagają kosmicznych technologii. Wystarczy dobrze przyjrzeć się naturze i odpadom, które już produkujemy.
2: Sponsorem audycji był Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
3: O filtrowaniu mikroplastiku mówiła Monika Suszek, a za tydzień o tej samej porze kolejny odcinek jej cyklu Piknik Naukowy. A przed nami Dawid Podsiadło.

No i wybrzmiała nam Bela w wykonaniu króla polskiego popu. Chyba mogę go tak bez wahania nazwać, Dawid Podsiadło. A ja po raz kolejny teraz, chociaż już ostatni dzisiaj, żeby nie przesadzić, zerkam do muzycznego kalendarium. No i jak tutaj nie świętować, skoro taka ładna rocznica. Ćwierćwiecze. 25 lat minęło od wydania płyty Genetic World grupy Telepop Music. Z tej okazji posłuchamy utworu, o którym realizujący dzisiaj audycję Maciek Załęcki powiedział, że właśnie dla tej piosenki kupił album Genetic World. Przed państwem Brief.

Cachito, tak pięknie śpiewa i gra tylko Marcin Masecki. Miałam przyjemność słuchać kilku jego koncertów i za każdym razem naprawdę zbierałam szczękę z podłogi. Materiał z płyty Boleros i Masecki to jest po prostu coś, co trzeba usłyszeć na żywo. I będzie taka okazja, bo już jutro w Gliwicach rozpoczyna się festiwal True Tone, na którym mnóstwo znakomitego polskiego jazzu. Zresztą nasza jazzowa reprezentacja, czyli Maciek Jankowski i Ania Lalka, prowadzące audycję Młody Polski Jazz, również tam będą i będą relacjonować to wydarzenie. Na festiwalu na przykład Tymon Tymański, Tłusty Majonez, Ben Bekele, Marcin Masecki właśnie, Głupi Komputer, Nene Heroin, Omasta, Kury. Będzie tego całkiem sporo. No i właśnie zespół Klawo. Jego też musimy posłuchać. Takie mam marzenie, więc wybrzmi nam Mokotów w ich wykonaniu.

Takie relaksujące dźwięki na trójkowej antenie Klawo i Mokotów z płyty o bardzo ładnym tytule Dwa Bobry i Zachód Słońca. A zespół Klawo na wspomnianym dzisiaj Gliwickim Festiwalu True Tone zagra w sobotę o 21:00.

0: Jak zawsze znakomity Fleetwood Mac, Silver Springs nas rozbujało wiosennie. I to już tak prawie na zakończenie, bo 11 się zbliża wielkimi krokami. Dziękujemy za dziś. Audycję realizował Maciej Załęcki, wydawała Michalina Bieńko, ja się nazywam Justyna Grabasz, a już za moment na naszej antenie audycja Porozmawiajmy 22 i 7 trójek, na którą zaprasza Krzysztof Łoniewski, który już tak się nie mógł doczekać, że zawitał do studia trójki, przepraszam, w tym momencie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Justyno. Zawitałem dlatego, żeby już państwo byli przygotowani na to pytanie, które zadamy, żeby państwo się zastanowili, co mają ochotę na nie odpowiedzieć, bo dzisiaj pytamy, czy edukacja w chmurze, czyli ta, mówimy o nauczaniu domowym, czy takie nauczanie ma sens. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Ja przyznam szczerze, że przygotowując się do tego programu nieco zmieniłem swoje zdanie, ale tutaj najważniejsza jest opinia naszych słuchaczy 22 i 7 trójek. Proszę państwa, proszę być gotowym. Po 11 startujemy.
0: Zachęcamy do dzwonienia, do kontaktu. Krzysztof Łoniewski po godzinie 11, a my mówimy do usłyszenia raz jeszcze wraz z grupą Niqab. Irish Goodbye, to na zakończenie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już w piątek. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. MSZ domaga się uwolnienia Polaków, członków globalnej flotylli. Wezwano Charge d'Affaires, ambasadę Izraela. Polska gotowa wesprzeć państwa bałtyckie w ochronie ich nieba.
9: Ja zrobię wszystko, żeby polscy piloci chronili naszych sąsiadów.
8: Zapowiada minister obrony. Jeszcze dziś podpis pod rozporządzeniem w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Polska stanowczo potępia działania Izraela wobec zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli Sumut. Wśród nich są Polacy. Flotylla to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie morskiej blokady Gazy i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. Na pokłady 70 jednostek wkroczyło izraelskie wojsko, nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych.
10: Szef polskiego MSZ poinformował w mediach społecznościowych, że polecił niezwłocznie wezwać Charge d'Affaires Izraela w Warszawie w celu przekazania mu wyrazów oburzenia i żądania.

0: żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Wicepremier napisał też, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir po zatrzymaniu flotylli zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać aktywistów płynących do Gazy, aresztowanych przez izraelskie wojsko. Aktywiści klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami. Na nagraniu widać również szydzącego z nich Ben-Gwira, który dodatkowo napisał: tak, witamy zwolenników terroryzmu, witamy w Izraelu. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Polska gotowa wysłać samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi, zapowiedział w Tallinie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Będziemy bronić swojej przestrzeni powietrznej i jest potrzeba wsparcia tych zdolności air policingu nad państwami bałtyckimi i Polska jest gotowa wspierać Estonię w tych działaniach.
1: Na Łotwie znów ogłoszono zagrożenie w przestrzeni powietrznej. Dotyczy ono kilku regionów na wschodzie kraju. W Dyneburgu jest nasz specjalny wysłannik na Łotwę, Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu.
3: Dzień dobry.
1: Czy mieszkańcy tego miasta też otrzymali alerty?
3: Tak jest, otrzymali. Ja też otrzymałem taki alert dosłownie pół godziny temu. W ostrzeżeniu zaleca się, by udać się do pomieszczenia, stosować zasadę dwóch ścian, zamknąć okna oraz drzwi. Mimo to nie widać, aby na ulicach panował popłoch. Życie toczy się tutaj całkiem normalnie. Rozmawiałem z Pawłem, który pracuje w jednej z restauracji przy głównym deptaku w mieście. Jak powiedział mi, wcześniej nie dostawał tego typu powiadomień.
4: No nas nie było.
3: U nas tych alarmów jeszcze nie było. Były w Rzeżycy, ale to 70 kilometrów stąd. Mieszkańcy Dyneburga zdają sobie sprawę z zagrożenia. Spotkana przeze mnie miejscowa Polka, pani Milena, podkreśla, że napięcie czuć, chociaż nie wpływa ono na codzienne funkcjonowanie.
5: To właśnie, że jesteśmy blisko granicy. To jest najbardziej po prostu to gdzie jesteśmy, jest najstraszniejsze dla nas.
3: A Narodowe Siły Zbrojne Łotwy poinformowały, że w przestrzeni powietrznej nad krajami bałtyckimi aktywowano myśliwce NATO pełniące misję patrolowania przestrzeni powietrznej.
1: Kamil Zalewski, dziękuję za relację. Szef MSWiA jeszcze dziś ma podpisać rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Wszyscy obywatele powinni mieć takie same prawa, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
6: Pan minister Kierwiński jest słowny, jeżeli coś obiecał, że dzisiaj podpisze, to podpisze. Wiele osób żyje w związkach, powiedzmy, ma inne odmienne poglądy, inne zaopatrywania również seksualne i uważam, że po prostu powinni wszyscy mieć takie same prawo żyć w Polsce, która jest dla wszystkich Polaków.
1: Od marca Naczelny Sąd Administracyjny nakazał transkrypcję aktów małżeństw w sumie 7 par. Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe. Wybitna aktorka, wokalistka i autorka tekstów spocznie na warszawskich Powązkach. Stworzyła pamiętne kreacje w takich filmach i serialach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z Wilka czy Noce i dnie. Przez lata była związana z najważniejszymi scenami teatralnymi. Od początku swojej kariery współpracowała też z Polskim Radiem.
7: Stanisława Celińska zagrała w niemal 300 słuchowiskach. W Teatrze Polskiego Radia występowała w repertuarze klasycznym i współczesnym. Przez ponad pół wieku wcielała się w postać Iwonki Rączkowej w powieści radiowej Matysiakowie. Jak wyznawała:
8: w radiu czułam się bardzo dobrze i te ćwiczenia na wyobraźnię, jakie są, kiedy gram rolę tylko i wyłącznie głosem, to jest coś niebywałego.
7: Stanisława Celińska była również cenioną wokalistką. Z Polskim Radiem wydała między innymi płytę Atramentowa.
9: Atrament nocy serca zatruwa rytm.
7: Mówi szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia Juliusz Kaszyński.
10: Za którą Polskie Radio i pani Stanisława otrzymaliśmy podwójną platynę.
7: Artystka była wielokrotnie nagradzana zarówno za osiągnięcia aktorskie, jak i muzyczne. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Stanisława Celińska zmarła 12 maja. Miała 79 lat. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami w centralnej i północnej części kraju. Poza tym dużo słońca i jedynie przelotne opady po południu w centrum i na wschodzie. Na termometrach dziś od 17 stopni na Pomorzu do 24 na wschodzie.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Autopromocja Polskiego Radia.
15: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
16: To impreza dla Was.
15: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
16: Każdy

0: będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
1: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia kierowców mogli je poznać i testować.
0: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
2: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na Was od 10 do 18.
3: Autopromocja Polskiego Radia.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
6: masz. Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy?
14: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
16: Dzień dobry Państwu, jest 9 minut po godzinie 11.
17: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
16: Audycję przygotowała Hanna Dołęgowska, realizuje ją Maciek Załęcki i telefony od Państwa będzie odbierał Piotr Łodej. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam do dyskusji żywej, ale kulturalnej. Z poszanowaniem opinii innych słuchaczy, nie oceniajmy innych, mówmy na temat i odnośmy się do słów innego rozmówcy, tak jak sami chcielibyśmy być potraktowani. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek i dziś na tapet bierzemy następujący temat. Już więcej niż co setny polski uczeń korzysta z nauczania domowego. Co ten tryb edukacyjny daje, co odbiera i czy na pewno jest dla każdego. Tak we wstępie do swojego artykułu od szkoleni w Tygodniku Powszechnym pyta jego autorka Martyna Leszczyńska. W ślad za nim pytamy, czy edukacja w chmurze ma sens. O komentarz wprowadzający do dyskusji poprosiliśmy autorkę artykułu. Zapytaliśmy ją, jak wygląda na przykład egzekwowanie wiedzy od uczniów edukacji pozaszkolnej.
18: No, jeśli chodzi w ogóle o egzaminy państwowe, to one się właśnie odbywają stacjonarnie, fizycznie, tak jak w tym roku to było w Warszawie i w Poznaniu, jeśli chodzi o te większe miasteczka maturalne, ale w edukacji domowej co roku jest sprawdzana wiedza taka ogólna z podstawy programowej, więc na koniec roku te dzieci po prostu mają egzamin, który składa się z dwóch części, jest to egzamin ustny i egzamin pisemny i z tych dwóch egzaminów później wyciągana jest średnia i to stanowi ocenę, którą później one widzą na swoim świadectwie z danego przedmiotu. Więc nie ma po prostu na bieżąco żadnych kartkówek, sprawdzianów, jest jedyna forma wiedzy to ta końcowa roczna. Że jest to lepsze niż szkoła tradycyjna.
16: Ale
18: że pozostanę więcej... Że pozwala na więcej, jest na pewno to metoda

0: nauki bardziej elastyczna, no ale też myślę, że trzeba pamiętać o tym, że nie mamy do końca kontroli w takim systemie, co się też dzieje przez cały rok, czy ten czas jest na pewno dobrze wykorzystywany.
1: Zdecydowanie się nie zgadzam. Zdecydowanie się zgadzam.
2: Dzień dobry, panie Krzysztofie. A czy pan się zgadza na to, żeby dzieci były...

0: olewusów chmura nie jest dobra.
1: A dla kogo jest dobra?
0: Chmura jest dobra dla tych, którzy mają elementarną samodyscyplinę, że tak powiem. O.
1: Bardzo panu dziękuję. Kolejny telefon 22,7 projekt. Tym razem pan Sławomir z Podkarpacia. Dzień dobry, panie Sławomirze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o głos w dyskusji, jestem może nie zdecydowanie przeciwnikiem chmury, ale preferuję jednak tradycyjną metodę nauczania. Troszeczkę ubolewam nad tym, że w dzisiejszych czasach tworzymy normę z tego, co w zasadzie powinno być taką alternatywą do edukacji. Umierają na tym więzi społeczne, upośledzamy dzieci. Mówimy o smartfonach, mówimy o różnego rodzaju przenoszeniu życia w sieć, a jednocześnie w sposób dobrowolny przekazujemy dzieciaki w tak ważnym aspekcie jak edukacja właśnie do chmury. I to jest błąd moim zdaniem. To są sytuacje indywidualne, jak najbardziej to powinno funkcjonować, ale nie róbmy biznesu z tego, że po prostu dzieciaki przekonujemy do takiej łatwiejszej formy, do tej alternatywy, która myślę, że wyjdzie im na niekorzyść. Aczkolwiek ewaluacja tego całego zjawiska pewna nastąpi za jakiś czas i zobaczymy, jak ci absolwenci będą sobie radzić nie tyle na rynku pracy, co na tym właśnie podłożu społecznym, emocjonalnym i międzyludzkim.
1: No, bardzo ciekawa konkluzja. Bardzo panu dziękuję. To jeszcze odbierzemy telefon od pana Pawła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Otóż ja byłbym jak najbardziej za stworzyć taki program eksperymentalny. Chciałbym tylko mojemu poprzednikowi, nie temu panu sprzed chwili, tylko jeszcze ten, który wcześniej, że gratuluję, że tak jak ten pan powiedział, córka wyszła na ludzi, ale chciałbym przypomnieć, że jeszcze 100 lat temu no, nie lataliśmy samolotami.
1: To prawda.
3: A wszystko się rozwija, także gratuluję jeszcze raz temu panu, ale uważam, że również i świat idzie do przodu, w związku z czym dlaczego by nie eksperymentować, nie sprawdzić, ponieważ nasz program edukacyjny, forma edukacji no, słabo ewoluuje. Raz są gimnazja, potem ich nie ma, wracamy do wcześniejszego systemu. Coś nowego musi się stać, musi się zmienić, bo takie rzeczy dają rozwój. Po prostu dają rozwój i dzięki temu idziemy do przodu. Dziękuję uprzejmie. Życzę wszystkiego dobrego.
1: Panu również dziękujemy. To jeszcze pan Krzysztof z Wielkopolski. Dzień dobry, panie Krzysztofie. To jak dzieciaki powinny mieć taką możliwość, żeby uczyć się w chmurze poza szkołą?
4: To znaczy ja tutaj w ogóle podszedłbym do tego tematu troszeczkę inaczej. Jestem nauczycielem tak w ogóle. To znaczy wszedłem do szkoły po prawie 20 latach pracy w zawodzie jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. I powiem tak, no dzieci uciekają do chmury dlatego, że nasza szkoła wymaga gruntownego remontu, totalnej przebudowy. My zatrzymaliśmy się w nauczaniu 30 lat temu. I dlatego dzieci uciekają, bo szukają nowych rozwiązań. Jeżeli my nie zmienimy podejścia do nauczania, tak jak ja uczę przedmiotów chociażby zawodowych, to my nie będziemy mieli wykształconych ludzi, dobrze przygotowanych i takich, którzy chcą chodzić do tej szkoły. Podstawa programowa i to, czego się wymaga od uczniów, tutaj tak powiem normalnej szkole, to są rzeczy archaiczne. My musimy przeprowadzić totalną reformę naszego szkolnictwa. I dlatego dzieci uciekają do chmury. Ja jestem przekonany, że jeżeli będą miały ciekawe zajęcia, pracownie w szkole, to nikt do chmury nie będzie uciekał. Bo ja to widzę po moich uczniach, którzy
1: Panie Krzysztofie, ale oni w tej chmurze nadal uczą się tych archaicznych rzeczy, których już się nie powinni uczyć. Mam takie wrażenie.
4: No tylko mogą sobie ten czas wykorzystać po prostu lepiej. Mogą wybrać to, co jest później potrzebne na egzaminie i tego się nauczą, a resztę czasu mogą poświęcić na swój rozwój albo nawet na zabawę. I bardzo dobrze. Niech tak robią, niech to poświęcają na ten swój rozwój i na swoją zabawę, a uczą się tych rzeczy, które oni widzą, co jest niezbędne na egzaminie. Ja widzę po moich uczniach w momencie, kiedy ja trochę łamię te zasady i po cichu wykonuję dużo więcej praktycznych rzeczy niż teoretycznie według programu powinno być wykonywane. I ja widzę, jak ci uczniowie inaczej pracują na tych zajęciach niż w momencie, kiedy oni muszą się uczyć tej pustej teorii, która oparta jest o jakichś założeniach w ogóle, ja teraz mówię dosłownie, z lat 80.
1: Dziękujemy za ten głos, panie Krzysztof.
4: Z lat 80.
1: Dziękujemy za głos praktyka, bardzo cenna opinia. Jeszcze pan Michał z Wrocławia i zagramy. Dzień dobry, panie Michale.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, ja tak dwie sprawy chciałbym poruszyć. Moja córka korzysta w tej chwili z indywidualnego toku nauczania. To jest coś pomiędzy chmurą a stacjonarną szkołą, to znaczy szkoła organizuje jej lekcje.

0: lekcje zdalne z nauczycielami. Tutaj zaliczenie nie jest raz na semestr czy raz w roku, tylko ma normalnie kartkówki. Niekiedy musi jechać na przykład sprawdzian do szkoły, ale generalnie uczy się zdalnie w domu. Wynika to z jej kłopotów zdrowotnych związanych z depresją i uważam, że to rozwiązanie w przypadku mojej córki to jest fantastyczne rozwiązanie, ponieważ pozwala jej kontynuować naukę, pozwala jej widzieć się z grupą rówieśniczą na różnych spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, wyjściach ze szkoły, a jednocześnie w związku z jej predyspozycjami to nauczanie indywidualne jest dla niej dużo korzystniejsze, gdyż nie rozprasza jej obecność uczniów w klasie, bo ma problem ze skupieniem bardzo poważny. Druga rzecz to pracuję na uczelni wyższej i przychodzą do mojej uczelni już studenci, którzy uczniowie z szkół średnich, którzy są studentami, którzy korzystali z nauczania w chmurze i było to bardzo często spowodowane ich pasjami, różnymi pasjami. No, tradycyjna szkoła nie pozwalała na rozwijanie tych pasji, ponieważ wymagało one bardzo dużego poświęcenia czasu. To są sportowcy, to są osoby, które konstruowały różnego rodzaju urządzenia latające, jeżdżące, pływające, uczestniczyły w zawodach i taka szkoła tradycyjna nie dawała im takiej możliwości, ponieważ musieli bardzo dużo czasu poświęcać na realizację obowiązku szkolnego, a w momencie, kiedy są w chmurze, są w stanie wyłączyć sobie 2 tygodnie na przykład na zawody, a później nadrobić to indywidualnie.
1: Panie Michale, pański telefon potwierdza, że sprawa jest wieloaspektowa, wielowątkowa. Bardzo panu dziękuję. Teraz posłuchamy Barbary Wrońskiej i zaraz odbierzemy kolejne telefony od państwa. Pytamy o to, czy edukacja w chmurze ma sens. Mówimy oczywiście o nauczaniu domowym. Prosimy do nas telefonować 22 7 3. Proszę także pisać na mail porozmawiajmy@polskieradio.pl i kontaktować się z nami na trójkowym Facebooku. Proszę też, żeby panie zaczęły do mnie tutaj dzisiaj telefonować.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: Porozmawiajmy, czy edukacja w chmurze ma sens, czy szkoła tradycyjna jest po prostu przestarzała. I to pytanie zadaję panu Andrzejowi z Pomorza. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim trójkowiczom.
1: Dzień dobry.
2: Proszę pana, ja w odróżnieniu od tych wszystkich panów przede mną bym powiedział tak, że ja jestem za i nawet przeciw. Za. Bo myślę, że taka uczenie się w tej chmurze to jest dobra rzecz do takiego indywidualnego dostosowania się do potrzeb ucznia, czyli tam ze względu na jakąś chorobę, ze względu może na coraz liczniejsze problemy natury psychologicznej. I takim dzieciom, gdy się poświęci indywidualnie czas, to być może wychodzi to na dobre. Miałem takie nawet doświadczenie, córka zmieniła w liceum profil z matematyki i fizyki, przeszła na biologię. Musiała nadrobić w ciągu wakacji cały ten, więc to było tyle dobre, że się my jeszcze jako rodzice nauczyliśmy sporo z biologii. Ale jeżeli chodzi o przeciw, no to jest taki czynnik jeszcze, ja jestem takim człowiekiem bardzo kontaktowym z innymi ludźmi. I myślę, że to uczenie w chmurze może troszeczkę, nie wiem czy mam rację, jeszcze nie słyszałem tutaj ludzi, którzy mają takie doświadczenie, więc ogranicza chyba troszeczkę takie kontaktowanie się z uczniami, ich naśladowanie, przyjaźnie, naśladowanie w tym sensie pozytywnym oczywiście.
1: No bez dwóch zdań, panie Andrzeju, to właśnie zarzuca się temu nauczaniu pozaszkolnemu. Dzień dobry, pani Ewo. Czy pani Ewa ma podobne zdanie? Pani Ewa z Zabrze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mam zdanie stanowczo na nie, pomimo, że to jest ważne. Sama jako nauczyciel zaraz, jeśli chodzi o nadgodziny właśnie w nauczaniu indywidualnym, które bardzo lubię. Od strony nauczyciela bardzo lubię indywidualne lekcje, czy z obcokrajowcami, czy lekcje z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Myślę, że robię to bardzo dobrze i rodzice i dzieci są zadowoleni, ale chciałam opowiedzieć o zupełnie indywidualnej historii, o nauczaniu indywidualnym mojego syna, który miał zarówno w gimnazjum, jak i w liceum nauczanie indywidualne, który na 100% zdał egzaminy gimnazjalne, z matury wypisał sobie tyle, ile było sobie, czyli 13 tam bodajże przedmiotów, wszystko zdał powyżej 86.
1: Pani Ewo, bardzo słabo panią słyszymy. Musi pani zmienić miejsce, z którego pani teraz rozmawia. Albo
3: tak? Może teraz lepiej?
1: Trochę lepiej.
3: Wszystkie egzaminy na maturze powyżej 86%. Wszystko można by było powiedzieć, że rewelacyjnie. I nie będę tutaj mówiła o tym, ile jeszcze zdał egzaminów państwowych, językowych, angielski, niemiecki, japoński i tak dalej. Ale chcę powiedzieć, że aspekt społeczny po prostu rozwinął się w stopniu niemal zerowym. I nie będę tu mówić o takich zwyczajnych relacjach nawiązywania przyjaźni i miłości i tak dalej. Ale obecnie ten już 29-latek mieszka w Niemczech i zadzwonił do mnie nie tak dawno, może pół roku temu, z takim hasłem. Mamusiu, ostatnio, gdy wyszedłem z Kauflandu, ktoś poprosił mnie o pożyczkę i dziś właśnie ją oddać, ale go nie ma. I myślę, że tu już nie trzeba żadnego komentarza. Gdyby po prostu, może tak, lata szkoły to nie są tylko lata nauki, to są lata uczenia się ludzi. Ludzi. Tak jak dojrzewamy, tak się uczymy ludzi.
1: Tak jest, pani Ewo. To jest najlepsza puenta pani wypowiedzi. Bardzo pani dziękuję. Teraz pan Rafał z Poznania, 22 i 7 trójek. Dzień dobry, panie Rafale.
4: Dzień dobry. Ja właściwie chciałem powiedzieć trochę odpowiedzi moich przedmówców. Bardzo ważną w życiu rzeczą jest taki rozwój społeczny. Te wszystkie przyjaźnie, te kontakty z rówieśnikami, to jak inni się zachowują. I to tego nie da nam szkoła w chmurze, natomiast nie jestem przeciwny szkole w chmurze w takich przypadkach losowych, jakiejś choroby, jakieś prześladowania ze strony rówieśników, jak również w sytuacjach takich wybitnych sportowców, którzy nie mają po prostu czasu na przesiadywanie w ławce. Czyli tak naprawdę jestem za, a nawet przeciw troszeczkę, czyli szkoła w chmurze tak, ale w określonych przypadkach, natomiast co do zasady,

0: ta szkoła, która jest szkołą tradycyjną, realizuje taki sam program, o czym pan redaktor wspomniał, taki sam program jak szkoła w chmurze, powinna istnieć jako taki główny trzon ten edukacji, oczywiście z tymi wszystkimi zastrzeżeniami.
1: Że to jest edukacja przestarzała po prostu, jakkolwiek by o tym nie mówić.
0: Dokładnie tak.
1: Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Teraz pan Sebastian ze Śląska. Dzień dobry, panie Sebastianie.
2: Dzień dobry.
1: Dolny Śląsk czy Górny Śląsk, panie Sebastianie?
2: Blisko Katowic.
1: No to Górny.
2: Ja powiem tak, wszyscy obecni, tam trzej przedmówcy przede mną powiedzieli 90% tego, co ja chciałem powiedzieć.
1: Ja mam czekamy na te 10% od pana.
2: Dokładnie. Powiem tak, 9 na 10 dzieci, które idą do szkoły chmurze, nie idą ze względu na materiał, tylko idą ze względu na właśnie problemy te socjo-społeczne. I powiem tak, gdyby rodzice, którzy zabierają dzieci do domu, że tak powiem, bardziej skupili się na tym, żeby szkoła, nauczyciele, pedagodzy bardziej pracowali nad stosunkami tych dzieci z innymi dziećmi, to mogę powiedzieć, że ta szkoła by nie była do niczego potrzebna w chmurze. To jest pierwsza rzecz moja. Druga właśnie, moje dwoje dzieci miało sytuację taką, że miały problemy we szkole. Myśmy dość mocno walczyli o to, żeby w tej szkole było normalniej. I powiem tak, że gdybym wysłał dzieci do uczenia się w domu, to gwarantuję ci, mój słuchaczu, przepraszam, bo tak się na chwilę skupiłem, że nauczyłyby się dokładnie tyle samo w domu, co w szkole, a szkoła to jest szkoła życia, a nie tylko nauki. Także nieważne są oceny, ważne jest to, jak sobie człowiek poradzi przy tej pracy, a siedząc samemu w domu, zakres pracy, którą można wykonywać, jest mocno ograniczony.
1: Dziękuję panie Sebastianie. Pańska wypowiedź mocno koresponduje z wypowiedzią pani Ewy z Zabrza. A co na to pani Marta z Dolnego Śląska? Dzień dobry, pani Marto.
3: Dzień dobry, witam. Ja w tym wszystkim chciałabym tylko poruszyć jeszcze kwestię bardzo moim zdaniem ważną, rodziców. Bo jeżeli dziecko decyduje się na szkołę w chmurze, to teraz moim zdaniem rodzice powinni stanąć na głowie, żeby zapewnić dziecku taki rozwój społeczny, jakieś dodatkowe zajęcia, dodatkowe poznawanie rówieśników. Mój syn uczy się akurat indywidualnie, nie jest w chmurze. I wiem, że to jest naszym takim głównym zadaniem. Oprócz tego, żeby pomóc nauce, to jeszcze właśnie, żeby popołudniami miał jakieś zajęcia, kontakty z rówieśnikami, żeby nie siedział przed komputerem, przed telewizorem, tylko żeby rozwijał się i sportowo, i społecznie miał. Często organizujemy jakieś spotkania, nocki, kino domowe, tak? Z rówieśnikami i to rozwija dziecko.
1: Czyli, czyli edukacja domowa, przy edukacji domowej kluczowa jest rola rodziców w tym kontekście, że muszą zadbać o te kontakty społeczne.
3: Ja jak najbardziej jestem za szkołą w chmurze, uważam, że to jest świetne pytanie. Tutaj mówią, że dla sportowców, dla osób, które mają problemy zdrowotne, nie. Ja uważam, że dla każdego, kto jest zdecydowany, tylko to musi być naprawdę bardzo odpowiedzialna decyzja.
1: I tu postawimy kropkę. Bardzo pani dziękuję, pani Marto. To teraz kolejny ekspercki głos od Martyny Leszczyńskiej z Tygodnika Powszechnego i znów będziemy odbierali oczywiście telefony od państwa. Martyna mówi, że edukacja domowa to nie zawsze droga na skrót.
4: Zapominamy, że wciąż są uczniowie, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach, z których trzeba dojeżdżać do większych miast. I po prostu na tym się traci bardzo dużo czasu. Też ci uczniowie są później przemęczeni. Więc akurat w takich przypadkach jest to rozwiązanie, które jest na pewno bardzo pozytywne.
5: Co daje, co odbiera nauka w chmurze?
4: Co daje? No daje na pewno więcej wolności i więcej czasu, którym możemy sobie zarządzać według też naszych jakichś indywidualnych potrzeb i indywidualnych zainteresowań, bo jesteśmy w stanie spędzić więcej czasu na tym, co lubimy. A co odbiera? No odbiera na pewno ten cały aspekt społeczny szkoły, czyli te spotkania codzienne ze znajomymi, jakiś taki wymiar wspólnoty tego, że chodzimy do jednego miejsca i spotykamy się z tymi samymi ludźmi dzień w dzień, mamy jakieś wspólne wspomnienia, wspólne przeżycia ze szkolnych ławek, które może niekoniecznie zawsze są bardzo produktywne, niekoniecznie zawsze wiele nam wnoszą, jeśli chodzi o naszą taką edukację i dalszą karierę, ale są na pewno pięknymi wspomnieniami na całe życie.
5: Ta grupa tych uczniów korzystających z tej edukacji pozadomowej jest bardzo niejednorodna.
4: Tak, bo to nie są tylko uczniowie wybitnie zdolni, bo tak myślę, że większość z nas jak myśli o edukacji domowej, to myśli właśnie o sportowcach, o artystach, o tych wszystkich uczniach, którzy po prostu nie są na miejscu, nie mogą chodzić do szkoły takiej tradycyjnej, ponieważ gdzieś tam podróżują, jeżdżą na zawody,

0: na konkursy, to są również uczniowie, którzy mają problemy ze swoim zdrowiem i na przykład przebywają przez długi czas w szpitalu, albo mają różne problemy na tle takim psychoemocjonalnym, gdzieś tam sobie nie radzą z kontaktami z rówieśnikami i jest to na pewno jakiś sposób, żeby dokończyć tą swoją edukację, niekoniecznie kosztem własnego zdrowia.
1: I co państwo sądzą?
2: No właśnie, czy edukacja domowa ma sens? O to pytamy dziś państwa. 227 trójek, mail do nas to porozmawiajmy@polskieradio.pl. Pytamy o to teraz pana Piotra z Warszawy. Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom. Myślę, że nie można demonizować i tak rozdzielać, że tylko domowa albo tylko w dotychczasowym wymiarze. Mhm. Ja wcześniej tutaj rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę o tym, że należałoby pomyśleć o tym, by zindywidualizować zajęcia na terenie, w szkole, w ten sposób, że dać nieco więcej czasu na pracę indywidualną z tymi uczniami, nauczycielom co trochę więcej czasu, z tymi uczniami, którzy no, nie domagają, wymagają troszeczkę więcej dopieszczenia, poświęcenia czasu dla nich konkretnie, w ten sposób, że moglibyśmy zmniejszyć wymiar czasu pracy samych profesorów, nauczycieli w codzienności, w codziennych zajęciach na terenie szkoły, czyli skrócić na przykład ilość godzin zajęć. Drugi aspekt jest taki, że w dzisiejszych uwarunkowaniach po prostu dorosłego życia, dorosłego wyedukowanego człowieka umiejętności cyfrowe są decydujące. Większość nowych materiałów czy nowej wiedzy, a to nie jest tak, że wychodzimy i kończymy studia, to już możemy się dokształcać, będzie jednak w formie cyfrowej, musimy się nauczyć korzystania z tego wszystkiego.
2: Bardzo
3: trzecia sprawa,
2: proszę mówić.
3: Młodzież przecież jest obecna w mediach społecznościowych. Umawia się, spotyka się, umawia się na wycieczki, na wspólne wypady. To nie jest tak, że jak mówimy i znowu
2: że tracą kontakt z rówieśnikami, gdy nie chodzą do szkoły. O to panu chodzi, prawda?
3: Dokładnie tak. Więc myślę, że trzeba zrobić, jak to się mówi, 50-50. I to, żeby nikt nie argumentował. I czwarte, tylko pół minuty. Podręczniki są napisane często z lukami, z błędami. A materiały dodatkowe, które można dograć, nagrać w internecie, są bezcenne, zwłaszcza w dziedzinach no, nauk typu szkoła zawodowa czy szkoła techniczna.
2: Dziękuję panie Piotrze, bo musimy dać szansę jeszcze innym z naszych słuchaczy. Już właściwie wywołuję pana Krzysztofa, ale zanim panie Krzysztofie posłuchamy pana, to jeszcze mail od pani Marty. Dzień dobry, co ja bym dała, gdybym mogła uczyć się w chmurze? Mam 45 lat, całe życie szkolne zmagałam się z nauką. Problemy ze skupieniem, głęboka dysleksja. Nieumiejętność uczenia się w schemacie, jaki jest narzucony w tradycyjnym nauczaniu. W szkole zawsze byłam w ogonie, nigdy nie byłam w stanie napisać klasówki, bo nie umiałam skupić się pod presją czasu. Napisała do nas na maila porozmawiamy@polskieradio.pl pani Marta. Panie Krzysztofie, pan jest z tego, co słyszałem, stanowczo na niej, jeżeli chodzi o edukację domową.
4: Tak, dzień dobry, Trójko.
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry słuchaczom. Ja jestem stanowczo na nie, poza pewnymi wyjątkami, o których tutaj mówiła pani ekspert przede mną. Mhm. Trzeba by sobie zadać pytanie, co my straciliśmy, a co zyskaliśmy od czasu, gdy pojawił się internet? Straciliśmy więzi społeczne, straciliśmy możliwość, wrażliwość na drugiego człowieka, straciliśmy coś, co szkoła powinna dawać. A szkoła w chmurze, jeśli chodzi o podręczniki, jeśli chodzi o formę kontaktu z nauczyciela, z rzeczami, a absolutnie tak, jeśli chodzi o kwestie administracyjne. Szkoła w chmurze jako forma przekazywania wiedzy, jako forma kontaktu z rówieśnikami, przebywania z rówieśnikami? Absolutnie nie. Ja panu powiem jedną historię z mojego życia, bardzo ważną.
2: Tak jest.
4: To było dawno temu, bo mam ponad 50 lat, ale ja pamiętam do dzisiaj moją pierwszą wychowawczynię po edukacji wczesnoszkolnej.
2: Traciliśmy. Dzień dobry, panie Julianie, pan Julian Skoła. Dzień dobry. Podobno 10 lat w edukacji, tak?
5: Dzień dobry. Tak, ja zajmuję się edukacją domową od ponad 10 lat. I wie pan co, jedna rzecz taka bardzo istotna i która może być myląca dla słuchaczy, bo ja nie słuchałem całej audycji, jadę samochodem, gdzieś tam mi znika radio. Natomiast używacie państwo pojęcia edukacja w chmurze. Ja wiem, że to się wzięło od nazwy największej
2: szkoły. Nie, mówimy też o edukacji, bo mówimy o edukacji domowej po prostu.
5: Aha, okej, bo jakby...

0: mylenie tych pojęć może być takie źle naprowadzające słuchaczy, bo tu nie chodzi o edukację w chmurze.
1: Doprecyzowaliśmy.
0: Było doprecyzowane, tak jest. Przepraszam. Tak. Edukacja domowa jest jakby czymś innym. Tak? To nie jest tylko kwestia nauki w chmurze, ale kwestia tego, że edukatorami są tutaj głównie rodzice i na nich spoczywa ciężar edukacji. I w jaki sposób oni to będą robić? Czy będą zapraszać do tego nauczycieli? Czy będą
1: czasami podobają wyzwaniu. To tak, prawda. Tak, dziękuję, tak, panie Julianie. 22:07, 23 minuty zostały do godziny 12. Zagramy i wracamy do telefonów, a rosło do maili od państwa. 22:07, porozmawiajmy, małpa polskieradio.pl.

0: A może kompromis?
1: Kompromis w tej sprawie, czy uczymy dzieci w domu, tak czy nie? Czy pani Anna jest za kompromisem? Pani Anna z Bielska-Białej. Dzień dobry, pani Aniu.
2: Dobry. Tak, jestem zdecydowanie za kompromisem, bo uważam, że szkoła w chmurze jest wspaniała dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania pozaszkolne, które wiążą swoją przyszłość niekoniecznie z tą nauką, która jest dostępna normalnie w naszej edukacji w szkole podstawowej i średniej, tylko wymaga czegoś zdecydowanie więcej. Mam na myśli sportowców, artystów, bo no, to wymaga ogromnego zaangażowania. Często wiąże się to też z wyjazdem za granicę i tam kontynuowania i możliwego rozwoju swojej pasji i tego, co się chce w przyszłości robić. I nie ma wtedy innego wyjścia, jak właśnie nauka w chmurze.
1: Trudno się z panią nie zgodzić. Bardzo dziękuję pani.

0: Aniu, 22,7 trójek, ale także mail porozmawiajmy@polskieradio.pl napisała do nas pani Maria. Należy pamiętać, że system edukacji domowej oferuje również wiele szkół stacjonarnych. Nie tylko chmura. Moja córka jest uczennicą chmury od prawie 4 lat. Jest w spektrum autyzmu i ma lęk społeczny. Jednocześnie jest bardzo systematyczna i zorganizowana. Zatem ten system edukacji jest dla niej idealny. 22,7 trójek. Pan Krzysztof z Warszawy. Pańskie dziecko od 5 lat w chmurze się uczy, tak?
1: Tak. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dokładnie. Tylko uczy się od 5 lat. I powiem szczerze, na początku byłem bardzo sceptyczny.
0: Tak jest.
1: Ale niestety była moja wina. Córka mnie przekonała. Zaryzykowałem i niestety była moja wina. Jak najbardziej polecam szkołę w chmurze. Dlaczego? Przede wszystkim nie ma stresu. Nie ma takiego parcia na to, że muszą być wyniki. Oczywiście są wymagania. I że są bardzo restrykcyjne wymagania, które uczeń musi spełnić. Nie ma pobłażliwości. Nie ma. Większa pobłażliwość, panie redaktorze, jest w normalnej szkole, bo zawsze nauczyciele mogą przymknąć oko. Tutaj nie zgodzę się z moimi niektórymi przedmówcami, że szkoła w chmurze jest dla osób leniwych. Wręcz przeciwnie. Są większe wymagania, jest większy nacisk na naukę i nie ma takiej pobłażliwości.
0: I większa samodyscyplina, prawda? To jest kluczowe.
1: Dokładnie.
0: Bardzo panu dziękuję.
1: Panie redaktorze, jeszcze
0: tak?
1: Jedna kwestia.
0: Tak, szybciutko.
1: Córka w szkole stacjonarnej nie mogła rozwijać pasji, a w szkole w chmurze rozwinęła swoją pasję względem gimnastyki artystycznej, względem...
0: Piękna pasja.
1: Naprawdę polecam.
0: Piękna pasja, jako człowiek ze świata sportu podpisuje się obydwoma rękoma. 22,7 trójek, pani Katarzyna Szydłowca razem z córką w samochodzie jadą na ostatni egzamin córki w chmurze. Dzień dobry pani Katarzyno, jak ma córka na imię?
2: Dzień dobry, córka ma na imię Kamila.
0: Kamila, tak. Ciebie też pozdrawiamy. Proszę mówić, pani Kasiu.
2: I teraz powiem tak, bo tutaj jest tak szybciutko mylona ta kwestia tej edukacji szkoły w chmurze. Ogólnie jesteśmy w edukacji domowej od 4 lat prawie. Jesteśmy w szkole Moraczewskiej w Warszawie. Córka pierwsza klasa, teraz liceum. I ja powiem tak, to czy dziecko jest na edukacji domowej i czy sobie tak dobrze poradzi, to w dużej mierze też zależy od rodzica, który tutaj jest edukatorem. I też nie zgodzę się z wieloma tutaj rozmowami, przedmówcami przede mną, dlatego że to rodzic bardzo angażuje, wspiera to dziecko i pokazuje mu, którędy iść. W międzyczasie ma czas na to, żeby realizować swoje pasje. Tańczyć, chodzić na gimnastykę, na szarpach, rozwijać inne zupełnie rzeczy, których w szkole stacjonarnej, uwierzcie państwo, nie ma na tyle czasu. Po drugie, w szkole w edukacji domowej dziecko uczy się blokowo, czyli uczy się tematami, tak? Czyli historia, że my mamy bardzo wypracowany schemat od 4 lat. 4 tygodnie uczymy się non-stop historii, zapisujemy się na egzamin, jedziemy stacjonarnie zdawać ten egzamin twarzą twarz człowiekiem, więc nic nas takiego nie omija. Tak jak powiedziałam, jest to dużo łatwiejsze dla nas i to, czy dziecko jest w edukacji domowej, czy nie, w dużej mierze zależy też od jego potrzeb, czy się odnajdzie, czy nie. Mam też syna, który jest w szkole stacjonarnej dla porównania.
0: Aha.
2: I powiem jedno, to dziecko ma już na etapie pierwszej klasy zabite takie możliwość takiego twórczego, kreatywnego myślenia.
0: A jak ma syn na imię?
2: Bruno.
0: No podejrzewam, że Bruno na pani też pewnie zabierze do edukacji w chmurze. Bardzo pani dziękuję, pani Katarzyna, za ten przytomny głos. Pani Magdalena Sandomierza, dzień dobry pani Magdo.
3: Dzień dobry pani Magdo.
4: Dzień dobry, witam państwa. Ja tak tylko zapytam moje dzieci. Czy wy dziewczyny chcecie być w edukacji domowej, czy was rodzice zmuszają do tego?
0: Fajna ekipa, liczna.
4: Tak. Przede wszystkim, bo pamiętajmy o tym, że szkoła w chmurze to jest jedna z setek szkół w Polsce, która przyjęła pewien model pracy. Edukacja domowa to jest pojęcie dużo, dużo szersze.
0: Tak,
4: to
0: pani Magdaleno, my mówimy o edukacji domowej. Tak jest dzisiaj aspekt tej naszej dyskusji.
4: Zgadza się. W tym momencie jestem w trakcie otwierania takiej kolejnej szkoły, ponieważ ja w edukację domową wierzę. Byłam przez 7 lat nauczycielem w liceum ogólnokształcącym. Widziałam, jak szkoła zabija dzieci. Jak sposób zabija kreatywność, w jaki sposób zabija indywidualizm, w jaki sposób zabija ich też fizycznie. Te dzieciaki są przemęczone. I sama nie pozwoliłam, żeby moje dzieci były w systemie. Zabrałam je, od początku byliśmy...

0: z edukacją domową. Od początku moje dzieci nie znają szkoły. Dlaczego? Dlatego, że są wolne, są kreatywne, są pomysłowe, zadają pytania, chcą się uczyć, chcą poznawać. Nie robią tego siedząc w ławce szkolnej z podręcznikiem. Poznajemy świat jeżdżąc na wycieczki, chodząc do muzeów, do galerii, biorąc udział w różnych spotkaniach kreatywnych. Ich znajomi to nie jest zamknięta grupa dwudziestokilkuosobowa ludzi tylko w tym samym wieku, tylko mają znajomych od czterolatków po 54-latków. Odnajdują się w każdej sytuacji.
1: Pani Magdo, dziękujemy.
0: W różnym wieku.
1: Bardzo pani dziękujemy, bo słyszymy, że pani mówi o samych pozytywach. Oczywiście przyjmujemy taką wiadomość. Jeszcze proszę powiedzieć, dzieci w jakim wieku, jak mają na imię?
0: W tym momencie ukończyły drugą i czwartą klasę szkoły podstawowej i mają już w tym momencie wakacje, ponieważ...
1: A jak mają na imię? Jak mają na imię?
0: Jagoda i Malina.
1: Pozdrawiamy, piękne imiona. Pozdrawiamy Jagodę i Malinę i posłuchamy ostatniego dziś eksperckiego głosu od Martyny Leszczyńskiej z Tygodnika Powszechnego. Mówi o braku porozumienia zawiadujących szkołą w chmurze, czy o edukacji domowej, a Ministerstwem Edukacji.
2: To było bardzo wiele razy podkreślane w mojej rozmowie. Rozmawiałam z dyrektorem poznańskiej placówki, akurat właśnie szkoły w chmurze w Poznaniu, Kamilem Stachowiakiem. No i on wydawał się właśnie bardzo rozczarowany tym, że nie ma tej wymiany i że widać, że jest bardzo negatywne nastawienie też w stosunku do samej chmury. Oni też mieli obcięte subwencje, nie w tym roku, ale jeszcze wcześniej. Więc widać, że stara się zwalczać ogólnie ten ruch, nie wiem czy ogólnie edukacji domowej, ale no na pewno tej szkoły w chmurze, jakimiś takimi odgórnymi przepisami, zamiast się zastanowić może co jest nie tak z tradycyjną edukacją, że coraz więcej osób próbuje zmienić ten model nauki na taki właśnie edukację domową.
3: Raczej tak, raczej nie.
1: Panie Szymonie, dzień dobry, pan Szymon z Katowic. Pan na tak czy na nie?
4: Dzień dobry, ja jestem uczniem edukacji domowej.
1: Świetnie.
4: Byłem przez 6 lat w podstawowej szkole, tak powiedzmy, takiej co znamy na co dzień, takiej normalnej. Aczkolwiek widziałem tego dość duże minusy. Wiele osób tutaj, które jest na nie, słyszałem, że pokazuje powód tego, że uczniowie mają problem z nawiązywaniem kontaktów, czy nie mają znajomych. Ja jestem tego przykładem, że nadal mimo wszystko, że jestem w edukacji domowej, mam znajomych, a gdy miałem wcześniej znajomych w szkole normalnej, miałem ich bardzo, bardzo złych, byłem przykładem bullyingu, miałem dużo problemów, dlatego przeszedłem do edukacji domowej, nie tylko dlatego, ponieważ jestem sportowcem, właśnie do Mistrzostwa Polski.
1: A jaki sport uprawiasz, Szymon? Jaki sport uprawiasz?
4: Jestem golfistą, jestem zawodowym golfistą.
1: Czyli idziesz w ślady Adriana Meronka, tak?
4: Tak jest, tak jest. I mam nadzieję, że będę również przykładem tego, że wiele osób też zobaczy tych krytyków tej szkoły w chmurze, że można być w edukacji domowej i można odnosić sukcesy, patrząc pod tym i mieć znajomych z całego świata podróżując po całym świecie.
1: Dziękuję ci, Szymonie, za ten telefon. Tym razem będziemy słuchali pani Moniki z Krakowa. Dzień dobry, pani Moniko. Pani bierze udział w edukacji pozaszkolnej, tak?
5: Dzień dobry. Ja już jestem w takim wieku, że edukację podstawową i też średnią mam za sobą. Oczywiście cały czas się rozwijam. Natomiast chciałabym zabrać głos z punktu widzenia placówki, która taką edukację domową wspiera od ponad 15 lat. Edukacja domowa w Polsce nie jest czymś nowym. Edukacja domowa w Polsce trwa mniej więcej od 35 lat i teraz jesienią będziemy obchodzić 35-lecie.
1: No tak, ale gwałtownie wzrasta jej popularność.
5: Gwałtownie wzrastała w okolicach pandemii. To faktycznie mamy wzrost na poziomie 12 tysięcy przed pandemią i po pandemii. Teraz mamy 63 tysiące dzieci w edukacji domowej. I pytanie, czy jesteście za, czy jesteście przeciw edukacji domowej. Edukacja domowa nie jest oderwana od systemu. To nie jest coś funkcjonujące poza i może czasami się komuś wydaje, że on wyrywa albo zabiera dzieci z systemu. Absolutnie tak się nie dzieje. One są jego częścią integralną. Ważne jest, żeby mówić o edukacji domowej też w kwestiach takich jakie ma plusy i z czym się wiąże. Wiąże się na pewno z bardzo dużą odpowiedzialnością rodzicielską. To nie jest tak, że dziecko pozostawione samo będzie odpowiedzialne za swoją naukę. Być może tak w starszych klasach, czy to jest

0: starszej klasy podstawówki czy licealista, na pewno mamy tutaj do czynienia ze sprawczością i z braniem odpowiedzialności. Natomiast w szkołach podstawowych młodsze dzieci to jest odpowiedzialność rodzica. Tutaj pojawiała się też kwestia tego, że te dzieci są aspołeczne albo będą aspołeczne, jeśli my je zamkniemy w domu. Po pierwsze, nikt ich w domu nie zamyka, bo w edukacji domowej dziecko może uczyć się wszędzie, gdzie chce. I dom to jest tylko tak naprawdę taka nazwa, edukacja domowa. Niewiele tak naprawdę z tym domem ma wspólnego. Więc to też zależy od rodzica. W jaki sposób ten rodzic tę edukację dziecka poprowadzi, gdzie to dziecko znajdzie przyjaciół, znajomych, czy to będą kooperatywy, czy to będą kółka zainteresowań, czy to będą zajęcia pozalekcyjne.
1: To, o czym mówiła pani przedmówczyni. Tak, bardzo pani dziękuję. Nikt jeszcze nie poruszył pewnego istotnego aspektu. Ja w wieku szkolnym spotkałem się z tak silną przemocą ze strony rówieśników, że pozostawiło to głębokie problemy psychiczne i nieprzystosowanie do życia w przyszłości. Gdyby wtedy była nauka w chmurze, pewnie w ogóle nie chciałbym chodzić do szkoły i przypuszczam, że i teraz jest wiele takich dzieci. Napisał do nas pan Adam. Porozmawiajmy @polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Pani Magdalena z Zamościa. Dzień dobry pani Magdo. Trójka dzieci, ostatnie w klasie maturalnej, tak?
2: Nie, ostatnie skończył, właśnie napisał egzamin ósmoklasisty. Okay. Maturzystę też mam w tym roku.
1: Okej, okay, to proszę mówić.
2: Tak, dlaczego dzieci odchodzą z systemu? Moja córka była 2 lata w chmurze, sama zechciała wrócić do szkoły takiej żywej. To był jej wybór, którego częściowo żałuję, częściowo nie. Dlaczego dzieci odchodzą? Właśnie ze względu na hejt, ze względu na bullying, ze względu na to, że dorośli, którzy wypowiadali się i których słuchałam, nie mają pojęcia o tym, z czym dzieci się mierzą, z czym mierzą się w klasie, z czym mierzą się na korytarzu szkolnym. I jest to po prostu ogromne. W momencie, kiedy dziecko wychodzi z systemu, ma możliwość znalezienia grupy przyjacielskiej, ma możliwość normalnego funkcjonowania. Oczywiście jest to ogromna odpowiedzialność rodzica. I to jest jeden powód. Drugi jest taki, ja mam 3 dzieci, które są teoretycznie w normie tak zwanej, czyli nie przysługują im żadne specjalne formy nauki. I jednocześnie, jeżeli dziecko przez 8 godzin siedzi w szkole, a nie przyswaja na 5 lekcjach ze względu na przykład na zaburzenia przetwarzania słuchowego, to nie zmienia tego, że ma obowiązek w tej szkole być. Po czym przychodzi i 4 albo 5 godzin nadrabia to, co powinno robić w szkole. Dla mnie to jest chore.
1: Pani Magdo, bardzo dziękuję za ten telefon. Niestety już musimy kończyć audycję. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Dziękuję wszystkim rozmówcom. Jak słyszeliśmy, bardzo różne opinie. Ten kompromis chyba jest tutaj dzisiaj jak najbardziej adekwatny. Anna Dołęgowska, Maciek Załęcki, Piotr Łodej i Krzysztof Łoniewski. Mówimy do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 maja. Minęło południe. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Dwie osoby zatrzymane w sprawie śmierci dziecka w żłobku w Ząbkach to opiekunki. Płace rosną najwolniej od 5 lat, spowalnia przemysł. Siłownia, biblioteka, kursy językowe. Korzystają z nich więźniowie Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dwie opiekunki ze żłobka w Ząbkach pod Warszawą zatrzymane w sprawie śmierci 2-letniego chłopca. Do tragedii doszło wczoraj. Dziecko wpadło do oczka wodnego na terenie posesji.
15: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Te materiały będą analizowane pod kątem dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do charakteru czynności z ich udziałem.
14: Mówiła prokurator Karolina Staros, opiekunki w wieku 53 i 48 lat były trzeźwe. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy, spowolnienie widać w przemyśle. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że przeciętne wynagrodzenie brutto było w kwietniu o 5,4% wyższe niż rok wcześniej i wyniosło 9,5 tysiąca złotych. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku, wskazuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek.
16: Gdyby sytuacja zewnętrzna przede wszystkim zaczęła się poprawiać, globalna, to pewnie odczulibyśmy to również na tym rynku pracy, ale poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność, to wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
14: Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 3,1%, w marcu rosła 3 razy szybciej. Lada dzień dowiemy się, co dalej z władzami Krakowa. Trwają ostatnie przygotowania do niedzielnego referendum. Mieszkańcy

0: zdecydują o przyszłości prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. O szczegółach Paweł Pawlica.
1: Przygotowania trwają w 453 komisjach referendalnych. Uprawnionych do głosowania jest ponad 586 tysięcy osób. Ci, którzy pójdą w niedzielę oddać głos, otrzymają dwie karty. Pierwsza będzie dotyczyła odwołania prezydenta, druga Rady Miasta.
2: Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie.
1: Mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: O ważności referendum będzie decydować frekwencja.
1: O udział w głosowaniu apeluje opozycja i przedstawiciele Komitetu Referendalnego, którzy zarzucają władzom Krakowa, między innymi, niekompetencje, podwyżki czy wprowadzenie strefy czystego transportu. Prezydent Aleksander Miszalski zachęca z kolei do omijania w niedzielę komisji referendalnych, a inicjatywę nazywa polityczną dogrywką wyborów samorządowych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Referendum w sprawie odwołania prezydenta będzie ważne, jeśli zagłosuje co najmniej 159 tysięcy osób. Pijany kierowca karetki zatrzymany niedaleko Sosnowca. Ambulans należał do prywatnego transportu medycznego.
3: Kierujący poruszał się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca wykonywał niebezpieczne manewry, zmieniał pas ruchu bez używania kierunkowskazów, a przy tym wykorzystywał pojazd jako pojazd uprzywilejowany, nadając sygnały świetlne i dźwiękowe. Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. W trakcie czynności okazało się, że 58-latek nie miał żadnych podstaw do używania sygnałów uprzywilejowania, a jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie spowodowane jest alkoholem.
0: Jak relacjonuje Dominik Michalik z katowickiej komendy, 58-latek miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Grożą mu 3 lata więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów co najmniej przez 3 lata. Książki sensacyjne, kursy językowe oraz zajęcia sportowe. Pracownicy Aresztu Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze dbają o dobre samopoczucie osadzonych. Wśród więźniów jest były dowódca libijskiej milicji, oskarżony o nadzorowanie gwałtów, morderstw i tortur w ośrodkach dla uchodźców i azylantów. Katarzyna Van Rooyen sprawdzała, jak osadzeni wypełniają wolny czas.
4: W skromnych celach stoją łóżko, stół, umywalka i toaleta. Osadzeni spędzają w nich noc i 2 godziny w ciągu dnia. Mogą korzystać z biblioteki, której półki wypełnione są książkami Johna Grishama, płytami Boba Marleya oraz serią filmów Jamesa Bonda. Codziennie rano mogą trenować w sali gimnastycznej lub na siłowni pod okiem trenera, a potem uczestniczyć w hobbystycznych kursach. Każdy może także poprosić o intymne spotkanie z żoną. Jest to możliwe, bo w pokojach wykorzystywanych do rozmów z adwokatem stoją rozkładane półkotapczany. W areszcie Trybunału przebywają przywódcy polityczni i wojskowi oskarżeni o zbrodnie wojenne i ludobójstwo, których średnia wieku wynosi 60 lat. Wszyscy są traktowani tak samo, powiedział mi dyrektor Wydziału Usług Sądowych. Marc Dubuisson docenia pracę Trybunału, bo osoby, za którymi wydano nakaz aresztowania, mają utrudnione życie. Wiedzą, że nie mogą swobodnie podróżować. Z Hagi dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, wyjątkiem Grudziądz, gdzie jest dostateczna. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla Warmii, Mazur, Kujaw i Mazowsza. Poza tym może przelotnie padać w regionach północno-zachodnich i południowo-wschodnich. Najchłodniej w Gdańsku i Zakopanem 17 stopni, najcieplej w Warszawie 23.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi

0: Zna w Łodzi Pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto.

0: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: I to znowu my, prawie 9 minut po 12.
3: Muzyczna Poczta UKF.
2: Piotr Kamasiarak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

Wiem, wiem, to taka letnio-jesienna piosenka, ale na antenie brzmi zawsze bardzo dobrze. Don Henley, The Boys of Summer, jego płyta Building the Perfect Beast, 1984 rok. Tak rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. I to państwo piszą do nas ukf@polskieradio.pl albo dzwonią 22 i 7. I tak układamy ten program, słuchamy trójki w muzycznej poczcie UKF od poniedziałku do czwartku, od 12 do 14. Od pana Krzysztofa list. I przyznam szczerze, dawno nie słyszałem tego zespołu na naszej antenie. Jak państwo myślą, o jaki zespół może chodzić?

nie słuchaliśmy. To od pana Krzysztofa list skierowany do skrzynki ukf@polskieradio.pl i nie rozdziobią nas kruki Edwarda Stachury. A pan Marcin pisze do nas tak, widzę, że jeszcze pan Marcin żyje tym, co zdarzyło się już przedwczoraj na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Proszę o piosenkę Enter Sandman zespołu Metallica dla wszystkich, którzy bawili się na tym koncercie.

0: pewnością fanki i fani Metalliki, którzy byli na tym koncercie, będą go wspominać jeszcze długo, długo. Padł rekord frekwencji Stadionu Śląskiego, jak podaje serwis Chorzów, Nasze Miasto. 88 656 widzów podziwiało Metallikę na tym koncercie w Polsce. Państwa zamówienia w Muzycznej Poczcie UKF-u ukf@polskieradio.pl i 22, a potem 7 trójek. Nasz telefon czynny w tej sprawie do 14.
1: Dzień dobry, Kazimierz z Praszki się kłania. Chciałbym usłyszeć w Muzycznej Poczcie utwór zespołu Dire Straits, Przeprawa przez rzekę. Przepiękny utwór, bardzo dawno nie słyszałem go w ogóle.

bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

0: Skocz ze mną do rzeki, Wojciech Baranowski w muzycznej poczcie UKF. A to już najwyższy czas na to spotkanie.
1: Fajny film.
0: A dzisiaj Ryszard Jaźwiński zachęca nas do obejrzenia nowego dokumentu Znaki Pana Śliwki, opowiadającego losy niezwykłego artysty grafika.
2: Jeśli przywołam nazwisko Karola Śliwki, to zapewne wiele osób nie będzie kojarzyło osoby zmarłego przed blisko 8 laty artysty grafika. Natomiast jestem pewien, że wszyscy znamy jego pracę, które najczęściej w postaci logotypów zapisały się mocno w pamięci wielu pokoleń Polaków. Teraz możemy je sobie przypomnieć i być może dopiero lepiej poznać ich autora za sprawą filmu Urszuli Morgi Znaki Pana Śliwki.
3: To jest opowieść o znakomitym projektancie znaków graficznych, Karolu Śliwce, ale przede wszystkim jest to opowieść o miłości do tego, co robimy, o miłości do swoich bliskich i o bardzo trudnych wyborach życiowych. Ten film jest zrealizowany głównie z materiałów archiwalnych samego autora, materiałów, które znaleźliśmy u innych osób, które filmowały, nagrywały Karola Śliwkę, ale też z takich impresyjnych materiałów, które zdobywaliśmy i które sami wykorzystywaliśmy jako materiał ilustrujący tę opowieść. Projekty Karola Śliwki otaczają nas na co dzień. Znamy je ze swojego dzieciństwa, znamy je z ulic, znamy je ze sklepów, znamy je z zakładów pracy i ze wspomnień. Myślę, że nie ma chyba w Polsce człowieka, który nie kojarzyłby co najmniej jednego znaku bardzo znanego Karola Śliwki, ale już widzimy po reakcjach publiczności, że ludzie wychodzą zaskoczeni tym, jak wiele w ich pamięci otwiera się takich zapadek, w których mają wspaniałe skojarzenia i wspomnienia ze znakami Karola Śliwki.
2: Dokument Znaki Pana Śliwki, choć trudno w to uwierzyć oglądając film, w całości został zrealizowany z ogromnej liczby materiałów archiwalnych. To było prawdziwe wyzwanie dla montażystki Anny Kotz-Wittels, która świetnie poradziła sobie z tym zadaniem.
4: Dla mnie liczy się jakaś dramaturgia, czyli linia, którą chciałabym wspólnie z reżyserami przeprowadzić przez film i ona później podporządkowuje te archiwalia. Tu dla mnie linią był po prostu Śliwka i w jaki sposób on myśli i szukałam takiego, można powiedzieć, połączenia jego historii, tych jego wypowiedzi z tymi archiwaliami domowymi, które no, pokazywały jego takie życie prywatne, ale niekoniecznie, bo na przykład w tym, jak dużo on chmur kręcił i kwiatów i różnych form. Ja w tym zobaczyłam, że on tak po prostu patrzył na świat przez formy.
2: Odnosi się wrażenie, że ten film jest nakręcony z bohaterem, a przecież nie jest. Z udziałem głównego bohatera Karola Śliwki, a przecież on zmarł w 2018 roku. To nie było możliwe. Jak się osiąga taki efekt?
4: Myślę, że tu pomogło to, w jaki sposób Karol Śliwka sam opowiadał o swoich projektach, w sensie, że był takim anegdociarzem i to myślę, że bardzo dużo pomogło temu filmowi. A drugie, że te jego znaki, które są syntezą jego patrzenia i tej rzeczywistości, która była, która go otaczała, powoduje, że to wszystko się na tyle przenika, że możemy jego poczuć, jak on myślał, jak on tworzył, w jakiej rzeczywistości tworzył i kim był. I też w jego tej biografii widzimy taką Polskę od lat wojny aż po lata 90. I myślę, że to też jest ciekawe, że przez jedno życie widać, jak ten kraj się zmienia.
2: Znaki Pana Śliwki to jedna z ostatnich premier w naszych kinach. Pełnometrażowy dokument poświęcony Karolowi

0: Wiśliwce od piątku możemy oglądać na dużym ekranie. Na pewno warto.
1: Ryszard Jaźwiński do tego Państwa zaprasza, a ja jak zwykle polecam fajny film, cykl audycji Ryszarda Jaźwińskiego na naszej trójkowej stronie. Trójka, polskieradio.pl. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Do 14 mogą Państwo próbować się do nas dodzwonić. Wiem, nie jest łatwo, ale trzeba próbować. Muzyczna poczta UKF do 14 na antenie. Można też pisać ukf@polskieradio.pl. Tak jak zrobił pan Piotr, który jak zawsze zerka do muzycznego kalendarza i prosi dziś na 40 urodziny artysty o przypomnienie jednej z jego piosenek. Janek Samołek dziś kończy 40 lat. Panie Piotrze, wybieram zatem Złe czasy. Drogi Janku, wszystkiego najlepszego.

Złe czasy. Janek Samołek dziś urodzinowo w muzycznej poczcie UKF. Listy od państwa kolejne lądują w skrzynce. Od pani Małgorzaty jest kolejny. Dzień dobry trójko. Trudny miesiąc ten maj, szczególnie gdy ma się 48 lat i pisze się maturę. Mam ogromną prośbę o wsparcie duchowe, a także muzyczne. Proszę o The White Stripes, One More Cup of Coffee. Dużo kawy w tym maju piję.

0: One More Cup of Coffee, The White Stripes, a potem What Kind of Man i Florence and the Machine. Taki tam się zestaw ułożył w trójce w muzycznej poczcie UKF. A telefon 22 i 7 trójek wciąż dzwoni.
1: Dzień dobry, mam takie pytanko, czy na antenie byłoby możliwe, skoro już była piosenka Starego Dobrego Małżeństwa przed sekundą, puszczenie coś z grupy Dom o Zielonych Progach, jeśli macie dostęp do takich utworów. Jakby było, to po prostu będę, mogę powiedzieć, w niebo wzięty, bo generalnie jestem z pokolenia, które chodziło, znaczy chodzi po górach bardzo, bardzo dużo i od tej muzyki zaczęła się moja miłość do gór. No i byłoby super generalnie po prostu, bo to, że wasze radio to zagrało, to dla mnie to jest mistrzostwo świata. Pozdrawiam z Glasgow, Piotrek. Zostań.

Jak słyszałem wczoraj w serwisie Trójki, w górach poprawia się pogoda, także no, ci z Państwa, którzy mogą sobie pozwolić na taki czas, no tylko pozazdrościć. Zostanie tyle gór. Dom o zielonych progach w muzycznej poczcie UKF. Państwa listy. ukf@polskieradio.pl. Od pana Jakuba taki kolejny jest. Przede wszystkim pozdrowienia dla prowadzących i realizujących audycję. Proszę o utwór z albumu Nieustanne Tango zespołu Republika, a chodzi o piosenkę Wielki Hipnotyzer.

0: Wielki hipnotyzer. To druga płyta zespołu Republika Nieustanne Tango. Album ukazał się 17 września 1984 roku. A ja zawsze, kiedy wracam do tych piosenek, to wspominam rozmowę z Grzegorzem Ciechowskim, którą nagrywałem jakieś ćwierć wieku, o, nawet chyba z okładem do naszej audycji półperfekcyjnej płyty, w której prezentowaliśmy Państwu właśnie Nieustanne Tango Republiki. Muzyczna poczta UKF-u wraca oczywiście po 13:00 po serwisie Trójki, zatem słyszymy się za kilkanaście minut.
1: Autopromocja.
2: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
3: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
2: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy

0: tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
1: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
0: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
1: Zapraszamy.
0: Katarzyna Borowiecka
1: i Radek Grzysz.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polscy aktywiści z floty Lisumut wyszli z izraelskiego więzienia. Są w drodze do kraju. Polska gospodarka rozwija się najszybciej w Unii, ale mamy też najwyższy deficyt. Ścigany za oszustwa prezes serwisu Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze dziś dwoje polskich aktywistów globalnej flotylli opuści Izrael. Flotylla to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie morskiej blokady Gazy i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. Polski MSZ stanowczo potępił działania strony izraelskiej i od początku domagał się uwolnienia Polaków, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
12: Nasi obywatele, nie tylko nasi obywatele, już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. My działaliśmy wielofrontowo, tak to można nazwać, bo działaliśmy również we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotyli.
0: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wnioskuje o wydanie zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Do opinii publicznej trafiło nagranie, na którym Itamar Ben-Gwir szydzi z zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą na ziemi, a on krzyczy: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Polska w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego, tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Ale Polska będzie miała najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych.
13: Polska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się w Unii dzięki stabilnej konsumpcji prywatnej i wysokiemu poziomowi inwestycji finansowanych z unijnych funduszy. W przyszłym roku nastąpi ograniczenie tempa wzrostu PKB w związku ze spowolnieniem inwestycji i konsumpcji publicznej. Jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, to wyniesie on 6,5% PKB. Te dane to ponad dwukrotne przekroczenie dozwolonego w Unii poziomu. Wprawdzie połowa krajów go przekracza, ale w Polsce jest on najwyższy. Rośnie też dług publiczny. Polska jest w grupie kilkunastu krajów z długiem przekraczającym 60% PKB. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Prezes serwisu cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od lipca ubiegłego roku. Prokuratura chce, by odpowiedział przed sądem za oszustwa. Śledczy z Poznania.

0: prowadzą postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z serwisu wymiany walut cinkciarz.pl. Dostali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Mogli stracić w sumie ponad 125 milionów złotych. Lada dzień myśliwce piątej generacji F-35 przylecą do Polski. Maszyny przechodzą ostatnie przeglądy w Stanach Zjednoczonych i jeszcze w tym tygodniu powinny pojawić się w macierzystej bazie w Łasku.
1: Kilkadziesiąt godzin, tyle prawdopodobnie dzieli nas od historycznego momentu, czyli pojawienia się nad Wisłą jednych z najbardziej zaawansowanych samolotów na świecie, myśliwców F-35. Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz już odlicza godziny.
2: Wszystko idzie zgodnie z planem, że do końca maja będą przebazowane. Za kilkadziesiąt godzin będą już w Polsce. To są kwestie najbliższych dni, kiedy będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35.
1: Przyjmowanie maszyn do dyżuru w siłach powietrznych potrwa jeszcze kilkanaście dni, ale sam przylot jest już dograny w najdrobniejszych szczegółach. Myśliwce najpierw pojawią się w bazie w Łasku, a w pierwszej połowie czerwca odbędzie się duża uroczystość i oficjalne nadanie imienia samolotom Husarz. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Lekarze z Poznania uratowali pacjenta w stanie głębokiej hipotermii. Kiedy trafił do szpitala, jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła 22 stopnie Celsjusza. Mężczyzna wcześniej rano leżał w miejscu publicznym nie wiadomo jak długo. Wezwani ratownicy przywieźli go na SOR. Podjęliśmy decyzję o podłączeniu mężczyzny do krążenia pozaustrojowego, czyli ECMO, mówi lekarz Tomasz Kłosiewicz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
3: W ten sposób można w dosyć sprawny sposób ogrzać krew tego człowieka, czyli jednocześnie ogrzać cały jego organizm. No i tak też się udało nam to zrobić. Po kilku godzinach zatrzymania krążenia tego pacjenta udało się przywrócić spontaniczną pracę do serca.
0: Pacjent przebywa na oddziale intensywnej terapii. Na koniec szaleńczy rajd na hulajnodze ulicami Łodzi. Kierujący jednośladem najprawdopodobniej nastolatek jechał pod prąd momentami na jednym kole. Film trafił do sieci.
4: W związku z zamieszczonym na portalach społecznościowych filmem pokazującym nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie się osoby jadącej na hulajnodze, policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób biorących w nim udział.
0: Mówił Maksymilian Jasiak z Policji w Łodzi. I to już wszystko w tym serwisie Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Ostrzeżenia przed burzami dla Warmii, Mazur, Kujaw i Mazowsza. Poza tym może przelotnie padać w regionach północno-zachodnich i południowo-wschodnich. Najchłodniej w Gdańsku i Zakopanem 17 stopni, a najcieplej w Warszawie 23 stopnie.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Najcieplej w Warszawie. No dobrze, dobrze. 5,5 minuty, tak prawie 5,5 minuty po 13.
8: Muzyczna poczta UKF.
7: A to jest pora na spotkanie z naszą piosenką dnia.

Hit the Wall. To jest piosenka, która zapowiada trzeci album Gracie Abrams. Płyta jest zaplanowana na 17 dzień lipca, jej premiera. No, te czasy, kiedy w czasie wakacji ten moment był taki oddechu od nowości płytowych, już dawno, dawno minęły. Daughter from Hell to będzie tytuł tego trzeciego albumu Gracie Abrams, a Hit the Wall to nasza piosenka dnia w Trójce dzisiaj. I nasze spotkanie do 14 w Muzycznej Poczcie UKF. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek z Państwem. Czekamy na listy UKF @polskieradio.pl, bo są kolejne. Od pani Magdaleny prośba o Urgent i zespół Foreigner.

Zespół Foreigner w muzycznej poczcie UKF też nie gości zbyt często. Zatem to i moja radość. Wspólnie posłuchaliśmy piosenki Urgent. Wystarczyło przypomnieć nagranie grupy, której dawno wspólnie nie słuchaliśmy na początku naszego spotkania. I proszę, właściwie stworzył nam się taki wątek, taka nić przez no, prawie całą audycję. Już. Pan Błażej Zopola pisze tak. Dzień dobry. Kontynuując wątek górski, prosiłbym o przypomnienie na antenie utworu Sielanka o domu wolnej grupy Bukowina.

Pozdrowienia dla Janusza Deblesema. Z Myśliwieckiej 357 z anteny Trójki przesyłamy sielanka o domu. Wolna grupa Bukowina w muzycznej poczcie UKF. No ciekawe, czy to już koniec tego naszego wątku takiego górskiego i wędrówek. No to się okaże, to od państwa zależy. Do 14 zerkam na bieżąco do skrzynki UKF małpapolskieradio.pl. Czekamy także na

0: na telefony 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Krzysztof z tej strony z Gdańska. Chciałbym prosić piosenkę grupy Fleetwood Mac pod tytułem Odajem. Dla całej trójki. Pozdrawiam.

Tori Amos z najnowszej płyty Gasoline Girls. Przy okazji polecam Państwu rozmowę Piotra Meca z Tori Amos. Można odnaleźć to spotkanie na naszej trójkowej stronie. Wystarczy odnaleźć oczywiście audycję Piotra. Lista osobista. I Państwa propozycje w trójce w muzycznej poczcie UKF do 14. Kolejny list od pana Marcina tym razem i prośba o Happy People duetu Yazoo.

0: Autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już w piątek. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie.

0: Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Ponad 700 książek. Setki historii. Tysiące emocji. Spośród nich kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę. 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Minęła 13.30.
14: Powtórka z rozrywki.
13: A skoro dziś czwartek, to zapraszamy do wysłuchania skeczu z cyklu Servus. Jestem Nervus. Dziś będzie o dobrym interesie.
15: Servus, jestem Nervus.
16: Servus, tak. Jestem samochodem.
15: Dobre, dobre. Servus, servus, jestem samochodem. Dobre, wyszło panu niestety. To za pierwszym razem panu wyszło.
16: Za drugim też mi wyjdzie, też.
15: No to się jeszcze okaże. A mnie z kolei, proszę pana, udał się dobry interes.
16: To ile pan na nim zarobił? Tak mniej więcej, niech pan...
15: Mniej więcej, kochany, połowę.
16: Nieźle?
15: Nieźle? Nieźle. Tyle, że nie zarobiłem, tylko straciłem.
16: No to rzeczywiście bardzo dobry.
15: No jasne, mogłem przecież stracić wszystko, a straciłem tylko połowę.
16: Czego?
15: Całości.
16: A, rozumiem.
15: A ja nie rozumiem akurat, ale za to opowiem panu dobry dowcip.
16: No, tego się obawiałem.
15: Ja też. Proszę pana, Rudy spotyka stolarza z jamnikiem, w barze zresztą. Rudy zamawia 50 setki.
16: No proszę pana, albo 50, albo setkę, to jest...
15: A jak ja powiedziałem?
16: 50 setki.
15: A to dobrze, no. Rudy zamawia 50 setki, a stolarz 100 pięćdziesiątki. Aha. A jamnik 25 gram żytni. Jak to jamnik? I na to, proszę pana, głos z butelki. Tu żytnia, przechodzę na odwyk, dobre.
16: Nie.
15: To niech pan uważa dalej. Teraz baki zrywać. Na to jamnik dzwoni telefonem zresztą.
16: A skąd ten telefon się wziął?
15: Ten, a to z jakiejś fabryki telefonów. No więc jamnik dzwoni telefonem do stolarza. Mm. I na to żona stolarza woła. Chwileczkę, proszę poczekać, bo jestem ubrana.
16: Chyba nie.
15: Co?
16: Nie ubrana.
15: O nie, kochany, nie. Moje dowcipy są przyzwoite, niestety. Żona stolarza jest ubrana.
16: Przecież to jest dopiero dwuznaczne.
15: Ja wiem, ze szkoły pamiętam. Tylko nie pamiętam, dlaczego to jest akurat dwuznaczne.
16: Bo skoro prosi, żeby nie wchodzić, to tak? Jest ubrana. To znaczy, że za chwilę się rozbierze. Właśnie.
15: Zaraz, to jak powinno być?
16: Chwileczkę. Proszę poczekać, bo jestem, proszę poczekać, bo jestem nieubrana, tak powinno
15: wykluczone,
16: być,
15: tak? To jest jeszcze gorzej.
16: Nieważne, tak czy inaczej to zakończenie z żoną stolarza nie pasuje do początku w barze w tym.
15: Puenta powinna być zaskakująca, niestety, no mnie się
16: no,
15: zdaje,
16: nie do że... tego stopnia, proszę pana, przy to...
15: Aha, no to co pan proponuje?
16: No, teraz ja z kolei pana zaskoczę. Niestety pana zaskoczę, proponuję posłuchać.
15: Wiem wszystko, wszystko.
16: Pan wie wszystko, ja wiem lepiej, proszę pana. No. Więc proponuję teraz posłuchać ilustrowanego tygodnika rozrywkowego.
15: A to rzeczywiście pan mnie zaskoczy.
16: A, widzisz?

0: O nasz dobry humor, o poprawę nastroju dba jak zawsze o tej porze Dariusz Pieruk. Dziś wyciągnął z archiwum sketch z cyklu Servus, jestem nerwus. I okazuje się, że nie wszędzie jest taka dobra pogoda jak na Myśliwieckiej. No słońce, takie trochę przez chmury, ale słońce. A proszę posłuchać, jak jest w Kutnie.
1: Dzień dobry, Andrzej z Kutna się kłania. Mam taką propozycję i prośbę jednocześnie, bo ja rozumiem ten sielankowy nastrój, nie mam nic przeciwko, a żeby tak troszeczkę ożywić tę atmosferę, Iron Maiden albo Run to the Hill, ewentualnie Number of the Beast. No to na pewno by pomogło przegonić te chmury nad Kutnem, bo to jest dramat.

0: Prosimy o sygnał telefoniczny od słuchacza, czy pomogło na te chmury w Kutnie. Iron Maiden, Run to the Hills. Muzyczna poczta UKF w Trójce do 14. I Państwa zamówienia telefoniczne. Wiem, niełatwo się dodzwonić, ale no, trzeba próbować. Trzeba próbować. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Joanna z tej strony. Czy mogę zaproponować piosenkę? Chciałabym poprosić o Toma Waitsa, Hold On. Jestem właśnie w drodze, także będzie mi bardzo miło posłuchać Waitsa.

hung a sign up in our town. If you live it up, you won't.

Tom Waits i Hold On, a to już 15 lat mija od jego ostatniego albumu Better Than Me. Płyta ukazała się w roku 2011. Ciekawe, czy jeszcze w ogóle wyda jakiś nowy album. To muzyczna poczta UKF i pani Magda się do nas odezwała, która pozdrawia panią, która w wieku 48 lat zdaje maturę. Pani Magda dodaje, proszę pić kawę z mlekiem, żeby mieć dużo potasu i magnezu. Pani Magdo, nie wiem, czy to jest dobry sposób na to, żeby mieć dużo potasu i magnezu, ale jeśli ktoś lubi kawę z mlekiem, proszę bardzo. Pani Magda dedykuje pani, która w wieku 48 lat zdaje maturę, utwór zespołu Skaldowie. Wszystko kwitnie w koło.

Skaldowie i Wszystko kwitnie w koło w muzycznej poczcie UKF, a pani Małgorzata skarży się trochę na nas, ukf@polskieradio.pl, że zbyt rzadko sięgamy po najnowszy album George Jacksona Hope and Fury i prosi o piosenkę After All This Time.

After All This Time, Hope and Fury, nowy album Joe Jacksona w trójce. Czas się żegnać. Po 14 Marta Malinowska i Tu Myśliwiecka 357. Dziś gościem Marty będzie Miłosz. A my już dziękujemy za to spotkanie. Piotrka Masierak, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek, Anna, do usłyszenia jeszcze Perfekt i Wyspa, Drzewo, Zamek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej.

0: płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
1: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Dzień dobry, minęła 14. Serwis informacyjny Anna Zaleśna-Sewera.
12: MSZ chce zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra. Na nagraniach wyśmiewa i szydzi z aktywistów flotylli. Ekstradycja byłego prezesa kantoru Cinkciarz.pl wpadł w USA. Prokuratura czeka na decyzję amerykańskiego sądu. TISA premiera Madziara zabiera się za zmianę w prawie na Węgrzech. Szef polskiej dyplomacji wnioskuje do MSWiA o wydanie zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Na nagraniach w sieci widać, jak Itamar Ben-Gwir prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów z flotylli Sumut, którzy klęczą na ziemi, a on krzyczy: tak, witamy zwolenników terroryzmu. Polskie MSZ wyraziło oburzenie w związku z zachowaniem izraelskiego ministra, podkreśla rzecznik resortu Maciej Wewiór.
13: Charles Raffet, przedstawiciel placówki Izraela w Warszawie, usłyszał bardzo wyraźną naszą opinię na temat tego, co ostatnio widzieliśmy również w internecie, na filmikach, nasze oburzenie takim zachowaniem. Nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele i miło im poinformować, że jeszcze dzisiaj nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael.
12: Będą deportowani do Turcji, informuje rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylli Rafał Piotrowski.
14: Będą deportowani do Turcji około godziny 15. Jednak w pełni będziemy dopiero spokojni, gdy ich zobaczymy. Nie mamy informacji na temat stanu ich zdrowia. Istnieje duże ryzyko, że mogli spotkać się z przemocą.
12: Aktywiści flotylli zamierzali przełamać morską blokadę Gazy i zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców. Izraelskie wojsko zatrzymało około 70 łodzi. Ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. Były prezes kantoru internetowego Cinkciarz.pl podejrzany o oszustwa i pranie brudnych pieniędzy wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P. był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi, wylicza Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
15: Oczekujemy aktualnie na decyzję sądu amerykańskiego, bo tutaj mamy do czynienia ze wdrożoną procedurą ekstradycyjną co do dalszego postępowania z zatrzymanym.
12: Śledczy z Poznania prowadzą postępowanie dotyczące oszukania klientów serwisu Cinkciarz.pl. Mogli stracić 185 milionów złotych, wynika z najnowszych danych prokuratury. TISA rozpoczyna zmianę w prawie po przejęciu władzy na Węgrzech. Jednym z najważniejszych projektów jest likwidacja Urzędu Ochrony Suwerenności. Instytucja powołała rząd Viktora Orbana do monitorowania organizacji i mediów, które miały podlegać zagranicznym wpływom.
16: Nowe władze argumentują, że urząd stał się narzędziem politycznej presji wobec niezależnych mediów, organizacji pozarządowych i krytyków poprzedniego rządu. Instytucja miała niemal nieograniczone uprawnienia śledcze i praktycznie nie była kontrolowana. Równocześnie parlament przygotowuje powołanie kilku komisji śledczych. Według węgierskich mediów mają one zbadać m.in. działalność Urzędu Ochrony Suwerenności, sposób wydawania publicznych pieniędzy przez poprzedni rząd oraz polityczne wykorzystanie instytucji państwowych. Komisje mają otrzymać szerokie uprawnienia i możliwość przesłuchiwania byłych ministrów oraz urzędników związanych

0: danych z obozem Fideszu. Tiso zapowiada, że celem jest ujawnienie mechanizmów politycznego nadużywania państwa oraz przygotowanie zmian konstytucyjnych ograniczających podobne praktyki w przyszłości. Wezwani będą mieli obowiązek stawienia się przed komisją. Zmiany mają być częścią szerszej reformy państwa przygotowywanej przez nowy rząd. Tiso zapowiada nowelizację konstytucji, reformę mediów publicznych oraz zwiększenie kontroli parlamentu nad państwowymi służbami. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Wybitna aktorka, wokalistka, a także autorka tekstów. W Warszawie trwa ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Artystkę wspomina lider zespołu T-Love, Muniek Staszczyk.
2: Chodzące dobro, cudowny człowiek, wspaniała empatia, no taka miłość do ludzi generalnie, no wszystkich, ciepło ogromne. Tak, ja to się czułem ze Stasią tak jakby taką, nie wiem, no bardzo, bardzo starszą siostrą albo mamą.
1: Stanisławę Celińską przyszedł też pożegnać aktor Stefan Friedman.
3: Smutek, odchodzą najbliżsi przyjaciele, koledzy ze estrady, z filmów. Debiutowała Stasia w Krajobrazie po bitwie, gdzie również ja wystąpiłem i wspominaliśmy to już nie raz, te nasze występy u Wajdy. Będzie zawsze brzmiała w swoich piosenkach przede wszystkim.
1: Prezydent odznaczył artystkę pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami głównie w pasie od Warmii przez Mazowsze, Pośląski, Małopolskę przelotne opady deszczu i burze. Aktualnie w Suwałkach 19 stopni, w Rzeszowie 22, w Łodzi 20, w Warszawie 23, chłodniej w Gdańsku 17.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5 minut po godzinie 14.
7: Tu Myśliwiecka 357.
6: Maciej Załęcki tę audycję realizuje, Katarzyna Wojtasik wydaje, Marta Malinowska przed mikrofonem. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy nasze prawie godzinne spotkanie z artystą. Miłosz będzie dzisiaj gościem Tu Myśliwiecka 357 i skupimy się przede wszystkim na koncercie, który wydarzy się 20 czerwca w Katowicach, dokładnie w Arenie Katowice. To będzie wydarzenie jedyne w swoim rodzaju i to tak dosłownie, ponieważ po raz pierwszy i po raz ostatni zostanie podsumowana dwuczęściowa płyta pieśni współczesne. O tym będzie opowiadał nasz gość, więc zapraszam Państwa bardzo na tę rozmowę, ale jeszcze dodam na początku, że tydzień temu gościliśmy Bartka Wąsika, który wspominał współpracę ze Stanisławą Celińską przy okazji płyty Nowa Warszawa, więc jeżeli ktoś miałby ochotę dzisiaj posłuchać o tym wyjątkowym momencie w życiu artysty, to oczywiście odsyłam na naszą trójkową stronę.

0: Tu Myśliwiecka 357. Dzisiaj naszym gościem, zgodnie z zapowiedziami, jest Miłosz. Witam
1: Dzień
0: cię
1: dobry.
0: Serdecznie.
1: Witam.
0: I tak, od czego by tu zacząć? Muzyk, kompozytor, raper, producent wykonawczy, dyrektor artystyczny, juror telewizyjny, autor tekstów. O czymś zapomniałam?
1: Mam na koncie dwie role teatralne.
0: Przepraszam cię bardzo.
1: I naprawdę. I szczęśliwy ojciec i mąż. O.
0: Okej, czyli to, no tak, ja wiem, że ty o życiu prywatnym też podkreślasz, że ono
1: ale odgrywa
0: no, ważną
1: zawodowo
0: rolę.
1: Powiem ci szczerze, że bardzo dobrze wymieniona, że jestem pod wrażeniem. No.
0: No to nie było takie trudne, bo mam wrażenie, że ten twój przekrój zawodowy jednak, wiesz, przechodzi z jednego elementu do drugiego. To wszystko się dzieje bardzo spójnie. No okoliczności, które nas tutaj dzisiaj sprowadziły, dotyczą oczywiście koncertu, który ma być zamknięciem pewnego, myślę, bardzo ważnego etapu dla ciebie, artystycznego, bo muzyczne to za małe słowo, które by chyba pomieściło to, co wokół pieśni współczesnych się działo. Ty, już mówię, w czasie przeszłym, okej?
1: Okej, nie ma
0: sprawy.
1: Chociaż
0: koncert przed nami, 20 czerwca.
1: Ale to, wiesz, niech ludzie już tęsknią. Tak, to jest zamknięcie. I nie boję się tego powiedzieć. Ja specjalnie jednego dnia chcę pokazać pierwszą i drugą część tego projektu w sposób, który jeszcze jej nie pokazywaliśmy ani jednej, ani drugiej w otoczeniu i w produkcji, której jeszcze nigdy nie miały szans dostać po prostu, bo w tych miejscach, gdzie to graliśmy, nie da się takich rzeczy zrobić. A też wyzwaniem jest zrobić te rzeczy, mieć to ruszenie na to, żeby zrobić coś wielkiego, imponującego, ale nie przewalić tego projektu tym, bo on dalej ma być tym intymnym katarzys.
0: Takim, no właśnie, nie? Czyli takich to jakich rzeczy właściwie?
1: Takich jakich rzeczy w sensie
0: no bo mówisz, że takich
1: produkcyjnych.
0: Rzeczy, tak, no co to wiesz?
1: Scena, multimedia, światło, pirotechnika.
0: Dzikie węże.
1: Ruch sceniczny, dzikie węże. Sama oprawa w ogóle miejsca, o, załóżmy, to jest arena.
0: Czyli arena Katowice, tak?
1: Tak, arena Katowice. To jest miejsce, które po raz pierwszy będzie gościć wydarzenie muzyczne. Jest zrobione idealnie pod to, żeby coś tam organizować takiego. Ja będę pierwszym, fajnie, że u siebie w domu jako pierwszy to, jak to ochrzczę to koncertowo. Dobre miejsce, bardzo wygodne, które daje możliwości, z których my chcemy w pełni skorzystać. Ale to, co się będzie działo na scenie, to jest coś, co jeszcze pieśni nie spotkało. To będzie po prostu tak, jak lubię czasem brać materiały innych artystów i rozwalać je na paręnaście, parędziesiąt kawałków, składać na nowo, trochę ubrudzone, zniszczone, zmienione przez to, jak ja bym to poukładał. Tak, które zrobiliśmy z tymi projektami teraz, z tymi projektami. W tym projekcie, z tymi tomami.
0: O. Które już były jakby składową pewnych różnych elementów, czyli to jest jakaś kolejna dekonstrukcji i stworzenie z tego
1: patchwork.
0: Nowego. No już tak. Taki podwójny nawet.
1: Tak, tak, bo generalnie i jeden, i drugi

0: projekt zagraliśmy masę razy. To jest niemożliwe, że aż tyle mogliśmy razy to zagrać w tym kraju, ale zagraliśmy.
1: Siadło, jak to
0: siadło
1: się mówi.
0: Ma po prostu, nie wiem, abonament można chyba mieć na

0: to jest naprawdę zbudowanie czegoś na nowo w oparciu o. Nie ruszam za bardzo muzyki, bo nie chcę, bo ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby na koncertach grać po prostu utwory, które znam w sposób, który tylko ja je znam, nie? Mm-hmm.
1: To, no ale... jednak w jakimś celu ludzie też przychodzą po pewnego rodzaju doznania, tak. I też uważam, że...
0: Trzymajmy się tych
1: Trzymajmy się.
0: Tym bardziej, że na nie czekają. Tak, ale pieśni zawsze miały do siebie to, że koncerty pieśni były swego rodzaju takim ubogim w formę, ale jednak spektaklem, który trzymał przez te 70 minut ludzi w fotelach. Nie był festiwalem piosenki żołnierskiej, zapraszamy gościa na scenę, żegnamy. Był czymś więcej, czymś, co po prostu ja wymyśliłem, że ma tak i tak działać w taki i taki sposób i być zbudowany z tych i tych elementów wykonywanych albo przynoszonych przez takich i takich artystów. I tutaj też tak będzie. Ale dano mi i moim kolegom szansę na to, żeby zbudować sobie scenę taką, jaką chcemy, żeby ta scena poruszała się tak, jak chcemy, żeby ta scena świeciła tak, jak chcemy, żeby na tej scenie porozstawiać się tak, jak chcemy, i teraz dopiero jest tak, jak chciałem.
1: Brzmi grubo.
0: To jest naprawdę coś niepowtarzalnego i bardzo dobrze, bo nie chciałbym tego powtarzać, chcę to zamknąć, chcę podziękować i wszystkim artystom, wykonawcom i muzykom, którzy ze mną te pierwsze dwie części tworzyli, i ludziom, którzy te pierwsze dwie części z nami tworzyli potem, i dać taką szansę na odpoczynek lekki i powiedzieć, dajcie mi, wyjdźcie teraz wszyscy, dajcie mi otworzyć okno, ja sobie tu przewietrzę i zawołam was za chwilę, jak wymyślę coś nowego.
1: No to będzie na pewno wyjątkowe podsumowanie. Tak się składa, że my mamy dla państwa kilka zaproszeń na ten koncert, więc można pisać teraz myśliwiecka@polskieradio.pl.
2: Zanim wstanę znowu, upadnę znów.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

zmęczonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: Miłosz jest naszym gościem niezmiennie i ten punkt wyjścia, o którym wspomniałam wcześniej, czyli koncert podsumowujący kosmos toczący się wokół pieśni współczesnych.
1: Uniwersum,
0: bo ty właśnie w jednym z wywiadów zwróciłam na to uwagę, że użyłeś takiego stwierdzenia i chciałam też spytać ciebie właśnie o to, co ty wyciągnąłeś dla siebie z tego okresu tworzenia tego uniwersum.
1: Bardzo dużo nauki, takiej wiedzy muzycznej, bardzo dużo takiego oswojenia się z wieloma instrumentami, na których tam gdzieś po prostu muszę pograć w tym projekcie, frajdy, przyjaźni, bardzo dużo nauki, inspiracji, przygód, uśmiechu, motywacji, siły. No naprawdę to jest projekt, który tak już parę lat żyje sobie gdzieś tam ze mną. No i wokół niego trochę rzeczy się wielkich, fajnych wydarzyło. Czy tam Fryderyki, chociażby nawet dwa jakieś złote, platynowe płyty. Takie rzeczy też są fajne podczas, jak się to podsumowuje. No i to jest coś, co rośnie. I naprawdę rośnie. Robi się coraz bardziej dojrzałe, robi się coraz bardziej świadome, ale też się zmienia. Jak dziecko, które po prostu dorasta, i to, co widzę po swojej córce, zaczyna w ogóle w inne strony patrzeć i ciebie też w inne strony ciągnąć.
0: I ciebie chyba też jako artystę przede wszystkim w inne rejony nakierowywać.
1: Dokładnie o tym mówię. I po prostu to, co się działo przez te pierwsze dwa tomy, super, świetnie, ale ja bardzo dużo też z tych ludzi powyciągałem informacji, jak ja to mówię, wskazówek, inspiracji i cieszę się na to, że to nie koniec.
0: No, zastanawiam się, czy jest dla twórcy jakieś lepsze okoliczności właśnie, żeby się rozwijać, niż współpraca z tymi, których się podziwia, szanuje, lubi muzycznie, czyli takie jednak bycie w jakiegoś rodzaju środowisku, bo wy też stworzyliście na dobrą sprawę środowisko. One miało swoje naturalne ramy śląskie, no bo zespół Śląsk i ty, ale jednak masa muzyków została przyciągnięta jak na takich magnesach, które nie stawiały oporów i też podzielili się swoją wrażliwością.
1: Oni mają grupę na WhatsAppie w ogóle. Kolonię u Miłosza.
0: Naprawdę?
1: Tak, idą sobie piszą.
0: Słuchaj, żeby to tak sekciarsko trochę.
1: Niech się tam bawią, to co mnie to. Ja po prostu bardzo lubię pracować z ludźmi. Uwielbiam pracować z ludźmi, od których się mogę nauczyć czegokolwiek i którzy chętnie się tą wiedzą dzielą i jeszcze do tego wszystkiego mi imponują. W tym projekcie wydaje mi się, że są sami tacy. I to jest super, że tyle lat już z nimi obcuję.
0: A ty myślisz, że to jest projekt bardziej o teraźniejszości, czy o przeszłości, czy hołd dla przeszłości?
1: Muzycznie to jest sięganie w różne strony, bo to są i najbardziej podstawowe, piękne, jak ja to mówię, staroduszne rzeczy, które są ponad wszystko. I ja wiem, że jak dobrze się je postawi, dobrze się je wyeksponuje, dobrze się je pokaże, to nikt nie przejdzie koło nich obojętnie. No po prostu nie ma szans na to. Nie ma. Nieważne, czy są Metaliki, czy są z Kolima na co dzień. Jak coś jest ponadczasowego i ja wiem i czuję to i dobrze to ci pokażę, to ty powiesz, o, tak. I takie rzeczy tam są, ja kocham po takie rzeczy sięgać, kocham takich rzeczy słuchać i szukać jednocześnie. Ale są też rzeczy okropnie nowe. I w technologii, którą stosuję podczas nagrań i w samych, nie wiem, instrumentach, które wykorzystuję w podziałach, w muzyce, w miksie. Są po prostu takie rzeczy, które no, na dobrą sprawę są młodsze czasem niż ten projekt. I to jest bardzo, bardzo fajne próbować to wszystko gdzieś połączyć.
0: No to jest ciekawe też dla mnie z tej perspektywy, że wiesz, lubimy stawiać takie tezy, że żyjemy w erze, wiadomo, szybkiego konsumowania, powierzchownego przede wszystkim konsumowania. No, pieśni współczesnych nie da się powierzchownie na

0: nawet liznąć, nawet tak opuszkiem palca, no tak nie, mi się to, wydaje, dotknąć.
1: To trzeba zanurkować w
0: I
1: tej
0: nagle
1: Bali.
0: Się okazuje, że no, ludzie tego potrzebują tak naprawdę, że potrzebują głębi, że nie jest do końca prawdą to, że to, co idzie w takim najbardziej masowym przekazie, w tej największej tubie, skracając, pieśnie współczesne, viral na TikToku.
1: Wiem, bo biorę też w tym udział. Nie, pieśni raczej wiralowej mocy nie mają żadnej.
0: No właśnie, a jednak świetnie sobie radzą.
1: Też medialnie, powiem szczerze, super, ale to raczej w rozgłośniach radiowych, które mają konkretne grono słuchaczy i raczej w godzinach wieczorno-nocnych, to wtedy wjeżdża
0: jak złe. I rozgłośnie, w których nikt nas nie rozlicza z tego, czy za długo nie rozmawiamy przypadkiem, bo to też jest coś, co z naszej perspektywy
1: super.
0: Jest,
1: no to, bo to jest radio też, żeby rozmawiać, a nie tylko i wyłącznie słuchać muzyki, prawda? Na tym się opierało głównie kiedyś i dlatego dalej je wszyscy kochamy, przynajmniej ja. Ale tak, no nie jest to specjalnie popowy projekt, można tak powiedzieć, medialnie ładny, owszem, można go chętnie go wszyscy pokazują i się bardzo cieszę, ale no, rozgłośniami radiowymi nie zawładnie nigdy. Nie chciałbym, bo to nie o to chodzi. To jest takie miejsce w świecie muzyki, w którym człowiek chce się zatrzymać i od reszty świata odpocząć i po to robiłem.
0: 20 dzień czerwca, Arena Katowice, antologia pieśni współczesnych. To właśnie wtedy odbędzie się ten koncert. Myśliwiecka, @polskieradio.pl. To jest adres mailowy. Można się zgłaszać w sprawie zaproszenia. My do rozmowy z Miłoszem wrócimy tuż po 14:30.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
2: Ma pani rację. Nie widzę.
1: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
3: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 14.32.
4: Przy słowie.
18: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Aleksandra pyta mnie o pochodzenie słowa piwnica. Czy ma coś wspólnego z piwem, pisze słuchaczka. Tak, ale piwnica nie służyła wyłącznie do przechowywania piwa w dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Dawniej piwem nazywano każdy napitek albo napój, a to dlatego, że wyraz ten pochodzi od prasłowiańskiego czasownika piti, czyli pić. I właśnie dlatego piwnica to pierwotnie pomieszczenie, zwykle podziemne, w którym przechowywano napoje. Co ciekawe, dawniej piwnicę nazywano także sklepem, a to dlatego, że wyraz sklep pochodzi od słowa sklepienie, a więc sklep to pomieszczenie ze sklepieniem. W takim pomieszczeniu sprzedawano niegdyś rozmaite towary i dlatego dziś sklep to miejsce, w którym robimy zakupy. Z piwnicą

0: tą związany jest frazeologizm trącić myszką, czyli być przestarzałym i staroświeckim. Myszką nazywano kiedyś zapach starego wina, prawdopodobnie dlatego, że długo leżakowało w piwnicach, w których mieszkały myszy. Sam zapach mógł dostać się do środka przez korek i co ciekawe, woń ta była pożądana, o czym świadczy między innymi cytat z kataleptyka Ludwika Sztyrmera. Znalazł się na stole przewyborny węgrzynek z myszką, co najwybredniejszego amatora mógłby uszczęśliwić. Węgrzynek to wino pochodzące z Węgier. Wspomniany przeze mnie na początku prasłowiański czasownik piti dał początek także formie pir, która oznaczała picie, pijatykę i libację. Od tego słowa z kolei pochodzi dzisiejszy pieróg, a to dlatego, że pierwotnie pierogami nazywano wyroby z ciasta, które były niczym innym jak zakąską na zakrapianych ucztach. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. Wszystkie odcinki Przysłowia dostępne są na naszej trójkowej stronie. Lola Young teraz na antenie Trójki. Not Like That Anymore. Za chwilę wracamy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, czyli z Miłoszem.

0: Miłosz jest naszym gościem, tu Myśliwiecka 357. Rozmawiamy przede wszystkim o pieśniach współczesnych, ale też zaznaczasz to, że jest to moment pewnego podsumowania, więc automatycznie nasuwa się pytanie, gdzie ty teraz jesteś muzycznie w tym momencie, a nawet bym rozwinęła to pytanie w taki sposób, z czego się składa twoja tożsamość muzyczna jako Miłosza dzisiaj, w 2026 roku.
1: A myślisz, że ja wiem, że sobie zdaję sprawę, że to jest niemożliwe. Ja myślę dużo o rzeczach, które mam do zrobienia, na które się już dogadałem, przyklepałem i chętniej robię, a pracuję też

0: raz nad 20-leciem Zakopower, które już jesienią, więc zapraszam serdecznie, bo to jest dla mnie, ja też powiedziałem, Zakopower to nie jest zespół, który jest znany z tego, że sprzedaje biletowane koncerty. To jest zespół, który znamy z festiwali, który znamy z wystąpień telewizyjnych, który znamy z wielkich imprez, często darmowych, miejskich. I bardzo dobrze, bo się na nich świetnie sprawdzał i trzyma poziom. A tutaj nagle wracamy do, znaczy wracamy, wbijamy w miejsca, w które rzadko zagląda i to jest wspaniałe.
1: I twoja rola polega na tym, żeby stworzyć...
0: Zepsuć cały Zakopower i na nowo takie zepsute po mojemu poskładać. No już trochę taki sneak peek mieliśmy w lutym. Chyba się podobało. Ważne, że nam się podoba. Sobek powiedział, że mam wolną rękę. Ja jestem zachwycony, bo ja kocham dostać od kogoś sygnał, słuchaj, tu są moje numery, rób z nimi co chcesz, ale ja ci jeszcze pokażę, czym ja się jaram, skąd ja jestem, co mnie buduje i po to też sięgaj śmiało. I
1: a
0: ja
1: czy to nie wymaga jakiegoś wielkiego zaufania w ogóle wobec
0: ciebie? Tak, wymaga, no
1: ciebie.
0: Ale po prostu zaufał, no. Odważny, to jest, wiesz, juhas, odważny juhas.
1: Artyści nie mają takiej manii kontroli, bo ty, że masz, to już wiem.
0: Ja, ale wiesz co, też potrafiłem zaufać Smolikowi na przykład i wydaje mi się, że osoby, które nie potrafią czegoś takiego w życiu zrobić, no mają uboższą jakby dyskografię albo w ogóle muzografię, swoją historię po prostu, bo w ten sposób jest się cały czas w tym samym miejscu, w tym samym gronie, no a czasem jest tak łatwiej powiedzieć, masz, ufam ci. I nawet jak mi się nie będzie do końca podobać, to zacisnę zęby i spróbuję. I tak jest w przypadku Zakopower i tak było na próbach do tego pierwszego naszego koncertu. Ja strasznie chłopaków szanuję za to, że tam nie było nie. I to nie tylko ze strony Sławka, tylko było kurczę, no to ciężko, inaczej, nie wiem, pasuje to w ogóle. Ja mówię, spokojnie, uwierzcie mi, zaraz będzie dobrze. Jak
1: aż
0: jeszcze
1: trudno
0: parę
1: w to
0: razy.
1: Uwierzyć, no. Że góral ci tak jakiś, wiesz. O,
0: ale no, nie jeden, nie jeden.
1: No właśnie, no, nie jeden
0: ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Na tym się skupiam i wiesz, to trochę moją tożsamość muzyczną tworzy teraz muzyka Podhala, bo w niej siedzę, zaglądam, szukam, wyciągam i też się uczę. Dużo mojej tożsamości muzycznej to teraz takie wokoło rapowe produkcje, bo bardzo mnie ciągnie, żeby ten rapowy album mój taki pożegnalny już zacząć nagrywać. Ja mam bardzo
1: kolejne pożegnanie.
0: No, ja jestem coraz starszy. No, po prostu...
1: no ale bez przesady też.
0: Ale ja nie widzę siebie na scenie z mikrofonem w ręce, każącego machać ludziom rękami, tak jak to robię, bo jesteście tu, zróbcie hałas. I ja to bardzo lubiłem robić. Może gdybym na przykład od 40 uznał, że gram tylko nowe rzeczy i nie sięgam już po stare utwory, inaczej bym do tego podchodził, siedziałbym sobie na hokerze i rapował.
1: To tak inaczej niż większość tych raperów, którzy jednak po 40 dzisiaj, wiesz, dalej są sprawni.
0: A co mają
1: sprawni
0: do roboty, no?
1: Nie wiem.
0: Są sprawni,
1: mogą
0: jasne,
1: produkować wydarzenia, tak jak ty, mogą, wiesz.
0: Może nie chcą, albo nie potrafią. No to też jest ciężka robota i wiesz, i spoko. No ale jednak czasem, wiesz, jak ja bym się chwycił i zrobił sobie taką playlistę The Best Of i powiedział to Monice, Monika, słuchaj, tu jest moja playlista. 45 do 65 minut grania, zaproponuj światu, to też bym sobie lato przejeździł pewnie z Nie mamy
1: no,
0: skrzydeł,
1: tak.
0: Miastem szczęścia, wizjami
1: tak.
0: I jeszcze wieloma utworami, które tam ludzie maglują w internecie, ale ja nie chcę. Ja nie chcę tych numerów za bardzo już nawet grać, bo trochę emocjonalnie mnie to gryzie, szczypie, boli. Chciałbym napisać...
1: Ale nie czujesz z nimi już takiego po prostu
0: trochę się ich nawet boję i tego wszystkiego, co tam jest napisane, bo przypominam sobie, żeby być jakimś takim autentycznym w wykonaniu tego, to przypominam sobie stan emocjonalny, w którym byłem, jak to nagrywałem, pisałem i cała reszta tego wszystkiego. Bo moim zdaniem rap powinien być autentyczny, a nie odtwórczy. A najgorsze, co może spotkać człowieka, to bycie odtwórcą własnych utworów. Nie? Swoimi utworami się jest i powinno się nimi stać, jak się gra. Ja tymi starymi już nie chcę za bardzo być. I dlatego tak... Trochę dla świętego spokoju, nie. Ostatnia rapowa, mam coś do napisania, chcę to zrobić naprawdę tak w 100%, żeby być z tego zadowolonym, zagrać parę koncertów, z tym może jakiś pożegnalny koncert, potem mam jeszcze jeden magiczny pomysł w głowie, bo coś muszę zrobić jeszcze, ale myślałem, że nie będzie mi się zachciało i chcę to zrobić. Zasłużyłem na to.
1: No z orkiestrą to by było zbyt proste, jakiś taki pomysł, że twoje best ofs, czy
0: best
1: nie?
0: Of z orkiestrą byłoby okropnym pomysłem.
1: No właśnie.
0: Ale zawsze na przykład do współpracy z orkiestrą musiałem kogoś zapraszać, a przez ostatnie 5 lat okazało się, że już nie muszę. Więc może tak.
1: 17 minut zostało nam do godziny 15. Porozmawiamy jeszcze chwilę z Miłoszem o jego indywidualnej ścieżce muzycznej, ale wrócimy do przeszłości tej hip-hopowej i do przynależności do środowiska hip-hopowego, ile coś takiego w ogóle jeszcze istnieje. Teraz Miłosz

0: Tramwaje i gwiazdy, Miłosz i Katarzyna Nosowska. Bardzo dziękujemy za wszystkie maile, które pojawiły się na naszej skrzynce w sprawie zaproszeń na koncert podsumowujący dwie pierwsze części pieśni współczesnych. I jednocześnie proszę Państwa o chwilę cierpliwości co do odpowiedzi. Więc to, że one się nie pojawiły jeszcze, wcale nie oznacza, że to nie Państwo otrzymają od nas zaproszenia na to wydarzenie 20 czerwca w Arenie Katowice. No, skoro Miłosz pojawił się w naszym studiu, to musimy chwilę porozmawiać też o hip-hopie, o środowisku hip-hopowym i o tej przynależności do tego środowiska. Czy ona ma dla Miłosza teraz znaczenie, czy w ogóle coś takiego jeszcze istnieje?
1: Podejrzewam, że od lat 90. nie ma czegoś takiego jak środowisko hip-hopowe, a patrząc na całą historię hip-hopu i to, jak chłopaki z Molesto opowiadają, jak widzieliście się z chłopakami z Kalibra pierwszy raz w latach 90., to środowisko hip-hopowe nie ma czegoś takiego. To wszystko mija, no. Taki, wiesz, gatunki muzyczne jak punk na przykład, no nie przyjęły się tak bardzo popularnie i zawsze będą środowiskiem. Rap jest muzyką popularną. Jest najbardziej popularną muzyką w tym kraju. No, nawet widzisz, to co się stało z nurtem disco polo, jak się trochę zbratał z nurtem rapowym i wykreował taką latino postać, króla latino. Przecież to jest też rapowa produkcja. To ludzie, którzy robili rap, to produkują i oni ten cały patent na to przyciągnęli i stworzyli takie coś. Więc rap jest po prostu muzyką teraz i środowiska hip-hopowego jako takiego nie ma.

0: Jesteśmy my, stare chłopy, które gdzieś tam czasem się przetną. Ja uwielbiam. Naprawdę mieliśmy ostatnio smutną okazję, ale jednak Tribute to Yoka w Spodku przeżyć. I mogłem sobie przyjechać, po prostu zobaczyć się z chłopakami z Molesty, pogadać z Ostrym, pogadać z Dabem, z którym się dawno nie widziałem. To jest wszystko strasznie miłe, przyjemne i coś, co po latach fajnie smakuje, nie? Bo oni też trzymają poziom i są ludźmi, którzy się trochę inaczej zachowują niż 10-15 lat temu, a ja bardzo lubię z niektórymi z nich się spotkać, porozmawiać, pogadać i to mi się wtedy przypomina i się z tego powodu cieszę. A poza tym mogłem sobie po prostu zarapować numery z DJ-em, czego nie robiłem, nie pamiętam od kiedy i to jeszcze bez hypemana, pierwszy raz w życiu, szczerze powiedziawszy, nie będąc w cugu alkoholowym, nie paląc papierosów, ja mówię, matko boska, 40-letni nowy ja i zobaczmy, czy się uda.
1: Ale ja mam wrażenie, że jednak właśnie to rozwinięcie twojej ksywki Miłosz Raper, no wiesz, przylgnęło mocno. Mimo
0: to jest
1: tego,
0: funkcja
1: że
0: na scenie,
1: minął,
0: można
1: i...
0: powiedzieć czasem, wiesz o co chodzi. To raper, kurczę, ja pamiętam jak kiedyś z Wikipedii czytano zawsze na jakichś imprezach, ci pożar się Boże konferencjerzy na imprezach miejskich czytali po prostu notkę z Wikipedii żywcem wydrukowaną i mówiono raper, wydawca, przedsiębiorca. No, jak już słyszałem to przedsiębiorca i to już chłopaki czekali nawet na to, ciekawe, czy będzie przedsiębiorca. O, był. Spoko, raper. No jestem człowiekiem, który jest raperem, bo rapuję. No nie jestem wokalistą. No nie umiem śpiewać. Czasem śpiewam. To mogę być wokalistą, ale bardzo słabym. Jestem też multiinstrumentalistą, ale na wszystkim gram okropnie źle. Więc niech będzie, że raper. No raper się teraz nie wiąże z niczym innym poza moim zdaniem funkcją w zespole albo na scenie. Bo kult takich, wiesz, wokoło hip-hopowych osobistości, raperów, to jest wszystko po prostu już dawno podacie, nieistotne, nieważne, niefajne, wymyślone i nikomu chyba to nie powinno imponować, że ktoś jest raperem, który gdzieś tam bądź dobrym mężem, ojcem i synem i tyle, nie? To jest o wiele fajniejsze niż bycie raperem.
1: To zostawiając już ten wątek hip-hopowy i powoli zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, jeszcze chciałam cię zapytać o to tworzenie wydarzeń muzycznych, tych dużych przedsięwzięć, bo mimo wszystko fajnie by było usłyszeć takie podsumowanie, co ciebie najbardziej w tym jara, napędza.
0: Mało rzeczy mnie tam nie napędza. Ja bardzo, bardzo lubię słuchać utworu czyjegoś, który jest elementem wydarzenia na przykład jakiegoś z okazji, nie wiem, przykładowo stulecia przystąpienia Śląska do Polski, przyłączenia, bo miałem taki event teatralno-muzyczny i słuchać sobie na przykład utworu Dżemu i myśleć, co z nim zrobić, żeby go zagrać w taki sposób z Baskiem Riddlem zresztą na wokalu, żeby nie brzmiał jak każde inne wykonanie tego utworu, a jednocześnie był tym utworem. A mam do wykorzystania te 3 osoby w chórkach, te 8 osób w sekcji dętej, moich chłopaków, mój niezniszczalny skład, czyli perkusja, bas, gitara, ja z moimi klawiszami i jeszcze innych wokalistów jak to zrobić? I po prostu ja kocham ten moment, kiedy ja siedzę i na przykład robię, pracuję, wymyślam to wszystko, potem robię taki szybki eksport tej takiej wersji szkicowej i puszczam to mojej żonie, która zna ten numer tak samo długo jak ja i mówi, o kurde. Ja mówię, tak.
1: To czyli żona jest tym drugą parą uszu po twoich, które to słyszą.
0: Zawsze. Zawsze. I strasznie sobie cenię jej zdanie, bo ma nosa muzycznego. No. Mhm. Ma nosa.
1: Twoja szyja?
0: Mi się wydaje czasem, że to jest i szyja, i głowa.
1: A ty jesteś tylko ręce, po prostu kiedyś powiedziałem wykonawca.
0: Ja kiedyś powiedziałem jedną rzecz i śmieją się ze mnie do dzisiaj z tego, ale to mówią, że to jest prawda. Ten cały Miłosz przez UOSH pisany, to jest rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I ja jestem w zarządzie, ale nie jestem prezesem. Tam jest parę osób, ale ja muszę się ich słuchać. No i tak jest. No. Nie jestem wykreowany, ale są tam po prostu 2 kobiety. Moja Monika i moja Sanderka. I ja tam zasiadam.
1: Czyli żona i córka, żeby była jasność, kto wchodzi w skład tej spółki. Miłosz był gościem audycji Tu Myśliwiecka 357. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Historia wydarzy się 20 czerwca w Arenie Katowice, bo to właśnie wtedy zapowiadany koncert Antologia Pieśni Współczesnych. Tak jak podkreśla Miłosz zarówno w tej rozmowie, jak i w innych, to nie oznacza, że to jest absolutny koniec pieśni współczesnych. To jest po prostu podsumowanie tego momentu.
0: Zapraszam.
1: Maciej Załęcki tę audycję zrealizował, Katarzyna Wojtasiek wydała, Marta Malinowska była z państwem przed mikrofonem. Bardzo

0: Autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg

0: moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
3: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zagrożenie łotewskiej przestrzeni powietrznej poderwano myśliwce NATO. Ustawa regulująca rynek kryptoaktywów w rękach senatorów, jeszcze dziś decyzja. Zbliża się dłuższy czerwcowy weekend, wyjazdy będą nieco droższe. Polska gotowa wysłać samoloty do obrony nieba nad państwami bałtyckimi. Zapowiedział to w Tallinie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na Łotwie znów ogłoszono alert związany z zagrożeniem dronami. Wprowadzono go we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. W Dęburgu jest Kamil Zalewski. Kamilu, powiedz, czy alarm został odwołany i czy wiadomo, skąd pochodzi dron?
9: Tak, otrzymałem zresztą pewnie tak jak wszyscy, którzy znajdują się obecnie na terenie wschodniej Łotwy, wiadomość z informacją, że jest bezpiecznie. Na razie wiadomo, że alerty zostały rozesłane z powodu jednego drona, tak mówił w łotewskim radiu publicznym rzecznik Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy. Bezzałogowiec miał nadlecieć z terytorium Białorusi i podobno był widziany w rejonie miasta Krasław. Mieszkańcy Dyneburga otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe po raz pierwszy, odkąd zaczęło dochodzić do incydentów z dronami. Jednak łotewskie siły zbrojne przekazały później, że jest to ostrzeżenie dla jednostki samorządowej odpowiednika polskiego powiatu, a nie dla samego miasta. Dlatego chyba życie na ulicach Dneburga toczy się normalnie.
10: Ciasną grę nie znaję.
9: Szczerze mówiąc, na razie nie mam specjalnie żadnych przemyśleń na temat dronów, bo to wszystko zaczęło się dopiero niedawno. Mówiła Sofia. Spotkałem też studentów z zagranicy, którzy przyjechali na tydzień na uniwersytet do Dyneburga w ramach tygodnia Erasmus. Mówili mi, co było największym problemem w momencie otrzymania porannych alertów. Zdenerwowaliśmy się, że nie mogliśmy wyjść z budynku. Tak, czuliśmy się bezpieczni, ale martwiło nas, że może władze będą chciały go zamknąć. Ja boję się o to, aby nie zamknęli lotniska, bo jutro wracam do domu, do Hiszpanii. Dodam, że łotewski przewoźnik kolejowy informował, że w niektórych rejonach wstrzymano ruch pociągów do czasu odwołania zagrożenia.
8: Kamil Zalewski, dziękujemy za relację. Jeszcze dziś Senat zdecyduje w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Poprawki zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Komisja Budżetu rekomenduje ich odrzucenie. Marek Pęk z PiSu liczy, że senacka większość wykaże się dobrą wolą.
11: Ten projekt cały czas jest tym samym złym projektem, który nie będzie dobrze wpływał na rynek kryptowalut i nie rozwiąże w żaden sposób tych problemów, z którymi się ostatnio zetknęliśmy, z całą tą aferą, gdzie jak w soczewce ukazuje się słabość całego tego systemu. No żadnej woli dobrej nie widzę, poza tym widzę jakieś kuriozalne obyczaje w parlamencie, że procedujemy ustawę do skutku. Co tu ma nastąpić? Jakieś zmęczenie materiału? My mamy wreszcie dla świętego spokoju to klepnąć? No nie, tak nie będzie.
8: Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że ustawa będzie przyjęta bez poprawek. Jego zdaniem sytuacja jest czytelna. Albo opowiadamy się za oszustami pokroju zonda krypto, albo oszukanymi.
12: Liczą na to miliony Polaków, które na rynku kryptowalut inwestują. Przecież jeżeli nie będzie regulacji, to rynek kryptowalut i tak będzie działał, bo jest rozporządzenie MiCA. Na czym będzie polegać różnica? Że te firmy nie będą zarejestrowane w Polsce. Czy to ma jakieś znaczenie? Ma. Gdyby się okazało, że jakaś firma ma problemy, upada, to większa jest szansa odzyskania przynajmniej części majątku firmy, jeżeli ona jest zarejestrowana w Polsce, a nie poza granicami kraju.
8: Dwie poprzednie regulujące rynek kryptowalut ustawy prezydent Karol Nawrocki zawetował. Alkohol, który spożywali szczecińscy strażnicy graniczni, był z legalnego źródła.

0: zmarła, informuje prokuratura. W internacie w Szczecinie znaleziono ciało 19-letniego funkcjonariusza. Wszczęto śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania jego śmierci.
1: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol w internacie. To było w ich czasie wolnym i poza godzinami pracy. I rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Pokrzywdzony miał lat 19. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
0: Informuje rzeczniczka szczecińskiej prokuratury Julia Szosna. Dwaj pozostali strażnicy graniczni są w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Długi czerwcowy weekend będzie nieco droższy niż rok temu. Wszystko przez rosnące koszty utrzymania hotelowych obiektów.
2: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty. No a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi.
0: Mówi analityk Jarosław Sadowski. Jak podkreśla Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki, Polacy wybierają wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku.
3: W przypadku wyjazdów krajowych dominują przede wszystkim kierunki nadmorskie, góry oraz regiony oferujące spokój, naturę i wypoczynek poza dużymi kurortami.
0: Według analityków w tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. Liczba rezerwacji jest to o 1/4 wyższa niż rok temu.
4: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w części Małopolskiej i Podkarpacia, poza tym dobra, miejscami bardzo dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz. 19 stopni na północy, 21 w centrum, do 22 na południu.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
19: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
18: Cały rok, od zawsze.
19: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
20: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
21: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.

0: piątce.
1: Latium?
0: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: W tonacji trójki.
6: Zbliża się powoli, ale zbliża się 15.10 przy mikrofonie Grzegorz Hoffmann. Dzień dobry Państwu. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Zaczynamy.

Mercy, Mercy Me śpiewał książę soulu lat 70. Marvin Gaye. What's Going On to tytuł płyty, z którego ta piosenka pochodzi. Dziś mija równo 55 lat od wydania tego właśnie albumu. Płyta przełomowa dla samego artysty oczywiście, ale także dla całego gatunku. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze był to pierwszy koncept album w historii muzyki soul. Po drugie była to pierwsza płyta w tym gatunku nie o związkach uczuciowych i tym podobnych, lecz zaangażowana politycznie i społecznie, bo w tekstach poruszano tematy wojny, rasizmu, narkomanii, biedy i także ekologii. Przypominam rok 1971. Wreszcie to już nie był tylko soul, to znaczy nadal soul, ale z dużym

dużą domieszką jazzu, funku i gospel, co w tamtych latach w tak dużym wymiarze było bezprecedensowe. No i ostatnia kwestia. Podczas procesu nagraniowego wykorzystano sporo nakładanych na siebie partii wokalnych, co wówczas było zabiegiem nowatorskim. Zważywszy na to wszystko, płyta

najważniejszych albumów soulowych nie tylko lat 70. Za chwilę posłuchamy utworu tytułowego, którego pomysłodawcą, właśnie pomysłodawcą tematu do piosenki, do tekstu piosenki był Obi Benson, na co dzień wokal basowy w bardzo popularnej podówczas grupie The Four Tops, wokalny zespół nagrywający również dla Berego Gordiego. Lider The Four Tops niestety dla Obiego Bensona odrzucił pomysł jako nieatrakcyjny dla zespołu. No, prawda jest taka, dla zespołu specjalizującego się w piosenkach po prostu miłosnych. Natomiast Marvin Gaye skorzystał z oferty, dopracował tekst i całemu albumowi dał tytuł What's Going On.

Śpiewał Marvin Gaye, What's Going On. Tekst powstał pod wpływem wydarzeń w Berkeley w Kalifornii w roku 1969, gdzie doszło do manifestacji przeciwko wojnie w Wietnamie, brutalnie stłumionej przez siły policyjne. Jak już prawdopodobnie część z Państwa się domyśliła, dzisiejsza tonacja jest tonacją soulową i za chwilę kolejny wielki artysta lat 70. przede wszystkim, jeśli chodzi o soul, tym razem nieco niższy głos, właściwie taki bas baryton, czyli krótko mówiąc Barry White.

Amerykański przebój numer 1 z roku 1974. Can't Get Enough of Your Love. Z płyty pod tytułem Can't Get Enough. Również sam szczyt listy bestsellerów, tym razem albumowych. W Stanach Zjednoczonych śpiewał Barry White. Po dwóch gwiazdorach muzyki soul pora na zespół, jeden z najbardziej popularnych z lat 60. i 70. obok może The Four Tops, których już wymieniłem. Mowa o The Temptations. To będzie piosenka z okresu, kiedy tenorem w składzie był David Ruffin.

Ain't Too Proud to Beg, przebój grupy The Temptations z roku 1966, fragment albumu Getting Ready. Teraz przechodzimy już do nagrań z wieku XXI. Za chwilę posłuchamy Amy Winehouse z płyty Back to Black, która sprzedała się w liczbie ponad 20 milionów egzemplarzy, i piosenka z poruszającym tekstem, zwłaszcza w kontekście przedwczesnej śmierci artystki.

Rehab. Własną kompozycję do własnego tekstu zaśpiewała Amy Winehouse, a aranżacją i produkcją zajął się Mark Ronson. Wspaniały, głęboki kontralt sięgający aż do mezzo-sopranu, bowiem Amy Winehouse dysponowała głosem ponad 3-oktawowym. Dzięki temu głosowi Amy często porównywano do wielkich wokalistek jazzowych, Sary Vaughan czy Niny Simone. Do tego bardzo intymne teksty, oczywiście chwytliwe melodie, a warto też dodać, że 20 lat temu, kiedy Amy Winehouse nagrywała, soul w stylu z lat 60. i 70. nie był szczególnie popularny. Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej. Natomiast Amy w błyskotliwy sposób, niewątpliwie połączyła ten właśnie retro soul z muzyką pop. Do tego retro wizerunek, czyli fryzura typu beehive, ul, bardzo popularna przede wszystkim w latach 60., czyli włosy mocno natapirowane i ułożone na samym czubku głowy. No i jeszcze do tego plus mocny bardzo makijaż, zwłaszcza kreski nad oczami, bardzo intensywne, no i liczne tatuaże.

Śpiewała Amy Winehouse w towarzystwie Marka Ronsona. Valerie, wielki przebój tej artystki, a autorami członkowie zespołu The Zootons, którzy też byli pierwszymi wykonawcami tego właśnie utworu. Teraz trochę jeszcze zbliżymy się do czasów współczesnych, ale nadal jesteśmy w rejonie soulu, a właściwie retro soulu. Szczególna grupa, jeśli chodzi o ten gatunek, Duran Jones and the Indications.

Is it any wonder i grupa Duran Jones and the Indications. Mimo że grupa istnieje niewiele ponad 10 lat, dysponuje autentycznym soulowym brzmieniem z lat 60. i 70. Też sporo w muzyce zespołu, sporo elementów funku, disco, no oczywiście też popu. Co bardzo ważne, właściwie to kwestia, cecha rozpoznawalna bardzo twórczości Duranda Jonesa i Indications, to dynamiczne i niezwykle kontrastowe wokale, o czym będą mogli się Państwo za chwilę przekonać. Duran Jones, dysponujący głębokim, lekko zachrypniętym głosem, i Aaron Fraser o wysokim głosie, bardzo często posługujący się falsetem.

Seagate's Horror, Duran Jones and the Indications. Zazwyczaj, w większości przypadków, członkowie zespołu sami komponują i piszą teksty, ale raz na jakiś czas robią wyjątek.

Young Americans, kompozycja Davida Bowiego, wielki jego przebój sprzed ponad 50 lat. To była grupa Duran Jones and the Indications, a teraz Aaron Fraser z tego samego zespołu na zakończenie w kompozycji Payback. Katarzyna First-Wojtkowska audycję zrealizowała, Grzegorz Hoffman ją przygotował i prowadził, a po 16 do trójki zaprosi Państwa Katarzyna Borowiecka.

0: Autopromocja.
1: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już w piątek. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
7: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
6: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
8: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki, jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kaufland jest fresh. Kauflandzie.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.

0: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
0: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w MediaExpert teraz taniej, na dzień mamy mają.
0: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
2: Dzień mamy w MediaExpert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Żegnamy reklamy.
4: Wybiła 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 maja. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki, przed nami Krzysztof Zyblewski.
5: Pilna kontrola Ministerstwa Rodziny w żłobku, w którym zmarło dwuletnie dziecko. Zatrzymano dwie opiekunki. Senat odrzuca wniosek prezydenta. Nie będzie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Pożegnanie wielkiej aktorki i piosenkarki Stanisławy Celińskiej spoczęła na wojskowych powązkach. Jutro pilna ministerialna kontrola w żłobku w podwarszawskich Ząbkach w związku ze śmiercią dwulatka. Zapowiedziała ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
6: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania, czy była ona wystarczająca, wynikająca z przepisów.
5: Wczoraj po południu dwuletni chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Zatrzymano dwie opiekunki w wieku 53 i 48 lat, które opiekowały się dziećmi, mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
7: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki, spełnienia wszystkich wymagań. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności i decyzje co do charakteru czynności z ich udziałem.
5: Jeśli w ciągu 48 godzin śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Dyrekcja żłobka z uwagi na śledztwo nie udziela żadnych informacji. Były wiceminister funduszy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Jacek Żalek zatrzymany przez CBA. Taką informację podaje TVN24. Jak ustaliła stacja, miał zostać zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które prowadzi Prokuratura Europejska. Chodzi o przyznawanie publicznych środków. Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej, był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej w latach 2020-2023. Były prezes kantoru internetowego cinkciarz.pl podejrzany o pranie pieniędzy, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Według śledczych klienci stracili co najmniej 185 milionów złotych. Marcin P. był ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi.
8: Decyzja o tym, co dalej z Marcinem P. zależy od amerykańskiego sądu i może zająć kilka dni, mówi Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
9: Prokuratura Regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego tutaj postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
8: Śledztwo dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wyjaśnia, w jaki sposób klienci kantoru tracili pieniądze.
9: W związku z korzystaniem z platformy wymiany walut Cinkciarz, te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
8: Liczba osób pokrzywdzonych ustalonych w tej sprawie przez prokuraturę przekroczyła już 5 tysięcy. Maciej Szefer, Polskie Radio.
5: Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta. Karol Nawrocki chciał odpowiedzi na pytanie, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Jak mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, pytanie referendalne zostało sformułowane w sposób stronniczy.
10: Mateusz Morawiecki mógł zablokować przyjęcie pakietu klimatycznego, a tego nie zrobił. Dzisiaj, jeżeli te przepisy już obowiązują, to pan prezydent może zapytać w następujący sposób. Czy jesteś za wyjściem z Unii Europejskiej, co umożliwiłoby wypowiedzenie pakietu klimatycznego? Ale takiego pytania nie zadał. Zresztą nawet klub PiS-u w całości nie poparł wniosku prezydenta, bo głosów za referendum było mniej niż senatorów PiS-u w Senacie.
5: Za referendum głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Wybitna aktorka, wokalistka i autorka tekstów została pochowana na wojskowych powązkach. Zmarła tydzień temu, miała 79 lat.
11: Kościół Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie był

0: wypełniony po brzegi tymi, którzy chcieli osobiście pożegnać Stanisławę Celińską. W imieniu artystów przemówiła aktorka i przyjaciółka zmarłej Lucyna Malec.
1: Dziś czujemy smutek, rozpacz, ból i niezgody na to, że musimy się z tobą pożegnać.
0: Stanisława Celińska była też wokalistką. Lider TILAF Muniek Staszczyk wspomina swoją przyjaciółkę jako wyjątkową osobę.
2: Chodzące dobro, cudowny człowiek. Zawsze mi mówiła, że wiesz co, Muniek, ja to najbardziej to lubię śpiewać.
0: Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Stanisławie Celińskiej krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
3: Reportaż o Stanisławie Celińskiej w naszej popołudniowej audycji przed 19:00. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Adam wszedł do studia pytając, czy to piątek. Prostuję, jest czwartek, 21 maja, Adam Malecki, sport po raz pierwszy po południu.
6: Dzień dobry, ale naprawdę się zastanowiłem, byłem przez chwilę zszokowany, myślałem, że mój kalendarz się...
5: To się zdarza.
6: ...zmienił. Już w niedzielę rozpocznie się wielkoszlemowy tenisowy turniej French Open z Polakami. Miejmy nadzieję w rolach głównych, nasi poznali rywali. Największe nadzieje wiążemy z występem czterokrotnej zwyciężczyni zmagań pod wieżą Eiffla, czyli Igą Świątek. W pierwszej rundzie zagra z Australijką Emerson Jones, Magdalena French zmierzy się z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową. Do turnieju głównego z eliminacji awansowała także Maja Chwalińska, która rywalkę pozna dopiero wieczorem po zakończeniu meczu w kwalifikacyjnych. To teraz o panach naszych, Hubercie Hurkaczu i Kamilu Majchrzaku. Hubi trafił na Hiszpana Jaume Muniara, natomiast przeciwnikiem Kamila Majchrzaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabillo. W piłce nożnej kilka dni temu Polski Związek Piłki Nożnej wpadł na kuriozalny pomysł, by Superpuchar Polski rozgrywać we Wrocławiu. Dotąd mecz pomiędzy mistrzem kraju a zdobywcą Krajowego Pucharu odbywał się na Stadionie Mistrza. Tak też miało się odbyć w tym roku. Przygotowania do dnia meczowego rozpoczął Lech Poznań, jednak PZPN pokrzyżował plany i to na 2 miesiące przed rozegraniem meczu. Jest reakcja kibiców Górnika Zabrze Lecha Poznań, którzy zapowiedzieli zbojkotowanie spotkania we Wrocławiu. Ciąg dalszy zapewne nastąpi. Nie będzie za to kontynuacji przygody Afimiko Pululu w Jagiellonii Białystok. Napastnik nie przedłuży kontraktu i swoją przyszłość postanowił połączyć z innym klubem. Nie wiadomo jeszcze jakim. Pululu trafił do Jagi w 2023 roku. Wywalczył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Superpuchar Polski. Ostatnio został pominięty w powołaniach na mundial przez selekcjonera Demokratycznej Republiki Konga. I jeszcze piłka kopana i wczorajszy finał Ligi Europy, w którym Aston Villa z Matim Kaszem wygrała 3-0 z Freiburgiem. Na Wyspach euforia, w Niemczech raczej minorowe nastroje, choć tamtejsze media uznają wyższość rywali i chwalą dzielną postawę drużyny z Bundesligi.
7: Cudowne gole przerwały wspaniały sen o tytule, zgadza się Frankfurter Rundschau. Według Frankfurter Allgemeine Zeitung to mogła być jedyna taka szansa w Europie dla SC Freiburg i dość długo cel wydawał się w zasięgu. Potem jednak Anglicy wrzucili wyższy bieg, a do zwycięstwa i drugiego po 44 latach europejskiego tytułu poprowadził ich w ocenie gazety Król Emery, bo to trener Aston Villa w dużej mierze odpowiada za obecny styl wyspiarzy. Kicker pisze, że wiele klubów chciałoby przeżyć taką przygodę jak zespół z Fryburga Bryzowiskiego, ale mało komu to się udaje. Mimo przegranego finału kibicom z miasta pod francuską granicą zostaną wspomnienia ze zwycięstw z Genkiem, Celtą Vigo, Bragą, Bazyleą i Utrechtem. W nowym sezonie Freiburg zagra w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
6: Teraz w sporcie to już wszystko, a kolejny w Trójce za godzinę.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Za godzinę, czyli w czwartek o 17:05. Ach, gdyby dzisiaj był piątek, to już byłby prawie weekend. Ale jest czwartek, więc jest prawie weekend.
6: No ale u nas te weekendy i tak pracowite.
5: Tak, bo my kochamy swoją pracę. To jest nasza pasja. A kto wykonuje swoją pracę, która jest jednocześnie pasją, ten nigdy nie pracuje. Albo pracuje 24 godziny na dobę. Proszę wybrać taką wersję, która państwu bardziej odpowiada. My się z Adamem zastanowimy. Przy Myśliwieckiej słońce i pojedyncze obłoczki, zachmurzenie większe dziś tylko na wschodzie, przelotne opady deszczu głównie w centrum i na wschodzie, teraz po południu. Miejscami mogą pojawić się burze, a lokalnie grad. Od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do 23-24 stopni na wschodzie, tam najcieplej, chłodniej, jak to bywa zazwyczaj nad morzem, od 11 do 14 stopni.
4: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: 10 minut po 16 zaczynamy popołudniową audycję w Trójce. Do 19 będziemy dotrzymywać Państwu towarzystwa. Katarzyna Fisz-Dwojtkowska, Paweł Turski, Michał Jędrkowiak i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. A jeśli chodzi o tematy dzisiejsze, to oczywiście flotylla Sumut. Kolejny raz zatrzymana przez władze Izraela. Do tego tematu sięgniemy na sam początek, ale potem wrócimy do niego w Pulsie Trójki. Na Łotwie jest korespondent Polskiego Radia Kamil Zalewski. Porozmawiamy o łotewskiej reakcji na oskarżenia Kremla. Przypomnijmy, Rosja oskarża Łotwę o udostępnianie Ukrainie swojego terytorium do ataków dronowych na Rosję. W centrum świata, czyli jeszcze przed 17, Agnieszka Lichnerowicz i temat powrotu wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga. Ale opowiemy też, i tutaj proszę Państwa o szczególną uwagę, o ochotniczych chówcach pracy dziś. Ochotnicze chówce pracy. Z pewnością mają Państwo jakieś wspomnienia. I tutaj przyda się nasz numer telefonu. Doskonale Państwu znany, ale przypomnę dla porządku 22 i 7 trójek. Paweł czeka na rozmowy z Państwem. No i tak świat się kręci i będzie się kręcić nasza audycja, ale są takie momenty, kiedy świat zdaje się zatrzymywać na moment. Dziś na Wojskowych Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb Stanisławy Celińskiej i tak jak zapowiadaliśmy już w serwisie, ale to bardzo szczególna okoliczność. Przed 19 przypomnimy poświęcony Stanisławie Celińskiej archiwalny reportaż Wandy Wasilewskiej pod tytułem Atramentowa próba. To jest audycja, którą Państwo współtworzą telefonicznie, więc jeszcze raz przypomnę numer 22 i 7 trójek. Czy ten czwartek jest dla Państwa łaskawy? Czy na przykład pierwsze truskawki już kupione? A może biometr niekorzystny? W każdej sprawie proszę dzwonić, także w sprawie ochotniczych chówców pracy.

0: Trójce ludzie patrzą, ludzie słuchają. Kwadrans po 16.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Flotylla Somut nie dotarła do Strefy Gazy. Znowu się nie udało. Uczestnicy misji humanitarnej, wśród nich Polacy, zostali zatrzymani przez izraelskie służby, i to zatrzymani w brutalny sposób. I w związku ze złym traktowaniem aktywistów do MSZ został wezwany chargé d'affaires ambasady Izraela w Warszawie.
2: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Jeden z izraelskich ministrów chwalił się nawet w sieci nagraniami, na których widać to brutalne traktowanie zatrzymanych aktywistów.
3: Wolna Palestyna, krzyczała jedna z zatrzymanych uczestniczek międzynarodowej flotylli Sumut. Na nagraniu opublikowanym przez skrajnie prawicowego ministra bezpieczeństwa Izraela Itamara Ben-Gwira widać, jak chwilę po tych słowach związana kobieta zostaje złapana za szyję przez funkcjonariuszy, powalona na ziemię i wyniesiona. W tle słychać samego ministra, który mówi:
4: witamy w Izraelu, to my jesteśmy gospodarzami tego miejsca.
3: Ponad 400 aktywistów zostało zatrzymanych przez izraelskie siły i przewiezionych do portów Ashdod. Wśród nich Polacy Łukasz Kozak i Agata Wisłocka oraz studiujący we Wrocławiu Brytyjczyk Karem Awad. W innym nagraniu izraelska minister transportu Miri Regev nazywa uczestników flotyli zwolennikami terroru.
5: Każdy, kto tu przybywa, ci zwolennicy terroru, słyszą Hatikwę, izraelski hymn narodowy, odtwarzoną w pętli, żeby zrozumieli, co spotka każdego, kto w taki sposób przyjeżdża do państwa Izrael.
3: Flotylla Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris. Organizatorzy podkreślali, że to ostatni etap misji rozpoczętej jeszcze w kwietniu w Barcelonie. Chwilę przed wypłynięciem polskiej delegacji rozmawiałam z Łukaszem Kozakiem, jednym z polskich uczestników misji. Pytałam go, czy po doświadczeniach poprzednich flotylli obawia się reakcji izraelskich służb.
6: Obawy mamy, ale też flotylla ma sprawdzoną formułę. Jesteśmy nieprzemocową, humanitarną misją i my nie jesteśmy żadnym zagrożeniem dla Izraelczyków i wszystkie rzeczy, które się wydarzają, właśnie tak zwane przechwycenia, to jest jawna kpina z prawa międzynarodowego, ze swobody ruchu. Dlaczego my nie możemy dowieść im jakiejś ilości jedzenia, podstawowych produktów medycznych, jakiejkolwiek pomocy? Dlaczego to jest takie trudne? To nie powinno być tak trudne.
3: Aktywiści prawdopodobnie jutro wrócą do kraju.
0: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił się już do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z wnioskiem, aby izraelskiemu ministrowi Ben-Gwirowi zakazać wjazdu do Polski, a tematem zajęła się Karolina Gonet. Wrócimy do tego tematu także w Pulsie Trójki o 17.30. Zapraszam w imieniu Agnieszki Laskowskiej. 17 minut po 16 to nasza piosenka dnia w Trójce. Gracie Abrams, Hit the Wall.

0: To Gracie Abrams i Hit the Wall. Bardzo zdolna młoda artystka, a państwo dzwonią w sprawie...
1: W sprawie tych ochotniczych chówców pracy. Była to kiedyś alternatywna taka deska ratunku dla młodych ludzi, którzy nie mieli predyspozycji jakichkolwiek, żeby mieć ambicje w jakichś określonych zawodach.
0: To taka perspektywa 22 i 7 trójek. O OHP dziś opowiemy po 17, a przed nami spotkanie trudne, spotkanie z ukraińskim małżeństwem. Pan Wołodymyr i pani Nadzieja, gdyby nadal mieszkali w Ukrainie, to ich emerytury pozwoliłyby im na spokojne życie, ale z powodu wojny musieli uciekać, są w Polsce, dostają w sumie 700 zł, mieszkają w domu pomocy społecznej. Jeszcze, bo prawdopodobnie niedługo będą musieli się z niego wyprowadzić. Odwiedził ich Józef Niewiarowski.
2: Na samym początku wojny mąż Nadziei, Wołodymyr, służył w wojsku w Charkowie. Wtedy do mieszkania, w którym Nadzieja była sama, weszło kilkunastu uzbrojonych po zęby żołnierzy.
3: Oni przyszli z automatami, z granatami?
4: Przyszli z karabinami maszynowymi, granatami, szukali Wołodymyra, ale on był w Charkowie.
3: W wojsku. Ja stawałam z dumą.
2: Nadzieja poruszała się jeszcze wtedy o kulach.
3: I mnie nie silno tolknuli.
5: Drużyna podzwoniła, że oni przyszli, pograbowali i pobili.
6: Zadzwoniła do mnie i powiedziała, że przyszli, okradli ją i pobili. Poprosiłem przyjaciół, żeby spróbowali ją wywieźć. Grozili jej, że następnego dnia przyjdą tak zwani śledczy z obwodu ługańskiego. Nie będziemy ich nazywać złymi słowami, ale wiedziałem, że to znaczy, że zabiorą nas do celi.
3: Przyjechała w Polsce czarna. W sień, no wsa.
4: Przyjechałam do Polski czarna od siniaków. Cała sina, cała poobijana. To był taki straszny stres psychiczny. To był taki koszmar. Wyobraź sobie, że po waszym podwórku chodzą ludzie z karabinami. Zabierają wszystko, co im się podoba. Wszystko niszczą, a ty nie możesz nic zrobić. Jesteś sama, jedna. I niczego w tym momencie nie możesz zrobić.
3: I ty nie możesz nic, niczego zrobić.
2: Nadzieja porusza się teraz na wózku. Ma wysoki stopień niepełnosprawności. Niedługo prawdopodobnie nie będzie miała gdzie mieszkać. Na skutek tak zwanej ustawy wygaszającej pomoc dla obywateli Ukrainy 30 czerwca Wołodymyr i Nadzieja stracą prawo do mieszkania w domu pomocy społecznej.
5: My nie znamy, czy u nas będzie żytło.
6: Nie wiemy, gdzie zamieszkamy po 30 czerwca. Tam trwa wojna, tam nie ma dokąd wracać. Nasze domy są po prostu zniszczone. Nic naszego już tam nie ma.
5: Zrujnowane, nasze majno tam po prostu nie ma.
4: Tam już nie ma miasta.
6: Nie ma ani jednego całego budynku. Ani jednego. To już po prostu ruiny.
2: Nadzieja nie przejdzie też prawdopodobnie zaplanowanej na październik operacji. Od 5 marca na skutek ustawy wygaszającej pomoc dla obywateli Ukrainy osobom niepracującym nie należy się w Polsce prawo do opieki socjalnej ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Wołodymyr mógłby znaleźć pracę. Musiałby jednak na cały dzień zostawić w domu żonę, która nie może poruszać się bez niego. Przy jej stopniu niepełnosprawności teoretycznie państwo powinno zapewnić wózek elektryczny oraz opiekę. Jednak Wołodymyr i Nadzieja utknęli w błędnym kole.
5: Nie ten fizy, nie to wiska.
6: Nie ma pracy, nie ma NFZ. Nie ma NFZ, nie ma wózka. A bez wózka nie mogę jej zostawić, żeby poszukać pracy.
2: To jedna z bardzo wielu historii uchodźców z Ukrainy. Osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, osób chorych, nie mogących podjąć w Polsce pracy, którzy po 5 marca znaleźli się właśnie w takim błędnym kole. W wyniku ustawy wygaszającej pomoc dla obywateli Ukrainy, która dotyka przede wszystkim osób, które po prostu na ubezpieczenie zdrowotne nie mogą sobie pozwolić.
0: Uchodźców z Ukrainy.

wszystkich, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, można wesprzeć. Fundacja Polskie Forum Migracyjne zbiera pieniądze na zbiórce siepomaga.pl pod hasłem Pomóżmy Ukraińcom. Tu oczywiście liczy się każda złotówka. Do tego tematu, do tematu ustawy wyciszającej będziemy jeszcze, wygaszającej, będziemy jeszcze wracać na początku przyszłego tygodnia. Także odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej specjalna debata, która później zostanie Państwu zaprezentowana również w Klubie Trójki. Będziemy z pewnością szerzej Państwa o tym informować. 25 minut po 16:00.

0: Tak śpiewa Bruno Mars, a my ustaliliśmy, że czwartek to mały piątek.
1: Jeśli chodzi o czwartek, to kocham czwartek, bo jutro jest piątek. No i kocham trójkę. A jeśli chodzi o panią Stanisławę Celińską, jak powiedział Andrzej Seweryn, była dobrym człowiekiem i pod tym się podpisuję. Życzę wszystkim miłego czwartku. Pozdrawiam.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za miłe słowa. 2021 trójek, numer do państwa dyspozycji.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
13: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
12: Cały rok, od zawsze.
13: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Griglia calda.
17: A

0: Po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Żegnamy reklamy.
3: 16.30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Rozpoczęła się procedura wpisania izraelskiego ministra Itmara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce. Zdecydował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. O zakaz wjazdu dla ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela apelował szef MSZ-u Radosław Sikorski. To pokłosie opublikowanego przez izraelskiego polityka filmu, na którym widać, jak członkowie globalnej flotylli Sumutna są brutalnie traktowani i poniżani. Wśród aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy są osoby z Polski. Influencer Łatwogang zapowiada nową akcję charytatywną, także podczas transmisji na żywo. Od jutra zamierza przemierzyć Polskę rowerem.
5: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
6: Dlatego wpadłem na pomysł i zobowiązuję się oficjalnie, że jeżeli uda się zebrać te 12 milionów przed moim dotarciem do Gdańska rowerem, to po dotarciu do Gdańska pójdę spać na 8-10 godzin, wstaję i od razu jadę w drugą stronę rowerem z Gdańska do Zakopanego.
4: Podczas ostatniej 9-dniowej akcji Łatwogangowi udało się zebrać ponad 280 milionów złotych na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Z powodu epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga Indie przekładają szczyt z Unią Afrykańską. Spotkanie miało się rozpocząć za tydzień w New Delhi. Władze Indii informują, że będzie wyznaczony nowy termin szczytu. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła wczoraj, że ryzyko epidemii eboli jest niskie w skali globalnej, ale wysokie, jeśli chodzi o Afrykę Środkową. Pełny serwis Trójki o 17.
3: Pora na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
7: Zapraszam. Pogarsza się sytuacja na rynku pracy. GUS podał, że w kwietniu przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 9 530,74 zł i było niecałe 5,5% wyższe niż rok temu. Płace rosną najwolniej od marca 2021 roku, przyznaje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.
8: Poprzez to, że trwa wojna na Bliskim Wschodzie, trwa wojna na Ukrainie, przedsiębiorstwa zachodnie redukują liczbę etatów albo czasami wręcz, tak jak w przypadku Polski, zamykają swoją działalność. To wszystko się niestety na tym rynku pracy odbija.
7: Wyhamowała też produkcja przemysłowa. Przyspieszenie po ciężkiej zimie mieliśmy za to w budownictwie. Dobre wiadomości nadeszły z Brukseli, bo Polska pozostaje w unijnej czołówce pod względem wzrostu gospodarczego. Z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej wynika, że tegoroczny wzrost PKB wyniesie u nas 3,5%, co da nam drugie miejsce zaraz za Maltą. W roku przyszłym Polska spadnie na trzecie miejsce ze wzrostem na poziomie 2,8% PKB. Polska będzie miała też najwyższy w tym roku w Unii deficyt finansów publicznych. Jutro ceny maksymalne benzyny 95 i diesla będą niższe niż dziś. Litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6 zł 48 groszy, a oleju napędowego 6,91. Jutro kierowcy będą mogli też skorzystać z weekendowych promocji. Orlen przedłużył je do 30 sierpnia. W ten weekend zniżki także na stacjach Moja Express i BP. Ostatnio coraz częściej dochodzi do zawierania umów ubezpieczenia OC na skradzione dane. W niektórych przypadkach może to być nawet kilkanaście albo kilkadziesiąt polis na jedną osobę. Dlatego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchomił usługę powiadomień o polisach i szkodach przypisanych do danych obywatela. O tym, jak z niej korzystać, mówi Damian Ziomber z UFG.
9: Logujemy się do portalu, podajemy swój numer telefonu i adres e-mail. Mówimy oczywiście o portalu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Logujemy się na przykład za pomocą aplikacji mObywatel i następnie ustawiamy sobie powiadomienia. I w momencie, kiedy pojawi się szkoda, która jest przypisana na nasze imię i nazwisko, albo pojawi się polisa, którą zawarto na nasze dane, na nasze imię i nazwisko, my otrzymujemy takie powiadomienie w postaci SMS-a albo maila.
7: Wtedy możemy zweryfikować, czy to nasza polisa, czy nie, i odpowiednio zareagować. W kwietniu Narodowy Bank Polski kupił około 14 ton złota. Na koniec ubiegłego miesiąca miał go już prawie 6.

0: 600 ton, a dokładnie 595. Dolar dziś po południu kosztuje 3,66 zł, a euro 4,24.
1: Teraz po południu na wschodzie i w centrum mogą się miejscami pojawić burze, lokalnie grad, ale przez cały dzień towarzyszą nam przelotne opady deszczu. Temperatura od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 stopni na zachodzie i w centrum, 23-24 na wschodzie, najchłodniej nad morzem od 11 do 14 stopni, a w nocy również przelotne opady deszczu i temperatura, ta minimalna, od 7 do 10 stopni na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny, 11 stopni i 13 stopni. To są te najwyższe temperatury, a chłodniej na Podhalu około 6 stopni. 24 minuty pozostały do 17. Boski klasyk w sam raz na tę porę.

0: Boskie Buenos oczywiście i Manam. Państwo dzwonią.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że właśnie dzisiaj pożegnaliśmy bardzo wspaniałego człowieka, wspaniałą aktorkę, pani Celińska, pamiętam, Zaklęte rewiry, wspaniałe role komediowe, choćby z polskich. I właśnie była takie proste słowa, takim zwykłym, prostym człowiekiem, a niektórzy zapominają, żeby być dobrym człowiekiem.
0: No niestety, tak to czasami wygląda w życiu, że się zapomina niektórym, że warto być dobrym człowiekiem, ale przy tej okazji, skoro pan wspomniał o filmach, to jestem ciekawa, w takich sytuacjach, przy takich pożegnaniach zawsze to, co zostaje po tak wielkich artystach, to są role, to są wspomnienia także muzyczne w przypadku Stanisławy Celińskiej. Ja przypominam sobie Magister Lewicką z serialu Alternatywy 4 Stanisława Barei. Ach, co to była za rola. No ale oczywiście także Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy. No i Panny z Wilka. Panny z Wilka. Tam też Stanisław

0: Wacelińska się pojawiła. Może chcą się Państwo takimi wspomnieniami także z nami podzielić. 22 i 7 trójek. A teraz wracamy do tematu poruszonego już dzisiaj w audycji porannej. Chodzi o azbest i eternit. Zakaz produkcji obowiązuje od prawie 3 dekad, zakaz sprzedaży od 27 lat, ale mimo to wciąż jest powszechny. Zupełnie ma zniknąć za niecałe 7 lat. Wtedy właśnie azbest ma zniknąć, tylko że to kosztuje. Paweł Turski.
1: Usuwanie azbestu nie idzie nam nad Wisłą najlepiej.
2: Problem jest duży. Tego azbestu, którego trzeba się pozbyć, jest w Polsce około 7 milionów ton.
1: Mówił w porannym Zapraszamy do Trójki redaktor naczelny miesięcznika Murator Piotr Laskowski. Podobne dane przytaczała 3 lata temu Najwyższa Izba Kontroli, która przyjrzała się postępowi w usuwaniu azbestu. Postępu, jak słychać, nie ma. Według Najwyższej Izby Kontroli usunięcie azbestu do 2032 roku jest nierealne. Realny termin to 2082 rok, czyli 50 lat po założonym terminie. Głównym powodem tego stanu rzeczy są koszty usuwania azbestu, chociażby z dachów.
2: Jest to dość kosztowna operacja, to znaczy usunięcie 1 m² pokrycia dachowego z płyt eternitowych kosztuje kilkadziesiąt złotych. Tak więc w przypadku całego dachu to jest zwykle kilkanaście tysięcy.
1: Co ważne, demontaż i utylizacja azbestu może być darmowa, wystarczy tylko zgłosić się do swojego urzędu gminy.
3: Dla mieszkańca jest to za darmo.
1: Potwierdza mi wójt gminy Samborzec Świętokrzyskiem Adrian Wołos. I dodaje, że uzyskanie środków jest banalnie proste.
4: Zgłosić się do urzędu gminy, poinformować, że eternit został zdjęty z dachu, że oczekuje na podwórku i gmina, jak pozyska środki, to będziemy się kontaktować i ustalać szczegóły.
1: Pieniądze dostępne są bez problemu. W gminie Samborzec w zeszłym roku środków było więcej niż chętnych.
4: Część środków nie wykorzystaliśmy, bo nie wszyscy też korzystali z tych programów agencyjnych, ale wydaliśmy tyle, ile tylko byliśmy w stanie dla tych, którzy się kwalifikowali.
1: To niestety nie powinno dziwić, bo darmowe usunięcie eternitu to tylko mniej więcej 15% kosztów związanych z remontem dachu. Państwo nie dofinansowuje pozostałych 85%, na które składają się wzmocnienie konstrukcji, blachodachówka i robocizna. Wymiany pokrycia dachowego nie warto zostawiać jednak na później, bo azbest jest rakotwórczy.
5: Zmiany w opłucnej i nowotwór opłucnej mogą występować 20, 30, 40 lat po narażeniu na azbest.
1: Krzysztof Mondel, pulmonolog z Ośrodka Zdrowia w Szczucinie.
5: Są nowotwory, są blaszki opłucnowe, czasami są to pacjenci młodzi, 50 lat.
1: Azbest to niebezpieczny przeciwnik. W jego przypadku nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka minimalna. Każde włókno, które trafi do płuc, jest jak tykająca bomba.
0: Przypominamy i przypominać będziemy. Za kilka minut kolejny temat w Trójce, w popołudniowej audycji. Tym razem w cyklu Centrum Świata, a to Overpass. Is this real? Takie pytanie jest w tytule piosenki.

0: Bardzo ładnie to zabrzmiało, prawda? Is this real? Overpass. A my rozmawiamy dziś między innymi o ochotniczych chówcach pracy. Ten wątek pojawi się w naszej audycji po 17.
1: W mojej młodości jeździłam na dawne ochapy. To były najpiękniejsze wakacje jak dla mnie. Bo i nad morzem cały miesiąc w Międzyzdrojach, w Legnicy. Człowiek troszeczkę popracował i zarobił pieniążki i wypoczął i widził kawałek Polski.
0: A kiedy się później wyjeżdżało w świat pracować, to się nazywało work and travel, prawda? 22:07. Teraz kolejny temat. U nas 13 minut do 17. Zamieszkana przez 100 milionów mieszkańców Demokratyczna Republika Konga znów zmaga się z wirusem Eboli. To już 17. epidemia w tym kraju od momentu odkrycia wirusa 50 lat temu. Zachorowania na tę ostrą, zakaźną gorączkę krwotoczną odnotowano też na terytorium sąsiadującej z Kongiem. Ugandy. Eksperci ostrzegają, że chorych jest więcej niż to widać w statystykach. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy alert zdrowotny. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Centrum świata.
3: Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Ghebreyesus ocenia, że to nie pandemia. Ryzyko epidemii jest wysokie na szczeblu krajowym i regionalnym, natomiast niskie na szczeblu globalnym. Z drugiej jednak strony przewodnicząca zarządu Koalicji na rzecz Innowacji w zakresie gotowości na epidemię, czyli CEPI, Jane Halton, ostrzega, że epidemia jest większa niż to widać. Opisuje ją jako górę lodową. Wiemy przecież, że góry lodowe pod wodą są dużo większe niż nad nią. WHO szacuje, że już są setki zgonów. Prawda jest jednak taka, że rzeczywiste liczby będą znacznie wyższe. Ratownicy na miejscu, jak Isaac Mudzieni, dyrektor Wampara General Hospital, alarmują, że brakuje podstawowych rzeczy. Nie mamy wystarczająco dużo miejsca, aby przyjąć i hospitalizować wszystkich, którzy się do nas zgłaszają. Brakuje nam leków, środków ochrony, a nawet personelu. Centrum Świata łączymy się z doktorem Jędrzejem Czerepem, analitykiem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Po raz kolejny epidemia eboli zaczyna się w Kongu.
4: To jest strefa równikowa, tropikalna, bardzo wilgotna. Wybuchy epidemii lokalne wirusa ebola pojawiają się na styku lasów i takich odległych miejsc, odległych wsi, miejscowości. Często bywa to związane z przenoszeniem się na przykład z nietoperzy na ludzi. Jedzenie mięsa takiego zbuszu typu właśnie nietoperze, małpy, co się zdarza w takich bardzo odległych miejscach, jest przyczyną początku wybuchu takich ognisk epidemii. Później ono się przenosi w sposób zaraźliwy, ale nie aż tak bardzo zaraźliwy, jak moglibyśmy się tego obawiać. Trzeba jednak być bardzo blisko osoby chorej, która tak naprawdę musiałaby opluć kogoś krwią, na przykład krztusząc się z bliskiej odległości, żeby kogoś zarazić. Najczęściej do tych zarażeń dochodzi przy okazji pogrzebów.
3: To też jest taki region, w którym są rebelianci i właściwie czy oni są wciągani właśnie w ten wysiłek powstrzymywania epidemii?
4: To jest jakby osobne

0: Państwo de facto, które funkcjonuje na pograniczu Konga i Rwandy, gdzie rebelianci tworzą swoje własne struktury niezależne od władzy w Kinszasy. Na tą chwilę rebelianci próbują minimalizować to zagrożenie, trochę obawiając się tego, że dostęp, który musieliby udzielić swojego terytorium, choćby dla międzynarodowych zespołów medycznych, naruszy ich zdobycze, ich status quo, którego chcą bronić, więc w ich interesie jest to, żeby o epidemii mówiło się jak najmniej, żeby raczej tam nikt nie przyjeżdżał, co oczywiście nie sprzyja temu, żeby ten wybuch opanować.
1: Rozumiem, że nie ma leków. Co oni robią?
0: Konga ma oczywiście największe doświadczenie w eboli, dlatego że ebola pojawiła się, została zidentyfikowana po raz pierwszy w Kongu w latach 70. Zresztą odkrywca wirusa, Jean-Jacques Muyembe, wielki autorytet medyczny w Kongu i no, największy autorytet w dziedzinie eboli, cały czas jest aktywny. O ile ebola przez wiele lat była nieuleczalna, czy nie było na nią żadnej szczepionki, od kilku lat taka szczepionka już funkcjonuje, jest. Podaje się ją w momencie, kiedy dojdzie już do wybuchu lokalnego, jak takiego ogniska eboli, wtedy się szczepi wszystkich mieszkańców tej okolicy. Natomiast ten szczep konkretny wirusa, który pojawił się obecnie, na jego jeszcze nie ma szczepionki, natomiast można sobie wyobrazić, że w jakimś czasie zostanie ona na bazie tych poprzednich dopracowana.
1: Organizacje pomocowe są przekonane, że wirusowi rozprzestrzeniać pomogły się w uproszczeniu cięcia w USAID. Zabrakło pieniędzy, ludzi, którzy odpowiednio szybko by zauważyli, że wirus znowu wrócił. Na ile da się ten związek wykazać?
0: Jest to bardzo atrakcyjna teoria, dlatego że USAID w dużym stopniu finansował systemy ochrony zdrowia w wielu państwach afrykańskich, no i te cięcia były niezwykle dotkliwe. Natomiast dwa dni temu pojawiła się deklaracja ze strony Departamentu Stanu o wysłaniu do Konga 50 takich mobilnych klinik i szerokiej akcji wsparcia takiego doraźnego, medycznego, w starym stylu powiedziałbym, w stylu sprzed Trumpa. Z dużą energią Amerykanie chcą pomagać i uczestniczyć w tych akcjach na miejscu, więc to jest pewien wyjątek, który wiąże się pewnie z tym, że Kongo jest na pierwszym miejscu listy priorytetów amerykańskich w Afryce. Jest to kraj, z którego Amerykanie będą pozyskiwać surowce, zwłaszcza kobalt. Pojawiły się nawet ostatnio pogłoski o tym, że Trump miałby odwiedzić Kongo w grudniu tego roku. Być może to być też jednym z powodów, dla których Amerykanie chcieliby tą epidemię szybko opanować.
1: Doktor Jędrzej Czerep z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Centrum Świata,
3: które dziś przygotowała Agnieszka Lichnerowicz. Kolejna odsłona cyklu Centrum Świata w poniedziałek przed 17. Teraz 7 minut do 17 i piosenka Jessie Ware. Nie tak dawno gościliśmy ją w Trójce. Proszę poszukać tego spotkania w naszych podcastach polskieradio.pl albo na naszej stronie trójka.polskieradio.pl.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert taniej
5: masz. 40. jubileuszowa Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal polskich filmów pełnometrażowych. Od 22 do 30 maja w Tarnowie. Twórcy polskiego kina. Na ekranie, na scenie i fotografii. Filmy, koncerty, spotkania, wystawy kinoplenerowe. Więcej na tarnowskanagrodafilmowa.pl. Organizator festiwalu Tarnowskie Centrum Kultury. Na festiwal zaprasza Radiowa Trójka.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
0: Żegnamy reklamy.
11: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiec.

0: dosyć byłam poważnie chora i niestety musiałam zrezygnować ze swoich głównych celów na moją pierwszą część sezonu, czyli klasyków ardeńskich. I teraz tak naprawdę jestem bardzo zaskoczona swoją dyspozycją. Na wygraną trzeba sobie dać szansę.
1: Dziewczyna z charakterem. Przypomnę, że rok temu Dominika ukończyła Tour de France na czwartym miejscu.
2: Będzie jeszcze sport po południu po raz trzeci, prawda?
1: Bo zawsze będzie.
2: Do trzech razy sztuka. Adam trochę walczył ze słuchawkami, ale wszystko się udało teraz po 17. A jeśli chodzi o... teraz ja trochę walczę, bo zgubiłam gdzieś prognozę pogody, bo już zajęłam się piosenką, która za moment...
1: Jest słonecznie.
2: To będzie The Rolling Stones. Tak, u nas jest słonecznie, ale już chciałam powiedzieć, jak będzie w nocy. Jak myślisz, jak będzie w nocy?
1: Też słonecznie.
2: Kiedyś tak powiedziałam na antenie. To jest jedno z moich najwspanialszych wspomnień, ale będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko w centrum i na wschodzie miejscami dłużej. Tam przelotne opady deszczu, szybko zanikające. To jest optymistyczna prognoza pogody. W drugiej połowie nocy, czyli mniej więcej od której? Od trzeciej, myślisz? Tak, chyba pewnie mniej więcej od trzeciej. Na północnym zachodzie kraju miejscami wzrośnie to zachmurzenie do dużego, ale na pozostałym obszarze lokalnie wystąpią silne zamglenia lub mgły. Teraz widać, dlaczego musiałam poszukać tego, prawda? Bo jednak bym tego z pamięci nie powiedziała. Ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura od 7 do 10 stopni. Na Podkarpaciu i południu Lubelszczyzny od 11 do 13, na Podhalu 6 stopni.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Uff, udało się. Adam Malecki wraca za godzinę, a my w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka zapraszamy na kolejne tematy. To nowa piosenka The Rolling Stones, nosi tytuł In the Stars.

0: In the stars, in the stars, in the stars. Po trzykroć to jest tytuł piosenki The Rolling Stones, a ona oczywiście zapowiada tę nową płytę Foreign Tongues, która ma się ukazać 10 lipca. To jeszcze dodam, że do tego teledysku właśnie panowie odmłodzeni zostali w technice deepfake i całkiem współczesna aktorka Odessa Zion towarzyszy im tańcząc w teledysku do tej piosenki. 13 minut do 17. Wszystko się zgadza.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Tak to jest, jak się człowiek za bardzo zapatrzy w odmłodzonych panów z The Rolling Stones, ale teraz przed nami temat poważny i zupełnie serio. Obce drony niepokoją mieszkańców krajów bałtyckich. Dzisiaj alerty były ogłoszone na wschodzie Łotwy. Wczoraj alarmy i nakazy schronienia wysłano mieszkańcom Wilna i okolic. A my, tak jak zapowiadaliśmy, po 16 łączymy się z naszym korespondentem Kamilem Zalewskim. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Te alerty zostały odwołane, ale co wiemy na temat dzisiejszego incydentu z dronem na Łotwie?
2: No, na pewno to, że potencjalne zagrożenie dla łotewskiej przestrzeni powietrznej ustało. Kilka godzin temu, ja muszę przyznać, ja przyjechałem jeszcze dzisiaj rano tutaj do Dyneburga na Łotwie, do tego miasta, które znajduje się na południowym wschodzie tego właśnie kraju. I jeszcze wtedy, kiedy rozmawiałem z wieloma osobami, to w zasadzie te osoby mówiły, nie czujemy się zagrożone, żadnych powiadomień, alertów nie otrzymujemy, bo rzeczywiście tutaj dzisiaj po raz pierwszy w ciągu tego czasu, odkąd te incydenty z dronami się powtarzają, odkąd się rozpoczęły, te alerty mieszkańcy otrzymali. Ja również otrzymałem alerty i pierwsza myśl była taka, gdzie się chować, bo ten alert brzmiał naprawdę poważnie po łotewsku, a także po angielsku, że trzeba znaleźć miejsce, gdzie jakiś korytarz czy też nawet jakąś łazienkę, a ja wtedy byłem na takim placu przed hotelem tutaj w centrum miasta, odkrytym. Bo zresztą wiele innych osób również, ale gdy w dalszym ciągu rozmawiałem gdzieś tam troszeczkę w biegu z różnymi osobami, no to okazało się, że jako takiego zaniepokojenia w Dyneburgu nie ma. Posłuchajmy.
3: Ciasne gry nie znają.
2: No i szczerze mówiąc, na razie nie mam specjalnie żadnych przemyśleń na temat dronów, bo to wszystko zaczęło się dopiero niedawno. Ja się nie boję. Codzienne życie jest po prostu ważniejsze. Dzieci, sprawy domowe, zwykłe codzienne sprawy. Nawet telewizji nie oglądam.
4: Nawet telewizor nie smutry.
2: Alerty zostały mniej więcej po 4 godzinach odwołane. Wiadomo, że wykryto co najmniej jednego obcego drona. Nie wiadomo, czy to był dron ukraiński, tak jak ostatnio, czy może rosyjski. Wiadomo jednak, że bezzałogowiec przyleciał od strony Białorusi. No i wojsko poinformowało, że nie ma podstaw przypuszczać, iż opuścił łotewską przestrzeń powietrzną. No, tutaj w Dyneburgu mieszka około 100 tysięcy ludzi. Większość to właśnie Rosjanie. Nie oznacza to oczywiście, że nie znają języka łotewskiego, tylko gdy dzisiaj rozmawiałem z poszczególnymi osobami, to trafiałem albo na Rosjan, albo też trafiłem na Polkę, bo 15% mieszkańców Dyneburga to także Polacy z łotewskim paszportem. Na mieście spotkałem Milenę, która mówiła mi, że mieszkańcy za bardzo nie przejmują się tą sytuacją z dronami, chociaż przyznała, że bliskość granicy daje jej do myślenia.
5: Myślę, że czuć tylko w internecie tak naprawdę. W internecie bardzo czuć, cały czas dostajemy te informacje, ale tak żyjemy na co dzień swoje zwykłe życie. No i staramy się myśleć pozytywnie, nie mamy innego wyjścia. To właśnie, że jesteśmy blisko granicy, to jest najbardziej po prostu to gdzie jesteśmy, jest najstraszniejsze dla nas. Ale nie wiem, mi się wydaje, że teraz jest tak po prostu stabilnie i nie ma żadnych jakichś takich ostrych momentów emocjonalnych.
2: No i tutaj muszę przyznać, że ja też dzisiaj w Dyneburgu, mimo tej bliskości granicy, mimo komunikatów, że prawdopodobnie dron mógłby

0: widziany 40 kilometrów od Dyneburga w Krasławiu, też czułem się w miarę bezpiecznie, podobnie jak studenci z innych krajów, na których trafiłem. Przyjechaliśmy na tydzień w ramach wymiany Erasmus. Najbardziej irytujące było to, że nie mogliśmy wyjść z budynku. Tak, czuliśmy się bezpieczni, ale martwiło nas, że być może władze będą chciały go zamknąć. Były też obawy, że mogą wstrzymać loty. No, ja boję się o to, by nie zamknęli lotniska, bo jutro wracam do domu. Jestem z Hiszpanii. O tych wlatujących dronach bardzo głośno jest w mediach łotewskich dzisiaj przez cały dzień. Wszystkie najważniejsze portale internetowe, również łotewska telewizja publiczna, informowały o postępach, o poszukiwaniach na bieżąco mniej więcej. Pojawia się też coraz więcej głosów zaniepokojenia, a także narastającego zmęczenia tymi alertami przede wszystkim, o czym wspominał też prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz.
1: To nie jest czas pokoju, ale nie jest to także czas wojny. Niestety, jest to bardzo napięty okres, w którym administracja może działać wyłącznie spokojnie, odpowiedzialnie i bez zbędnych emocji. Bardzo dobrze rozumiem ludzi, ich obawy i niepokój. Rozumiem też, że gdy alerty wysyłane na telefony pojawiają się nieustannie, to po pewnym czasie może pojawić się chęć ich wyłączenia.
0: I tutaj Państwo pewnie się zastanawiają, jak to wyłączenie alerty RCB otrzymujemy SMS-ami. Tutaj to trochę inaczej działa, podobnie zresztą jak na Litwie, te alerty otrzymuje się w formie powiadomień sieciowych, nawet przy wyłączonym internecie oczywiście. Taki alert przychodzi na smartfona, na telefon komórkowy, no i ten smartfon, jeżeli dźwięk jest włączony, to on dosłownie krzyczy dosyć głośno, a jeżeli dźwięk jest wyłączony, no to bzyczy, dopóki się tego alertu nie przeczyta. Stąd mowa o tym właśnie zmęczeniu, bo po 3-4 dniach ludzie mogą być zmęczeni. Chcę zakończyć pozytywnym akcentem.
2: Bardzo się cieszę.
0: Chociaż najpierw powiem tak, jeszcze 2 godziny temu czerwone alerty były ogłoszone w północno-wschodniej Litwie, w rejonie ucińskim, to tuż przy granicy z Łotwą, ale teraz przeczytałem, że przed chwilą wojsko odwołało te właśnie alerty i jest tam w miarę bezpiecznie. A to dobra informacja, ponieważ mniej więcej za pewnie pół godziny będę tamtędy przejeżdżał.
2: Kamil Zalewski z Dyneburga dzisiaj, korespondent Polskiego Radia z Krajów Bałtyckich. Na co dzień w Wilnie to szerokiej drogi, Kamil. I z pewnością, ponieważ bardzo często spoglądamy w tych czasach w stronę krajów bałtyckich, będziemy się wkrótce znowu łączyć na antenie Trójki. Bardzo Ci dziękuję za dziś.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
2: Barbara Wrońska teraz w Trójce z pierwszej piątki, a nawet może z drugiego miejsca ostatniego notowania pierwszej Trójki listy przebojów.

0: Tylko z tobą, Barbara Wrońska z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. 23 minuty po 17 i temat, który już anonsowałam i nawet państwo w tej sprawie dzwonili. Mowa o ochotniczych hufcach pracy, ale inspiracją do zajęcia się tym tematem była dość kontrowersyjna grafika, którą Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy zamieściła w sieci. Ta grafika miała promować wczesne rozpoczęcie kariery zawodowej, a uruchomiła lawinę krytycznych komentarzy. O co chodzi? Wyjaśni Monika Gosławska i przypomnij, czym w ogóle są ochotnicze hufce pracy.
1: To był komunikacyjny skrót, który po prostu poszedł w złą stronę, ale dzięki temu udało się jakby zauważyć, że jest taka organizacja w ogóle.
2: Mówi szef promocji w Komendzie Głównej OHP Radosław Watras, ale czy o taki rozgłos chodziło? O sprawie zrobiło się głośno po wpisie lidera partii Razem Adriana Zandberga. Skrytykował on grafikę i skierował pytanie do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.
3: Państwowa instytucja zajmuje się atakowaniem 16-latków za to, że nie pracują zarobkowo?
2: Grafika przedstawia dwóch chłopców. Przy jednym z nich widnieje słowo klasa. To chłopiec z OHP. Przy drugim opcjach klasa to według autorów wypłata w wieku 16 lat, kilka lat stażu pracy, pewny zawód, branie spraw w swoje ręce i plan na przyszłość. Opcjach z kolei to między innymi wydanie kieszonkowego, zero planów, by to zmienić, puste CV i panika, co dalej. W odpowiedzi na wpis lidera partii Razem Komenda Główna OHP usunęła grafikę i zamieściła oświadczenie. Czytamy w nim między innymi.
4: Naszym celem nigdy nie było, nie jest i nie będzie stygmatyzowanie młodzieży ani promowanie rzekomego kultu wyzysku. Misją naszej instytucji jest systemowa ochrona młodych ludzi przed wykluczeniem społecznym, bezrobociem oraz biernością zawodową.
2: Pod postem znów zaroiło się od komentarzy.
5: Nikomu z was nie przyszła do głowy myśl, że to jest złe i to na wielu poziomach?
6: Warto korzystać z pomocy profesjonalisty od komunikacji. Zapraszam serdecznie.
2: Głos w tej sprawie zabrał też resort oświadczenia, że grafika była niefortunna, a jej treść niezgodna z misją OHP.
7: Żaden nastolatek nie powinien być piętnowany za to, że w wieku 16 lat nie podejmuje pracy zawodowej. Ochotnicze Hufce Pracy to instytucja, która wspiera młodych ludzi.
8: Czy pamięta pani taką instytucję jak OHP?
9: Nie.
10: To na przykład są różne ćwiczenia z wyciskania nad głową, ale to raczej nie o to pani chodzi.
8: Chodzi mi o ochotnicze hufce pracy. Słyszałeś o tym?
10: Coś takiego słyszałem, ale raczej historycznie, nie raczej z tej nowszej historii.
2: Niestety trudno dziś znaleźć ludzi, którzy mogą coś powiedzieć o OHP. Czas to zmienić.
1: Chcemy pokazać, że...
2: Szef promocji w Komendzie Głównej OHP Radosław Watras.
1: OHP jest dla tych ludzi, którzy potrzebują konkretnej ścieżki, potrzebują połączenia nauki z przygotowaniem zawodowym, potrzebują opieki wychowawczej, potrzebują doradztwa i po prostu są na jakimś tam zakręcie swojego życia.
2: Z usług OHP mogą korzystać osoby od 14 do 30 roku życia.
1: To jest młodzież, która kończy podstawówkę i po prostu zastanawia się, co dalej. Czy pójść do liceum, do technikum, do szkoły zawodowej. Po prostu czasami człowiek w tym wieku jest pozostawiony sam sobie. Ta decyzja nie jest w żaden sposób wspierana przez jego rodziców. On może u nas kontynuować proces edukacji. Pozwalamy mu zarobić swoje pierwsze pieniądze, zdobyć zawód.
2: Niektórzy uważają, że OHP już nie ma i wspominają dawne zagraniczne wyjazdy do pracy w NRD czy Czechosłowacji.
11: Wtedy rzeczywiście się dzieciaki uczyły, wyjeżdżały.
12: Przy okazji, jak jechało się do Niemiec, to się uczyło języka niemieckiego.
11: Teraz to już nie ma takiej instytucji.
2: Dziś oferta wakacyjna jest jeszcze w przygotowaniu, a dawne wyjazdy zarobkowe zastąpiły Erasmusy.
0: No tak, można było język szlifować. Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy odwiedziła Monika Gosławska. Puls Trójki za kilka minut. Dziś o zatrzymanej kolejny raz flotylli Sumut, flotylli z pomocą charytatywną dla Strefy Gazy. 27.

0: minut po 17.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
9: Po przeboju Bałkanica zespół Piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
0: Tu program trzeci, 17:30.
2: Puls trójki.
17: Agnieszka Laskowska, dzień dobry. W studiu Pulsu Trójki Rafał Piotrowski z Polskiego Oddziału Globalnej Flotyli Sumut, a na Mączach jest z nami dr Magdalena Kumelska-Koniecko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od naszego gościa w warszawskim studiu Trójki. Wiemy już, że troje naszych aktywistów, którzy byli członkami tej międzynarodowej flotyli, szczęśliwie wylądowało w Stambule i stamtąd po przejściu badań poleci do Polski. Czy pan może to potwierdzić teraz tu w Trójce?
18: Tak, dostaliśmy informację, że przed kilkunastu minutami wylądowali w Turcji. Mamy informację, że przynajmniej Łukasz Kozak nie jest ranny. Czekamy na informacje o pozostałych uczestnikach. Agata będzie prawdopodobnie wracała do Wiednia, gdzie mieszka i obecnie robi doktorat, zaś Łukasz i Karim. No możemy ich oczekiwać być może już jutro w Warszawie.
17: Karim jest studentem, który tutaj w Polsce studiuje, pochodzenia egipskiego, ale dokładnie był jako członek polskiej delegacji, polskiej grupy we flotylii.
18: Dokładnie tak. Studiuje lekarski we Wrocławiu i z racji życia w naszym kraju także się nim zajmujemy i występuję jako polski delegat.
17: Powiedzmy krótko do tych słuchaczy, którzy mieli prawo nie śledzić losów tej wyprawy globalnej flotyli Sumut. Kolejny raz próbowaliście dotrzeć z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, do Palestyńczyków. Kilkadziesiąt statków, międzynarodowy skład, aktywiści z wielu różnych krajów, także trzyosobowa grupa z Polski. Wszyscy zostali zatrzymani przez izraelskie służby na międzynarodowych wodach niedaleko Krety. I nie tylko

0: tylko zatrzymani, ale też poddani momentami bardzo brutalnemu traktowaniu przez te izraelskie służby. Proszę coś więcej o tym powiedzieć.
1: Zostali porwani z wód międzynarodowych, płynąc do Gazy, by dostarczyć pomoc humanitarną. W ten sposób realizując także nakaz Międzynarodowego Trybunału Solidarności, aby ta pomoc dopływała w sposób płynny docierała do Gazy. I tak, żeby zaprotestować przeciwko ludobójstwu, przeciwko okupacji, przeciwko blokadzie, bo to są jakby przyczyny, dlaczego w Izraelu ciągle leje się krew niewinnych. Póki nie wyeliminujemy tego systemu okupacji, systemu apartheidu, wciąż będą flotylę płynąć, wciąż ludzie się będą protestować i wciąż Palestyńczycy będą cierpieć. Więc ta flotyla nie tylko miała dostarczyć pomoc humanitarną, ale także stać się katalizatorem do protestu przeciwko okupacji i wezwać społeczeństwa oraz rządy do działania w tej sprawie.
0: Bo nie zapominajmy, że chociaż zostało zawarte zawieszenie broni, to Palestyńczycy dalej poddawani są prześladowaniom, jest im zabierana ich ziemia, są niszczone gaje oliwne i także jest to mnóstwo ludzi, których domy zostały zniszczone, którzy do tych domów wrócić nie mogą, potrzebują pilnie pomocy humanitarnej. Pani doktor, to do doktor Magdaleny Kumelskiej-Koniecko. Widzieliśmy film, który został z wielką dumą opublikowany w sieci przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa wewnętrznego Imara Ben-Gwira. On się przechadza wśród tych aresztowanych, którzy są traktowani jak terroryści, są zmuszani do klęczenia na ziemi, w kucki, z rękoma z tyłu, są popychani. On wyśmiewa tych ludzi, widać, że nawet gestami nakazuje żołnierzom takie brutalne traktowanie. Jedna z kobiet odważa się, wznosi okrzyk "Wolna Palestyna", jest natychmiast powalona na ziemię. My wiemy już w tej chwili o 6 osobach co najmniej, które zaznały przez te kilkadziesiąt godzin molestowania seksualnego. Wiemy o jednej osobie, którą zmuszono do rozebrania się i defilowania przed żołnierzami, ale też przed pozostałymi zatrzymanymi aktywistami. Powiedzmy coś więcej o tym ministrze, o Ben-Gwirze, bo nie pierwszy raz słyszymy to nazwisko, kiedy mowa o skrajnych, agresywnych zachowaniach w kontekście palestyńskim.
2: Dzień dobry pani redaktor. Dziękuję za zaproszenie do jakże istotnego tematu, który jest poruszany, bo warto zwrócić uwagę, że tematyka ludobójstwa w Strefie Gazy od dobrych kilku miesięcy ona zniknęła z mediów mainstreamowych w Polsce. W mediach arabskich i regionalnych ten temat jest nadal żywy. Jeśli mielibyśmy prześledzić karierę polityczną Itamara Ben-Gwira, to nie sposób nie zwrócić uwagi na to, że ten ekstremizm, którym charakteryzuje się ten polityk, on w zasadzie istnieje od samego początku, ponieważ Itamar Ben-Gwir był silnie związany z ruchem kahanistycznym, który został zdelegalizowany. To była partia, wcześniej najpierw ruch, później partia polityczna, którą charakteryzował skrajny antyarabizm, dążenie do pozbycia się z obszaru historycznej Palestyny, dzisiaj Izraela i terytoriów okupowanych wszystkich Arabów i zabójstwa 29 modlących się Palestyńczyków, którego dokonał Baruch Goldstein, to ta partia została zdelegalizowana. Mimo tego Ben-Gwir był sympatykiem tej organizacji. On działał w ruchu młodzieżowym. Nie wyzbył się tych inklinacji. Zresztą jego partia jest postrzegana jako takie przedłużenie partii kahanistycznej. Te, nazwę to, wyczynami, których świadkami jesteśmy od wczoraj, te zdjęcia obiegły media, to nie jest coś odosobnionego w wydaniu Ben-Gwira, ponieważ on raczy, on upaja się wręcz takimi sytuacjami, w

0: których poniża, ale poniża odpowiednie grupy etniczne i wszystkich tych, którzy krytykują aktualną politykę izraelskiego rządu. Zresztą przypomnę słuchaczom, że nikt to inny jak Ben-Gwir próbował w Knesecie, czyli izraelskim parlamencie, otwierać szampana, kiedy była procedowana ustawa o karze śmierci.
1: Dokładnie tak. Zresztą wznosił toast za przyjęcie ustawy, która pozwala w tej chwili skazywać Palestyńczyków, tych oskarżanych o terroryzm, na karę śmierci. Ustawy, która notabene jest uważana za taką, która będzie nadużywana i po prostu wykorzystywana do jeszcze jednej formy, tak jak pani mówi, rugowania Palestyńczyków z tamtej ziemi. Wracając do naszego gościa z globalnej flotylli. To zachowanie ministra Ben-Gwira i to, co w ogóle zdarzyło się z aktywistami tym razem, wywołało bardzo szybką, ale też zupełnie inną niż poprzednio reakcję polskiego MSZ-u. Zareagował na platformie X minister, wicepremier Radosław Sikorski, potępiając takie traktowanie aktywistów, a na dzisiaj został wezwany do MSZ-u chargé d'affaires ambasady izraelskiej. Czy państwo wśród właśnie członków, aktywistów flotylli mają jakąś interpretację tego, co zmieniło się w postawie polskiego MSZ-u, który poprzednio przypominał jedynie aktywistom, że ostrzegał przed wyjazdami do Izraela?
2: No także trzeba przypomnieć, że pierwsze stanowisko MSZ, opublikowane prawie 2 doby po porwaniu Łukasza Kozaka, mówiło jedynie o obserwowaniu wydarzeń z niepokojem. Dopiero musiał się ukazać film, aby MSZ zareagował. Dlaczego? Myślę, że to jest kwestia nacisku politycznego także w stosunku innych krajów i polski kraj poszedł za przykładem. Niestety nie zrobił tego wtedy, gdy powinien, ponieważ oczekiwałbym, że w chwili, gdy jestem porywany z wód międzynarodowych przez obce państwo, państwo co więcej oskarżane o ludobójstwo, oskarżane o zbrodnie wojenne, to powinna być reakcja automatyczna i natychmiastowa.
1: Żeby zamknąć ten wątek i żeby też zamknąć wątek Ben-Gwira, skrajnie prawicowego izraelskiego polityka, to dodam tylko, że minister Sikorski wystąpił do swojego kolegi z rządu, ministra Kierwińskiego, szefa resortu spraw wewnętrznych, o to, żeby zakazać Ben-Gwirowi wjazdu do Polski, więc to jego zachowanie może mieć konsekwencje dla niego w dalszych relacjach z Polską. Pani doktor, to pytanie jest do pani, trochę już o tym powiedzieliśmy. Poproszę o dość krótką wypowiedź, bo czasu mamy mniej niż byśmy chcieli. Jak obecnie wygląda sytuacja Palestyńczyków i w Gazie, i na zachodnim brzegu?
0: Niezmiennie sytuacja Palestyńczyków na terytoriach okupowanych jest po prostu tragiczna. To zawieszenie broni jest tylko figurą retoryczną. Możemy je wziąć w duży cudzysłów, ponieważ w dalszym ciągu na Palestyńczyków spadają bomby, w dalszym ciągu ograniczana jest pomoc humanitarna. Przypomnę, że wedle zawartego przez Amerykanów porozumienia o wstrzymaniu ognia dziennie powinno do Strefy Gazy wjeżdżać 600 ciężarówek. Jak jest dobrze, to wjeżdża zaledwie 200, które dystrybuują rzeczy, które są niezbędne dla życia człowieka, ale to jest niezbędne minimum. Mam tutaj na myśli wodę, żywność i leki. W Strefie Gazy poza tym, że jest w dalszym ciągu bardzo niebezpiecznie, szerzą się pandemie chorób zakaźnych. Ostatnio o tym donosili przedstawiciele ONZ-u, dokładnie UNRWA, które są powodowane właśnie tymi tragicznymi warunkami sanitarnymi. Natomiast jeśli chodzi o zachodni brzeg, to tam sytuacja w zasadzie już zaczyna się wymykać spod kontroli, ponieważ cyklicznie Palestyńczycy dostają nakazy opuszczenia swoich domów. Ich domy są burzone. Oczywiście w akompaniamencie wszystkich tych, którzy mogą to zatrzymać, a jedynie pozostają milczącymi świadkami. Poza wszystkim oczywiście niszczone jest dziedzictwo kulturowe, karczowane są gaje oliwne, zarzynane są kozy, dzięki którym się rolnicy utrzymują. I przerażające jest

0: to, że wszyscy to wiemy, bo pisze o tym niezmiennie prasa izraelska, między innymi dziennik Haaretz, i w dalszym ciągu społeczność międzynarodowa, która ma absolutnie narzędzia do tego, aby powstrzymać te bestialstwo, nie robi nic. Wyrazy potępienia, tego to już jest stanowczo za mało.
1: I jeszcze na koniec pytanie do Rafała Piotrowskiego z Flotylli. Co odpowiadacie ludziom, którzy mówią, że ta kolejna wyprawa to jest tylko i wyłącznie akcja PR-owa?
2: Widzimy, że to nie jest akcja PR-owa. Widzimy, że Palestyna wróciła jako temat do mediów. Słyszymy, że się mówi o Palestynie, o więźniach palestyńskich, o ucisku, o przemocy. Widzimy także reakcję rządów z całego świata. Reakcję niewystarczającą, reakcję zbyt późną, ale jednak ciągle się coś przesuwa.
1: Na tych statkach, które teraz dryfują po wodach międzynarodowych, no, które w jakimś sensie też zostały aresztowane, jest pomoc, która miała dotrzeć do Palestyńczyków.
2: Tak, na każdej łodzi znajdowała się kilkaset kilogramów pomocy humanitarnej, ale także po prostu misie dla dzieci, przybory szkolne. Po to także, żeby pokazać Palestyńczykom, że ktoś o nich pamięta, że także są ludźmi, że zasługują na życie tak jak każdy z nas. I flotylle będą płynąć, dopóki blokada nie zostanie zniesiona, a okupacja nie zostanie zdemontowana.
1: Zdołacie odzyskać te towary, które są na statkach?
2: Będą podejmowane próby także po to, żeby łodzie wykorzystać przy kolejnych flotyllach, które niestety wciąż są niezbędne. I są niezbędne także dlatego, że no, rząd nie wykorzystuje wszystkich środków, aby powstrzymać to piekło, którego Palestyńczycy doświadczają już właściwie nie tylko od 2023, ale od 1948, gdy rozpoczęła się Nagba, czyli tutaj przypomnę, czystka etniczna dokonana przez Izrael na Palestyńczykach.
1: Palestyńczykach, którzy po prostu chcieliby mieć swoje państwo, ale do tej opcji dwóch państw już właściwie nikt nie wraca. Rząd Benjamina Netanyahu postawił sobie za cel absolutne wyrugowanie Palestyńczyków i pozbycie się ich z tamtych terytoriów. Dziękując za to spotkanie Rafałowi Piotrowskiemu z Globalnej Flotylli Sumut i dr Magdalenie Kumelskiej-Koniecko, powiem tylko, że w Trójce zawsze jest miejsce na ten temat. Nie tylko zapraszamy do Trójki, także w naszym stałym cyklu Centrum Świata i w sobotniej audycji międzynarodowej. Jej autorzy Marcin Walter, Agnieszka Lichnerowicz również poruszają regularnie te wątki. Ja dziękuję za spotkanie. Agnieszka Laskowska.
3: Puls Trójki.

To z tego czasu, kiedy Richard Ashcroft miał wielką słabość do sekcji smyczkowej. Piękne to były czasy z jego pierwszej solowej płyty A Song for the Lovers. No a ja mam dla Państwa zaproszenie teraz. Ledwo zdążyliśmy się spotkać w Noc Muzeów tutaj przy Myśliwieckiej twarzą w twarz. Bardzo dziękujemy Państwu za tę obecność. Ja jeszcze nie miałam okazji na antenie tego robić, więc wspominam ten wieczór z wielkim rozrzewnieniem. A już zapraszamy na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej na jutro na 19:00. To będzie wieczór, w którym przeplatać się będzie muzyka i poezja. Wystąpi Mirosław Kalisiewicz z zespołem Hamak Band. Koncert będzie nosił tytuł Ćmy Szalone. Taki sam tytuł jak płyta Mirosława Kalisiewicza i o poezję i na tej płycie, bo o teksty zadbał i swoją obecnością uświetni ten wieczór wybitny poeta Józef Baran. No i na to spotkanie właśnie mamy dla Państwa zaproszenia. Proszę wpadać do nas jutro, 22 maja w piątek o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście w tej sprawie przyda się nasz numer 22 i 7 trójek. Paweł od 16:00 z Państwem rozmawia, a teraz jeszcze dodatkowo ma zaproszenia. No a my słuchamy zupełnie innych poetów, tak będę się upierała, poetów Szczyl, Piotr Ogucki i Cień.

Wciąż robi wrażenie ta debiutancka płyta Szczyla, Polska Floryda, i na niej właśnie gościnnie w utworze Cień Piotr Rogucki się pojawił. 6 minut pozostało do 18:00, te 6 minut do serwisu Trójki o 18:00 spędzimy w towarzystwie amerykańskiej DJ-ki, producentki Avalon Emerson, a po 18:00 opowiemy o 20-letniej już działalności Fundacji Iskierka i zaprosimy Państwa na kolejny koncert.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
0: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Na zegarze 18. Krzysztof Zyblewski w studiu. Czas na serwis trójki.
11: W Stambule jest już troje Polaków z globalnej flotylli dla Strefy Gazy, której aktywistów zatrzymało izraelskie wojsko. Jacek Rzet, były poseł i były wiceminister funduszy w rządzie PiSu, zatrzymany przez CBA. Oszukali prawie 900 osób, organizując fałszywe zbiórki charytatywne. Akt oskarżenia trafił do sądu. Aktywiści z globalnej flotylli Sumut są już w Stambule, gdzie przylecieli po deportacji z Izraela. Wśród nich jest troje Polaków zatrzymanych po przejęciu przez izraelskie wojsko statków płynących z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Flotylla kolejny raz próbowała dostarczyć pomoc mieszkańcom palestyńskiej enklawy, mówił w Pulsie Trójki rzecznik polskiej sekcji flotylli Rafał Piotrowski.
12: Zostali porwani z wód międzynarodowych, płynąc do Gazy, by dostarczyć pomoc humanitarną. I tak, żeby zaprotestować przeciwko ludobójstwu, przeciwko okupacji, przeciwko blokadzie, bo to są jakby przyczyny, dlaczego w Izraelu ciągle leje się krew niewinnych. Ta flotylla nie tylko miała dostarczyć pomoc humanitarną, ale także stać się katalizatorem do protestu przeciwko okupacji i wezwać społeczeństwa oraz rządy do działania w tej sprawie.
11: Aktywiści zapowiadają dalsze działania nagłaśniające sytuację Palestyńczyków w Strefie Gazy. Minister Sprawiedliwości potwierdza, Jacek Rzet, były poseł i były wiceminister funduszy i polityki regionalnej, został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Jak przekazał w mediach społecznościowych Waldemar Żurek, chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Były poseł Porozumienia i Partii Republikańskiej w latach 2020-2023 był wiceministrem funduszy i polityki regionalnej. Nadzorował NCBR. Został odwołany po ujawnieniu nieprawidłowości w przyznaniu przez agencję publicznych pieniędzy. Najwyższa Izba Kontroli informowała, że podejrzewa korupcję i przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych. Ostatecznie sprawa trafiła do Prokuratury Europejskiej. Niezapomniana Lusia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei, Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Antczaka. Stanisława Celińska spoczęła w Nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Aktorkę, wokalistkę i autorkę tekstów żegnali widzowie i słuchacze.

0: wielbiciele jej talentu.
1: Spod Poznania przyjechałam. Kojarzę ją bardzo właśnie z tych wszystkich jej piosenek. Słuchałam jej, to faktycznie coś się otwierało w sercu. Także naprawdę dzięki temu jest bardzo bliska. Genialna była. Jakby ona w ogóle się nie uczyła roli. Po prostu była sobą. No kocham ją za to.
2: Teraz ostatnio oglądałam seriale Barwy Szczęścia. To też taką fajną rolę, taką ciepłą matkę gra. Pięknie śpiewa. Przecudnie. Te piosenki jej to do serca dochodzą, że człowiekowi aż stają włosy na rękach.
3: Pamiętam te wszystkie jej filmy jeszcze za czasów młodości, Alternatywy 4, tak jakby widzę ją przed oczami.
4: W nocach i dniach, jak byłam młodą taką dziewczyną, bardzo, bardzo utalentowana osoba.
0: Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat. Za nieco ponad pół godziny w naszej popołudniowej audycji reportaż poświęcony wybitnej aktorce. Nie wszyscy mają szczere intencje, ogłaszając zbiórki na rzecz potrzebujących. Małżeństwo oszukało prawie 900 osób na zbiórkach charytatywnych. Przeciągać miało luksusowe auto. Zbiórki były prowadzone w internecie i nazywały się na przykład Uratuj małą Alę i dostań Porsche.
5: Ten proceder przestępczy polegał na organizowaniu zbiórek charytatywnych na portalach internetowych, a osoby wpłacające się pieniądze na rzecz fundacji miały wziąć udział w losowaniu samochodu marki Porsche. Jak się okazało, oskarżeni, wówczas małżonkowie, nie dysponowali prawem do tego pojazdu.
0: Mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guszcz. Małżeństwo wyłudziło ponad 80 tysięcy złotych. Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Grażynie B. i Maciejowi B. Grozi im do 8 lat więzienia. Duńczycy zmienili zdanie. Usuną wieloryba Timiego z brzegu wyspy Anholt. Martwy humbak, który wcześniej przez 2 miesiące błądził po Bałtyku, zostanie zabrany do portu na kontynencie. Tam zostanie przebadany przez naukowców.
6: Ciało wieloryba ma zostać ściągnięte linami na głębszą wodę, a potem trafić do oddalonego o 50 km miasteczka Grenaa w kontynentalnej Jutlandii. Tam jutro mają zostać pobrane próbki, żeby zebrać jak najwięcej danych o zwierzęciu. Duński Urząd Ochrony Przyrody początkowo nie chciał ruszać martwego ssaka, ale morska fala przesuwa humbaka coraz bliżej plaży na popularnej wśród Duńczyków wyspie. Z jednej strony przeszkadza to turystom, z drugiej przybywa ludzi podchodzących do wieloryba, a nawet na niego wchodzących, żeby zrobić zdjęcie lub nagrać filmik. Urzędnicy odradzają zbliżanie się do morskiego ssaka, bo zgromadzone w nim gazy grożą eksplozją, co może być nieprzyjemne, ale też groźne dla zdrowia. Humbak z Morza Północnego przez 2 miesiące błądził w Bałtyku. Kwiecień spędził na mieliźnie przy niemieckiej wyspie Pöl. Stamtąd został przetransportowany przez społeczników z powrotem do rodzinnego morza, ale po uwolnieniu nie przeżył długo. Jego ciało trafiło na płciznę w cieśninie Kattegat. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Klimat. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W kolejnych godzinach udział OZE w miksie energetycznym będzie malał. Jakość powietrza jest dobra, miejscami na południu kraju bardzo dobra. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport i Adam Malecki.
9: W koszykarskiej Orlen Basket Lidze trwa walka w ćwierćfinałach, gdzie rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Kilka minut temu rozpoczęło się 4. spotkanie pomiędzy MKS-em Dąbrowa Górnicza a broniącą tytułu Legią Warszawa. Jeśli legioniści wygrają, awansują do półfinału. Jak na razie jest 6-4 dla MKS-u. Także dzisiaj o 20:15 zmierzą się Dziki Warszawa z Treflem Sopot. W tym przypadku na prowadzeniu są Dziki i też są o 1 wygraną od najlepszej czwórki. A w półfinale już jest Zastal Zielona Góra, który uporał się z Kingiem Szczecin. Zielonogórzanie czekają na rywala. Będzie nim Arka Gdynia lub Śląsk Wrocław. Stan rywalizacji i to 2-2, więc o wszystkim zadecyduje 5. starcie w sobotę we Wrocławiu. Kibice tenisa już nie mogą się doczekać rozpoczęcia wielkoszlemowego French Open. Tytułu nie będzie niestety bronił Hiszpan Carlos Alcaraz, który wciąż zmaga się z kontuzją i już wiadomo, że zabraknie go także podczas Wimbledonu. W turnieju pań w zeszłym roku w Paryżu triumfowała Amerykanka Coco Gauff. Iga Świątek na kortach Rolanda Garrosa była najlepsza 4-krotnie. Rozpoczynający się w niedzielę turniej zainauguruje meczem z Emerson Jones. Australijka otrzymała od organizatorów dziką kartę. Jeśli Polka wygra w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek lub tenisistką z eliminacji. W trzeciej rundzie może trafić na dysponującą potężnym uderzeniem Ireną Ostapenko. Łotyszka Polce delikatnie mówiąc nie leży. Jelena na 6 dotychczasowych spotkań wygrała z Igą 6.
0: W
9: kolarstwie zakończył się 12 etap Giro d'Italia, czyli 175 km z Imperii do Novi Ligure. Wygrał Berg Alex Segert, uciekł z peletonu i ta ucieczka się opłaciła. Drugie miejsce zajął inny Belg, Ton Aerts, a trzeci był Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu zachował Afonso Eulalio, więc będzie dalej paradował w różowej koszulce lidera. Portugalczyk

0: wyprzedza Duńczyka Jonasa Vingegaarda o 33 sekundy i Holendra Timena Arensmana o 2 minuty. Polacy we włoskiej pętli, która potrwa do 31 maja, nie startują, a jutro 13 etap z Alessandrii do Verbanni.
1: Niektórzy myślami już przy piątku, to i pogodę na piątek. Teraz

0: program Trzeci Polskiego Radia.
1: I po raz trzeci mówimy dzień dobry. Katarzyna First-Wojtkowska, Michał Jędrkowiak, Paweł Turski, Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy od wyprawy na wzgórza.

0: po 18.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Mówiłam przed 18 o tym, że będą kolejne koncertowe zaproszenia i to jest właśnie ten moment, ale to nie będzie po prostu koncert. To będzie dużo więcej niż koncert. Za niecały tydzień, w najbliższą środę, 27 maja, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, koncert Efekt Iskierki. Głównymi gwiazdami będą dzieci. Dzieci po i w trakcie leczenia onkologicznego, ale będą miały bardzo mocne wsparcie w profesjonalnych muzykach. O nich za chwilę opowiemy, bo jest z nami rzeczniczka prasowa Fundacji Iskierka, Aneta Klimek-Jędryka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ale oczywiście zanim zapytam cię o to, co się wydarzy w środę i bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć, że Trójka objęła to wydarzenie patronatem. Nie pierwszy raz zresztą, ponieważ będziemy sobie mówić na ty, bo jesteśmy na ty, dlatego że też miałam okazję wystąpić w chórze kiedyś, w chórze dziennikarzy, ale może o tym już nie wspominajmy. Chciałabym cię zapytać na początek o to dwudziestolecie, ale także o to, o działalność fundacji, o ideę, która Fundacji Iskierka towarzyszy od tych lat, bo ten efekt iskierki to nie tylko te coroczne koncerty, to są efekty naprawdę znakomite i bardzo ważne.
2: Tak, dokładnie, dlatego też taki tytuł tego koncertu, bo zastanawialiśmy się przez moment, jak podsumować 20 lat, które kompletnie nie mam pojęcia, jakim cudem przeleciało tak szybko.
0: Tego nie wie nikt.
2: Historia zaczęła się prozaicznie od sytuacji choroby dziecka. Szefowa Iskierki, Jola Czerwińska-Siwecka, trafiła na oddział ze swoim synem z diagnozą. I tak naprawdę ten moment w życiu sprawił, że zaczęła się rozglądać i dostrzegać różnego rodzaju potrzeby, które w tym obszarze były. I jak teraz patrzymy na to z perspektywy lat, to bardzo nas to cieszy, że to, o co przez wiele lat zabiegaliśmy, o co walczyliśmy, do czego dokładaliśmy też kawał serducha i działań, no teraz tak naprawdę jest w wielu obszarach standardem, jeśli chodzi o opiekę nad dzieckiem chorym, otoczenie jego i aktywności, w które jest zaangażowane. Tak więc no, bardzo taka fajna perspektywa po tylu latach.
0: O tych efektach, a właściwie efekcie Iskierki oczywiście można też poczytać i w ogóle o działalności fundacji na stronie fundacjaiskierka.pl. Tam są wszelkie informacje, które mogą zainteresować i tych, którzy tych informacji potrzebują, bo akurat też taka choroba im się przydarzyła w rodzinie, ale także tych, którzy się zainteresują tym, o czym teraz będziemy opowiadać, bo no to dwudziestolecie obchodzicie z przytupem, tak bym powiedziała kolokwialnie. Wspaniała sala, czyli NOSPR w Katowicach, ale także wspaniali goście. Zacznijmy od tego, że oczywiście Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Adama Sztaby, ale także, od kogo zaczynamy? Aneta, może Sting, zacznijmy od Stinga.
2: Oczywiście, ponieważ...
0: Co to za historia?
2: Jest to historia, która już nas zainspirowała kilka lat temu, ponieważ jak orkiestra onkologiczna dziecięca nasza szykowała się do kolejnego koncertu, zastanawialiśmy się, z kim chcielibyśmy się bardzo spotkać, z kim chcielibyśmy zagrać, jakiemu kawałku światu chcielibyśmy też pokazać to, co dzieci potrafią, jak fantastyczne potrafią mieć talenty. No i Sting był tutaj na horyzoncie naszych marzeń, nie ukrywam, i zabiegaliśmy już od dłuższego czasu, żeby zaprosić go do tego projektu. I powiem tak, gdyby nie trasa w Stanach i jego obecność na drugim końcu kuli ziemskiej, no byłaby szansa, że spotkalibyśmy się fizycznie. Ale przyjął nasze zaproszenie i postanowił przygotować coś zupełnie wyjątkowego, a mianowicie ekskluzywny, nagrany wcześniej wirtualny występ z utworem Desert Rose, który zostanie wykonany zaraz z tymi dwoma cudownymi orkiestrami, czyli orkiestrą nosprowską pod batutą Adama Sztaby i dziecięcą orkiestrą onkologiczną pod batutą Piotra Suta. Łączymy do tego jeszcze chór naszych darczyńców, tak więc bardzo unikatowe doświadczenie muzyczne i myślę sobie, że też kawał dobrej energii i serca, który po prostu otrzymaliśmy ze strony Stinga i jego managementu i ogromnego wsparcia, które udzielili temu projektowi.
0: To taki gest. Sting zresztą słynie też z wrażliwości, ale bardzo piękny i wzruszający. Natomiast chciałam, żebyś jeszcze parę słów powiedziała o dziecięcej orkiestrze, bo no to jest ewenement, wydaje mi się, na skalę światową.
2: Zgadza się, Kasiu, tak. Myśmy nawet sprawdzali i sprawdzamy dosyć regularnie. Nie ma takiej drugiej orkiestry na świecie, gdzie

Nawet jeśli serial Stranger Things powstał wyłącznie po to, żeby przypomnieć nam, jak wspaniała jest to piosenka, to warto było. Kate Bush, Running Up That Hill. Słuchają państwo Trójki. 13 minut.

0: Dzieci w trakcie leczenia onkologicznego lub po leczeniu tworzą orkiestrę, która gra na instrumentach perkusyjnych i koncertują. To, co jest fenomenem tego wydarzenia, to to, że to są dzieci, które nie mają prób przez pół roku, ileś miesięcy przed, tylko kilka dni przed tym całym wydarzeniem, ze względu też na sytuację zdrowotną i chorobową. A pomysł zrodził się trochę z przekory, ponieważ jak zastanawialiśmy się, na jaki koncert charytatywny chcielibyśmy zorganizować 20 lat temu, przy początkach fundacji, to, co pamiętam, nam towarzyszyło, to, że bardzo nie chcieliśmy, żeby to był taki klasyczny koncert dla biednych, chorych dzieci. Bardzo chcieliśmy zadbać o godność, szacunek dla dzieciaków, pokazać je zupełnie w innym kontekście, pokazać je nie przez pryzmat tylko choroby, czyli tego, czego doświadczają na co dzień, ale pokazać ich przez pryzmat tego, jakimi są dzieciakami, jakie mają talenty, jaką ogromną wrażliwość. I paradoksalnie dla przeciwwagi tej sytuacji, w której się znaleźli, choroby, bardzo trudnego doświadczenia, dać im szansę przeżycia czegoś absolutnie wyjątkowego, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Czyli dać im tą siłę i wiarę, że wszystko jeszcze może w życiu ich spotkać, nawet to, czego się absolutnie nie spodziewają. I tak jak szansa na wyzdrowienie jest i zawsze warto mieć nadzieję do ostatniego momentu, tak nikt wcześniej pewnie też nie wyobrażały sobie, że staną na scenie, najlepszej scenie koncertowej praktycznie w tej części Europy, z najlepszymi muzykami, artystami, i że będą koncertować równo ramię w ramię właśnie z największymi gwiazdami. Tak więc tu się wydarzają fantastyczne rzeczy okołomuzyczne. Tu się pojawia niesamowita empatia, zaangażowanie, no, determinacja tych dzieci jest niesamowita i to, jaką oni potrafią wykazać się cierpliwością, wytrwałością w tych, no, powiedzmy, no, niełatwych próbach, zdarzeniu z ogromną salą koncertową, z publicznością. My jesteśmy pełni podziwu, ale też widzimy i czujemy, jak bardzo im to służy, jak bardzo ich to ładuje z dobrą energią. Tak samo służy rodzinie, która towarzyszy tym dzieciom, tak więc widzimy w tym bardzo głęboki sens i dużo pięknych spotkań i wartości, które jak gdyby rodzą się przy okazji tego wydarzenia.
1: Słuchając cię, szeroko się uśmiecham. Jestem przekonana, że nie tylko ja się szeroko uśmiecham. Powiedzmy jeszcze o artystach z Polski, którzy się pojawią, i oni będą fizycznie także w Nosprze. Kwiat Jabłoni odwiesza specjalnie dla was swoje zawieszenie działalności.
0: Cudowne to były rozmowy, bo rozmawialiśmy już z Kasiem Jackiem wcześniej, wiele miesięcy. Wiedzieliśmy, że już trochę mają plany kończenia działalności, ale z racji tego, że już spotkaliśmy się wcześniej, że pomogli nam też spełnić marzenie naszej podopiecznej i mają ogrom empatii w sobie, po prostu dali nam się namówić do tego, żeby na końcówkę swojej działalności wspólnej i tej trasy przygotować taką wisienkę w zupełnie innym stylu, charakterze, no bo bądźmy, pragnę dopowiedzieć, że wszystkie utwory, które goście koncertu słyszą w Nosprze, mają zupełnie nowe aranżacje. To będą pierwsze wykonania takich wersji z repertuaru również naszych gości.
1: Będzie też Artur Rojek, będzie Sebastian Karpiel-Bułecka. To też oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby się zapoznawać na stronie Iskierki z informacjami. No i dobra informacja jest również taka, że mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert w najbliższą środę, 27 maja w Nosprze w Katowicach. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. To będą podwójne zaproszenia oczywiście. Paweł czeka przy naszym telefonie. Środa, 27 maja, Nospr w Katowicach, Nospr, czyli Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, siedziba tej orkiestry. Wy już macie na koncie 14 tych koncertów, wydawnictwa płytowe, i z Arturem Rojkiem właśnie się wiąże pewna także sentymentalna wspólnota, tak, bo on przy pierwszym koncercie, tak, i przy pierwszej płycie się pojawił w 2006 roku.
0: Tak, to był tak naprawdę pierwszy artysta, który dał nam trochę takie zaufanie na ten nasz szalony pomysł. I dał się zaprosić do wspólnego nagrania pierwszej płyty i tego samego roku razem z naszymi podopiecznymi wystąpił na scenie Filharmonii Śląskiej. Tak więc no, to była pierwsza nasza przygoda i spotkanie, stąd też pomysł, żeby po 20 latach znowu się spotkać i trochę przyjrzeć się temu, jak ten prosty pomysł się rozrósł, jaki nabrał skali, jakiego rozmachu, bo tutaj To, co pragnę jeszcze dopowiedzieć, że my bardzo lubimy łączyć artystów. Czyli to jest, nie jest to tylko zaproszenie do spotkania z publicznością, ale przede wszystkim między nimi nawzajem, ponieważ

0: prostu powstają piękne połączenia, piękne mariaże. Na przykład Sebastian Karpiel-Bułecka będzie gościł w swoich utworach cudowne wokalistki zespołu Dikanda etnofolkowego. Tak więc łączymy style, łączymy gatunki, ale wszystko ma tak naprawdę jeden cel, żeby pokazać, że muzyka jest pretekstem do spotkania, do pokazania dzieciakom, jak wiele ludzi jest wokół nich i czy to są gwiazdy największego kalibru, czy to są osoby z życia publicznego, czy to są po prostu ich najbliżsi sąsiedzi, którzy tego dnia przyjeżdżają, żeby ich podspierać, pokibicować. To jest wszystko tak naprawdę jeden wielki gest empatii, który pokazuje, że nie są w tym sami, że mają wokół siebie ludzi, którzy po prostu chcą pomóc im w tym najtrudniejszym momencie przez niego przejść.
1: To jest najważniejsze. Aneta Klimek-Jędryka, rzeczniczka prasowa Fundacji Iskierka. Aneta, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Trójce.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za Wasz patronat i kibicujcie nam ogromnie i trzymajcie kciuki.
1: Z uśmiechem życzymy kolejnych 20, 40 no i wspaniałości na to dwudziestolecie. No i oczywiście nasza reprezentacja też będzie na koncercie. Bardzo dziękujemy. Widzę, że telefony się rozdzwoniły. 2027 Trójek, przypomnę, a koncert w Fundacji Iskierka pod hasłem Efekt Iskierki w środę 27 maja w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Piękne rzeczy robicie i trzymamy kciuki za więcej. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
0: Pięknie dziękuję i gorąco zapraszam do Katowic.
1: To jeszcze kwiat jabłoni, zapowiadając ten koncert u nas w Trójce.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

0: długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCardy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Żegnamy reklamy.
9: 18.30. Pora na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski.
10: Polska i Ukraina wzmocnią współpracę w zwalczaniu przestępczości i przeciwdziałaniu dywersji. Prezydent podpisał ustawę, która ratyfikuje umowę, którą w grudniu we Lwowie zatwierdzili ministrowie spraw wewnętrznych. Nowe przepisy mają pomóc polskiej policji skuteczniej wykrywać, zapobiegać i zwalczać przestępczość z udziałem obywateli Ukrainy. Z kolei Straż Graniczna będzie mogła już podczas kontroli identyfikować osoby powiązane z obcymi wywiadami czy grupami dywersyjnymi. Według wstępnych informacji litewska przestrzeń powietrzna mogła zostać naruszona przez dwa drony, poinformował prezydent Litwy. Myśliwce NATO już wystartowały i są gotowe je zniszczyć, napisał w mediach społecznościowych Gitanas Nauseda. A wczoraj w Wilnie i okolicach ogłoszono alarm z powodu zagrożenia z powietrza. Alerty zostały rozesłane po wykryciu przez wojskowe radary obiektów w pobliżu wschodniej granicy Litwy. Nagroda dla trójkowych dziennikarzy. Anna Dudzińska i Michał Matus zdobyli Grand Prix 2026 za reportaż 12 tysięcy dni Katastrofa Promu Heweliusz, odcinek Piąty Kamień. Nagrodę ufundowaną przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego przyznano za mistrzowskie, jak podkreślono, połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. Pełny serwis Trójki o 19.00.
9: Wprawdzie gala Grand Prix się jeszcze nie skończyła, ale może uda nam się za chwilę połączyć z Anną Dudzińską i Michałem Matusem i przekazać gratulacje. A na razie informacja o tym, jak pogoda będzie dzisiejszej nocy. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni. Chłodniej na Podhalu około 6, cieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie od 11 do 13. Przelotne opady deszczu i pochmurno w stopniu umiarkowanym. Radiohead. Niektórzy świętują dzisiaj rocznicę wydania płyty OK Computer, ale my z innej, z In Rainbows, Jigsaw Falling Into Place.

0: Jigsaw Falling Into Place, układanka, części układanki wskakują na swoje miejsce. Takie mam poczucie właśnie teraz. Nagroda konkursu artystycznych form radiowych Grand Prix 2026. Grand Prix trafił do Anny Dudzińskiej, Michała Matusa za 5. odcinek podcastu cyklu reportaży 12 tysięcy dni katastrofa promo Jan Heweliusz. Ten odcinek 5. nosi tytuł Kamień. Z pewnością państwo pamiętają podróż, w którą Ania i Michał nas zabrali. A teraz łączymy się. Wyszliście z gali specjalnie dla nas. Gratulacje. I opowiedzcie o... Przypomnijcie może trochę, jak ta praca nad 12 tysiącami dni wyglądała.
1: No, dziękujemy w ogóle. To bardzo nam miło, że do nas zadzwoniliście. Tak, ja pamiętam, że wszystko zaczęło się od tego, że jakby odezwała się do nas Katarzyna Borowiecka niejaka, zwracając się...
2: Nie kojarzę. Czy państwo znają?
0: Nie kojarzę.
1: Tak, i ona wspomniała coś o jakimś Heweliuszu właśnie, że może warto byłoby się zająć tą historią. I taki był początek. A potem drążyliśmy, współpracując też z Zuzanną Albińską, szukając ludzi, którzy tę katastrofę przeżyli, tych, którzy stracili swoich bliskich na tym statku. No i długo trwały te nasze poszukiwania i te prace. A to wszystko po to, żeby ci ludzie mogli podzielić się tym, jak przeszli przez traumę, przez stratę. I tym dzieleniem się tą swoją historią też przynieśli jakieś, nie wiem, ukojenie może innym ludziom. To było dla nas ważne i... No, no i cieszymy się, że został to nagrodzony, bo to też jest docenienie właśnie tych opowieści i tych ludzi, którzy nam powierzyli swoje historie.
0: Wspaniałej no waszej pracy, waszej empatii, ale też waszego niezwykłego mistrzowskiego rzemiosła. Aniu, ja chciałam zapytać, jak ta historia wciąż w tobie, w was też żyje, bo to nie jest tak, że taką historię można z siebie wyrzucić od razu po przejściu tej drogi intensywnej.
2: No, no właśnie, bo my jesteśmy w takim tym momencie, że się cieszymy, bo to jest niezwykłe, że się docenia tą ciężką pracę i tak długo trwałą, ale tak naprawdę no, to jest wielkie wzruszenie płynące z tego, że tak intymna historia zostaje tutaj doceniona. Ja szybciutko przeczytam: za mistrzowskie połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. O, tak brzmi dokładnie napis na naszych pięknych dyplomach.
0: Informowaliśmy o tym w skrócie serwisu Trójki.
2: Bardzo się cieszymy, ale przede wszystkim się cieszymy, że te wszystkie osoby udało się w jakiś

0: taki zupełnie niezwykły sposób połączyć. Bo to było tak, że ci bohaterowie nas po prostu prowadzili jeden od drugiego, że szliśmy i jedni mówili o drugich. I też jest tak, że w jakiś niezwykły zupełnie sposób udało się odnaleźć główną przecież bohaterkę tej historii.
1: Agnieszkę.
0: Agnieszkę i znaleźć rodzinę szwedzką, w której ta nasza cudowna Agnieszka mogła przez chwilę znaleźć ukojenie. To jest bardzo wzruszająca historia i to wzruszenie z tą radością dzisiaj bardzo mocno nam się tu miesza.
1: Bardzo wam dziękuję za waszą pracę, za ten cykl, ale też za to dzisiejsze krótkie spotkanie w popołudniowej audycji. Gratulacje i czekamy na was tutaj przy Myśliwieckiej. A państwu serdecznie polecam, jeśli państwo się z tą historią jeszcze nie zapoznali, w wykonaniu Anny Dudzińskiej i Michała Matusa. 12 tysięcy dni, katastrofa promu, Jan Heweliusz, na stronie Trójki, na stronie Polskiego Radia, w serwisach streamingowych i na YouTubie Trójki do znalezienia. Polecam z całego serca. 21 minut pozostało do 19.
2: Reportaż w Trójce.
1: Tak, bo to jest właśnie ten moment na intymne, pogłębione historie, a dzisiaj szczególna, o artystce, która miała dystans do świata i kochała życie. Stanisława Celińska, wszechstronna aktorka teatralna i filmowa, była także wspaniałą piosenkarką czy pieśniarką porównywaną do Cezarii Ewory. Płytę Atramentowa nagrała z poznańskimi muzykami, między innymi z Maciejem Muraszką. Premiera tej płyty miała miejsce dokładnie 8 maja 2015 roku, ale wcześniej Stanisława Celińska próbowała przed jubileuszowym koncertem swój nowy program. Reportaż, który za chwilę państwu zaprezentujemy, jest zapisem tego wydarzenia, tych prób, opowieścią o roli głosu i muzyki w życiu artystki, którą pożegnaliśmy dzisiaj. Atramentowa próba to będzie reportaż archiwalny przygotowany przez Wandę Wasilewską z Radia Poznań.
3: Dla mnie bardziej naturalny jest śpiew niż mowa. Jestem jednym z instrumentów, mój głos jest jednym z instrumentów. To bardzo fajnie funkcjonuje. Siedzę, nie robię żadnych gimnastyk, ani nie macham rękami. Czasami jakiś tam gest robię oczywiście, ale to wszystko jest w takim półkolu. Ja wtedy się najlepiej czuję, jak ja nie jestem absolutnie wysunięta.

0: Napisałem piosenkę dla zespołu Los Locos, którego, że tak powiem, byłem współzałożycielem. Skomponowałem piosenkę, do której tekst napisał Marcin Sosnowski. I pamiętam, zastanawialiśmy się, kto mógłby to zaśpiewać, bo chcieliśmy wystąpić w Opolu. Ale ponieważ nie mieliśmy płyty, to postanowiliśmy zaprosić kogoś, kto się do tego jak najbardziej nadaje. Poprosiłem o pomoc Wojtka Trzcińskiego, tego właśnie sławnego Trzcińskiego. A on mi powiedział, słuchaj, to jest taka fajna piosenka, kojarzysz kobietę Stanisława Celińska. No, kto nie kojarzy? Zadzwoń do niej, dam ci numer. Nie, bez jaj, no przecież. Po pierwsze pewnie nie odbierze, a po drugie, kim ja jestem, żeby się zgodziła. Ale, że tak powiem, zadzwoniłem. Poprosiła, żeby podrzucić płytę. Na drugi dzień zadzwoniła, podoba mi się, nagrywamy. Pojechaliśmy do Opola, zakwalifikowaliśmy się. Okazało się, że dostaliśmy chyba trzecie albo czwarte miejsce w ogóle w plebiscycie publiczności. Piosenka nie dość wesoła, nie dość żywa, ale publiczność opolska ją doceniła. No i idąc tym tropem, wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać płytę. Ale ponieważ moje obowiązki uziemniły mnie i musiałem robić inne płyty, to się troszeczkę przedłużyło, aż do ubiegłego roku, kiedy się spotkaliśmy i stwierdziliśmy, że dobra, to jest ten czas, siadamy i robimy. No i pół roku porobiliśmy, płyta i wyszła.
1: Nagrywanie po nocy, najlepsze warunki do nagrywania po nocy, w krótkiej piżamce i o 4 rano wychodzi światło.

0: W lesie szumiała leśnych piosenek, w lesie słuchała hej, la la la la la la la la la la la. I to śpiewałam w przedszkolu, mając lat 4 albo 5 i tańczyłam w Krakowiaka, to był mój pierwszy występ, czyli śpiew i taniec. Dopiero potem przyszły role Anioła i Heroda, miałam 7 lat, także potem przyszły teksty, ale najpierw zaczęło się od śpiewania i od tańczenia.
1: Dobrnywając do końca, dwa refreny.
2: Ja mam taki pomysł, ale nie pogniewasz się na mnie, Maciuś. Gdzieś czeka, zaśpiewam mocno, gdzieś czeka.

0: taka i tak śpiewała, zaśpiewałam. I żeby potem nie opaść, tylko żeby dać mocno i żeby troszeczkę dołączył się Wojtuś, co?
1: Nie.
0: To może nie, to może na początku bez melodii. Jakby dało
2: to jest radę. Historia o Stasi. Fajna dziewczyna, fajne piosenki. To było piękne spotkanie, bo to są fajne rozmowy o życiu, o właściwie o wszystkim, co interesuje facetów w ogóle. Stasia jest takim, taka dziewczyna. To jest taka muzyka dla dojrzałych muzyków. O, nie musimy się ścigać. Gramy sobie po prostu klimatycznie te utwory. Myślę, że z klimatem pasujemy do siebie. Tego się na co dzień nie gra. Albo traktuje się to jak, nie wiem, jak muzykę do tego przysłowiowego kotleta czasami. Tego typu stylistykę. A tutaj się okazuje, że to w artystyczny sposób można bardzo fajnie ogarnąć. Zwłaszcza jak ktoś jest do tego przekonany. Wydaje mi się, że Stasia robi to świetnie. Z pasją i no, też ma ten czas, też ma ten spokój.
3: Ma doświadczenie. I doświadczenie życiowe.
2: Tak.
3: Tak jak my wszyscy.

0: dla mnie to jest ogromna radość. Im więcej mam lat, muzycznie się zmieniam. Zmieniają mi się nie tyle gusty, co gusta. Pani Stasia jest osobą, która jak już coś powie, to wiadomo, że o, chłopie, zastanów się, posłuchaj. I to mi wystarczy. I ja jej słucham.
1: Tempo jest chyba dobre, bo oni nie może być, bo się będzie rozwodziło.
2: Najlepsze.
1: Prawda? Tak. Tylko tak myślę, Widzisz żeby bardziej no, przyczajone na początku, nie?
2: Od takiego... od razu drugą wolę. Po drugiej wolcie jechaliśmy dalej. W
3: ogóle. Dla tej części, która nagrywała tę płytę, a jest to duża część z tych kolegów, którzy tutaj są, jest to obróbka tego, co zrobiliśmy w studiu, a ponadto spotkanie w miłym towarzystwie oczywiście. Ze Stasią mamy parę wspólnych tematów, nie mogę powiedzieć jakich, ale zdecydowanie korzystam. Nie chcę tutaj walić truizmów typu, że to jest Polska Cezaria Iwora, ale no, te skojarzenia, zwłaszcza w takim repertuarze, nasuwają się same. Nie jest to dalekie od twórczości pani Cezarii, ale Stasia mieli to swoim młynkiem.

0: poznaliśmy się na dzisiejszej próbie. Na pewno jest osobą bardzo pogodną, wesołą, z bardzo otwartym uchem, czujną, słuchającą wszystkiego, co się dzieje wokół i od razu reagującą na muzykę. To jest niecodzienny, emocjonalny wokal, no, z którego bije taki po prostu spokój i jest to prawdziwe po prostu. No, większość wokalistek śpiewa, a nie, raczej nie słucha. A tutaj jest fajna sytuacja, że jednak ta muzyka przybiera formę takiego dialogu.
1: Kiedyś tak porównywali przyjaciół amatorium, nie pamiętam. Bardzo się cieszę, bo to jest typowa pieśniarka, która tam na tej wyspie swojej śpiewała, na Wyspach Zielonego Przylądka, i ma wspaniałą energię. Bardzo lubię jej słuchać. I to jest komplement i dla mnie, bo właśnie być tak w muzyce jak ona, nie robić nic, a tak wywierać taki wpływ na ludzi, to jest fantastyczne. Chcę jedną rzecz tylko powiedzieć, że może być włosek, ale włoseczek dosłownie, wolnie włoseczek i bardziej leniwie, przepraszam, bo już ci zwracam uwagę na... Bardziej leniwie i tak po latynosku, że tak wiesz, bardziej leniwie. Tak, leniwie i w ogóle na takim luzie wszyscy... Zaraz będzie przerwa, tylko posłuchajcie, jak wrócimy. Bardziej leniwie, bardziej tak...
2: Na bani.
1: Bardziej na bani, o Boże. Wiecie, o czym mówię, leniwie i wszystko tak spokojnie, nie jeden do jednego, tak, czyli... Pap, tap, di, da, da, ta.
2: To nie dbałość, ja tam gdzieś pa, pa, pa. To jest taka dbałość o niedbałość.
1: Dbałość o niedbałość i taka, no wiecie, tak jak to jest, że jest smuteczek, ale naprawdę jest okej, no. Czyli musi być moment taki, pap, tap, ta. Wiecie, to samo czy ciebie też dotyczy krzyku, mój najdroższy. Krzysiu, cicho. Właściwie urodziłam się w tej muzyce, bo ojciec był pianistą, mama była skrzypaczką. W domu ta muzyka.

Była na mnie działa bardzo mocno, to znaczy ja na przykład jak jestem smutna, to nie bardzo mogę słuchać muzyki, bo wtedy płaczę na przykład, albo w ogóle jak jest za głośna muzyka, to też mnie to męczy, zresztą w jakich momentach, ale lepiej słyszę muzykę na przykład niż mowę ludzką. Jest najcichsza muzyka, ją świetnie słyszę, a z mową ludzką czasem mam kłopoty, także muszę zgłaśniać, jak to się mówi, telewizor, czy jak ktoś do mnie coś mówi, czasami nie słyszę do końca, natomiast muzykę słyszę bardzo dobrze. Ma taki też im oczyszczający i terapeutyczny wpływ na mnie. Znaczy, jeżeli na przykład gram jakieś role bardzo trudne, dramatyczne, a potem słucham muzyki, czy właśnie uczę się utworów nowych, czy w ogóle śpiewam recitale, to jest dla mnie takim odpoczynkiem. Muzyka daje taki spokój, oddech. Samo to, że trzeba inaczej oddychać, już jest ważne, bo trzeba oddychać głębiej, żeby się zaśpiewać dobrze frazę, prawda? Jest dla mnie czymś naturalnym. Ja zresztą bardzo często w recitalach moich, czy w ogóle w występach estradowych, wolę śpiewać niż mówić, zdecydowanie. Może dlatego, że jako dziecko się jąkałam na przykład i z mową miałam problemy. Zacinałam się, byłam bardzo żywa, chciałam strasznie dużo powiedzieć naraz i się zacinałam. Czasami mi się też zdarza w mowie, że się zatnę, ale tak minimalnie oczywiście. Natomiast muzyka daje to, że jest ta fraza i tam już się nie mam co zacinać, bo to po prostu płynie. I to dla mnie bardziej naturalny jest śpiew niż mowa.

0: traktowałam dosyć po macoszemu to moje śpiewanie, bo zajęłam się aktorstwem, filmami, dużo różnych rzeczy robiłam, tak? Śpiewałam cały czas przy okazji i ostatnio tak zaczęłam chyba słyszeć siebie w tym wszystkim i lubić siebie w tym, co śpiewam, bo to jest bardzo ważne. I to myślę, że dzięki temu, że właśnie spotkałam Maćka, że odważyłam się zupełnie inaczej zacząć śpiewać i jakby odcięłam tamto śpiewanie, a w tej chwili ona jest zupełnie inna i spokojniejsza od czasu atramentowej rumby. Ja w międzyczasie oczywiście robiłam inne rzeczy. Kręciłam filmy, grałam w teatrze, nagrałam płytę Nowa Warszawa, nagrałyśmy z Krysią Tkacz piosenki Osieckiej, zrobiłam recitale i tak dalej, a to pomalutku się tak nizało jak paciorki na sznurku. Tak pomału po latynasku, langzam, langzam. No i w końcu się wyturlało, tak. Dosyć późno zaczęłam śpiewać takie rzeczy i się tym zajmować tak na poważnie, nagrywać płyty. Ja zajmowałam się przecież kreowaniem różnych postaci i dalej wiadomo, że to robię i będę to robić, ale z dużym naciskiem na śpiewanie. Po prostu pewnych rzeczy będę odmawiać, żeby nie tracić czasu i żeby śpiewać koncerty właśnie tej ostatniej płyty, głównie z Maćkiem. Bo wydaje mi się, że to się może ludziom podobać, że mogą mieć z tego przyjemność, taki spokój, jakąś taką... To, co ja, kiedy usłyszałam jego muzykę, to mi się spodobało i że chciałam tego słuchać. No, jak ja chciałam, to może i oni będą chcieli. To jest tak, że człowiek w pewnym wieku, znaczy myślę, że nie w pewnym wieku, może w pewnym wieku w sensie epoki, tak? Że już teraz tak może ludzie troszkę odbiegają od hałasu i może chcieliby posłuchać czegoś takiego lekko sentymentalnego, ale w jakimś takim stałym rytmie. Ten rytm daje taki rodzaj przedziwnej pogody, jednocześnie zadumy, ale czegoś takiego tanecznego trochę, że to nie jest takie ostre, nie jest takie typowo polskie, smutne i nostalgiczne, tylko z takim lekkim przymrużeniem oka, z takim, że można powiedzieć, no a tak jest życie właśnie, jest tak i tak, ale żyjmy, cieszmy się. Jest coś w tym takiego ujmującego. Ja się w tym dobrze poczułam po prostu. I żeby tak wsączyć ludziom coś do ucha, że mogę sobie wieczorem posłuchać przed snem i żeby ich nic nie raziło, nic tam nimi nie trpało.
1: I znowu on, znowu ten

Ciemność znam dobrze, szłam wzdłuż jej ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam.

0: każdy człowiek cudem jest.
1: Cudem jest świat. Stanisława Celińska. Dziękujemy Państwu za dziś. Katarzyna First-Wojtkowska, Paweł Turski, Michał Jędrkowiak, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.
2: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Żegnamy. Reklamy.
12: Program Trzeciopolskiego Radia, czwartek, 21 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu izraelskiego ministra Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych w Polsce na okres 5 lat. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych coraz bliżej. Nagroda Grand Prix dla dziennikarzy Trójki za podcast o katastrofie promu Heweliusz. Na początek serwisu jednak pilna informacja. Senat przyjął ustawę regulującą rynek kryptowalut bez poprawek. Teraz rządowa ustawa trafi do prezydenta. Jest reakcja polskiego rządu na zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa wobec zatrzymanych aktywistów globalnej flotylli. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zdecydował o wpisaniu Itamara Ben-Gwira na listę osób niepożądanych. Z takim wnioskiem wystąpił szef dyplomacji Radosław Sikorski. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać kilkudziesięciu klęczących aktywistów, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Nagranie to spotkało się z krytyką wielu krajów. Minister Marcin Kierwiński powiedział polskim radiu, że w takich sprawach należy bronić polskich obywateli.
13: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
12: W Stambule jest już 3 Polaków zatrzymanych przez izraelskie wojsko razem z ponad 400 aktywistami. Flotylla nie zamierza się poddawać, będzie próbowała odzyskać statki i ponownie podjąć próbę dostarczenia pomocy, mówił w Pulsie Trójki rzecznik polskiej sekcji Global Summit Flotilla Rafał Piotrowski.
14: Na każdej łodzi znajdowała się kilkaset kilogramów pomocy humanitarnej, ale także po prostu misie dla dzieci, przybory szkolne. Po to także, żeby pokazać Palestyńczykom, że ktoś o nich pamięta, że także są ludźmi, że zasługują na życie tak jak każdy z nas. I flotylle będą płynąć, dopóki blokada nie zostanie zniesiona.
12: Sytuacja w Strefie Gazy nie zmienia się od chwili ogłoszenia zawieszenia broni, mówiła na naszej antenie dr Magdalena Kumalska-Koniecko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
15: To zawieszenie broni jest tylko figurą retoryczną, ponieważ w dalszym ciągu na Palestyńczyków spadają bomby, w dalszym ciągu ograniczana jest pomoc humanitarna. Wedle zawartego przez Amerykanów porozumienia dziennie powinno do Strefy Gazy wjeżdżać 600 ciężarówek. Jak jest dobrze, to wjeżdża zaledwie 200.
12: Z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy płynęło około 70 łodzi. Byli na nich aktywiści 56 krajów. Ostatnia prosta przed transkrypcją małżeństw jednopłciowych. MSWiA zapewnia, że w momencie podpisu odpowiedniego rozporządzenia przez

0: szefa resortu cyfryzacji. Także minister spraw wewnętrznych zaakceptuje dokument. Więcej Mariusz Pieśniewski.
1: W mediach mówiło się, że zgoda ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego była już kilka dni temu, ale podpis ten został złożony na projekcie rozporządzenia. Dokument ten trafił do uzgodnień międzyresortowych i rządowych prawników. W MSWiA nie będzie zwłoki, mówi rzecznik resortu Karolina Gałecka.
2: Czekamy na otrzymanie rozporządzenia, które będzie już podpisane przez ministra Gawkowskiego zgodnie z obiegiem dokumentów.
1: MSWiA zapewnia, że będzie to szybki proces.
2: Mówimy tutaj tak naprawdę o godzinach, na pewno nie o dniach. Po otrzymaniu takiego dokumentu również weryfikuje to pod kątem formalno-prawnym Departament Prawny i tutaj po zaparafowaniu swój podpis składa minister spraw wewnętrznych i administracji.
1: Zgodnie z zapowiedziami premiera oznaczać to będzie nabycie praw dla par homoseksualnych, takich jak małżeństw heteroseksualnych, z jednym wyjątkiem – adopcji dzieci. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Główny inspektorat sanitarny apeluje o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ebola. Epidemię gorączki krwotocznej ogłoszono w Demokratycznej Republice Konga. Choroba występuje też w Ugandzie i Sudanie Południowym.
3: Epidemia ta występuje lokalnie w Afryce, natomiast zawsze jest ryzyko zawleczenia choroby do Europy. Dlatego też tak ważne jest przestrzeganie apelu i zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, aby w te regiony nie podróżować.
0: Mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że ebola zaczęła rozprzestrzeniać się 2 miesiące temu. Dziennikarze Trójki, laureatami nagrody Grand Prix 2026, Anna Dudzińska i Michał Matus otrzymali wyróżnienie za reportaż 12 tysięcy dni, katastrofa promu Heweliusz, odcinek Piąty Kamień. Nagrodę przyznano za mistrzowskie, jak podkreślono, połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów, a tak na gorąco o wyróżnieniu mówili laureaci.
4: Cieszymy się, że został to nagrodzony, bo to też jest docenienie właśnie tych opowieści i tych ludzi, którzy nam powierzyli swoje historie.
5: My jesteśmy w takim tym momencie, że się cieszymy, bo to jest niezwykłe, że się docenia tą ciężką pracę i tak długotrwałą, ale tak naprawdę to jest wielkie wzruszenie płynące z tego, że tak intymna historia zostaje tutaj doceniona.
0: Przypominam, że całego podcastu można posłuchać na stronie Trójki w serwisie polskieradio.pl. Kolejne informacje o 20.00.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia w centrum i na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Teraz od 17 do 23 stopni, nad ranem od 7 do 11.
7: Autopromocja.
8: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
9: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
8: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
9: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
8: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
9: Zapraszamy.
8: Katarzyna Borowiecka
9: i Radek Grzysz.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy. Do reklamy.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.

0: Obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polski.

0: Polskiego Radia.
1: Minęła 19.
2: Elementy.
1: Jak co tydzień wita się z Państwem Maciej Jankowski. Do 21 w audycji poświęconej bitom, ale nie tylko, no bo bit to jest tylko takie domyślne opisanie tego, co w tej audycji się pojawia. Nawiązujemy

The Notorious B.I.G. Rocznica urodzin 21 maja przyszedł na świat człowiek, który w pewnym momencie lat 90. właściwie definiował obraz hip-hopu u boku Tupaka. Ta historia jest bardzo złożona, bardzo wielowarstwowa. Powstało mnóstwo dokumentów, ale też fabularnych treści na ten temat. Zachęcam do eksploracji, jeżeli jeszcze tego państwo nie robili. Płyta Life After Death i nagranie I Love The Dough, gościnnie Jay-Z oraz Angela Winbush. Dość nietypowy start dla tej audycji, ale zamierzam urozmaicać od czasu do czasu.

Little Sims w nieco innej odsłonie na najnowszej epce Sugar Girl. Za chwilę do tej artystki powrócimy, jednak słowem wyjaśnienia. Wcześniej scena jazzowa, groove jazzowa właściwie, czyli Pan Am Panic i ich ostatnia płyta Love of Humanity. To trochę przedsmak w sumie tego, co planuje na później w związku z jazzem. Podpowiedź będą gdzieś w elementach do zgarnięcia bilety. A tymczasem Drop Six.

ponownie Little Sims i ponownie w innej odsłonie niż ta podstawowa, bo epki, czy też płyty takie jak ta mają w zamyśle proponować coś nieco innego, bardziej elektroniczną stronę Simbi. To szczególnie słychać na dropie sprzed 2 lat, bo był to drop 7. My słuchaliśmy 6, nagrania You Should Call Mom i One Life Might Live. To, co na pewno robi robotę w muzyce Little Sims, to oczywiście teksty wypowiedziane z wyraźnym londyńskim akcentem, to też często przyciąga. No i to działa w wielu gatunkach.

z zaskoczenia. Nene Heroin, wcześniej Block Party z nowym utworem Coming On Strong, niedawna premiera, bo majowa, zapowiedź planowanej na wrzesień tego roku, 7 płyty Anatomy of a Brief Romance. A Nene Heroin pojawili się dlatego, że jutro zaczyna się True Tone Festival, na który ostatnio zapraszaliśmy z Anią Lalką w audycji Młody Polski Jazz. Zapraszamy w każdą niedzielę o 21. A dziś w Elementach ostatnie przypomnienie, że między innymi właśnie Nene Heroin wystąpią podczas festiwalu True Tone. Proszę pisać, komu jeszcze te ostatnie zaproszenia wręczyć. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Słuchamy debiutu Nene, pięknego debiutu Total Panorama.

Dziękuję za wiadomości. Proszę oczekiwać maila zwrotnego. Przypominam również, że będziemy na festiwalu True Tone. Zapraszamy w przyszłą sobotę 30 maja na audycję Tygodnik Muzyczny z terenu festiwalu. Ania Lalka, Maciej Jankowski. Polecamy się od 17 do 19. Dziś w elementach natomiast jeszcze odrobinę miejsca na nowości się znajdzie.

Tak brzmi Kevin Morby. Także nietypowe dla tej audycji nagranie, ale lubię czasami pozwolić sobie na takie odstępstwa. 100,000 z nowej płyty Kevina Little Wide Open w miniony piątek 15 maja się to wydawnictwo ukazało.

Duże muzyczne zamieszanie w pierwszej godzinie elementów, zmiany kursu i połączenia gatunkowe, które tak tu lubimy. Corto Alto za nami w nagraniu Thief, z jednej strony jazzowym nagraniu, natomiast zgodzimy się, myślę, że składników jest tu więcej. Po 20 słyszymy się ponownie, audycja Elementy, polecamy się do 21 za chwilę. Serwis Trójki, nigdzie nie odchodźcie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlekiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas

0: znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz... Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 21 maja, minęła 20. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Senat zdecydował, ustawa o kryptowalutach po raz trzeci trafi na biurko prezydenta. Kilka dobrych znaków wskazuje na możliwe porozumienie między USA a Iranem, ocenia amerykański sekretarz stanu. Studenci przejmują władzę, w wielu miastach trwają juwenalia. Senat przyjął ustawę o rynku kryptowalut. Izba Wyższa odrzuciła poprawki prezydenckie, które w debacie zgłosili senatorowie PiS. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Jej celem jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia mającego chronić osoby kupujące kryptowaluty i zapewniać im dostęp do rzetelnych informacji dotyczących aktywów. Nadzór nad rynkiem powierza Komisji Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Porozumienie między USA a Iranem jest możliwe, świadczy o tym kilka dobrych znaków, przekazał sekretarz stanu USA Marco Rubio. Dziennikarzom na lotnisku przed wylotem do Szwecji powiedział, że pakistańscy negocjatorzy udadzą się jeszcze dziś do Teheranu. Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej przyspieszy sprawę, dodał. Jeśli nie uda nam się zawrzeć dobrej umowy, prezydent jasno dał do zrozumienia, że ma inne opcje. Nie będę się rozwodził nad tym, jakie to opcje, ale wszyscy wiedzą, zawsze będzie dążył do umowy i zgody, zawsze do dyplomacji. Zobaczymy więc, czy uda nam się to osiągnąć. Są pewne dobre znaki, ale nie chcę być zbyt optymistyczny. Sam prezydent USA wypowiedział się w nieco innym tonie. Stany Zjednoczone przyjmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu i je zniszczą, oświadczył Donald Trump. Główny inspektor sanitarny apeluje, podobnie jak MSZ, o odłożenie podróży do krajów afrykańskich, w których występuje ognisko gorączki krwotocznej Ebola. Epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga ogłoszono w piątek. Choroba występuje również w Ugandzie i Sudanie Południowym.
9: Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne miejscowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże zarówno do Demokratycznej Republiki Konga, do Ugandy oraz do Sudanu Południowego. Jako Państwowa Inspekcja Sanitarna również przyłączamy się do apelu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i również apelujemy do wszystkich naszych rodaków, aby nie podróżowali w tamte rejony.
8: Mówił rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że wirus zaczął rozprzestrzeniać się 2 miesiące temu i należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby zakażeń. Dotychczas zmarło co najmniej 130 osób, a przypadków zachorowań może być około 600. Teraz Lubelszczyzna i podziękowania dla strażaków ratujących Puszczę Solską. Uznanie za akcję ratowniczo-gaśniczą oficjalnie przekazał Sejmik Województwa Lubelskiego. Radni byli w tej sprawie jednomyślni. Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja, a jego gaszenie i dogaszanie trwało ponad tydzień. W walce z ogniem zaangażowanych było ponad 5 tysięcy osób.
10: Co mnie osobiście urzeknie, że przy tak ogromnej skali zjawiska nie ucierpiał ani jeden budynek mieszkalny, ani jeden budynek gospodarczy. To świadczy o wysokim profesjonalizmie naszych strażaków, że potrafią zapanować nad takim żywiołem, że mają najnowocześniejszy sprzęt, wyszkolenie, bo oni wiedzieli dzięki nowoczesnemu sprzętowi, co się może zadziać, gdzie może być kolejne zarzewie ognia, więc tutaj najwyższy szacunek dla naszych strażaków.

0: Mówił wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski. Radni sejmiku minutą ciszy upamiętnili 65-letniego pilota, który zginął podczas akcji gaśniczej. Miasta przejęte przez studentów juwenalia trwają m.in. w Szczecinie. Nasza reporterka sprawdzała, jak spędzają je studenci Politechniki Morskiej.
1: Co takiego dobrego tutaj macie?
2: Kiełbaski, co pani gryzka?
3: Cieszymy się pogodą i świętujemy razem wspólnie ze znajomymi.
4: Świeże kiełbaski przywiezione w sumie dzisiaj. Na grillu częstujemy studentów oczywiście, tak jak zawsze co roku.
3: Wystawiamy nasze koła naukowe, mamy grilla, mamy watę cukrową, mamy popcorn, mamy dmuchańce, byka rodeo, a tutaj mamy nasze gry wydziałowe. My akurat reprezentujemy nasz wydział mechatroniki i elektrotechniki.
0: Juwenalnia w Szczecinie potrwają do niedzieli. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na północy, w centrum i na południu możliwe przelotne opady deszczu, poza tym raczej pogodnie, lokalnie możliwe zamglenia. Minimalnie będzie w nocy od 8 do 12 stopni.
6: Autopromocja.
7: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już w piątek. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
6: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: I wracamy. Minęła 20.
5: Elementy.
8: Maciej Jankowski przy mikrofonie, melduje się ponownie i zapraszam jeszcze przez godzinę.

elementów przyciągnęła akurat, bo no tych właśnie, żeby nie powtarzać tego słowa, tych składników jest tak dużo, że zastanawiam się, co jest tym najbardziej przyciągającym. To zdecydowanie nagranie w stronę jazzową i groove'ową idące i chyba w tym tonie jeszcze kolejne, bo Yusef Dias proponuje swoje nowe utwory, m.in. Ci Ave, Love Letter to Salvador.

trip-hopu też braknąć nie może w elementach. If the time comes. Ten zespół Plots, proponowałem już niejednokrotnie. Oni też swego czasu wystąpili na jednym z showcase'ów, na których byliśmy z ekipą Trójki. Fenomenalna ekipa, właściwie duet, który proponuje coś na pograniczu elektroniki i trip-hop.

Takie połączenia jak zawsze są dla mnie bardzo atrakcyjne. No i to jest duet długoletnich przyjaciół. Postanowiło stworzyć wspólnie Ploc właśnie Łukasz Fudala na wokalu, na basie, odpowiedzialny również za teksty. No i Szymon Krzymiński jako producent, kompozytor, perkusista. Oni scenę gdyńską reprezentują. Zachęcam do tego, żeby wysłuchać ich poprzednich nagrań, ich innych nagrań w ogóle, bo mają ich sporo i to też nie są wyłącznie elektroniczne albo wyłącznie trip-hopowe historie. Trip-hop polski jeszcze się dziś pojawi, ale teraz mały przystanek znowu hip-hopowy i też nawiązujący, myślę, do jazzu, który jest takim niepisanym motywem przewodnim od czasu do czasu. Tyler, the Creator, o dziwo. Wilshere.

O dziwo dlatego, że być może myśląc o jazzie, czy nawet jazz rapie, nie jest to pierwszy artysta, który przychodzi na myśl. Ale na płycie Call Me If You Get Lost sprzed 5 lat takie nagranie się pojawiło. Jedno z dłuższych w jego dyskografii. To była ta pauza, która dzieliła nas od polskiego trip-hopu, ale z lat 2010-11 wtedy wydarzyło się coś bardzo ciekawego, mianowicie płyta Jaszczurka, którą zaproponowała Patty Young.

Jak na nowo sięgnąłem po tę płytę, to byłem trochę zaskoczony, bo wiele lat jej nie słuchałem, a kiedyś miałem taki moment, że naprawdę bardzo intensywnie, Może zapomnij i Too Late, to dwa nagrania z płyty Jaszczurka, Patty Young, czyli reprezentantka tej polskiej sceny alternatywnej, ale w trochę innym rozumieniu tego słowa niż to rozumienie obecne, czyli bardziej w stronę trip-hopu, elektroniki, różnych tego typu połączeń, których na tej płycie również wiele, i to nie są te elementy, do których się Patty Young tutaj ograniczyła. DJ Shadow bywał już u nas niejednokrotnie, natomiast to jest już taka pora i w audycji, i w ciągu dnia, że chyba dobrze jest trochę instrumentalnej muzyki posłuchać. Preemptive Strike, piękna płyta DJ Shadowa, do której odsyłam. 98 rok.

To już wszystko w dzisiejszych elementach. Proponuję pozostać przed nami w tej godzinie jeszcze ostatni odcinek Prozy w Trójce. Natomiast ja już się z Państwem żegnam. Maciej Jankowski, bardzo mi było miło znów spotkać się w elementach i polecam się w przyszłym tygodniu o 19:00. Na pewno niedługo odwiedzi nas w elementach niejaka Shirley Manson, czyli osoba odpowiedzialna za brzmienie zespołu Garbage. Ten zespół niedługo w Polsce na żywo wystąpi. To na zachętę elementów przyszłych, a tymczasem jeszcze jeden DJ Shadow na dobranoc i do usłyszenia.

0: Nowa powieść w Trójce.
1: Wit Szostak. Suche strugi.
0: Czyta Olga Sarzyńska. Muzyka Łukasz Borowiecki.
1: Fragment 12. Ostatni. Rok 2000. Pochodziłam wtedy ze Lwowa. Podobno urodziłam się przy małym kościele, który został zbombardowany. Tam zapisano w papierach, więc ja przez wiele lat musiałam pochodzić ze Lwowa. A może z ulicy Lwowskiej? To blisko, prawda? Pewnie tylko ze Lwowskiej, bo nie pamiętam nic z tego Lwowa. Kochałam wielu mężczyzn. Udawałam, że ich kocham, bo mężczyznom wystarczy, jak się udaje. Oni wszyscy mieli na imię Gienek. Sama nie wiem dlaczego. Dlaczego zawsze wybierałam mężczyzn o takim imieniu? Przyjechałam do Krakowa, to pamiętam, bo bardzo chciałam studiować literaturę, bo wydawało mi się, że książki potrafią ocalić człowieka. Jaka ja byłam głupia. Powinnam studiować coś innego, na przykład medycynę. Tam byli młodzi studenci medycyny i był Gienek. Bardzo nieśmiały, ale taki poczciwy. Do czasu, aż mnie zostawił i uciekł. Tego nie mogłam mu zapomnieć, bo nie zostawia się nikogo za murem. A kiedy już tam byłam, to pisałam do niego. Wiedział, że żyję, ale nigdy nie odpisał. Nie dostawałam od niego żadnego listu. A przecież tak czekałam, tak czekałam. Psiara wołają na mnie, bo one bardzo mnie ciągną. Chcą mnie przewrócić, ale to dla zabawy, tylko dla zabawy. Więc wybiegamy z domu i na łąki, a one wtedy biegają i szukają. Razem szukamy. A ja pamiętam, jak chodziłam tam ze strumykiem, bo tu wszędzie są nasze ślady. Mojej strumyka, tu w Prokocimiu, z którego mnie wywieźli i nie wiem już, gdzie jestem. Kiedy jeszcze pracowałam w wykreślankach, to musieliśmy zatrzymywać słowa. Aresztowaliśmy je. Dawaliśmy do podziemi, bo najlepiej przetrzymuje się wszystko w podziemiach. Ale potem pokazałam te słowa moim nowym znajomym, a oni chcieli jeszcze i jeszcze, bo nie wiedzieli w ogóle, że tak można ze słowami. Potem zrobiliśmy tak, że to wszystko upadło i wszystkie słowa można było zwolnić. Myślę, że to było jakoś po tym, kiedy zburzyłam dom. Ten stary, rozwalający się dom przy placu, ruderę. Od tego domu wszystko się zaczęło. Ja zresztą wcale nie chciałam wszystkiego burzyć. Ale potem zaczęły upadać inne domy, urzędy i komitety. I można było zwolnić wszystkie słowa. I teraz biegają sobie po łąkach. Czasem ludzie je łapią, ale nie można ich już uwięzić. Bo przecież nie ma żadnej instrukcji, co z nimi robić. Bo kiedy wszystkie słowa są wolne, to jest ich za dużo i nic nie można zrozumieć. Jakiś porządek musi przecież być, ale teraz nie ma żadnego. Każdy może mówić, co chce i jakimi chce słowami, nawet ja. Chociaż mało mówię, tyle co do piesków. Moich kochanych piesków. I żeby odgonić tę straszną babę, która się mści, bo po co daje mi ciągle te zastrzyki? Wiem, że chce mnie uśpić, bo mi nie może wybaczyć, ale nie wiem czego, bo jej nic nie zrobiłam, ja jej w ogóle nie znam, choć mówi, że ma na imię Klara, ale każdy może powiedzieć, że ma na imię Klara. Ja też, a przecież mam na imię Helena. Zawsze byłam Heleną, choć różnie w życiu bywało, więc się mści. Tylko nie wiem za co, bo przecież nie mogłam jej zrobić nic złego tym, że mnie nie było, prawda? Nie można zaszkodzić niebyciem. Ale ona uważa inaczej. Czasem chce już, żeby mnie uśpiła, bo sen jest dobry. Taki pusty sen.

0: Bez snów. Tak bardzo chciałabym czasem zasnąć. Bez snów. Było bardzo pusto, kiedy się obudziłam. Bardzo pusto wokoło. Byłam czysta i umyta, mieszkanie wysprzątane, a ona siedziała przy moim łóżku i czytała książkę. Zasnęła z tą książką. Książka jej wypadła z rąk i dlatego się obudziłam. Tak pusto, bo nigdzie nie było moich psów. A zawsze są, zawsze były. Przychodziły i szczekały, bo my potrafimy długo ze sobą rozmawiać, a tu tak pusto. Więc zapytałam, gdzie są moje psy? A ona się zdziwiła. To musiałam wstać i wtedy okazało się, że wszystko zamiecione i zabrane. I nie ma ani śladu, nawet misek nie zostawiła, nawet zapachu. Nawet się nie wypierała, więc zabrali i uśpili. I wtedy tak strasznie zaczęłam płakać. A nie płakałam od lat, tak strasznie zaczęłam płakać, że mnie wzięła i przytuliła i zaprowadziła do łóżka. A ja nie chciałam leżeć. Chciałam do moich psów, do moich piesków kochanych. Każdy jeden pies i każda jedna suka, wszystkie miały swoje imiona, bo ja dbałam o ich imiona. Każdy pies nazywał się Strumyk, a każda suka Struga. I teraz ona mnie ubiera, wyrywam się i ubieram sama. Tyle lat robiłam wszystko sama, ale trudno mi trochę z guzikami, bo takie małe teraz robią, a potem zjadam śniadanie, twarożek jak zawsze, a ja się boję spytać, czy aby twarożek sklepaża? Bo może okazać się, że nie ma już kleparza, że nic nie ma. I co wtedy? Więc nie pytam, tylko zjadam. A potem idziemy na spacer, na łąki. Ja jej pokazuję, gdzie chodziłam ze Strumykiem. Ona mówi, że pamięta Strugę i tak rozmawiamy. Ona mówi, że jest moją córką. Ja mówię, nieprawda. Nieprawda, moja córka była mała i miała na imię Klara. Ja jestem Klara, odpowiada. Ale nie mówi mi mamo, bo przecież nie jestem żadną mamą. Dobrze nam się spaceruje, wolno i siadamy sobie na ławeczce i zaczynam opowiadać wszystko, wszystko dokładnie, od początku i od końca, a czasem i od środka. Unikam tylko pewnych słów, bo pewne słowa bolą, ale tłumaczę jej, że tak działa cenzura, że tak musi działać, bo inaczej świat byłby nie do zniesienia, a przecież jakoś go znosimy. Klara też unika, jest chyba podobna do mnie, a może bardziej do Gienka. Nie mam żadnych zdjęć. Wszystko przepadło, bo pozwoliłam. Bo uznałam, że wystarczą mi słowa. Te dobre, co potrafią oszukiwać. A fotografie mówią prawdę. Nie potrzebuję już prawdy. Prawda nic dobrego mi nie da. Spotkałam ją parę razy w życiu i zawsze wracałam z tych spotkań pobita. Więc wolę słowa. Bo słowa potrafią zmyślać. Więc mamy zmyślone życia. Jak bajki. A przecież wszyscy czekamy na bajki. Od dziecka czekamy na bajki. Więc opowiadam Klarze bajki, bo nigdy jej nie opowiadałam. Teraz jest już za późno na wszystko. Za późno to i na bajki. Ale od czegoś trzeba zacząć, mimo że to koniec. Więc zaczynam od bajek. Wsiadamy do windy i jedziemy na moje piętro. Wchodzimy do mieszkania i wszystko wygląda tak samo jak w bloku na Prokocimiu, ale to na pewno nie jest Prokocim. Chociaż za oknami taki sam krajobraz, bo tu są świeżo pomalowane ściany i meble na ubrania, nawet dywan. To jest zupełnie obce mieszkanie, nigdy nie będzie moim domem, ale przecież nigdy nie miałam domu. Zawsze byłam nie u siebie. Bo nie u siebie można być na wiele sposobów, a ja przećwiczyłam wszystkie, prawie wszystkie. Więc siadamy w tym bardzo podobnym mieszkaniu i wiem, że nie będzie już następnego. To jest ostatnie i wreszcie docieramy do końca. Koniec.
1: Olga Sarzyńska czytała nową polską powieść.
0: Wit Szostak, Suche Strugi, fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki, muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Powergraf.
1: Dziękujemy, Baszka Marcinik i Wojtek Dorosz. od poniedziałku o tej porze jeszcze nowsza polska powieść, w dodatku debiutant.

0: elegancka, kostiumowa. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
3: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
2: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie. Przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken Dzięciołowski.
1: Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 21 maja. Minęła 21. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Amerykańskie siły w Polsce nie zostaną zmniejszone, oświadczył po rozmowach w Pentagonie wiceminister obrony. Będzie kontrola w żłobku w Ząbkach, gdzie tragicznie zginął dwulatek. Dziecko utonęło w oczku wodnym. Dziennikarze Trójki Anna Dudzińska i Michał Matus nagrodzeni za podcast o Heweliuszu. Otrzymałem jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone, oświadczył w Waszyngtonie wiceszef MON Paweł Zalewski. Zaznaczył, że rozpoczęły się rozmowy o stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Takie zapewnienia przedstawił po rozmowach w Pentagonie. Potwierdził jednak, że planowane wcześniej wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane. Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach policja zatrzymała dwie osoby. Natomiast Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada na jutro kontrolę w placówce. Chłopiec utonął wczoraj w oczku wodnym.
4: W związku ze sprawą tragicznej śmierci dwulatka zatrzymano dwie opiekunki w wieku 48 i 53 lat pracujące w żłobku, mówi prokurator Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
5: Trwają czynności procesowe, są przesłuchiwani świadkowie, jest gromadzona dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki.
4: Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska zapowiedziała kontrolę w związku ze śmiercią dziecka.
6: Najistotniejsze to weryfikowanie, czy w dniu tej strasznej tragedii wszystkie wymogi prawne, opiekuńcze i obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci zostały zachowane.
4: Jeżeli w ciągu 48 godzin od zatrzymania śledczy nie zgromadzą dowodów pozwalających na postawienie zarzutów dwóm opiekunkom, kobiety zostaną przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Jest reakcja polskiego rządu na skandaliczne zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira wobec zatrzymanych aktywistów w flotylli płynącej do strefy Gazy. Szef MSWiA zdecydował o wpisaniu go na listę osób niepożądanych w Polsce. Na zamieszczonym w sieci nagraniu widać kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy izraelski minister macha flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi o skandalicznym zachowaniu członka izraelskiego rządu.
7: Tu po prostu w sposób absolutnie bezwzględny te osoby były skuwane od tyłu, kładzione w taki sposób na ziemi, aby nie mogły niczego zobaczyć, prawda? Traktowanie jakieś największe zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i tutaj nie znajduję żadnego uzasadnienia. To jest dla mnie ewidentne, skrajne, nieludzkie i poniżające traktowanie.
1: Aktywiści są już bezpieczni w Stambule. Globalna flotylla Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę strefy Gazy z pomocą humanitarną. Polska gospodarka jedną z najszybciej rozwijających się w Unii, ale problemem jest zbyt wysoki deficyt finansów publicznych. Wiosenne prognozy gospodarcze opublikowała dziś Komisja Europejska.
8: Tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,5%, co daje Polsce drugie miejsce za Maltą. Widzimy wzrost inwestycji publicznych, także wzrost konsumpcji prywatnej w oparciu o stosunkowo silny wzrost płac. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis przyznał jednak, że deficyt budżetowy w Polsce, najwyższy w Unii w tym roku, jest niepokojący. Wyraźnie widać potrzebę korekty fiskalnej. Konieczne jest skierowanie deficytu na ścieżkę spadkową. Z prognoz wynika, że deficyt wyniesie w tym roku 6,5% PKB. To ponad dwukrotnie więcej niż dozwolony w Unii poziom. Wprawdzie połowa europejskich krajów przekracza ten próg, ale Polska jest na pierwszym miejscu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Dziennikarze Trójki laureatami nagrody Grand Prix 2026. Anna Dudzińska i Michał Matus zostali uhonorowani za reportaż 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Heweliusz od

0: Odcinek Piąty Kamień. Jury konkursu artystycznych form radiowych wyróżniło naszych dziennikarzy za mistrzowskie połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów.
1: To jest wielkie wzruszenie naprawdę, docenienie, bardzo trudna praca, wiele miesięcy, wiele tygodni, bardzo trudne rozmowy.
2: Dla mnie to jest wielki zaszczyt też, że przy tak wielu znakomitych pracach, których słuchaliśmy przez te ostatnie 4 dni warsztatów, wybrano akurat naszą.
0: Mówili po odebraniu nagrody Anna Dudzińska i Michał Matus. A podcastu 12 tysięcy dni katastrofa promu Heweliusz można posłuchać na stronie Trójki i w serwisie polskieradio.pl.
3: Klimat.
0: Prawie 18% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. W kolejnych godzinach udział OZE w miksie energetycznym będzie malał. Jakość powietrza w Polsce jest dobra, miejscami bardzo dobra, tylko w Nisku na Podkarpaciu umiarkowana. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Teraz czas na sport. Adam Malecki.
5: Koszykówka na początek i Orlen Basket Liga. Poznaliśmy kolejnego półfinalistę. To Legia Warszawa, która w czwartym ćwierćfinałowym meczu pokonała na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 98-86. W rywalizacji do 3 zwycięstw legioniści wygrali 3-1. Trwa kolejne spotkanie ćwierćfinałowe pomiędzy Dzikami Warszawa a Treflem Sopot. Dziki w serii prowadzą 2-1. Jeśli dzisiaj wygrają, to też zameldują się w najlepszej czwórce. Póki co to Sopocianie prowadzą 52-40. To teraz Sokka, czyli piłka nożna sześcioosobowa. Trwają Mistrzostwa Europy, a biało-czerwoni bronią tytułu mistrzowskiego. Jak na razie Polacy grają świetnie, wygrali 2 mecze fazy grupowej i zapewnili sobie już pierwsze miejsce. Na inaugurację pokonali Czarnogórę 4-1, a dzisiaj ograli 4-0 Irlandię. Jutro mecz z Bułgarią, ostatni w fazie grupowej. W tenisie wielkimi krokami zbliża się wielkosztemowy French Open. W drabince głównej turnieju, oprócz Igi Świątek, która wygrywała na kortach Rolanda Garrosa 4-krotnie, Magdaleny Fręch i Magdy Linet, wystąpi także Maja Chwalińska. Polka przeszła przez 3 etapowe kwalifikacje, a w decydującym meczu wygrała 7-6, 7-5 z Holenderką Susan Lamens. Jej postawę komplementuje prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
6: Bardzo się cieszymy. No był to bardzo trudny mecz, taki mentalny, bo stawka bardzo wysoka, więc na pewno Maja była troszkę spięta. W decydujących momentach to Maja lepiej wytrzymała tą presję i w sumie te kluczowe punkty tiebreaku i potem w drugim secie od 3-5 wygrała ona. No i zdecydowanie zasłużenie zwyciężyła. Teraz nowe rozdanie, nowy turniej główny. Myślę, będzie dobrze.
5: Chwalińska dotychczas w turniejach Wielkiego Szlema rozegrała 2 mecze w Wimbledonie i 1 w Australian Open. W kolarskim Giro d'Italia 12 etap po ucieczce z peletonu wygrał Alex Segert. Drugie miejsce zajął inny Belg, Tun Ertz, a trzeci był Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva. Prowadzenie w generalnej klasyfikacji wyścigu zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro odbędzie się 13 etap z Alessandri do Verbani, a wielka włoska pętla potrwa do 31 maja.
0: Na północy, w centrum i na południu możliwe przelotne opady deszczu, poza tym raczej pogodnie, lokalnie zwłaszcza nad ranem, możliwe zamglenia. Minimalnie będzie w nocy od 8 do 12 stopni.
7: Autopromocja.
8: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
9: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
10: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
11: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
10: W roli głównej Michał Żurawski.
8: A dziękuję, a to nic naprawdę.
11: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
10: W sobotę po 19:00 polecamy.
7: Autopromocja.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: W ciąży nie piję.
14: Bo nie jestem sama.
15: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
16: Bo wiem, czym jest FAS.
17: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
12: Ogłoszenie społeczne.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: Minęło 9:21.
20: Klub Trójki.

Dobry wieczór, słuchają Państwo Trójki. Zaczynamy godzinę rozmów, wspólnych rozważań i rozmyślań o ważnych sprawach społecznych. Dzisiaj temat dużej.

0: Wojtkowska. W Polsce formalnie rzecz biorąc macierzyństwo zastępcze nie istnieje. Czyli nie można legalnie mieć dziecka z surogacji. A jednak żyją tutaj rodziny, pary, związki, które powstały, związały się dzięki surogatkom. Przede wszystkim żyją w Polsce dzieci z surogacji. Jak wygląda codzienność takich osób i rodzin, na jakie trudności natrafiają i jak dzisiaj surogacja rozwija się także w innych krajach i w kontekście międzynarodowym, w związku z tym, że ludzie podróżują, a jeśli nie mogą znaleźć spełnienia swoich potrzeb w jednym kraju, szukają takiej możliwości gdzie indziej. Jak wreszcie surogacja współcześnie łączy się z wyzwaniami wynikającymi z niepłodności, ze zmian demograficznych, których doświadczają społeczeństwa w różnych częściach świata. O tym dziś będziemy mówić i jak zawsze także Was zapraszamy do rozmowy. W studiu przy Myśliwieckiej 357 jest ze mną mecenas Paulina Witczak-Bruś, adwokatka, doktorka nauk prawnych, autorka książki Surogacja, aspekty prawne macierzyństwa zastępczego, prawniczka, która i w teorii, i w praktyce często spotyka się z tematem i problematyką surogacji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Bardzo się cieszę, że Pani z nami jest i zaznaczam z wdzięcznością, że Pani mecenas przyjechała do nas specjalnie do studia Trójki dziś przez pół kraju właściwie. A łączy się z nami z zagranicy Pani Anita Fincham, ekspertka zdrowia reprodukcyjnego, związana między innymi z Fertility Europe i Coalition for Fertility. Będziemy precyzować, czym się te organizacje zajmują. Anita Fincham współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem Nasz Bocian. Jest także psychodietetyczką zajmującą się między innymi dietą w leczeniu niepłodności. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu. Dziękuję.
0: Cieszymy się, że Panie z nami są, bo sprawa surogacji jest bardzo złożona, a jednocześnie jest takim problemem czy zjawiskiem, które się rozwija i wydaje mi się, że coraz bardziej się komplikuje no właśnie z rozmaitymi globalnymi zjawiskami naszego życia społecznego, rodzinnego, kulturalnego. Pani mecenas, ja chciałabym zacząć od tego, żebyśmy wyjaśniły, czy surogacja w Polsce jest nielegalna, czy jest nieuregulowana prawnie, w związku z czym znajduje się w czymś, co pospolicie nazywamy luką w przepisach.
1: Szanowni Państwo, surogacja w naszym kraju funkcjonuje i z wiedzy i z praktyki mojej ma się całkiem dobrze. Jeśli chodzi o podejście ustawodawcy do tego problemu czy do tej kwestii, uznać należy ją za lukę prawną. W konsekwencji nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że ustawodawca zakazał takich praktyk, jak również nie możemy powiedzieć wprost, że jest to jedno z narzędzi walki z niepłodnością.
0: Czyli jeśli ktoś w Polsce, obywatel polski, chciałby mieć dziecko z surogacji, to w żaden legalny sposób nie ma takiej możliwości, żeby zawarł umowę z surogatką i w ten sposób rozwinął swoją rodzinę?
1: Umowę taką może zawrzeć. Problem pojawia się wtedy, jeśli byśmy chcieli tą umowę wykonać. W tym momencie nie mamy żadnych narzędzi i instrumentów prawnych, aby w sposób skuteczny można było dochodzić roszczeń wynikających z takiej umowy, jak również w sposób skuteczny nabyć praw do urodzonego w taki sposób dziecka.
0: A jednocześnie powiedziała Pani, że surogacja w Polsce funkcjonuje.
1: Jak najbardziej. Z moich doświadczeń i z mojej praktyki, może posłużę się takim przykładem z tego roku. Ja samych porad prawnych z zakresu, w jaki sposób można taką umowę zawrzeć, gdzie ją można zawrzeć i z jakimi konsekwencjami, problemami tacy ludzie się będą musieli w naszym kraju mierzyć, udzieliłam ich kilkanaście. Mamy dopiero połowę miesiąca maja, a takich potrzebujących osób przyjęłam już
0: w tym roku zaledwie. Mhm. A jakie to są osoby? Czy to są związki osoby pozostające w związku małżeńskim? Czy to są pary heteroseksualne, homoseksualne? A może to są pojedyncze osoby?
1: Najczęściej z takimi problemami trafiają do mnie pary, które są dotknięte problemem niepłodności.

0: To są osoby po, można powiedzieć, pewnego rodzaju traumatycznych przejściach w drodze do macierzyństwa, w drodze do ojcostwa. Za zdecydowaną większością tych historii stoją pewnego rodzaju dramaty rodzinne, za które można uznać chorobę, chorobę nowotworową, niepłodność jednego z partnerów, która niestety została zdiagnozowana zbyt późno, żeby w sposób skuteczny móc korzystać z in vitro, albo po prostu nawet na to in vitro byłoby już po prostu raz, że za późno, a dwa, takie osoby mogłyby się w ogóle do tego programu nie kwalifikować. Więc to jest pierwsza grupa osób. W drugiej grupie są właśnie te osoby, które już, można powiedzieć, w jakiś sposób przegapiły ten czas, kiedy było to ze względów właśnie takich zdrowotnych możliwe. W swojej praktyce spotkałam się też z parami homoseksualnymi, jak najbardziej, z tym, że zdecydowana większość par, które potrzebują wsparcia i pomocy, to są osoby, które bardzo pragną mieć dziecko, przyjąć je do swojego domu i stworzyć bezpieczną przystań właśnie do wychowywania dziecka w takich warunkach. Mówię o swoich doświadczeniach i o swojej praktyce. Ta ostrożność i niewiedza, którą widzę u takich osób, które do mnie trafiają, jest dosyć mocno taka zatrważająca, bowiem te osoby po prostu nie wiedzą, czy mogą, czy nie mogą, co im za to grozi. W pierwszej kolejności tej pomocy, której ja udzielam, dotyczy tego, jak wygląda sytuacja. Co się stanie, jak taką umowę państwo zawrą za granicami naszego kraju? Co państwu grozi? Co państwo mogą zrobić? Jakie są ryzyka z tym związane? Jakie mamy możliwości, żeby dochodzić roszczeń albo w jakikolwiek móc korzystać z pomocy i wsparcia prawnego?
1: Wrócę na chwilkę. Oczywiście o aspektach prawnych i tych zagrożeniach i niepewności będziemy jeszcze dużo dzisiaj w audycji mówić, ale chciałabym się zatrzymać przy tej motywacji i przy okolicznościach, w których pojawia się potrzeba czy myśl o surrogacji. Pani Paulina Witczak-Bruś powiedziała o swoich adwokackich doświadczeniach. Pani Anito, ja chciałam zapytać, jakie pani ma obserwacje i doświadczenia z pracy w organizacjach, no, które właśnie zajmują się problemem niepłodności. Czy surrogacja, właściwie zastanawiam się, na jakim etapie leczenia niepłodności, starania się o dzieci pojawia się w myślach par czy osób pojedynczych.
2: Tak, dziękuję. Rzeczywiście surrogacja nie jest metodą pierwszego wyboru. My mówimy o niepłodności, mówimy tak nawet szerzej, bo czasami niepłodność jest rozumiana w taki czysto medyczny sposób, jako problem medyczny pary heteroseksualnej, więc my często mówimy o niezamierzonej bezdzietności. I rzeczywiście ta kwestia jest, surrogacja jest potrzebna kobietom, czy też w parach, czy samodzielnym, które na przykład nie mają macicy. To może być wrodzony problem lub po jakiejś operacji. I to mogą być kobiety również młode, to mogą być kobiety nawet bardzo młode. Także tu nie jest nie tylko kwestia wieku, czy właśnie, nie wiem, przegapienia tego okienka, na które płodność pozwala wykorzystać na posiadanie dzieci. Mogą mieć choroby macicy uniemożliwiające ciążę, jakieś wady budowy, prawda? Kwestia też nawracających poronień, kiedy nie mają możliwości donoszenia ciąży. Są innego rodzaju choroby, choroby serca, nerek i schorzenia, przy których ciąża byłaby dla nich zagrożeniem życia. No i jest też kwestia jakichś wielokrotnych niepowodzeń in vitro. Również w przypadku par jednopłciowych czy samodzielnych mężczyzn nie ma innej możliwości niż surrogacja. Natomiast to są właśnie już, dochodzimy tu do kwestii nie tylko regulowania czy nieregulowania surrogacji, bo w większości krajów europejskich Wydaje się, że jeśli nie będą regulować

0: tego tematu, to surrogacja nie istnieje, ale tak jak właśnie przed chwilą słyszałyśmy, surrogacja jest, tak? Ona oczywiście jest tylko wtedy dostępna dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić finansowo, na tych, którzy mogą sobie pozwolić na to, żeby się dowiedzieć właśnie od strony prawnej, czy to jest dla nich bezpieczne rozwiązanie, czy to jest w ogóle możliwe.
1: Powiedziała pani o tym, że surrogacja nie jest metodą pierwszego wyboru. To znaczy, że jakie inne scenariusze na ogół wcześniej brane są pod uwagę przez osoby, które się spotykają z tą bezdzietnością niecelową, nieintencjonalną?
0: Tak. No oczywiście poza taką kwestią, kiedy rzeczywiście występuje brak macicy, to no, większość osób dochodzi do tego momentu przez bardzo skomplikowaną drogę, przez próby spontaniczne, które mają być radością i mają dać to upragnione dziecko. Jeśli ta strategia nie przynosi efektów i nie pojawia się ciąża, za to pojawiają się problemy takie psychologiczne, tak? Bo to jest bardzo, bardzo obciążająca sytuacja, kiedy ta comiesięczna żałoba się wydarza, kiedy znowu nie ma tego dziecka, kiedy znowu nie ma tej ciąży. Nawracające poronienia to jest jakby dodatkowe obciążenie psychologiczne, więc jeśli nie ma ciąży przy staraniach spontanicznych, możemy skorzystać z innych wspomagania medycznego wspomagania ciąży, zajścia w ciążę typu inseminacja, kiedy pacjentka jest w gabinecie lekarskim, zostaje jej podane nasienie partnera do macicy bezpośrednio, omijając kilka innych problemów, które mogą się pojawić przy spontanicznych staraniach. Następnie mamy oczywiście in vitro, ale tak właśnie jak mówiłam, jeśli wielokrotne niepowodzenia in vitro, które również są bardzo taką pełną obciążeń drogą i wiążąc się z wielką nadzieją, wielkim rozczarowaniem i taką dezorganizacją życia, często na wiele, wiele lat, to wtedy dochodzimy gdzieś do tego miejsca, gdzie myślimy albo adopcji, ale trzeba pamiętać, że to nie jest droga dla wszystkich, że ludzie, wiele osób, które pragną być rodzicami, marzą o rodzicielstwie takim genetycznym. Marzą również o rodzicielstwie biologicznym, więc nawet decyzja o surrogacji też może być trudną decyzją, bo jednak trzeba się rozstać z tą myślą, że będę w ciąży. Ale właśnie jeszcze dodatkowo to, że ktoś inny miałby tę ciążę za mnie nosić, jest też bardzo trudną decyzją. Więc wyobraźmy sobie determinację tych osób, które się na to decydują.
1: Pani mecenas, ta determinacja musi być ogromna, zważywszy już na to, co pani zarysowała, czyli że wielu obywateli Europy, zaraz pomówimy o regulacjach w różnych krajach Europy, ale jesteśmy w Polsce, wiele osób zyskuje taką świadomość, na przykład po konsultacjach z panią, jak trudna, złożona jest to sytuacja prawna, jak na wiele ryzyk może wystawiać. Myślę, że to jest taki moment, w którym powinniśmy może opowiedzieć o tym rozróżnieniu, bo mamy różne rodzaje surrogacji. Z jednej strony uzależnione od tego, czy jest tam czynnik finansowy, ekonomiczny, jakaś kwestia czyjegoś zarobku, no ale jest też kwestia rozróżnienia biologicznego. Czyli mamy surrogację altruistyczną i komercyjną.
2: Tak, i mamy też surrogację pełną i częściową, prawda, jeśli chodzi o wykorzystanie materiału genetycznego, który ma pochodzić od tych rodziców, którzy zamawiają rzeczoną usługę. Ja pozwolę sobie jeszcze odnieść się do tego sformułowania dotyczącego determinacji. W momencie, tylko tak uważam, że pozostaje to istotne, bo to też świadczy o sytuacjach, które spotykają tych potencjalnych rodziców. Często w tych poradach uczestniczą nie sami zainteresowani przyszli rodzice, ale też przyszli potencjalni dziadkowie, bo oni też mają pytania.

0: Oni uczestniczą z tymi młodymi ludźmi w tych naszych spotkaniach, chcąc wiedzieć, jak to będzie wyglądało i z czym to się będzie wiązało. Wracając właśnie do...
1: A pani mecenas, to dlatego, że surrogacja jest jednak bardzo trudnym tematem dla całego systemu rodzinnego. Chyba nie żyjemy, tak mi się wydaje, w społeczeństwie, które jakoś, czy w ogóle w społeczeństwach, nawet nieważne, czy europejskich, czy chińskich, nie ma, jak przygotowałam się dzisiaj do audycji i wyczytałam, nie ma jakby wysokiego chyba poziomu akceptacji dla surrogacji jako takiej.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, że jej nie ma.
1: Ona jest szczególnie obciążona, jak rozumiem, ta decyzja.
0: Musimy zauważyć, z jaką pewnego rodzaju wstydliwością pary też często mówią o in vitro. Na szczęście się to zmienia. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, że ta debata publiczna i otwarcie przyszłych rodziców się zmienia. Jest to widoczne, jeśli chodzi o in vitro. Jeśli chodzi o problem surrogacji, nadal to pozostaje tematem takim dosyć mocno wstydliwym. Z tym, że on też jest zróżnicowany właśnie pod kątem, o których grupach de facto społecznych my mówimy, o których miejscach i miastach my też mówimy. Dlaczego o tym mówię? W momencie, w którym ja przygotowywałam wtedy jeszcze pracę magisterską, prowadziłam badania dotyczące oceny akceptacji tych grup, grupy badawczej, którą ja miałam. Nie była to duża grupa, bowiem to było na potrzeby pracy magisterskiej. To była grupa około 300 osób. I tam, teraz nie chcę tutaj słuchaczy wprowadzić w błąd, ale około 60% osób było na tak. I to były osoby, które najczęściej na tak odpowiadały, które same miały dzieci. I w jakiś sposób potrafiły już sobie zmierzyć się z takim pytaniem, z takim ryzykiem, co by było, gdybym faktycznie tych dzieci nie miał. Jeśli tutaj wracamy teraz do tej płaszczyzny karnej, bo tak sobie odeszłam troszkę na sprawy związane z socjologią i z podejściem społeczeństwa do tego. I wracając do pytania pani redaktor, te problemy prawne, które tutaj się mnożą w tej sytuacji, jest ich strasznie dużo i generalnie mamy problemy natury stricte dotyczącej wykonania tej umowy na płaszczyźnie prawa cywilnego, czyli prawa zobowiązań. Tak? Kolejno mogą się pojawić pewnego rodzaju obawy dotyczące represji karnych, którymi są straszeni przyszli rodzice, którzy zamawiają taką usługę, czyli mówimy teraz o sankcjach karnych wynikających wprost z kodeksu karnego.
1: Czyli jakie przepisy możemy naruszyć, podpisując umowę o surrogacji, na przykład w Ukrainie? To jakie przepisy polskiego prawa możemy naruszyć?
0: Odpowiem na to pytanie ja. Odpowiem na to pytanie ja, jako doktor nauk prawnych, że żadnego. To jest moje zdanie. Jeśli zostałby zapytany być może inny prawnik, odpowiedziałby inaczej. W momencie, w którym ja przygotowywałam materiały do swojej rozprawy doktorskiej, czy kolejno przygotowując książkę, moim zdaniem nie ma możliwości na ten moment, żeby na płaszczyźnie karnej pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które zawierają umowę o urodzenie. To jest moje zdanie.
1: Jeśli zawierają tę umowę poza Polską.
0: Tak. Ale jeśli mówimy o sankcjach karnych i represji, tylko tutaj posługujemy się tym klasycznym przykładem, zakładając klasycznym, tym optymistycznym i takim, o którym my dzisiaj rozmawiamy, że osoby zawierają taką umowę po to, żeby przyjąć do rodziny dziecko, otoczyć je miłością i stworzyć dla niego dom. W konsekwencji, w mojej ocenie, nie ma możliwości, żeby taka osoba odpowiadała karnie. Te przepisy prawne, które część może nauki chciałaby przypisać takim rodzicom, są to przepisy dotyczące penalizacji zachowania, dotyczącego organizowania adopcji wbrew przepisom ustawy, a nawet handlu ludźmi. Mówimy tutaj o przepisach artykułu 211a kodeksu karnego i 189 a kodeksu karnego. I tak jak właśnie wspomniałam, ja nie widzę takiej możliwości, żeby taka osoba mogła ponieść sankcję karną.

0: Pani mecenas, a czy wie pani o tym, żeby toczyły się w Polsce takie sprawy karne z takimi zarzutami?
1: Wiem, że były podejmowane próby przypisania odpowiedzialności karnej za taką właśnie umowę. I prokurator dążył do tego, żeby ktoś karnie za to odpowiadał. Z wiedzy, którą ja mam, z wiedzy, którą aktualnie posiadam, to postępowanie karne nie skończyło się, to postępowanie przygotowawcze, przepraszam, nie skończyło się skierowaniem aktu oskarżenia. Niemniej jednak też zwróciła się do mnie kiedyś para z prośbą właśnie o pomoc, o przedstawienie opinii prawnej, bowiem dostali właśnie wezwanie do prokuratury. I w jakiś sposób tutaj byli mocno wystraszeni, czego to może dotyczyć, prawda? Więc te obawy, one nadal są żywe. Ja się generalnie tym potencjalnym rodzicom absolutnie nie dziwię, no bo mamy tutaj pieniądze i to mamy pieniądze niemałe. Mamy kwestię wywołania poniekąd zapłodnienia i kolejno poczęcia i wydania na świat dziecka, które często jest procesem nieakceptowalnym, szykanowanym w pewnych mediach, jak również dosyć mocno napiętnowane. I więc te ryzyka i te obawy, które towarzyszą tym ludziom są jak najbardziej dla mnie zrozumiałe.
0: Paulina Witczak-Bruś, adwokatka, doktorka nauk prawnych i autorka książki Surrogacja, aspekty prawne macierzyństwa zastępczego, oraz Anita Finchman, ekspertka zdrowia reprodukcyjnego związana m.in. z Fertility Europe i Stowarzyszeniem Nasz Bocian, są dzisiaj z nami w Klubie Trójki. Rozmawiamy o surrogacji, o wyzwaniach formalno-prawnych i realiach rodzin, związków, par, osób pojedynczych, które decydują się na to, żeby opiekować się dziećmi z surrogacji. Pani mecenas, powiedziała pani o pieniądzach. Mamy surrogację altruistyczną. To jest surrogacja, w której nie dochodzi do transakcji finansowej, nie ma wynagrodzenia dla matki surrogatki. Rozumiem, że i tak powstają koszty związane z opieką medyczną, całym procesem medycznym, czasami, nie wiem, utrzymaniem surrogatki w trakcie ciąży, ale cel nie jest zarobkowy. Tak? Dobrze definiuję mniej więcej altruistyczną?
1: Przyjmijmy, że tak.
0: Bo to jest ten rodzaj surrogacji, który jest akceptowany i legalny w niektórych państwach Unii Europejskiej. No i mamy surrogację komercyjną, w której pojawia się ten element zarobkowy. I tak. To jest klarowne rozróżnienie. Rozumiem, że wtedy umowa przewiduje wynagrodzenie dla surrogatki.
1: Tak.
0: A drugie jeszcze rozróżnienie to jest takie, że surrogatka może być genetycznie powiązana z dzieckiem, które rodzi, lub nosić zarodek bez własnego materiału genetycznego.
1: Zgadza się.
0: Z samej tej definicji prawnej mogą sobie państwo wyobrazić, jak wiele rozmaitych dylematów i takich, myślę, różnych konstelacji psychoemocjonalnych może wynikać wobec tego procesu surrogacji. Ale chciałabym, żebyśmy stworzyły na potrzeby tej rozmowy nawet taki hipotetyczny przykład, że jest, powiedzmy, polska para, mniejsza o to, czy heteroseksualna, czy homoseksualna, chociaż może się okazać, że to ma znaczenie, ale chce mieć dziecko poczęte z surrogacji i na przykład wyjeżdża na Ukrainę, gdzie może zgodnie z prawem podpisać taką umowę. Rodzi się szczęśliwie zdrowe dziecko i surrogatka w jaki sposób przekazuje prawa do dziecka, tej parze, która dziecko zamówiła. Do jakiego urzędu się idzie najpierw i jak ta sprawa wędruje do polskiego systemu prawnego?
1: Jeśli chodzi o rozwiązania systemowe na Ukrainie, musimy pamiętać, że jest to kompleks pewnego rodzaju bardzo dobrze przygotowanych narzędzi i instytucji, które realizują i pilnują pewnego rodzaju takich spraw związanych z tymi problemami administracyjnymi. I w momencie, w którym taka para zwraca się do takiej jednostki, do takiego punktu, który trudni się tego rodzaju usługami, oni przygotowują dla takiej pary umowy. Nie bez znaczenia podkreślam, że to są umowy, bowiem często ludzie pozostają w takim przeświadczeniu, że jest to jedna umowa. A umowy są zawierane raz, że z pewnym podmiotem, który

0: który kojarzy, który pomaga w organizacji tej usługi. I kolejno to są pozostałe umowy dotyczące właśnie tejże usługi. I teraz tak, ma, jeśli chodzi o nasz porządek prawny, znaczenie, czy ta, może inaczej, na Ukrainie jest to jedno z narzędzi przewidziane do walki z problemem niepłodności. W momencie, w którym przychodzi na świat dziecko z takiej właśnie umowy, matką, rodzicami tego dziecka są właśnie rodzice zamawiający. W momencie, w którym jest przygotowany potem kolejno akt urodzenia, w tym zupełnym akcie urodzenia surogatka jest wskazana, w jaki sposób doszło do wydania na świat dziecka. Kolejno jest, tacy rodzice posługują się skróconym aktem urodzenia i jest tam wskazane, że tymi rodzicami są osoby zamawiające, bowiem zgodnie z tutaj ustawodawcą, przepisami, które obowiązują na Ukrainie, z takiego narzędzia mogą skorzystać pary heteroseksualne. Dlatego to ma znaczenie tam, a jednocześnie gdybyśmy tworzyli taki przykład, który ma dotyczyć par homoseksualnych, to pojawiają nam się kolejne problemy związane z rejestracją w aktach Urzędu Stanu Cywilnego, związków takimi, że mamy dwóch ojców, tak? Więc to już myślę, że na potrzeby tej dyskusji nie będziemy aż takiej abstrakcji mocnej twarzy tworzyć, przepraszam. Więc...
1: Czyli ta para przyjeżdża z dzieckiem i skróconym aktem urodzenia do Polski i co się dzieje wtedy?
0: Ja może pod kątem, w jaki techniczny sposób to jest przygotowywane, może na antenie nie będę chciała o tym mówić, z uwagi, że część tych działań może być po prostu objęta tajemnicą adwokacką. Mówiąc w takim dużym skrócie, jest taka możliwość poprzez właśnie, bo nie, może inaczej, nie mamy niezgodności. Jeśli przedstawiamy w urzędzie taki właśnie dokument, gdzie wskazana jest mama, wskazany jest tata i musimy dokonać transkrypcji takiego aktu urodzenia i wprowadzić to do porządku prawnego, no to tutaj w jakiś sposób nie powinno być żadnych wątpliwości. W momencie, w którym ja konsultowałam takie przypadki, kiedy gościłam w ambasadzie na Ukrainie, gdzie rozmawiałam z ludźmi, którzy no, de facto znajdują się na pierwszej linii frontu, do których przychodzą te pary po właśnie zawarciu i wykonaniu takiej umowy. I generalnie to jest tak, że my wszyscy doskonale wiemy, jak to działa, jak to funkcjonuje i że teraz, no, kto wyjeżdża w celach turystycznych na tereny objęte konfliktem wojennym w celu wydania na świat dziecka, prawda? Więc jest to problem, o którym tak naprawdę wszyscy wiemy. Jeśli chodzi, żeby urzędnik wydał decyzję odmowną, tudzież nabrał jakichś wątpliwości związanych z tymże dokumentem, to muszą być bardzo takie kuriozalne i wręcz abstrakcyjne sytuacje. Ja wówczas rozmawiając z osobą, która się zajmuje takimi sytuacjami, tak, przedstawił mi jeden przykład. Była to sytuacja, kiedy tutaj za mamę chciała być uznana pani, która była w wieku takim już naprawdę, w którym już nie miała możliwości prokreacyjnych. Mhm. Więc to był taki jeden z takich przykładów.
1: To, że w Polsce kwestia surogacji nie jest ani jednoznacznie zakazana, ani jednoznacznie sformułowana prawnie, nie jest sytuacją nawet w skali Unii Europejskiej oczywistą, bo te regulacje w krajach unijnych są bardzo różne. Ja dla przykładu tylko powiem, że na przykład Grecja pozwala na surogację altruistyczną, podobnie jak Portugalia, podobnie jest w Holandii i Belgii, ale jednocześnie jednoznacznie wszelkiej surogacji zakazują między innymi Chorwacja, Francja, Niemcy, Włochy, Malta czy Słowenia. Pani Anito, pani pracuje na poziomie europejskim też ze stowarzyszeniami pacjenckimi. Czy te sytuacje, w których ludzie pragnący mieć dzieci i decydujący się na surogację często są no właśnie pomiędzy krajami, pomiędzy porządkami prawnymi w sytuacjach jednak dość złożonych, o których pani mecenas nam trochę opowiedziała?
2: Tak, jak

0: Najbardziej. Ja jeszcze tutaj doprecyzuję, że tak naprawdę to część z tych krajów, które pani wymieniła, w których surrogację się praktykuje, one też nie mają regulacji. Na przykład Belgia nie ma de facto regulacji, a jednak tam wykonuje się surrogację. Tak samo Czechy. Na
1: Wiem, że
0: Cyprze
1: w
0: akurat tam
1: części
0: jest napisane
1: krajów
0: Grecji.
1: brakuje takich wykonawczych
0: Tak.
1: przepisów, prawda?
0: Tak, i one są takie, się tak odbywają właściwie też w takiej sytuacji, że nikt tego nie reguluje, ale można, tak? Tylko z tym, że też i w większości krajów jest tak jak pani Paulina też mówiła, że rodząca kobieta jest automatycznie matką, więc nawet to już nie w Unii Europejskiej niestety, ale w UK, w Wielkiej Brytanii, gdzie te przepisy regulujące surrogację są według mnie najlepsze
1: A jakie są?
0: na świecie chyba. Przede wszystkim to jest surrogacja altruistyczna, to jest surrogacja, z której nie czerpie profitów żadna agencja. Bo dla mnie też takim wyznacznikiem etycznej surrogacji jest to, że wymiana, bo zawsze wchodzą w grę pieniądze jakieś, tak? To może być wynagrodzenie, jak to jest w surrogacji komercyjnej, ale często jest też rekompensata za właśnie utratę zdrowia, za całe złożone poświęcenie, które wiąże się właśnie z byciem w ciąży dla kogoś, z ryzykiem zdrowotnym. Więc tam ta rekompensata wcale nie jest niska, czy też taka, powiedzmy, nie wiem, jest wyznaczona granica, do jakiej wysokości ta rekompensata może być. I w Wielkiej Brytanii surrogacją zajmują się, jest kilka takich organizacji pozarządowych, fundacji, które kojarzą pacjentów i surogatki. I wpłacając taki naprawdę kilkusetfuntowy wkład do tej organizacji, która musi jakoś funkcjonować, jakby nabiera się prawa do tego, żeby stamtąd właśnie czerpać wiedzę, co, jak, żeby mieć dostęp do wsparcia psychologicznego, które jest dostępne dla tych właśnie rodziców, dla surogatki. Dla jasności, ta agencja nie zapewnia surogatki. Najczęściej surogatkę trzeba sobie znaleźć samemu albo liczyć na to, że sama się zgłosi, bo nie można ogłaszać potrzeby takich, nie można reklamować funkcjonowania tejże organizacji, nie można reklamować potrzeb surogacyjnych. Natomiast ta fundacja wspiera sam proces. I wtedy to są dobre doświadczenia. Wtedy często te rodziny się zaprzyjaźniają z surogatkami, często to szalenie zmniejsza stres związany z wyjazdem do obcego kraju, już nie mówiąc o tym kraju, który może być w stanie wojny, do wszelkich ryzyk związanych ze statusem dziecka po tej urodzonego z surogacji, z tym, czy dziecko będzie miało obywatelstwo na przykład danego kraju, tak? Bo to też o tym nie powiedziałyśmy, to pewnie pani Paulina wie jeszcze lepiej, że może się zdarzyć tak, że na skutek takich regulacji prawnych dziecko nagle zostaje bezpaństwowcem, jeśli tak się niefortunnie złoży. Natomiast chciałam jeszcze o czymś innym powiedzieć, więc chodzi o to, że przede wszystkim, że można w taki sposób uregulować surrogację, żeby ona była bezpieczna i żeby można było rozmawiać o niej w sposób otwarty i żeby można było mieć debatę. Ostatnio właśnie w Wielkiej Brytanii toczy się debata na temat zmian, które są konieczne w tym prawie, czy też pożądane w tym prawie o surrogacji. Na przykład jeśli chodzi o przekazanie tych praw rodzicielskich, ale jest dzięki regulacji jest miejsce na debatę. A
1: A pani
0: jeśli nie
1: Anito,
0: ma regulacji,
1: pani
0: jeśli to jest nielegalne, to tylko chciałam powiedzieć jedną rzecz o języku.
1: mm.
0: To to proszę zobaczyć, do czego się

0: wprowadza ta rozmowa osób, które nie mają skąd się o tym dowiedzieć. Mówimy wtedy o tym, że ale jak można oddać swoje dziecko, tak? Jakby bez zrozumienia, że to nigdy nie jest swoje dziecko, tak? Albo że właśnie kupili dziecko, bo zapłacili za jakąś tam kompensatę, czy też wynagrodzenie dla surogatki.
1: Ja chciałam panią zapytać, pani Anito, jak Brytyjczycy doszli do tego modelu, który pani opisuje jako taki prawidłowy i budujący i zaufanie, jakieś poczucie bezpieczeństwa, no i jakoś, jak rozumiem, regulujący te ryzyka powiązane z komercyjnymi aspektami surogacji. Czy to jest tak, że w Wielkiej Brytanii toczyła się jakaś wielka debata, zanim wypracowano takie rozwiązanie? No bo w większości krajów europejskich albo ten zakaz jest jednoznaczny, albo trochę tak jak pani zaznaczyła, to jest taki przemilczana sfera właściwie, bo tak używamy cały czas pojęcia problemu surogacji, a może to nie jest właściwe określenie, to jest zjawisko surogacji, czy po prostu surogacja. No na przykład prawo włoskie zdaje się, że nawet pozwala na pociąganie do odpowiedzialności karnej osób, które za granicą skorzystały z takiej usługi. No więc pytanie, jak Brytyjczycy doszli do tego rozwiązania łagodnego, o którym pani mówi?
0: Szczerze mówiąc, to było już chyba tak dawno, że ja nawet nie wiem, jak to się zaczęło, ale chyba wyjść trzeba od tego, żeby uznać, że ludzie mają prawo do decydowania, czy chcą mieć dzieci, kiedy chcą mieć dzieci, w jakich odstępach czasowych chcą mieć dzieci i nie wykluczać z tego, nie wykluczać po prostu z tej grupy osób nikogo z powodów, nie wiem, statusu małżeńskiego, tak? z orientacji seksualnej, z tego, czy jest w związku, czy nie jest w związku, czy jest, nie wiem, z jakiego kraju się wywodzi, w jakim, także to jest myślę tak, takie przede wszystkim przyznanie praw osobom, tym, które chcą mieć dzieci, do tego, żeby mogły je mieć, tak? Bo w Wielkiej Brytanii to prawo do dostępu do leczenia niepłodności i również do surogacji przysługuje również parom jednopłciowym męskim, również mężczyznom samodzielnym, nie tylko osobom w związkach heteroseksualnych, choć oczywiście one są ogromną większością.
1: 2 2 7 3, to jest nasz telefon. Zapraszamy do rozmowy. Dziś w Klubie Trójki rozmawiamy o surogacji z Anitą Finczam i Pauliną Witczak-Bruś. Można zadawać pytania, można włączać się do tej rozmowy. Takim krajem, który uchodzi za najbardziej sprzyjający usługom surogacji, są Stany Zjednoczone, które mają rozmaite regulacje w różnych swoich stanach. Kalifornia od lat właściwie, no od połowy lat 80., kiedy możemy mówić w ogóle o surogacji takiej komercyjnej z wykorzystaniem in vitro, uchodzi za taki stan najbardziej przychylny i tam właśnie działa bardzo dużo agencji wspomnianych przez panią Anitę, czyli pośredników, którzy zarabiają na komercyjnych też aspektach tej usługi, i do Stanów Zjednoczonych jeżdżą ludzie z całego świata, także na przykład z Chin. Było kilka takich głośnych przypadków, bo Chińczycy i w tym samotni mężczyźni są dość częstymi klientami tychże klinik. To prawo jest na tyle liberalne, że pozwala właściwie przesłać swój materiał genetyczny i później w takiej dosyć nieskomplikowanej procedurze administracyjnej uzyskać potwierdzenie ojcostwa takiego dziecka. I wiemy o tym, że mnóstwo ludzi w potrzebie podróżuje do Stanów Zjednoczonych lub właśnie w taki zaoczny sposób z tych usług tam korzysta, ale wiemy także, że no właśnie zjawisko surogacji ma coraz bardziej zglobalizowany charakter, że klienci chińscy docierają na Ukrainę, o której rozmawialiśmy w kontekście też Polaków, którzy korzystają tam z usług surogacyjnych, więc ten ruch jest międzynarodowy, jak już wspomniałyśmy, komplikuje sprawy, ale jeśli zostaniemy na gruncie polskim, to pani mecenas, co może pójść nie tak?

0: Panie redaktor, wiele rzeczy może pójść nie tak.
1: Obawiam się, że taka właśnie, wiedziałam, że będzie taka odpowiedź, ale...
0: Obawiam się, że czasu antenowego mogłoby nam zabraknąć. Jeśli chodzi o, rozumiem, kwestie prawne, dlatego w tym momencie zostałam pewnie wywołana do...
1: No ale też takie etyczne, które pewnie budzą wciąż dużo obaw wokół całego procesu.
0: Tak, ja odnosząc się do wypowiedzi przedmówczyni, ja tak na podstawie swoich obserwacji, swojej praktyki nie pozostawałabym tak mocno optymistyczna w ten sposób, że da się to zrobić. Te problemy i te wątpliwości, które ja obserwuję, te, na których ja pracuję, nie pozwalają mi takiego optymistycznego zapatrywania pod kątem regulacji surrogacji wysuwać. To absolutnie
1: nie. To znaczy jest pani sceptyczna, pani mecenas, w ogóle co do tego, czy proces surrogacji można dobrze, bezpiecznie uregulować?
0: Ja nie chciałabym w taki jednoznaczny sposób też odpowiadać na to pytanie, bowiem ja nie do końca pozostaję przekonana w ten sposób, czy to da się zrobić. Jedyną taką możliwością, kiedy mogłabym sobie wyobrazić, że mogłoby to zadziałać, w mojej ocenie mogłaby to być forma surrogacji wśród takiej dosyć bliskiej rodziny. Bowiem te przypadki, te sytuacje, te problemy, nad którymi ja się pochylałam, nie pozwalają mi stanąć na takim stanowisku, że byłoby to w ogóle możliwe. Jeśli chodzi o nasz polski porządek prawny, w pierwszej kolejności przede wszystkim zaczęłabym właśnie od umożliwienia ludziom swobodnego, żeby osoby miały swobodny dostęp do procedur związanych z in vitro. Może to na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu wyedukowałabym część jednak naszego społeczeństwa, jak dużym problemem jest problem niepłodności. Ja tym tematem zajmuję się już, nie chcę mówić, że bardzo długo, ale dość długo, żeby powiedzieć na ten temat, że brak w edukacji naprawdę pod kątem dbania o swoją płodność i zabezpieczenia swojej prokreacji na przyszłość, jest to widoczne, jest to dosyć mocno zatrważające. I wyedukujmy nas Polaków, nas obywateli, kolejno dajmy narzędzia i możliwości, żebyśmy mogli walczyć z problemem niepłodności. Niepłodność jest chorobą cywilizacyjną. Ja, jako obywatelka tego kraju, widzę, że jeśli chodzi o leczenie i dostęp rodaków do tego narzędzia, to jest na skandalicznie niskim poziomie, więc to jest coś, co budzi mój kategoryczny sprzeciw. Jeśli my podejdziemy w sposób sensowny i rzetelny do problemów, które teraz już mamy z właśnie płodnością i z dostępem do procedur związanych z in vitro i dopracujemy ustawę o leczeniu niepłodności, bowiem w mojej ocenie jest to akt prawny, który zawiera szereg takich, mówiąc brzydko, błędów legislacyjnych. I kolejno dopiero będzie miejsce i przestrzeń na to, żebyśmy mogli w taki bezpieczny i świadomy sposób o surrogacji rozmawiać. To, co ja na pewno mogę powiedzieć, surrogacja na pewno wymaga uregulowania, bo w momencie, w którym mamy możliwość w teorii, tak, dostępu i leczenia się z wykorzystaniem in vitro w taki sposób, jaki jest, no ale jest, ustawodawca nie zdecydował się na to, żeby pozwolić nam na to, żeby obywatele, kiedy mają możliwość korzystania z in vitro, wiedzieli, czy surrogacja jest legalna, czy surrogacja jest nielegalna. I ja jako prawnik, ja jako legalistka jestem orędowniczką tego, że na pewno musimy powiedzieć ludziom, czy wolno, czy nie wolno. Bo aktualna sytuacja dla mnie jest sytuacją nieakceptowalną.
1: Ja rozumiem, że z niej wynika po prostu bardzo wiele zagrożeń dla całego procesu i właściwie wszystkich stron zaangażowanych. To znaczy mam na myśli i dajmy na to rodziców, którzy chcą w ten sposób mieć dziecko, samej surogatki, ale też dziecka, które rodzi się z...
0: Ależ oczywiście, że tak. I zaczynając właśnie o kwestiach związanych z dzieckiem. Prawem człowieka jest prawo do poznania swojej genetycznej tożsamości. Nie bez powodu też wspomniałam pod kątem ustawy o leczeniu niepłodności, bo na ten moment zagrożenia, które dziecko, które przychodzi na świat, z wykorzystaniem takiej techniki.

0: etniki, ono ma bardzo ograniczone możliwości dochodzenia swojego genetycznego pochodzenia. Jednocześnie to jest problem, który przenika na problemy i sytuacje związane właśnie z surrogacją. Jest to jedną z podstawowych praw człowieka, żeby poznać, skąd ja pochodzę. W momencie, w którym mamy na tak wysokim poziomie medycyny, czy świadomość genetyki, czy dziedziczenia szeregu chorób, dla mnie jest w sumie wyobrażalne, bo to się teraz dzieje, tak, że nie możemy ustalić, skąd my tak naprawdę pochodzimy. W jakiś sposób zabezpieczenia siebie pod kątem profilaktyki szeregu chorób. Kolejno te ryzyka, o których pani redaktor wspomniała, są właśnie to też ryzyka związane z, tak jak już wspomniałam wcześniej, o prawie karnym. Teraz właśnie pod kątem może tak króciutko tutaj związanym z tymi aktami stanu cywilnego. Musimy też pamiętać o pewnego rodzaju takiej nierówności, bo dla mnie to wprost jest to nierówność, wręcz mogłabym się posłużyć sformułowaniem dyskryminacja. Na ten moment w naszym kraju mężczyzna ma prawo i taką możliwość, żeby dochodzić swojego ojcostwa na podstawie testów DNA i tej siły genetyki, o której tak wszyscy w tym aspekcie właśnie mówią. W momencie, w którym dochodzi do wydania na świat dziecka przez kobietę, która nie jest w żaden sposób powiązana z nim genetycznie, co do zasady ustawodawcy to nie interesuje. Taka kobieta, jeśli chodzi o narzędzia, z których mogłaby skorzystać, to praktycznie one nie istnieją. Przepis jest jasny. Stanowi, matką jest kobieta rodząca. Kropka.
1: Pani Anito, a ja chciałam zapytać, czy na poziomie Unii Europejskiej są prowadzone jakieś rozmowy o regulacjach surrogacji dotyczących i czy w ogóle prawo europejskie naszą polską rzeczywistość jakkolwiek dotyczy w tym aspekcie? Jakkolwiek.
2: Na poziomie Unii Europejskiej te rozmowy na temat surrogacji, ja nic o tym nie wiem, żeby się odbywały. Myślę, że nie ma. Toczy się wiele innych ważnych dyskusji. Natomiast jeszcze tak wracając do jakby jak najbardziej zgadzam się z panią Pauliną, że edukacja i informacja publiczna to jest taka absolutna esencja, absolutny start, od którego powinniśmy wyjść, żeby w ogóle umożliwić ludziom planowanie swojego życia reprodukcyjnego, bo to, że dowiadujemy się o tym, że nie wiem, ktoś po 50, jakaś nie wiem, gwiazda miała dziecko, to są incydenty, to są takie historie, na podstawie których ludzie podejmują decyzje o swoim życiu reprodukcyjnym, nie mając świadomości, że to są nietypowe sytuacje, tak? A my nie będziemy mieć edukacji również o płodności, takiej edukacji zdrowotnej, życia seksualnego i płodności w szkołach, a także takiej informacji publicznej, ale nie takiej, że trzeba to sobie znaleźć wtedy, kiedy już człowiek ma kłopoty, tylko takiej informacji publicznej, która będzie proaktywna, taka, która dotrze do ludzi, zanim oni jej będą potrzebować, to jest taki dobry początek. A więc... I rzeczywiście regulowanie tych wszystkich kwestii jest punktem wyjścia. Tak.
1: Bardzo, bardzo paniom dziękuję. No więc wezwanie o więcej światła i więcej wiedzy w tym niesłychanie złożonym temacie, o jakim dzisiaj w Klubie Trójki rozmawialiśmy. O surrogacji rozmawialiśmy z Pauliną Witczak-Bruś i Anitą Finczam. Oczywiście Klub Trójki do znalezienia już od jutra jako podcast, więc można wrócić do wszystkiego, o czym mówiłyśmy, albo się tym dzielić. Bardzo paniom dziękuję. Dobrego wieczoru. Paulina Wilk, Kinga Kurysia, żegnamy się. Katarzyna Firszt-Wojtkowska zostaje z państwem.
0: Bardzo dziękuję.
3: Autopromocja Polskiego Radia. Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka, czy

0: Elektryk. Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
1: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: Autopromocja Polskiego Radia.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 21 maja, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pilny apel policji w Szczecinie o pomoc w poszukiwaniach dziecka. Zaginął 13-letni chłopiec. Polska przygotowuje się na przyjęcie myśliwców nowej generacji F-35. Dziennikarze Trójki z nagrodą Grand Prix za podcast o katastrofie promu Heweliusz. Policja ze Szczecina poszukuje zaginionego 13-latka. Chłopiec po 17 oddalił się ze szpitala Szczecin Zdroje. Więcej informacji o poszukiwanym ma Aneta Łuczkowska.
4: To 13-letni Julian Borysewicz. Chłopiec jest szczupły, ma około 174 cm wzrostu i jasnobrązowe włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w szarą bluzę z napisami, pod spodem miał czarną koszulkę, a na nogach szare dresowe spodnie. Policja prosi wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek informację o poszukiwanym dziecku lub widziały chłopca odpowiadającego rysopisowi, o pilny kontakt z komisariatem Szczecin-Dąbie. Informacje można przekazywać osobiście w komisariacie, można też zadzwonić pod numer 112. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Stany Zjednoczone przejmą irańskie zapasy wzbogaconego uranu i je zniszczą, zapowiedział prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca mówił o tym dziennikarzom w Białym Domu. Dostaniemy go, nie potrzebujemy go, nie chcemy go, prawdopodobnie zniszczymy go, jak już go zdobędziemy, ale nie pozwolimy im go mieć. Donald Trump dodał, że Stany Zjednoczone nie zgadzają się na pobieranie przez Iran opłat za przejście przez cieśninę Ormus. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział dziennikarzom, że porozumienie dyplomatyczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem byłoby niewykonalne, gdyby Teheran wprowadził system opłat za przepłynięcie przez cieśninę Ormus. Godzinę dzielą nas od przylotu myśliwców piątej generacji F-35 do Polski. Kierownictwo resortu obrony mówi o kilkudziesięciu godzinach, jakie zostały do tego historycznego momentu. Samoloty przylecą do bazy w Łasku.
5: Infrastruktura w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jest w pełnej gotowości. Pierwsze trzy myśliwce F-35 powinny się tu pojawić według moich ustaleń w piątek późnym popołudniem. A domem dla myśliwców będzie olbrzymi, nowoczesny hangar obsługi technicznej. To tu będzie można serwisować w przyszłości kilka maszyn naraz. Myśliwców nad Wisłą już wypatruje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Będziemy mogli spokojnie ogłosić, że jesteśmy już w posiadaniu na polskiej ziemi i nad polskim niebie F-35. Oczywiście proces przyjmowania ich do dyżurów będzie jeszcze trwał, ale one już są w służbie Sił Powietrznych Rzeczpospolitej.
5: Feta z okazji przylotu F-35 połączona z nadaniem oficjalnego imienia myśliwcom, a brzmi ono Husarz, została zaplanowana na pierwszą połowę czerwca. A do końca roku w Polsce będzie już 12 F-35. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Rosnące koszty utrzymania obiektów sprawiają, że wyjazdy na długi czerwcowy weekend będą nieco droższe niż rok temu. 4 czerwca przypada Boże Ciało, a to oznacza, że biorąc jeden dzień wolny, można odpoczywać przez 4 dni.
7: Nawet pozostając w kraju, w dobrym hotelu, w taki długi weekend, kiedy mamy duże zainteresowanie, szczególnie jeżeli to jest właśnie jakaś miejscowość popularna, ten koszt może być wysoki. Oczywiście część osób wybierze też zdecydowanie tańsze kwatery, czy też pensjonaty, no a ci, którzy chcą maksymalnie ograniczyć wydatki, pewnie pozostaną gdzieś w pobliżu, na działce, ze znajomymi. Podobnie jak na majówce, zapewne popularne będzie również grillowanie.
3: Mówił analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Z danych biur podróży wynika, że w tym roku dużym zainteresowaniem cieszą się wyjazdy zagraniczne. Liczba takich rezerwacji jest o 1/4 wyższa niż rok temu. Podcast Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Heweliusz. Konkretnie odcinek 5. Kamień. Z nagrodą Grand Prix konkursu artystycznych form radiowych w Bydgoszczy. Wyróżnienie odebrali autorzy audioserialu, nasi dziennikarze Anna Dudzińska i Michał Matus.
8: Dla mnie to jest wielki zaszczyt też, że przy tak wielu znakomitych pracach, których słuchaliśmy przez te ostatnie 4 dni warsztatów, wybrano akurat naszą.
9: To jest wielkie wzruszenie naprawdę, docenienie, bardzo trudna praca, wiele miesięcy, wiele tygodni, bardzo trudne rozmowy.
3: Konkurs artystycznych form radiowych Grand Prix odbył się po raz 17. Przesłuchania konkursowych prac trwały od poniedziałku w studiu Polskiego Radia PIK. To był

0: Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Noc przeważnie pogodna, delikatny deszcz spodziewany na południu, na zachodzie natomiast mgłę, minimalnie na termometrach od 8 do 11 stopni, a jutro pogodniej, ciepło od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 w centrum i na zachodzie.
2: Autopromocja.
3: W latach 90. wraz z kolegami z Bristolu poszerzał definicję muzyki popularnej. Jedna z twarzy trip-hopu. Jeden z głosów dekady. Ekscentryczny Triki pojawi się w liście osobistej już w piątek. Cała audycja na żywo z zaprzyjaźnionego z Trójką bydgoskiego festiwalu Drums Fusion, którego Triki jest w tym roku headlinerem. Do usłyszenia tuż po 22. Piotr Metz.
2: Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: I wszystko na to wskazuje, że przed nami 538. spotkanie przy zgaszonym. Kasia First-Wojtkowska, Mateusz Tomaszuk. Gasimy światło i zaczynamy.
5: You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before.
1: Off control.
6: Okay, we checked all four systems and there you go on modulation.

Tak sobie myślę, że noc zawsze była najlepszą porą do obserwowania sytuacji, do obserwowania zdarzeń, których w dzień po prostu nie widać. Najdziwniejsze myśli przychodzą właśnie po zmroku, a najpiękniejsze emocje budzą się właśnie przy zgaszonym świetle. No to ja zdradzę Państwu teraz sekret, bo ten pierwszy utwór, który pojawia się tuż po sygnale audycji, po naszym intrze Odeszy, który pojawia się po dżinglu audycji, jest w takim moim odczuciu tym najważniejszym, tym, który po części obrazuje, co wydarzy się przez najbliższe niecałe już 2 godziny. No a przecież najważniejsza jest tutaj nieskończona wyobraźnia. Grupa Infinite Imaginary otwiera nasze 538 spotkanie przy zgaszonym WoW Control. Lista obecności oczywiście jest, oczywiście się zapełnia. Proszę się wpisywać facebook.com/3 mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No a skoro realizuje dzisiaj Kasia First, Kasia kiwa głową, no to kiurki też muszą się pojawić, ale powiem to głośno, to nic nie było zaplanowane. Taka magia radia.

Mroczna podróż na granicę jawy i snu. After the Scene, którzy zapowiadają nadchodzący album. No ale zapowiadają też koncerty, bo 23 maja Poznań. Tam zagrają z niemieckim MTTM. 13 dzień czerwca Rogoźnica, 26 czerwca Poznań. No ale o tym za chwilę. No i 16 lipca, panie redaktorze, 16 lipca Bolków Castle Party Festival. A jeżeli chodzi o Poznań, obiecywałem 2 tygodnie temu, że kolejna szansa na zdobycie karnetów na Dark Decay Festival będzie. No i obietnicy dotrzymuję. Co trzeba zrobić? Trzeba się uśmiechnąć, trzeba napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No i jeszcze dla przypomnienia, 25, 26 i 27 dzień czerwca. No a w line-upie Dark Decay Festival, czyli festiwalu pod patronatem Trójki i pod szczególną kontrolą Off Control, między innymi Soror Dolorosa, Days of Sorrow, Psyche, This Eternal Decay, czy właśnie After the Scene. Kto ma ochotę wybrać się na Dark Decay Festival? Proszę pisać.

0: 22 minuty po godzinie 22, no i tajemnicza IZM, czyli wyjątkowy czas w Off Control. Dobry wieczór.
1: Wieczór.
0: Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że no, mamy wrażenie, jakbyśmy się nie łączyli chyba przez całe wakacje, przez 2 albo 3 miesiące.
1: No właśnie, nie mam bladego pojęcia dlaczego. Może dlatego, że tak się stęskniłam już.
0: Tydzień temu Jacek Hawryluk w zastępstwie. Dziękujemy Jackowi za zacne poprowadzenie Off Control. Nawet lista obecności była.
1: Była lista obecności, nawet z podkładem muzycznym była.
0: Nawet z podkładem muzycznym, a nawet administrator grupy Off Control w Trójce miał taki pomysł niecny, żeby ciebie zastąpić i Jacek Hawryluk miał łączyć się z tajemniczym Bartkiem H. Chacińskim.
1: No tak. Tomek i jego pomysły, no tak.
0: Tak, ale podobno ten pomysł przeszedł do dalszego rozpatrywania, także kto wie, może następnym razem, kiedy Jacek będzie prowadził, może się połączy z tajemniczym Bartkiem. Kto wie.
1: Zobaczymy.
0: No tak, a dzisiaj tak pytałem ciebie przed anteną, czy Aurora... Aha, zdradziłem. Czy przyjeżdża to do nie. Polski? Nie, nie przyjeżdża.
1: Przynajmniej na razie nic mi na ten temat nie wiadomo, ale zaskoczyłeś mnie, bo ja jak zobaczyłam listę utworów w zapowiedzi, które się pojawiły, byłam pewna, że przede mną będzie The White Bird, że zrobisz taki mini norweski kącik, a tu nie, widzisz?
0: Będzie po twoim typie The White Bird.
1: Dobrze, okej. Okay. Prawie zgadłam.
0: Prawie. Mhm.
1: Dzisiaj będzie miał oczywiście być inny typ, już normalny, już przyzwyczaiłem się do tego, że mam już poukładaną listę tego, co będę grała na jakieś tam 2-3 tygodnie do przodu, a później okazuje się, że coś innego wskoczyło. No i właśnie ta Aurora dzisiaj tak, Aurora tydzień temu mi wskoczyła, bo zobaczyłam fragment jej występu podczas ceremonii wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej, czyli BAFTA. I tam zaśpiewała a cappella ten utwór, który za chwilę się pojawi. I ja po prostu, ja o nie miałam. Ja słyszałam kilka utworów z tej płyty, bo to chodzi o jej debiut, czyli All My Demons Greeting Me as a Friend. Przepiękny tytuł, tak na marginesie. No i tą piosenkę napisała, kiedy miała 19 lat. I na tej płycie znajduje się jeszcze jeden utwór, który znałam i też niedawno, także tutaj jakoś tak wokół tej Aurory coś się cały czas kręciło. Niedawno oglądałam taką przepiękną bajkę, bardzo Państwu polecam, Sekret Wilczej Gromady. Przecudna animacja i bardzo mądra i taka bardzo prosta historia opowiedziana, no ale wspaniała, naprawdę. I tam właśnie pojawił się jeden utwór, ale dzisiaj będzie to piękne. Nie w wersji a cappella, tak jak tam zaśpiewała, ale tą wersję znalazłam też taką ładne wykonanie i ono pojawi się na

Może właśnie o to chodzi, żeby czasem spróbować spojrzeć na świat bez cynizmu, bez pośpiechu, bez tego całego zgiełku. Through the Eyes of a Child, Aurora i typ tajemniczej ZM, który za chwilę pojawi się na grupie słuchaczek i słuchaczy Off Control w Trójce na Facebooku. No to co, Kasiu? List obecności, tak. facebook.com/trójka. Nie trzeba było długo czekać, aż pan Marcin z Jorku napisał. Rok temu były ciarki na koncercie Aurory w Londynie.

uwielbiam. Ależ ludzi. Zdjęcie dołączone na Facebooku Trójki. Proszę podejrzeć, proszę zobaczyć. Melduje się na naszym pokładzie pan Robert, który pozdrawia z dosyć ciepłej Jeleniej Góry. Otworzyłem okno w studiu M2. Trochę chłód wieje, ale nadal jest bardzo, bardzo ciepło. Pani Mariola napisała, że pozdrawia z Olsztyna. Kosakowo pozdrawia serdecznie po długiej przerwie. Oczywiście przy zgaszonym świetle. Pani Agnieszka napisała, że w oczekiwaniu na magię dźwięków w radiowej Trójce, no ale to była godzina temu, więc pani Agnieszka wpisała się jako jedna z pierwszych. Pan Jacek dzisiaj wyjątkowo z miasta Smoka, z Krakowa się melduje. Pan Jacek napisał, że gorzyczki pozdrawiają po koncercie Metaliki czas na łagodniejsze dźwięki. Zdjęcie też jest. Pocztówka do zobaczenia na naszym Facebooku. Pan Piotr oczywiście jest, tryb on włączony, chociaż to audycja Off Control. Administrator grupy Off Control Marcin jest i zabawił się w odliczanie do audycji Off Control. To odliczanie można podejrzeć również. Nasz administrator drugi, czyli Tomek, również na nas słuchu. Czujnie obserwuje, co się dzieje. Pan Marek wstawił również pocztówkę ze swojego ogrodu. Dobry wieczór z Łodzi przy zgaszonym świetle. Dzisiaj cały dzień walczyłem o to, by mój ogród za domem stał się po prostu piękny. No a teraz magia radia i Off Control. Pani Bożena radio włączyła. Jest z nami oczywiście, a pani Karolina przygotowana na to, że po bardzo słonecznym dniu czas na ofowy mrok. Panu Krzysztofowi życzymy dużo zdrowia, bo dzisiaj wyjątkowo nie z Wodzisławia, a ze szpitala rejonowego w Raciborzu. Na szczęście jest już po wszystkim. Pan Marcin, jeszcze szybki powrót z pracy. Czy opóźnienie pociągu było? Było. Dobrze, że nie było spóźnienia na audycję Off Control. Tego byśmy nie wybaczyli. No, może byśmy usprawiedliwili. Tajemniczy zbój z Krainy Ludzików nadworny melduje się z łódzkiego Polesia z neonem tradycyjnym. Na neonie napis przy zgaszonym. Pan Krzysztof melduje się z Warszawy. Jest z nami pan Paweł, który dzisiaj jest świeżo po wypadzie w Bieszczady. No, a potem przystanek w Chorzowie. Pan Paweł wraca do czwartkowego świata, no i cieszy się niezmiernie na te emocje, na te dźwięki. Pozdrowienia z Pojezierza Drawskiego. Rumia to pan Andrzej, drugi pan Andrzej to Kwidzyn. Kwidzyn już się zameldował i pozdrawia wszystkich ofowiczów. A pan Marek to pan Marek i to nocny Marek, który pozdrawia z nocnej zmiany. Kiedy ja ostatnio słyszałem Current 93... Może nie w 93, ale prawie. Pan redaktor, jak coś odkopie, to sama przyjemność. Tak, zdradzimy. Current 93 pojawi się w drugiej godzinie Off Control. Zawoja to pan Piotr. Melduje się na naszym pokładzie pani Beata, niezmiennie gotowa na czwartkową magię radia. Relaks, napisał pan Kacper. Melduje się na naszym pokładzie pani Ewa z Rzeszowa. Światło przygaśnie, ale nie do końca, żeby nie dać się pokonać zmęczeniu. Światło zgaszone to takie trochę złudne, rzeczywiście, żeby nie zasnąć. Pan Rafał melduje się bardzo wiosennie z Łodzi. Tak, jest Łódź, jest Poznań. Oland Cox, czyli człowiek, organizator Dark Decay Festival i wokalista After the Scene też pozdrawia. Za chwilę podejrzę, kto zgarnął dzisiejsze karnety na Dark Decay Festival. Świebodzin to pan Robert, który bardzo dziękuje za oprowadzenie po radiu, za opowieści w poprzednią sobotę, które trwały znacznie dłużej niż planowano. Warto było pokonać te 400 kilometrów. Za szybą Max Motyka, który też oprowadzał wycieczki po radiu. Trójkofan na nasuchu przy zgaszonym świetle pozdrawia całą społeczność. Pani Iza melduje się ze Śląska, z Gujska pan Maciek. Kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. A jaki piękny odbiornik, jaka piękna sytuacja. Biała Podlaska pozdrawia w mroku.

słuchawkach stereo. Światełko jest i pan Mateusz pozdrawia. The White Birch. Tajemnicza Iza M. myślała, że The White Birch będzie przed nią, no ale myślę, że się nie obrazi, że Beauty King wybrzmi tuż po niej.

Czasem najpiękniejsze rzeczy dzieją się bardzo, bardzo cicho. Norwegia, chłód i cisza, The White Birch, no i zdecydowanie mój ulubiony fragment albumu Star is Just a Sun. A dzisiaj gwiazd na niebie chyba nie brakuje, proszę spojrzeć w niebo. Jakaś tajemnicza przesyłka przyszła na Myśliwiecku 357 i to dosłownie przed chwilą. Z dopiskiem, z pozdrowieniami z Off Pola dla redaktora Mateusza. Dwa t-shirty z logiem Off Control. Niesamowite. Dziękuję bardzo. Alex Henry Foster i zdaje się, że to będzie pierwszy raz, kiedy wersja koncertowa tego utworu wybrzmiewa w audycji Off Control.

Nasi przyjaciele i koncertowe dźwięki z Kanady. Alex Henry Foster, jedna z trzech opowieści z epki, na której znajdują się zupełnie różne wersje utworu From the City to the Ocean. A na dzisiaj wersję wybrałem, która jest koncertowa. Wersja koncertowa z Belgii, From the City to the Ocean. No tak, mogę to powiedzieć. Z wielką przyjemnością ogłaszamy, że przyjeżdżają. 5 dzień grudnia, koncert w Poznaniu, a w Mikołajki zagrają w Warszawie. Do 23 czas umilać nam będzie grupa Nowhere.

0: Autopromocja.
1: Wawa Muffin. Dwie dekady obecności na polskiej mapie Jamajki. Reprezentacja Warszawy. Brzmienie Ostruda Reggae Festival. A w Trójce grali zaraz. Nigdy nie grali, ale w niedzielę to się zmieni.
2: Praga Muffin nie zostawia w tobie dobry ślad. Daję tobie tak, brat, daję tobie to.
1: Pierwszy raz w historii Wawa Muffin pojawi się na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Zapraszam od 19. Mirosław Maken-Dzięciołowski.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia jest czwartek, 21 maja, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent USA obiecuje Polsce dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy. Zatrzymani przez Izrael aktywiści z globalnej flotyli są już bezpieczni w Stambule. Podcast Trójki o katastrofie promu Heweliusz z nagrodą Grand Prix.

0: Prezydent USA Donald Trump obiecuje, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowo 5 tysięcy żołnierzy. Ogłosił to w mediach społecznościowych, a napisał dokładnie, że ma to związek z wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparł, i dobrymi relacjami z nim. Wcześniej wiceszef MON Paweł Zalewski, który jest w Waszyngtonie, przekazał, że Polska i Stany Zjednoczone w najbliższych tygodniach będą rozmawiać, w jaki sposób wypełnić deklarację prezydenta Donalda Trumpa o niezmniejszaniu liczebności wojsk amerykańskich w naszym kraju.
1: Wycofanie tej jednostki, zatrzymanie rotacji zostało wstrzymane. To jest fakt, z którym mamy do czynienia. Drugi fakt, z którym mamy do czynienia, jest taki, że przez najbliższe tygodnie dowództwo amerykańskie w Europie przedstawi propozycję, jak będzie realizowało dyspozycję prezydenta Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce.
0: Paweł Zalewski dodał, że analizy dotyczące relokacji sił amerykańskich w Europie zakończą się w Pentagonie w ciągu miesiąca. Aktywiści flotylli Global Summit są już w Stambule, gdzie przylecieli po deportacji z Izraela. Są wśród nich obywatele Polski, zatrzymani po przejęciu przez izraelskie wojsko statków płynących z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Flotylla będzie próbowała odzyskać statki i ponownie podjąć próbę dostarczenia pomocy, powiedział w Pulsie Trójki rzecznik polskiej sekcji flotylli Rafał Piotrowski.
2: Na każdej łodzi znajdowało się kilkaset kilogramów pomocy humanitarnej, ale także po prostu misie dla dzieci, przybory szkolne. Po to także, żeby pokazać Palestyńczykom, że ktoś o nich pamięta, że także są ludźmi, zasługują na życie tak jak każdy z nas. I flotylle będą płynąć, dopóki blokada nie zostanie zniesiona.
0: Sytuacja w Gazie wciąż jest bardzo trudna i nie zmienia się od chwili ogłoszenia zawieszenia broni, dodała Magdalena Kumelska-Koniecko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
3: To zawieszenie broni jest tylko figurą retoryczną, ponieważ w dalszym ciągu na Palestyńczyków spadają bomby, w dalszym ciągu ograniczana jest pomoc humanitarna. Wedle zawartego przez Amerykanów porozumienia dziennie powinno do Strefy Gazy wjeżdżać 600 ciężarówek. Jak jest dobrze, to wjeżdża zaledwie 200.
0: W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, po tym jak na ich pokłady wkroczyło izraelskie wojsko. Nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych, ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak skandalicznie wobec nich zachowywał się izraelski minister bezpieczeństwa. Itamar Ben-Gwir machał przy klęczących aktywistach flagą i wykrzykiwał: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". W odpowiedzi został wpisany na listę osób niepożądanych w Polsce. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreśla, że w takich sprawach należy bronić polskich obywateli.
4: Ten pan do Polski przez okres 5 lat nie wjedzie, nie ma zgody na jakiekolwiek tego typu praktyki, zwłaszcza wobec polskich obywateli. Był wniosek pana premiera Sikorskiego, jest szybka reakcja Urzędu do Spraw Cudzoziemców, MSWiA. W tego typu sprawach będziemy reagować i bronić polskich obywateli.
0: Zakaz wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra już obowiązuje. Awaria systemu zdalnej sprzedaży biletów PKP Intercity usunięta. W czasie problemów działała sprzedaż w kasach oraz możliwość zakupu biletu u konduktora bez dodatkowej opłaty pokładowej. Rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek poinformował, że system działa już normalnie.
5: Od godziny 17.50 można kupić bilety na pociągi PKP Intercity, zarówno poprzez stronę internetową, jak i aplikację mobilną. Działała cały czas sprzedaż w kasach PKP Intercity. Przepraszamy naszych pasażerów za te niedogodności. Przyczyna awarii jest dokładnie sprawdzana i weryfikowana. Zrobimy wszystko, żeby tego typu awaria już nie miała miejsca.
0: To nie pierwszy przypadek problemów z systemem sprzedaży przewoźnika w ostatnich dniach. Podobne awarie występowały także we wtorek i środę po południu, a wcześniej w tym roku również w styczniu i pod koniec kwietnia. Wybitna aktorka, wokalistka, także autorka tekstów Stanisława Celińska została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Artystka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
6: Kościół Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie był wypełniony po brzegi tymi, którzy chcieli osobiście pożegnać Stanisławę Celińską. Nie brakowało wzruszenia i łez. W imieniu artystów przemówiła aktorka i przyjaciółka zmarłej, Lucyna Malec.
7: Dziś czujemy smutek, rozpacz, ból i niezgody na to, że musimy się z tobą pożegnać.
6: Stanisława Celińska była też wokalistką. Lider TILAF Muniek Staszczyk wspomina swoją przyjaciółkę jako wyjątkową osobę.
8: Chodzące dobro, cudowny człowiek. Zawsze mi mówiła, że

0: że wiesz co, Muniek, ja to najbardziej to lubię śpiewać.
1: Prezydent Karol Nawrocki przyznał pośmiertnie Stanisławie Celińskiej krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
2: Dziennikarze Trójki laureatami nagrody Grand Prix 2026. Anna Dudzińska i Michał Matus otrzymali to wyróżnienie za reportaż 12 tysięcy dni Katastrofa promu Heweliusz, a konkretnie odcinek Piąty Kamień. Nagrodę przyznano za mistrzowskie, jak podkreślono, połączenie rzetelności dokumentalnej z głębokim, intymnym tragizmem ludzkich losów. A tak na gorąco o wyróżnieniu mówili na naszej antenie laureaci.
3: Cieszymy się, że został to nagrodzony, bo to też jest docenienie właśnie tych opowieści i tych ludzi, którzy nam powierzyli swoje historie.
4: My jesteśmy w takim tym momencie, że się cieszymy, bo to jest niezwykłe, że się docenia tą ciężką pracę i tak długotrwałą, ale tak naprawdę to jest wielkie wzruszenie płynące z tego, że tak intymna historia zostaje tutaj doceniona.
2: Całego podcastu posłuchać można na stronie Trójki i w serwisie polskieradio.pl. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport, Adam Malecki.
6: Świętuje dzisiaj koszykarska Warszawa. Do półfinału Ekstraklasy Orlen Basket Ligi awansowały stołeczne drużyny Dziki i Legia. W dzisiejszych czwartych meczach serii, która toczy się do trzech zwycięstw, wygrały po raz trzeci. Dziki z Treflem Sopot 88-73, a Legia pokonała na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 98-86 ku uciesze Andrzeja Pluty.
7: Oczywiście, że nie było. Oprócz tego pierwszego meczu wszystkie były wyrównane. Drużyna z Dąbrowy postawiła się, grali naprawdę dobrą koszykówkę. Nic mogę powiedzieć, cieszy nas to zwycięstwo i powoli będziemy się przygotowywać do półfinału.
6: I właśnie w półfinale dojdzie do derbu w Warszawie. Dziki z Legią zmierzą się w bezpośrednim starciu. W drugiej parze na rywala czeka Zastal Zielona Góra. Będzie nim Arka Gdynia lub Śląsk Wrocław. Stan rywalizacji to 2-2, więc o wszystkim zadecyduje piąty starcie w sobotę we Wrocławiu. W Sokka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej, broniąca tytułu reprezentacja Polski kroczy na Mistrzostwach Europy od zwycięstwa do zwycięstwa. Po wysokiej wygranej z Czarnogórą dzisiaj Polacy ograli Irlandię 4-0. Liczy się wygrana, choć nasi wymagają od siebie więcej, przyznaje Kamil Kucharski.
8: Mecz pod naszą kontrolą, ale jeszcze wiele mamy do poprawy, bo przede wszystkim mamy bardzo mało ruchu bez piłki i jak przyjdą lepsi przeciwnicy, to będzie nam ciężko przedostać się w łatwy sposób pod bramkę przeciwnika, no bo potem z meczu na mecz ten poziom będzie już coraz wyższy przeciwników.
6: Biało-czerwoni mają już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, a jutro zagrają z Bułgarią. W piłce 11-osobowej Afimiko Polulu nie będzie kontynuował swojej przygody z Jagiellonią Białystok. Zawodnik z Demokratycznej Republiki Konga trafił do Jagi w lipcu 2023 roku. Wywalczył z drużyną pierwsze w historii klubu mistrzostwo oraz Superpuchar Polski. W Arabii Saudyjskiej triumfuje Cristiano Ronaldo. Zdobył po raz pierwszy mistrzostwo Ligi Saudyjskiej. Al Nassr, drużyna, w której występuje Portugalczyk, w ostatniej kolejce pokonało 4-1 Damak FC. 41-latek strzelił 2 gole. A w Niemczech grali w pierwszym meczu barażowym o utrzymanie w Bundeslidze. Wolfsburg z Kamilem Grabarą w bramce zremisował bezbramkowo u siebie z Paderbornem. Rewanż w poniedziałek. W wielkoszlemowym tenisowym French Open poznaliśmy drabinkę turnieju głównego z udziałem Polek i Polaków. Panie na początek. W pierwszej rundzie Iga Świątek zagra z Australijką Jones, Magdalena Fręch z Rumunką Ruzę, a Magdalinec z Czeszką Walentową. Zagra także Maja Chwalińska. Ona swoją rywalkę pozna jutro. A panowie tenisiści, Hubert Hurkacz wpadł na Hiszpana Muniara, a Kamil Majchrzak zagra z Chilijczykiem Tabillo.
2: Noc przeważnie pogodna, delikatny deszcz spodziewany na południu, na zachodzie natomiast mgłę. Minimalnie na termometrach od 8 do 11 stopni. Jutro pogodnie i ciepło od 13 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 w centrum i na zachodzie.
9: Autopromocja.
10: Nie mów na darmo. Chorego nie godzi się oszukiwać.
11: Nie mówię na darmo. Chodzić będziesz.
12: Rozpoczynamy przygotowania do 25. jubileuszowych dwóch teatrów w Sopocie. Przypominamy jedno ze słuchowisk biorących udział w konkursie.
13: Znachor. Audioserial Jedynki według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza.
12: W roli głównej Michał Żurawski.
10: A dziękuję, a to nic naprawdę.
13: Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Julia Mark, reżyserka.
12: W sobotę po 19:00 polecamy.
9: Autopromocja.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Siedzimy przy zapasie.

zapalonych świecach i słuchamy. Tymoteusz, 13 lat, jego najlepsi rodzice na świecie, Iwona i Marcin z Bogatyni. Pozdrawiamy serdecznie. No i pozdrawiamy wszystkich, którzy zostali i nie śpią. Jest prawie 11 minut po 23:00.

Chyba nikt tak jak Robert Smith nie potrafi zamieniać nocnych emocji w dźwięki. The Holy Hours otwiera drugą godzinę naszego 538 spotkania przy zgaszonym świetle WoW Control. No a skoro realizuje Kasia Firz-Wojtkowska, to Roberta Smitha zabraknąć nie mogło. To jest właśnie ta płyta, na której Charlotte Sometimes, my słuchaliśmy w różnych wersjach tego utworu, no a dzisiaj pomyślałem sobie, że The Holy Hour pojawić się powinno i w notatkach z naszych audycji okazuje się, że bardzo, bardzo dawno graliśmy ten utwór. Kwadrans prawie 16 minut po godzinie 23. Lista obecności na trójkowym Facebooku. Proszę się wpisywać. Za chwilę druga tura odczytywania listy obecności. A teraz zastanawiam się,

Miłość to pole bitwy. Pat Butnar śpiewała to w latach 80. No a dzisiaj Mick Harvey i Amanda Acevedo przypominają, że niektóre historie się nie starzeją. 20 minut po godzinie 23, czas na drugą odsłonę listy obecności dzisiaj. Kot. No właśnie dzisiaj mało czworonogów na liście obecności. Co się dzieje? Pan Leszek dołącza razem z Ryśkiem. Rysiek mruczy ofowo. Zdjęcie Ryśka na Facebooku Trójki wrzucone. Kiurki jak zawsze na propsie, napisał Zbój z Krainy Ludzików. Tak, to prawda. I ten sam pan o dosyć specyficznym niku zgadł jako pierwszy. Ojej, Pat Benatar. No tak, tylko że to Mick Harvey i Amanda Acevedo. Sylwia i Andrzej przesyłają pozdrowienia z Zielonki koło Bydgoszczy. Słuchamy. Jest mrok, jest off control. Bardzo ciemno, to jest bardzo ciemne otoczenie na zdjęciu pana

Artura, który pozdrawia z mrocznych Maszyc. Odsłuch na starym polskim sprzęcie. Proszę zobaczyć, o ile państwo dostrzegą w tym troszeczkę światła, bo rzeczywiście światło bije tylko z radioodbiornika. Pan Wojciech się melduje, jest z nami pani Małgorzata, która napisała, że w towarzystwie pewnego napoju, oczywiście jakiego, o tym zbytnio powiedzieć nie mogę, ale życzymy bardzo dobrego odsłuchu. Zgierz to pani Katarzyna, jest z nami pan Andrzej z pod totalnie ciemnego garażu, trochę chłodno. Chyba pan Andrzej wpatruje się w te gwiazdy, które na niebie. Witam w doborowym towarzystwie, napisała pani Emilia. Tak, to prawda, bo doborowe towarzystwo to również dźwięki after the scene, jak zauważa pan Marek. Melduje się na naszym pokładzie pani Lucyna, trochę spóźniona, ale oczywiście usprawiedliwiamy. Pani Lucyna melduje się przy zgaszonym świetle z Bielska Białej. Pani Agłaja, czyli nasza stała słuchaczka, napisała, że rano musi wyruszyć do Wrocławia, ale nie zasypia, ale czuwa, ale jest. Warszawska starówka na nasłuchu. Żory ponownie na nasłuchu, to pan Mariusz, a pan Piotr pozdrawia z Ostrowa Wielkopolskiego. Pan Łukasz ma taką propozycję, bo poprosi, by grać ofowo do godziny 6, bo dopiero wtedy wychodzi z pracy. Nie wiem, co na to by powiedziała Baszka Marcinik. Myślę, że ryzykował nie będę. Pozdrawia nas również pan Robert z Jeleniej Góry, a pan Adrian z Off Ziembic przy zgaszonym świetle. Brr, brr, bardzo zimno. Tak się wydaje. Jelenia Góra się kłania, pan Piotr, pan Tomek pozdrawia z Kutna i podpisuje naszą listę obecności. No a pan Andrzej napisał, że trochę wstyd przyznać, że właśnie poznał dzięki Off Control Infinite Imaginary, a wyrażenie muzyka, którą widać, przyszło mi do głowy bez świadomości tej nazwy. No ja poznałem tę grupę dopiero w tym tygodniu, także nic straconego, a na pewno do tej grupy będziemy podczas naszych spotkań powracać. Rawicz na nasłuchu, pan Daniel pozdrawia z pocztówką z zachodzącym słońcem. Proszę zobaczyć na z Facebooku Trójki. Przed nami jeszcze dzisiaj bardzo oczekiwana premiera grupy Angel Egg, ale to za minut kilka. Proszę być czujnym.

gotycka pieśń miłosna skrojona przez Davida Tibeta. No tak właściwie powinienem powiedzieć, że to sprawka formacji Current 93. A pan Dawid tak to sobie obmyślił, że nie tylko zaśpiewa, ale też namaluje, bo okładka albumu Soft Black Stars to obraz, zresztą obraz autorstwa wspomnianego przed chwilą pana Davida.

Pain is Beauty. Tytuł albumu mówi zresztą wszystko o muzyce Chelsea Wolfie, no bo tyle piękna, tyle bólu w jednej piosence potrafiła zmieścić chyba tylko PJ Harvey w swoich najlepszych czasach. Dźwiękowy ciężar emocji, ciężar wspomnień, ciężar nocy, czyli Chelsea Wolfie, królowa ciemności. No to czas, w końcu czas na wielką przedpremierę. Czy pamiętają Państwo grupę Angel Egg? Oficjalna premiera albumu Spiral dopiero za niecały tydzień, no a w WoW Control odsłaniamy karty już teraz.

Intrygujący Angel Lek i przenikliwy głos Oli Kmiecik. Umówiliśmy się na premierę epki tutaj w Studiu Trójki 18 czerwca. No a dzisiaj wielka przedpremiera utworu Spiral. Utworu o przebodźcowaniu, o natłoku myśli, no i też chęci twardego stąpania po ziemi. Angel Lek, sam jestem ciekawy, jak cała epka wybrzmi. No oczywiście premiera WoW Control. Okazuje się, że musimy chyba zrobić kącik czworonogów w WoW Control. Pani Irena napisała, że Racibórz się kłania. Pani Irena się kłania. Kłania się też Czarny, kłania się Smerfusia, no a w tle Ogoniasta. Tak, pan Roman też kłania się w pas. Oczywiście na kolanach parzysta liczba łap.

Może nie zawsze jest to proste, ale czasami ucieczka przed światem, naiwna zabawa w chowanego, wydaje się dla nas tym upragnionym schronieniem. Hiding in your shadow, skryty w twym cieniu, i grupa Elroy. To teraz z Berlina, za sprawą magii radia, przenosimy się prosto do Chicago.

Trochę zazdroszczę panu Mirkowi, który wstawił zdjęcie słuchania Off Control, okoliczności słuchania Off Control obok jeziora Białokoskiego. Grupa Soft Kill w takich okolicznościach musi brzmieć zjawiskowo. No i jeszcze pan Krzysztof napisał, że na nowo odkrywa Trójkę. No i na szczęście się nie zawiódł, bo muzyka piękna jak zawsze. No jeżeli dochodzi do tego jeszcze głos Chemical Waves i Pedro Coates, nie może być inaczej.

niezapomniane noce, migające światła i emocje, które tlą się gdzieś pod powierzchnią. We lived our lives in black. No i rzeczywiście czerni na okładce albumu grupy Chemical Waves nie brakuje. All these fires, niczym nocne miasto oglądane przez szybę pociągu. Czas na napisy końcowe. Dziękujemy za dziś. Po północy Baszka Marcinik i Trójka pod Księżycem. A my mówimy papa. Kasia First-Wojtkowska, Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.

0: autopromocja.
1: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
1: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
1: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
1: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Grzysz.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ i jest już piątek, 22 maja. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. 5000 żołnierzy dodatkowo wysłać mają Polsce Stany Zjednoczone. Taką obietnicę złożył Donald Trump. Szczęśliwy finał poszukiwań 13-latka w Szczecinie. Ustawa o kryptowalutach przyjęta przez Senat po raz trzeci znajdzie się na biurku prezydenta. Amerykański prezydent ogłosił, że wysyła do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy. Donald Trump poinformował o tym w mediach społecznościowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: W związku z pomyślnym wynikiem wyborów, w których zwyciężył obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę moje relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę, napisał Donald Trump na portalu Truth Social.

0: Prezydent USA nie wyjaśnił, czy będzie to dodatkowe 5 tysięcy w stosunku do poprzedniego poziomu 10 tysięcy, czy z uwzględnieniem wcześniejszego zmniejszenia tej liczebności o 4 tysiące. W pierwszym przypadku liczba wojsk USA w Polsce wyniosłaby 15 tysięcy, w drugim 11. Decyzja Trumpa ma miejsce tydzień po ogłoszeniu nagłej decyzji o wycofaniu z rotacji do Polski brygadowej grupy bojowej. Powody zmiany decyzji Trumpa nie są znane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Policja zakończyła poszukiwania 13-latka ze Szczecina. Chłopiec po południu oddalił się ze szpitala Szczecin-Zdroje. Nastolatek odnalazł się cały i zdrowy w miejscowości koło Goleniowa w zachodniopomorskim. Teraz historia bez happy endu. Będzie pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. To w związku ze śmiercią 2-letniego chłopca. Do tragedii doszło w środę. Dziecko utopiło się w oczku wodnym.
2: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania tego, czy była ona wystarczająca i wynikająca z przepisów.
1: Mówiła wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. Dodała, że w ubiegłym roku w tym żłobku przeprowadzono kontrolę i nie wykazała ona nieprawidłowości. Senat przyjął ustawę o kryptowalutach, odrzucił poprawki prezydenckie, które w debacie zgłosili senatorowie PiS. Celem ustawy jest zapewnienie stosowania unijnego rozporządzenia mającego chronić osoby kupujące kryptowaluty. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Politolog Andrzej Anusz mówił w Polskim Radiu 24, że nie spodziewa się, by Karol Nawrocki ją podpisał.
3: Tutaj jakby widać, że są te jakby pewne dwie narracje. Jedną narrację ma rząd, drugą ma narrację opozycja i w pewnym sensie też i pan prezydent. I nie sądzę, żeby przy trzecim podejściu z taką samą ustawą prezydent zmienił zdanie w tym zakresie i podpisał tą ustawę.
1: Wcześniej Karol Nawrocki już dwukrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest petycja w sprawie nadania jednemu z parków, ulic lub skwerów miejskich w Katowicach imienia świętej pamięci posła Łukasza Litewki. Pismo wpłynęło już do katowickiego magistratu. Autorami są przedstawiciele Stowarzyszenia Sercem Wzniesione. Jak mówi jedna z autorek, Alicja Dobija, jest wiele przykładów na to, jak Łukasz Litewka pomagał mieszkańcom.
4: Zbieraliśmy opał dla takiej pani, która mieszkała w Szopienicach. Tam gdzieś w poście wspomniałam, że pani nie ma także drzwi. Po prostu była zasłonięta taką kotarą. Oznaczyliśmy w poście wszystkich naszych radnych. Nikt się nie odezwał i nagle dostaje telefon od Łukasza, który mówi, gdzie mieszka ta pani, on jedzie pomierzyć wszystko, jedzie kupić drzwi i po południu będzie montował. I z kolegą przyszedł, po południu było załatwione, przyniósł też jeszcze tonę węgla. I tak samo tutaj ci starsi ludzie na Stawowej, na 3 maja zawsze stali, to Łukasz przyszedł, odkupił cały towar. Także to jest niesamowite i myślę, że Rada Miasta powinna się przychylić do tej prośby.
1: Łukasz Litewka był posłem Lewicy, zginął w wypadku 23 kwietnia. Po niemal 350 latach Francja zlikwiduje prawo, które przez wieki regulowało niewolnictwo w jej koloniach, tak zwany czarny kodeks. Choć przepisy od dawna nie obowiązują, nigdy wcześniej oficjalnie ich nie uchylono.
5: Wprowadzony za panowania króla Ludwika XIV czarny kodeks przestał obowiązywać w XIX wieku, jednak nadal figurował we francuskim porządku prawnym, co Emmanuel Macron nazwał błędem. Republika Francuska musi w końcu powiedzieć tak, ten tekst jest niezgodny zarówno z naszą konstytucją, jak i z prawami człowieka i obywatela, podkreślił francuski prezydent, deklarując poparcie dla inicjatywy parlamentarzystów, która ma doprowadzić do głosowania w tej sprawie pod koniec miesiąca. W przemówieniu wygłoszonym w Pałacu Elizejskim francuski prezydent odniósł się także do kwestii zadośćuczynienia dla byłych francuskich kolonii. Zapowiedział dalsze wspieranie badań naukowych na temat kolonializmu, tworzenie miejsc pamięci oraz restytucję zrabowanych dzieł sztuki, jednocześnie dając do zrozumienia, że wyklucza szerokie reparacje finansowe. Nie da się zamknąć tej historii jedną liczbą ani kilkoma słowami, powiedział Emmanuel Macron. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc przeważnie pogodna, delikatny deszcz spodziewany na południu, na zachodzie natomiast mgły. W ciągu dnia pogodnie i ciepło, od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 23 w centrum i na zachodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: przyglądamy się temu, jakie nasze byłyby może decyzje. Może to jest właśnie to, co nas zmusi do refleksji i no, opowiedzeniu się po jakiejś stronie, kim jestem i jak chcę żyć. I jakie wartości są dla mnie ważne. Bo to, co też bardzo pięknie przemawia w spektaklu, to to, my mówimy właśnie poprzez dzieci, czyli druga część tytułu naszego spektaklu, o cnotach, które nas budują. Każde z moich dzieci, a mam ich trójkę w tym spektaklu, jest uosobieniem jakiejś cnoty. Jeden z moich synów jest odważny. Drugim moim synem jest Szwajcarkas, który jest uczciwy. Mam również córkę Katarzynę, która ma dobre serce, tak to mówię w spektaklu, ale przede wszystkim ma ogromną empatię wobec drugiego człowieka. I ta nasza rodzina tak wędruje poprzez ten bezświat, ja bym to tak nazwała.
1: Przerzuciliśmy właśnie pomost między poprzednim i bieżącym wydaniem. Przywołaliśmy wypowiedź Katarzyny Siergiej, aktorki teatru dramatycznego w Białymstoku, która gra rolę główną i tytułową zarazem w nowym spektaklu Białostockiego Teatru. To, przypominamy, Matka Kuraż i jej dzieci. Premiera odbyła się w sobotę. Gratulujemy odwagi reżyserowi i zespołowi teatru. Matka Kuraż nie należy do łatwych sztuk i często granych w polskich teatrach. I w tym wydaniu porozmawiamy o premierze. To także rzadko realizowane u nas dzieło operowe. Już próbujemy połączyć się z Gdańskiem. W części drugiej wydania rozpoczniemy przygotowania do warszawskich spotkań teatralnych. Tak, bo odbędą się również w tym roku. A jak brzmi pierwsze słowo klucz nocy? Oto dobrana do niego piosenka. Zapraszamy.

0: Lipiej łączymy się z Gdańskiem, a w zasadzie już połączyliśmy się z Gdańskiem na pierwszej linii maestro Jarosław Szemet, dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej. Witaj.
1: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani redaktor.
0: No, pięknie słychać, zupełnie jakbyś był obok mnie. Przed państwem, Jarosławie, do lipca, no, trudny, ale jakże ekscytujący czas. Mam nadzieję, że troszkę o tym porozmawiamy, ale przedstawmy gościa drugiego. Na drugiej linii sprawdźmy, jak działa ta linia. Wojciech Faruga, reżyser premiery, o której chętnie posłuchamy. Dobry wieczór panu.
2: Dobry wieczór.
0: Proszę państwa, to jest wydarzenie, obecność live o tej porze w audycji twórców premiery, która, jeżeli dobrze liczę, za niecałą dobę. To ja z góry dziękuję panom za to, że przyjęli panowie nasze zaproszenie. Czy to było bardzo trudne zadanie, tak dotrzymać do tej pory? Dobrze, to może ja rozumiem.
2: Myślę, że nie.
0: No dobrze. Budziki nie były nastawione i nie musieli się panowie jakoś specjalnie gimnastykować przed, no, przed tą audycją.
1: Owszem, aczkolwiek dzisiaj mieliśmy szczęśliwy dzień wolny, ponieważ po raz pierwszy chyba od kiedy jestem dyrektorem muzycznym w Operze Bałtyckiej gramy spektakl w pojedynczej obsadzie, więc mieliśmy taki luksus, że wczoraj mieliśmy próbę generalną, a dzisiaj wszyscy odpoczywamy, żeby jutro, to znaczy już się trochę pogubiłem, bo w sumie już jest dzisiaj.
0: No tak, tak.
1: To znaczy, że 22
2: maja. Dzisiaj.
1: Już jest dzisiaj, tak jest. 22 maja, czyli w piątek. Będziemy mieli naprawdę dużą premierę w Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Rosenkavalier Ryszarda Straussa.
0: Tym prosiła pana reżysera, aby przetłumaczył na język polski tytuł tej premiery.
2: No, polska wersja tłumaczenia jest Kawaler Srebrnej Róży, chociaż jakby tego srebra w tym niemieckim tytule nie ma, natomiast ono się pojawia dopiero w tytule polskim.
0: Mm-hmm. Może też uda nam się wyjaśnić, skąd ta srebrna róża, bo to chyba nie jest taką tradycją na gruncie niemieckim, że wręcza się damie taką właśnie różę zaręczynową. Ale to tylko takie sugestie na razie. Panowie, no, poproszę, skąd ten rzadko prezentowany w Polsce tytuł, że sparafrazuje określenie, które pojawiło się słynne zresztą w Polsce, nie wiem czy Jarosław je zna, lubimy melodie, które dobrze znamy. Więc tej melodii, czy tych melodii za dobrze chyba nie znamy. Pytam więc o genezę tej premiery właśnie w Operze Bałtyckiej. Ja myślę, że jednak pan dyrektor muzyczny rozpocznie, a w każdej chwili bardzo prosimy, by włączył się pan reżyser zaproszony do pracy w tym wspaniałym teatrze operowym w Gdańsku. Jarosław Szemet.
1: Oczywiście. Zacznę od tego, że ten tytuł dla mnie zawsze był wielkim marzeniem. Od kiedy pamiętam, patrzyłem na tę operę, na to dzieło, jak na pewną górę, do której trzeba, do wejścia, na którą trzeba się bardzo dobrze przygotować. Budowałem gdzieś świadomie i mniej świadomie repertuar swój, żeby gdzieś w pewnym momencie móc wejść na ten, móc zdobyć ten szczyt. Nie ukrywam, że przychodząc już do Opery Bałtyckiej miałem zamiar w kolejnych sezonach, znaczy zamiar, na pewno zamiar pomieszany z marzeniem wykonania tego tytułu. No i przyszedł ten czas. Nie ukrywam, że no, znaczy na ile mogę powiedzieć, świadomie dojrzałem do tego poprzez pewien repertuar przełomu XIX-XX wieku, poprzez przerobienie niemalże wszystkich poematów symfonicznych.

0: Klausa. Też bardzo mi pomogła premiera w tym sezonie w Operze Wrocławskiej, gdzie miałem szczęście zrobić z Mariuszem Trylińskim jego słynną Salomę. Tak, i przyszedł czas na Rozen Kawalira. Ten pomysł również się pojawił ze względów obsadowych, bo żeby wykonać ten tytuł, trzeba mieć odpowiednich śpiewaków, odpowiednich artystów. I tutaj poprzez już wieloletnią współpracę z Iwoną Sobotką, Joanną Motulewicz, która wykonuje partię Oktawiana Rofrano w tym tytule. No, bez nich to marzenie nie mogłoby się na pewno spełnić. Oczywiście pomijam jeszcze wielu innych, na przykład o Aleksandrę Kubas-Kruk, która się pojawi jako Zofii. No i oczywiście reżyser. Myśmy się z Wojtkiem poznaliśmy przy produkcji Così fan tutte w Teatrze Wielkim w Warszawie, gdzie mnie absolutnie praca Wojtka i jego, no nie będę tu online przy wszystkich słodził, ale...
1: Proszę bardzo. No, dlaczego
0: ależ,
1: nie?
0: Gdzieś podświadomie wiedziałem, że ten tytuł Wojtek wchłonie, zrozumie i pokaże nam wszystkim w odświeżonej wersji, co naprawdę się dzieje. Po próbie generalnej jestem w stanie stwierdzić, że to jest praca została wykonana wybitna na wszystkich płaszczyznach realizatorskich i jeśli chodzi o ekipę teatru i przede wszystkim orkiestra, dział techniczny. No, ciężko jest mi o tym teraz mówić, najlepiej po prostu Państwa zaprosić, żebyście Państwo przyszli do nas, posłuchali, zobaczyli sami, ale być może Wojtek jeszcze chciałby coś dopełnić.
1: Bardzo prosimy, pan reżyser Wojciech Faruga, który, jak już usłyszeliśmy, ma pewne doświadczenie w dziedzinie reżyserii operowej. Ja pana Wojciecha kojarzę nade wszystko jako reżysera teatrów dramatycznych, no ale jak przeczytałam, poza Così fan tutte zrealizował pan też Marię de Buenos Piazzoli, czy dobrze?
2: Dokładnie. Tak, mam coś takiego w swojej biografii artystycznej. No myślę, że Rotten Cavalier jest jakby no tak naprawdę... To ja nie będę teraz jakby mówił, że to było moje marzenie, bo tak naprawdę aż tak dobrze tego dzieła nie znałem. Natomiast rzeczywiście z każdą próbą i tak naprawdę z każdym dniem pracy nad tym utworem, bo jest to, tak jak Jarek powiedział, utwór jakby o dużym poziomie trudności i też jakby jest to bardzo duży utwór, więc jakby poznanie go, wejście w niego zajęło mi dużo czasu, natomiast rzeczywiście im bardziej odkrywałem to dzieło, tym jakby bardziej się nim zachwycałem i to rzeczywiście jest, mam poczucie, że bardzo Jarkowi dziękuję za zaufanie, ale to jest jakby dla reżysera, to jest jak wygrana na loterii dostać do wyreżyserowania akurat tą operę, bo jest to naprawdę niezwykły kawałek teatru, to jakby absolutnie zachwycająca i jedyna w swoim rodzaju muzyka. Dająca, myślę, że jakby no taką możliwość jakby cały czas poruszania się w ogromnej skali, bo z jednej strony mamy tutaj farsę bulwarową, bo ja myślę, że to nawet nie jest komedia tak gatunkowo, to jest farsa bulwarowa, a z drugiej strony pewien rodzaj takiego filozoficznego poematu i jakby ich Hoffmannsthal i Strauss jakby w sensie takim jakby prowadzą obydwa te plany równocześnie i jak genialnie je tak naprawdę przeplatając między sobą, więc to była niezwykła przyjemność i myślę, że jakieś takie absolutnie jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, praca z tym utworem i wyreżyserowanie opery na jego podstawie.
1: Mm-hmm. Myślę, że moglibyśmy, czy może nawet powinniśmy, słów parę, przepraszam za to określenie, o samym Ryszardzie Strausie, przepraszam, jeżeli jakoś nie najładniej wymieniłam imię, przede wszystkim odmieniając kompozytora. O Hoffmannsthalu raczej nie będziemy opowiadali, bo to jest cała historia.

0: historia literatury, więc powiedzmy tylko, że panowie razem stworzyli tę operę, czyli jeden libret, to jak rozumiem, przecież ja nie znam tego tematu tak dogłębnie, a drugi tę muzykę.
1: Ale dokładnie tak, zgadza się.
0: O, i teraz bardzo bym prosiła, żeby Jarosław, też staram się jakoś tak ładnie, wiesz, tak jak się pisze, że jest Jarosław.
2: Może czyli... być Jarosław, może być Jarek, absolutnie.
0: Szemet. Tak, żeby zechciał nam przybliżyć, oczywiście w skrócie absolutnym, sylwetkę samego Richarda Strausa. Tych Strausów było kilku, więc na wszelki wypadek, żeby się nie pomylili.
2: Dokładnie. Przy tym tytule zwłaszcza jest łatwo się pomylić, o którym Straussie tutaj jest mowa, ponieważ Richard Strauss bazuje tę operę na walcach innych Straussów, odwołując do pewnej tradycji. W ogóle ta opera jest pewnym paradoksem, bo tak, bo Strauss... publiczność po Salome i Elektrze oczekiwała kolejny ekspresjonistyczny dramat, a Strauss, Richard, napisał operę, okej, komedię bulwarową, ale pewne odwołanie, to była próba napisania typowej opery buffa mozartowskiej z odwoływaniem do XVIII-wiecznego Wiednia. Ale znowuż, muzyka bazowała na XIX-wiecznych walsach końca XIX wieku, gdzie kolejnym paradoksem na przykład było to, że to słynne wręczenie róży, z czym się kojarzy ta opera, podana jako stara wiedeńska tradycja zaręczynowa, tak naprawdę Hofmannsthal ją wymyślił. I do dzisiaj niektórzy uważają, że to rzeczywiście ta tradycja była. Nie, to była sztuczka wymyślona wyłącznie na potrzeby libretta. A więc co mamy? Kompozytor urodzony w Bawarii, Niemiec i Austriak, pisze operę o Wiedniu, operę o o minionych czasach, o minionym szarmie wiedeńskim, XVIII-wiecznym, bazując na XIX-wiecznej muzyce, ale wszystko jest zrobione tak arcymistrzowsko, że nie da się od tego oderwać ucha i oczu. Od czego to jeszcze opisać sylwetkę Straussa? Jakby mi się wydaje, że sylwetkę Richarda Straussa przybliżać Państwu nie musimy, bo był to jeden z najwybitniejszych kompozytorów XIX-XX-wiecznych przede wszystkim, który absolutnie odmienił postrzeganie i muzyki symfonicznej, i muzyki operowej. Jego poematy symfoniczne słynne, takie jak Tak orzeczy Zaratustra, czy Śmierć i Wyzwolenie, czy można to wymieniać, i opery, przede wszystkim Salome, Elektra, Rosen Cavalier, Ariadna na Naxos. Co ciekawe, bardzo mnie cieszy, że coraz częściej te tytuły pojawiają się na scenach operowych w Polsce. Co również też mogę powiedzieć o estradach symfonicznych polskich, gdzie obserwuję, że Strauss obok Mahlera czy Brucknera gości coraz częściej. Tak więc jeszcze przybliżając, mogę powiedzieć na pewno, że dla tak wybitnego, genialnego kompozytora, którym był Strauss, ten utwór obok Salome był utworem najważniejszym, jednym z najważniejszych w dorobku. Jest pewna historia, kiedy Strauss zastał zakończenie wojny w Szwajcarii i alianci, wyzwalając Europę, zawitali również do tego kraju, weszli do jego domu, nie wiedząc, kto tam jest. Alianci to było akurat oddział wojska amerykańskiego. Aha. Weszli do jego domu, nie wiedząc, kto tam mieszka. Do nich zszedł 80-letni już mistrz.

0: który powiedział: proszę stąd wyjść, bo tutaj mieszka kompozytor Richard Strauss. Mistrz, który napisał Salome i Rosenkavalier. I proszę się sobie wyobrazić, że oni wiedzieli o kim mowa, oni doskonale wiedzieli o jakich tytułach on mówi. On był bardzo znaną postacią wtedy na całym świecie. Ale co to pokazuje, że dla jego dorobku, dla jego dorobku całego życia, te dwa utwory, włącznie właśnie z Rosenkavalierem, były w pewien sposób przełomowe i w pewien sposób też stały się bardzo dużymi hitami. Bo na przykład też taka ciekawostka, że przy wykonaniu w Dreźnie w 1911 bodajże, mam nadzieję, że się nie mylę, roku opery Rosenkavalier, zainteresowanie było tak duże, że władze regionu musiały przemyśleć i dodać dodatkowe pociągi dojazdowe do miasta, żeby publiczność mogła się zaznajomić z tą opowieścią, z tą muzyką. Bo dla wszystkich to był szok, tak jak od czego zaczynałem, że Strauss po wielkich ekspresjonistycznych dramatach napisał operę buffa.
1: To ja bardzo dziękuję za tę prezentację. Powiedziałam, że powinniśmy, bo ja wchodzę w rolę, a właściwie to gram tę rolę od zawsze, osoby, która jednak nie zajmuje się na co dzień operą i nie funkcjonują wszystkie te tytuły i nazwiska największych w mojej głowie, więc mogę zrozumieć Państwa, szczególnie o tej porze, że też mogą czuć się troszeczkę pogubieni, więc to tak na usprawiedliwienie swojej prośby. A z drugiej strony przeczytałam, że to właśnie Kawaler Srebrnej Róży to jeden z najsłynniejszych utworów operowych XX wieku. No i tak próbowałam sobie przypomnieć, w którym teatrze ostatnio ten tytuł, bo już nie mówię o samej operze, w Polsce zobaczyłam, czy widziałam. Otóż nie widziałam. Chyba gdzieś w 2014 roku, ale to rzeczywiście chyba jest ogromna różnica między tą znajomością tej właśnie opery w Polsce, a tym, co dzieje się na gruncie niemieckojęzycznym, głównie w Niemczech i w Austrii. Jeszcze coś takiego podpowiedział mi dyrektor Opery Bałtyckiej Romuald Wicza-Pokojski, którego pozdrawiamy, bo obiecywał, że nie zaśnie i będzie nas słuchał, żeby właśnie o tym też przypomnieć. Właśnie przypomnieć, że to jednak jest wielkie dzieło, a to, że u nas jest rzadko grane, to wynika z tego, że jest bardzo trudne, o czym już mówiłeś, Jarosławie, to raz, a poza tym długie, bo nasz widz, chyba już współczesny widz polski, teatralny i operowy, przywykł do nieco krótszych form. Tak więc...
0: Owszem.
1: O, właśnie.
0: Owszem, dlatego potrzebujemy dobrego reżysera i dobrego scenografa i reżysera świateł i wszystko. Więc a Wojtek jeszcze o tym oczywiście, Wojciech Farugo o tym opowie za chwilę. Natomiast od strony muzycznej i dlaczego tak rzadko? Tak, owszem. Jest to tytuł, jak już niejednokrotnie dzisiaj powiedzieliśmy, bardzo wymagający, bardzo eksploatujący wszystkie działy teatru, począwszy od ogromnego castu, obsady, poprzez orkiestrę, gdzie wykonanie tego dzieła jest absolutnie szczytowym wyzwaniem i technicznym, i również emocjonalnym, oraz to jest naprawdę dla wytrwałych, ponieważ oryginalnie w partyturze to jest 200 minut muzyki. U nas, myśmy zrobili małe wideo, małe skróty w tej operze. Po wczorajszej próbie generalnej bodajże wyszło nam 3 godziny, 12 minut samej czystej muzyki.
1: Są przerwy jeszcze, prawda?
0: Oczywiście tak, w plus przerwy, oczywiście, proszę

0: tu się nie przestraszysz, to nie jest jedna aktówka, to są trzy akty, to są trzy akty z dwoma przerwami. Natomiast tak, natomiast w Polsce ostatnio chyba to było wykonywane we Wrocławiu, w Operze Wrocławskiej, 12-14 lat temu. Mm-hmm. Przedtem dwa wystawienia w Operze Narodowej, w Teatrze Wielkim. Natomiast na świecie jest to tytuł, moim zdaniem, który każdy wielki dom operowy chce mieć w swoim repertuarze. Metropolitan Opera to ma, Opera Wiedeńska, Opera Paryska, czyli możliwość wykonania tego dzieła już świadczy o pewnym poziomie, ambicjach oraz możliwościach teatru. Więc tutaj naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że takowe możliwości mieliśmy. Bo ten tytuł jest tego wart.
1: Ja teraz zwrócę się do pana reżysera, żeby oczywiście cierpliwie doczekał z nami do tego momentu, kiedy zaczniemy opowiadać o samej inscenizacji. To nastąpi za kilka minut, natomiast tak na wszelki wypadek przypomnę, bo Jarosław Szemet bywał już naszym gościem. Można powiedzieć, jest jednym z najczęściej bywających gości ze świata opery w Trójce pod Księżycem. A mówi tak pięknie, mimo że język polski jest jego drugim językiem. Jeżeli będziesz chciał coś przypomnieć jeszcze w tej sprawie, Jarosławie, to bardzo proszę. No i wciąż jest jednym z najmłodszych szefów w teatrach operowych, w ogóle chyba w teatrach w Polsce. Także proszę się nie dziwić, że tak z taką ogromną przyjemnością go słuchamy i zapraszamy, kiedy tylko to jest możliwe. To było o tobie, szanowny Jarosławie, maestro. Pana Wojciecha Farugę, bo znamy się znacznie krócej, poproszę, by już przygotowywał sobie takie najciekawsze, ja wiem, epizody z przygotowań do tej inscenizacji i dlaczego taka ona jest. A teraz my przedstawmy się, bo może państwo oczekują takiej grzecznej autoprezentacji. Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i BM. A to drugie hasło tej nocy, bardzo optymistyczne, choć trochę melancholijne, Horyzont.

0: No, już spoglądam na ekran komputera. Panowie z różnych stron Polski nas słuchają, więc może nie dotrą do Gdańska. Pan Paweł i pan Daniel. Pan Daniel kilka ciepłych słów nam przesłał. Bardzo dziękujemy. To zawsze dobrze robi. A tymczasem Horyzont i nostalgiczni Dire Straits, Once Upon a Time. Once Upon a Time in the West. Jejku, coś mam chyba dzisiaj problem z wymawianiem obcych słów. Może postaram się ich unikać. A w Gdańsku towarzyszą nam maestro Jarosław Szemet oraz reżyser dzisiejszej premiery w Operze Bałtyckiej Wojciech Faruga. A więc oryginalnie akcja, jak już słyszeliśmy, Kawalera Srebrnej Róży toczy się w Wiedniu w połowie XVIII wieku i wśród arystokratów. Tymczasem, jak to, że tak powiem, zostało przedstawione, to znaczy my dopiero się przekonamy za nie całą dobę, w tym pana spektaklu. Zwracamy się do oczywiście Wojciecha Farugi.
1: No, jakby nie jesteśmy w Wiedniu i nie jesteśmy w XVIII wieku, dlatego, że znaczy wydawało mi się, jakby no, dość ważna była to, o czym zaczął mówić Jarek, o tej stylizacji mozartowskiej, która myślę, że jakby w krajach, w których ta opera jest często grana, jest jakby łatwo rozpoznawalna. Natomiast myślę, że w Polsce jednak nie jest to aż tak komunikatywne, więc szukaliśmy takiej sytuacji, która gdzieś jakby byłaby odpowiednikiem tego, co zrobił Strauss z Hofmannsthalem, czyli jakby no, stworzyli pewien

0: rodzaj takiego melancholijnego, po prostu wykorzystali pewien melancholijny motyw rokoka i przetworzyli go, więc jakby zastanawiałem się długo, co mogłoby być takim motywem, który otworzy tą operę i da, jakby w sensie będzie jakimś odpowiednikiem tej stylizacji, który będzie czytelny. Nie rozmawialiśmy zresztą o tym z Jarkiem, bo był nawet pomysł przez chwilę, żeby ta akcja tej opery działa się w Wiedniu w okolicach Anschlussu, ale jakby później przyszedłem z kolejnym pomysłem, żeby jakby przenieść to do Hollywood w lata świetności kina niemego i to jakby razem zdecydowaliśmy, że być może dla tej opery jest to najlepszy kontekst, najlepszy taki rodzaj przekładni dla współczesnego widza i rzeczywiście jakoś mam poczucie, jakby miałem poczucie w trakcie prób i mam je cały czas, że to rzeczywiście zaczęło działać i bardzo dużo rzeczy, które są w tej operze, udało się przez włożenie ją w świat jakby w moment złotej ery niemego kina dużo opowiedzieć i jakby część tych postaci jakby zreinterpretować, ale także wydobyć to, te cechy, którymi Strauss je obdarzył.
1: Mm-hmm. Ale przecież w 1925 roku, jak przeczytałam, powstał film niemy pod tym właśnie tytułem, oczywiście oryginalnym, pewnie niemieckim, więc pomyślałam, że może pan tym się zainspirował.
0: Przez chwilę chcieliśmy w ogóle wykorzystać ten film, żeby on powstał, ale no jakby jest to, jak oczywiście w takich sytuacjach jest dość spory problem z prawami autorskimi, natomiast Michał Lewandowski, który pracuje w Operze Bałtyckiej i który jakby jest realizatorem wideo, jakby zaproponował, że spróbuje razem ze sztuczną inteligencją odtworzyć ten film, trochę go zmieniając, więc jakby ten odtworzony film, który mógłby powstać na podstawie, film nieby, który mógłby powstać na podstawie Kawalera Srebrnej Róży, zobaczą państwo w spektaklu. No nie będzie to akurat oryginalny film nieby, ale jego wersja stworzona przez sztuczną inteligencję. Ale wydaje się, że jakby myślę, że jakbym nie powiedział, to być może część z państwa nawet by się nie zorientowało, bo rzeczywiście jakby dość dobrze udało się podrobić klimat takiego filmu.
1: Mm-hmm. No to znaleźliśmy się w centrum pewnego bardzo ważnego tematu, tematu licznych dyskusji, głównie w środowiskach artystycznych, na temat współpracy z AI. Również to podpowiedział mi dyrektor Romuald Wicza-Pokojski, by zapytać panów o panów reakcję na to, co no właśnie dzieje się w przestrzeni medialnej. Podobno dyskusje zostały, że tak powiem, mocno podbite przez wypowiedź Olgi Tokarczuk na temat jej współpracy z AI. Czy panowie śledzili tę debatę? Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest jakaś potworna awantura wręcz. Ja jej nie śledziłam, dowiedziałam się właśnie od dyrektora o tym, że istnieje w ogóle taki problem. Więc pytam najpierw Jarosława, a później wracamy do pana reżysera Wojtka Farugi, przepraszam. Mhm.
2: Też nie śledziłem tej dyskusji, również mimolotnie tylko zobaczyłem, nie wgłębiając się w temat, więc przejdę od razu do sztucznej inteligencji w naszej branży. Orkiestra i sztuka operowa nie jest z pewnością zagrożona, przynajmniej na razie. A jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie sztucznej inteligencji, tak jak to jest użyte w naszym spektaklu, dopóki to jest tylko pewne narzędzie, które, tak jak Wojtek zresztą powiedział, jakbyśmy państwu o tym nie powiedzieli, to by nikt by się nie zorientował. Szczerze przyznam, sam się nie zorientowałem, jak pierwszy raz to zobaczyłem już w akcji, bo to nie jest, to oczywiście też nie jest tak, że my przez całą operę puszczamy niemy film stworzony przez AI. Nie, to są pewne odniesienia na tylnym ekranie.
0: No,
2: to
0: nie trwa jest dłużej niż 2 minuty.
2: Tak, tak jest. Więc

0: dopóki to zostaje pewnym narzędziem ułatwiającym, w tym przypadku również, jak Wojtek powiedział, ułatwiający walkę gdzieś z pewnymi załatwianiem praw autorskich do wybranego tytułu, który już nie jest chroniony, ale
1: tak
0: gdzieś...
1: naprawdę myślę, że... Znaczy odnalezienie tych konkretnych praw autorskich to by była praca, myślę, że na lata być może jakby i pozyskanie jakby tych praw do obrazu, więc to pewnie byłoby to by było jakieś gigantyczne przedsięwzięcie.
0: Mm-hmm. Tak, tak. Więc w naszym przypadku jest to niemalże niezauważalne wzbogacenie akcji scenicznej. Powiedzmy, że to jest wzbogacenie scenografii, obrazku w pewnym momencie. To nie jest głównym elementem. Więc dopóki te zabiegi pozostają tylko narzędziami wzbogacającymi, według mnie nie jesteśmy zagrożeni. Mówiąc globalnie też, w mojej opinii, widzimy, jak sztuczna inteligencja się rozwija, widzimy te przestrzenie, które ona powoli zajmuje. Wchodząc również już w elementy prac twórczych. Moja prognoza, być może błędna, jest taka, że będzie owszem tego coraz więcej, ale to ten fakt sprawi, że ludzie, my będziemy spragnieni tej pierwotnej autentyczności tych wycieczek do teatrów, oper, filharmonii, muzeów, żeby obcować ze sztuką tworzonej przez człowieka dla człowieka.
2: To pięknie.
0: Mam nadzieję, że tak będzie, a już życie pokaże.
2: Zaraz wrócę się do pana Wojciecha, tylko dopowiedziałeś, że ona zajmuje coraz większe przestrzenie, ale my jej na to pozwalamy. My jesteśmy okrutni.
0: Absolutnie.
2: Najpierw dajemy jej szansę, sami się wycofujemy i tak troszkę nam jest wygodniej, prawda, z nią obcować, a potem jej powiemy, to my już pani dziękujemy.
0: Absolutnie.
2: Nie będę używała mocniejszych słów.
0: Tak, jesteśmy, lubimy wygodę poniekąd w niektórych kwestiach. Jesteśmy leniwi, chcemy ułatwiać swoje życie. Wiemy w jakim, każdy w różnym stopniu, ale każdy coraz więcej używa tych narzędzi, prawda, dla ułatwienia swojej pracy. Natomiast sztuka autentyczna, właśnie ta, o której mówię, przynajmniej na razie sztuczna inteligencja nie jest w stanie dać nam takich emocji, ale przede wszystkim tej możliwości bycia nie do końca perfekcyjnym, możliwości popełniania błędów, możliwości przeżycia utworu, który znamy bardzo dobrze, który słuchamy po raz 20, 30, wciąż na nowo, idąc do innej orkiestry, na inne wystawienie, na przykład jakiegoś dzieła w innej reżyserii, granej poprzez inny zespół, bądź śpiewany również. I myślę, że tu tkwi to piękno. Z tych powodów niejednokrotnie wracamy do dzieł, które znamy na wylot, ale nadal idziemy do tej sali, żeby obcować tą sztuką.
2: Oczywiście. Panie Wojciechu, no bo przecież sztuczna inteligencja tutaj nie... Znaczy ona jest bardziej doskonała, jest bardziej wyrafinowana może i taka mimetyczna od tego, co już od wielu lat dzieje się w teatrze, czyli no po prostu zwykłych projekcji wideo. Nawet niektórzy na to narzekali, dlaczego teatr sobie tak bardzo pomaga, pokazując nam w tyle rozmaite filmy. Czyli na przykład, no nie wiem, przez to, że nie możemy w filmie pokazać wędrówki poprzez góry, no to w takim razie zamiast budować struktury góry, to pokazujemy góry, które wcześniej mistrzowie kamery sfilmowali i już sprawa jest załatwiona. Pewnie i pan też posługiwał się wideo, ale nie będącym dziełem

0: tej pani. Wojciech Faruga?
1: Jakby ja rzeczywiście, wie pani, jakby z wideo w teatrze akurat obcuję dość rzadko. Ja jakoś, jakby to nie jest taki środek, który ja wykorzystuję w swoich spektaklach często. Może jeszcze to się zmieni. Natomiast jakby muszę zdradzić, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to zacząłem się nią interesować i z niej korzystać dzięki Jarkowi. To Jarek polecił mi skorzystanie z czatu GPT Lixindy rok temu i jakby bardzo często z niego od tego czasu korzystam. Natomiast ja mam poczucie takie, że on mi sztuczna inteligencja w wielu przypadkach pewne rzeczy ułatwia i przyspiesza, na przykład jakby, nie wiem, no przy wykonywaniu pewnych graficznych projektów albo wizualizacji właśnie jakichś pomysłów, które mam, to rzeczywiście to bardzo szybko, bardzo skraca drogę. Natomiast ja próbowałem jakby wykorzystywać ją jakby przy takiej macierzy, to się nazywa fachowo macierz eksploracji, czyli znajdowaniu jakby różnych pomysłów na rozwiązanie jednego problemu artystycznego. I mam poczucie, że to w ogóle jakby spróbowałem ileś razy, poświęciłem na to trochę czasu i absolutnie to nie działa. Znaczy w sensie ten proces kreatywny i tak musi się dokonać, to jakby ona mi nie pomaga. Natomiast no na przykład jakby no ja też jakby podchodzę do tego narzędzia z pewną ostrożnością. I jakby wiem, jakby mam taką świadomość, że używanie go za często albo na przykład jakby zastępowanie własnej pracy sztuczną inteligencją, no, jest taką drogą, która do niczego nie prowadzi. Ja na przykład jakby jak piszę coś w językach obcych, to nie zlecam jej tłumaczenia z polskiego, tylko piszę w obcym języku i jakby tylko proszę o to, żeby ona sprawdziła ewentualne błędy. I to nawet jest jakieś narzędzie nauki. Natomiast jakby no, boję się tego jakby oddania jej za dużego pola w swoim życiu i w swojej pracy.
0: A my z kolei, jak zaglądamy do sieci, to sprawdzamy, czy ona się nie pomyliła. Bo oczywiście zadajemy jej pytanie, a potem zaraz, a może jednak jeszcze gdzie indziej sprawdzimy, czy tam nie ma jakichś błędów. I oczywiście zdarzają się, no ale no, tej doskonałości.
2: Na razie.
0: Osiągniemy doskonałość, myślisz?
2: Mi się wydaje, że to w tę stronę się kierujemy. Natomiast Wojciech ujął to bardzo dobrze, że tak. I generalnie to się nagłaśnia w ostatnim czasie, że najbardziej ta sztuczna inteligencja zabija w nas Boże, i teraz mi słowo by wyskoczyło.
1: Kreatywność.
2: Oba, dziękuję bardzo. Kreatywność. A wracając jeszcze, pani redaktor, do poprzednich słów, a propos tego, że kiedyś góry były malowane, a później my teraz robimy to przez AI, mi się wydaje, że tutaj akurat w tym kontekście, w kontekście dzieł teatralnych, operowych, zawsze jak wchodziło pewne nowum, to były pewne obawy. Pewnie jak się pojawił film niemy, również to było pewne zagrożenie, jak pojawił się dźwięk kolejny, jak pojawiły się pierwsze efekty, grafika komputerowa i później CGI i tak dalej. To były pewne ułatwienia, ale które tak naprawdę coraz bardziej pozwalały... Przybliżały te emocje, przybliżały te wszystkie potrzebne zabiegi teatralno-wykonawcze dla jasności, dla jeszcze albo dla wzmocnienia pewnego przekazu dzieła. Bo tutaj znowu dotykamy, w tej okolicy możemy dotknąć słynnego tematu, że są zwolennicy na przykład, zawsze przy każdej produkcji operowej są tacy, którzy mówią, po co przenosić właśnie na przykład akcje do złotych lat Hollywood, do kina niemego, kiedy przecież to trzeba wykonywać w oryginalnych strojach, tak jak kompozytor napisał, przecież wszystko jest w partyturze, po co my to wszystko robimy, po co używamy wideo, jeszcze nie daj Boże poprzez AI. Ja marzę, że kiedyś właśnie wystawię specjalnie tytuł Króla Artura na przykład, albo jakąś inną operę Händla bez wideo, z żywym ogniem, z ręcznie podnoszoną kurtyną i z chmurkami na linkach, prawda? I być może wtedy wszyscy będą zadowoleni po wysłuchaniu

0: 5-godzinne opery w takiej właśnie formie. My, artyści, według mnie ciągle szukamy, jest jakiś cel, dlaczego my to robimy. I tu nie zawsze chodzi o pewne ułatwienie. Być może ułatwieniem możemy nazwać zaoszczędzenie czasu, co również przekłada się, że mamy ten czas, żeby zająć się kolejnymi elementami. Wszystko po to, żeby spektakl, żeby dzieło było jak najlepsze.
1: No ale przecież sztuka to eksperyment zarazem. To jest badanie granic, badanie możliwości. No bez tego właściwie nie byłoby jej, nie byłoby sztuki, nie byłoby rozwoju na pewno. Tylko no taka stojąca woda. Trudno to sobie nawet wyobrazić. Proszę panów, ponieważ za chwilę musimy rozstać się z panem reżyserem, bo on naprawdę zasługuje na dłuższy wypoczynek przed premierą wieczorną.
2: Ja myślę, że to jest jakby tutaj
0: nie
2: już
0: wiem, nie wiem, mi się wydaje, że odwrotnie.
2: Ja myślę, że Jarek bardziej.
0: Mi się wydaje, że odwrotnie.
1: O, przepraszam, rzeczywiście.
0: Praca reżysera już jest skończona.
1: To prawda, będę potwornie niesprawiedliwa, bo panu Wojciechowi zaraz podziękujemy, a pana Jarosława poproszę, by z nami jeszcze kilkanaście minut pozostał. Przepraszam. Ale czy my za mało nie powiedzieliśmy o samej inscenizacji? Może coś w skrócie można by na zachętę, czy może wyjąć jakiś wątek z samego libretta? No, ja go nie znam. Więc na przykład, a widziałam na, nie wiem, jakieś fragmenty w sieci słynnych realizacji Rosenkavalier. Otóż, że na przykład Oktawian jest grany przez kobietę? Halo?
2: Oktawian to jest jakby no, typowa rola spodenkowa, czyli jakby mezzosopran śpiewa rolę, która jest jakby no, postacią męską. To jest jakby Oktawian jest 17-letnim kochankiem głównej postaci żeńskiej, czyli Marszalin. I rzeczywiście jakby no, jest to jakby bardzo taka skomplikowana gra przebieranek, bo mamy jakby kobietę, która śpiewa rolę męską, a ten mężczyzna jakby przebiera się za kobietę. Więc jakby ta jakby rzeczywiście frywolna dość gra Hoffmannsthala i Straussa, myślę, że cały czas jakby ma jakiś niezwykły potencjał sceniczny. A mam poczucie, że na przykład przy Rosenkavalierze jakby zapominamy o tym, że to była opera jakby też odbierana jako bardzo sprośna, bo tak naprawdę jakby no, jak się przyjrzy tekstowi libretta, zwłaszcza w pierwszym akcie, no to one jest no powiedzmy sobie, że obyczajowo dość swobodne. I jakby bardzo, jakby no jeżeli, jakby no ten znaczy nawet trudno mówić tam o podtekstach erotycznych, bo one nie są jakoś szczególnie ukryte. Natomiast rzeczywiście seks jest jakby jednym z głównych tematów tej opery. Myślę, że to jest jakby najkrócej można powiedzieć o tym, że jest to opera o seksie i o przemijaniu. Natomiast jakby rzeczywiście jest to dzieło szalenie mocno zmysłowe i to jest i myślę, że na przykład fantastycznym elementem tej inscenizacji jest to, że są niezwykłe niezwykłe osobowości, jeżeli chodzi o śpiewaków wykonujących wszystkie partie. Jakby to rzeczywiście dla mnie jakby praca, jakby ja przeważnie jakby opowiadając o mojej pracy w operze, słyszę pytanie o tym, jaka jest różnica między pracą w teatrze dramatycznym, a w teatrze operowym. Ale rzeczywiście jakby no tutaj jakby nie dość, że mamy jakby wspaniałe głosy, to jakby nie da się wystawić Rosenkavaliera bez wspaniałych aktorów. I myślę, że to jakby z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że jakby to są oczywiście wybitni śpiewacy, wybitne śpiewaczki, wybitni muzycy i wybitne muzyczki. Natomiast jakby aktorsko jakby to jest jakby bardzo trudna opera i jakby myślę, że każda z tych osób, którą zobaczycie państwo dzisiaj na scenie Opery Bałtyckiej, jakby no jest jakby też niezwykłą osobowością aktorską. Bo jakby bez pewnej lekkości aktorskiej, bez pewnego poczucia humoru, ale też jakby umiejętności wybudowania głębi, która to kontrapunktuje, nie da się wystawić Rosenkavaliera, a wydaje mi się, że to rzeczywiście to tutaj te pierwsze plany mają zadania niezwykle trudne, szczególnie chyba właśnie Oktawian, który praktycznie przez te 3 godziny 12, jak powiedział Jarek, schodzi ze sceny tylko na przerwę i na krótkie momenty.

0: momenty w poszczególnych aktach, a tak jakby niekończąca ilość się przebiórek i kolejnych zadań. I tutaj Joanna Motulewicz, jakby ja patrzę na to, co ona robi z ogromnym podziwem, jakby w sensie takim, z jaką kondycją śpiewa bardzo trudną partię, jeszcze wykonując jakby, no, powiedzmy sobie, nie najłatwiejsze zadania reżyserskie.
1: A przypominam, że my to wszystko robimy w pojedynczej obsadzie. I tu jeszcze też warto wspomnieć, Wojtku, właśnie o tej sprośności tej opery. Mamy też do czynienia z wybitnym artystą, jedynym artystą spoza Polski, drugim artystą, już zapomniałem o naszym wspaniałym Jinshu, który występuje jako śpiewak w tej operze, jest taki element w pierwszym akcie. Natomiast jedna z głównych postaci, jak Baron Ox, tę partię wykonuje Islandczyk u nas w operze, Bjarni Thor Christensen, osoba najbardziej doświadczona w tej produkcji, ponieważ wykonywał już tę partię na całym świecie ponad 90 razy. I co ciekawego on powiedział, właśnie znowu do tej sprośności nawołując, że on, przygotowując się po raz pierwszy do tej roli, bodajże właśnie to było w Wiedniu w Teatrze Anderwin, on miał korepetytora, który posiadał w swoich zbiorach oryginalne kopie pierwszego aktu, pierwotnej wersji napisanej przez Straussa, gdzie tej sprośności...
0: Z tego, co mówił, jakby to był w ogóle korepetytor, który znał Straussa.
1: Który znał sam Straussa, tak. I tam było tego jeszcze więcej, tylko Strauss był zmuszony nieco zgładzić, jakby to słowo dobrze dobrać.
0: Ja mówiąc szczerze, znając te pieśni, jak się zastanawiam, co tam było. Tak. Bo ja nie wiem, co tam było, bo myślę, że tam już jakby rzeczywiście się usiądzie do tego libretta, to tam już jest naprawdę, nawet jak na dzisiejsze standardy, mam poczucie dość pikantnie. Więc co tam było, że było jeszcze bardziej? No mieliśmy
2: proszę panu, lepszej reklamy mieć panowie nie mogą. Niech ci, którzy nas nie słuchają, żałują. No później można odsłuchać oczywiście, bo to w internecie pojawia się dźwięk z audycji. No ale dobrze. Proszę panów, tak. Bardzo dziękuję więc Wojciechowi Farudze, czyli reżyserowi dzisiejszej premiery, ale mieliśmy prosić pana jeszcze o hasło, pana słowo klucz, które umuzycznimy w odpowiednim czasie. Przygotował się pan?
0: Tak, no myślałem.
2: Tak, no i co?
0: Statek.
2: Jeszcze raz?
0: Statek.
2: Statek. Genialne. No takie prościutkie wydawałoby się, żeby to wymyślić, ale jeszcze nikt nie wymyślił, a mam już kilkaset haseł. To my ogromnie panu dziękujemy, trzymamy kciuki.
0: Ja dziękuję.
2: Nie. Podziękował pan, no trudno. Jeszcze pańskie nazwisko dzisiaj pojawi się, bo w drugiej części wydania porozmawiamy z niejaką Julią Cholewińską o warszawskich spotkaniach teatralnych, a więc pozdrawiamy. A Jarosława Szemeta prosimy, by zechciał z nami jeszcze na moment pozostać, no bo jednak przerzucimy taki pomost do lipca. Wytrzymasz? Dasz radę?
1: Oczywiście, oczywiście. Wszystko dla pani redaktor.
2: No dobrze, bardzo ci dziękuję jeszcze raz, bo już dziękowałam wcześniej. Tymczasem powraca motyw wulkanu w wersji muzycznej.

Moi ulubieni of Monsters and Men, a to z filmu Sekretne życie Waltera Mitty. Tajemnicze nawiązanie piosenką do hasła Wulkan. A tymczasem, tak jak już powiedziałam, panowie w Operze Bałtyckiej poruszają się po wulkanicznym terenie. Został z nami dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej. Został na 7 minut plus piosenka i hasło. Czyli no, już naprawdę niedługo zakończymy. Jarosławie, Jarosław Szemet. Bo otóż chciałabym odrobinę jednak uprzedzić fakty i powędrować do tego lipca, bo mistrz Straussa, czyli Wagner, powróci do Opery Leśnej podczas 4. Baltic Opera Festival. No to co? No, my to już wiemy, bo dyrektor artystyczny tego festiwalu, czyli świetny basbaryton Tomasz Konieczny, jakieś kilka tygodni temu powiedział to, co najważniejsze, co będziemy mogli obejrzeć w Operze Leśnej. No ale no, nigdy dość jednak powtarzania takich ważnych wiadomości, bo to jest ważna wiadomość. No i ten pomost między Straussem i Wagnerem, Jarosławie, no bo jednak w zeszłym roku mieliśmy tego Straussa i mieliśmy w Operze Leśnej cudowną Salomę. Wcześniej był Wagner i latający Holender, no a teraz już do ciebie należy.

A teraz już czwarta edycja. Bardzo jestem dumny i naprawdę pamiętam te nasze pierwsze spotkanie z panią redaktorem.

0: Pierścienia Nibelungów. Monumentalne arcydzieło Richarda Wagnera. Nie było to dzieło też wybrane przez przypadek, ponieważ mija 150 lat od pewnego wystawienia całego ringu w Bayreuth. A skoro w Sopocie znajdujemy się w Bayreuth Wschodu, jak na niego mówiono kiedyś, i właśnie kontynuując misję Tomasza Koniecznego, powrotu Wagnera, powrotu tej muzyki tutaj, no tak, Walkiria, ale obok Walkirii, Walkiria oczywiście z wybitnymi solistami, włącznie z Koniecznym, jako Wotanem i René Pape, jako Hunding. Obok tego kilka bardzo ciekawych wydarzeń, takie jak na przykład Polskie Wesele Józefa Bera. Józefa Bera w produkcji Opery Wrocławskiej, gdzie całość poprowadzi, kierownikiem muzycznym jest Łukasz Borowicz. To wystawienie, ten spektakl, to jest ta muzyka, to jest coś pomiędzy operą, operetką, a muzykalem. Bodajże nigdy to nie było w pełny sceniczny sposób w Polsce wystawione, także bardzo się cieszymy, że to będzie u nas na festiwalu. Oczywiście nie obędzie się jeszcze bez innych towarzyszących koncertów, wydarzeń przy tym festiwalu. Dla mnie osobiście jest bardzo bliski wydarzenie koncert Symfonii Krakowi. Penderecki in Memoriam, Muzeum Człowieka, koncert poświęcony pamięci Elżbiety Pendereckiej, z którą miałem szczęście się poznać i utrzymywać również kontakt przez ostatnie lata. Osoba, która absolutnie nie wymaga żadnego przedstawienia, ale na pewno wymaga nieustannych podziękowań dla tego ogromu pracy, inspiracji nas wszystkich, młodych artystów, zwłaszcza budowania środowiska muzycznego poprzez dekady w Polsce i za granicą. No, w dodatku to jeszcze wykona Symfonietta Krakowie, orkiestra bardzo, bardzo bliska i pani Elżbiecie, i mistrzowi Krzysztofowi Pendereckiemu.
1: Tak, no pani Elżbieta odwiedziła nas przecież w Operze Leśnej do końca spektaklu. Tak. Już na bankiecie przecież była.
0: Takie
1: wspomnienie. 2 lipca rozpocznie się 4. Baltic Opera Festival. Nie będziesz dyrygował niczym, rozumiem?
0: Tym razem nie. Tym razem sobie odpuszczam nawet świadomie, bo często trzeba też myśleć o tym rozpędzonym życiu, żeby czasami wystopować.
1: No tak, ale będziesz w Operze Leśnej i Bałtyckiej, prawda? Nie pojedziesz na wakacje.
0: Znaczy teraz szybko wyskoczę jeszcze przed zamknięciem sezonu na wakacje i takie też biznesowe wyjazdy do Japonii, ale wrócę.
1: Krótka wycieczka.
0: Tak. I na zamknięcie sezonu do Filharmonii Śląskiej jeszcze wrócę, gdzie nomen omen będę zamykał sezon utworem bardzo bliskim do tego wszystkiego, co, o czym rozmawiamy w temacie festiwalu. Będzie to Ring One Worte, czyli ring bez słów. To jest wielki poemat symfoniczny, który ułożył, napisał na podstawie, znaczy ułożył, bo to byłoby słowo bardziej pasujące, Leonel Mazel, na podstawie całego ringu Wagnera. Tak, a tuż potem od razu tak pojawiam się w Operze Leśnej, więc na pewno się spotkamy. Ale mam nadzieję, że również pani redaktor przyjedzie do nas na Rosenkavalier.
1: No, dzisiaj niestety nie, bo mamy pracę popołudniową, no więc nie zdążyłabym. Natomiast mam nadzieję, że będą państwo jeszcze grali ten tytuł.
0: Gramy teraz pięć razy, więc zapraszamy.
1: No, bardzo dziękuję. Poproszę, byś teraz pomyślał nad swoim hasłem, słowem klucz. Dam ci na to 3 minutki.
0: Nie muszę myśleć.
1: Ale tak czy owak dam, żebyśmy się tak jakoś ładnie pożegnali. A chciałabym teraz wprowadzić nasze kolejne hasło, które brzmi fantastycznie: Błękit.

0: sobie muzycznie poczyna tej nocy Michał, ale piosenki ładne, przyznają państwo, hasło też pachnie wiosną i latem, błękit. Jarosławie, pan Nikifor, bo to jest jego pseudonim, słuchacza naszego, taką przypomniankę nam przysłał. 213 lat temu, 22 maja 1813 roku przyszedł na świat, no nie sprawdzę tego, panie Nikiforze, ale wierzę, że pan to sprawdził. Przyszedł na świat kto? Richard Wagner.
1: Wagner, tak, tak.
0: No popatrz, ale to jest absolutny przypadek, naprawdę. No, takie urodzinki sobie obchodziliśmy. Jarosław Szenet dyryguje orkiestrą opery bałtyckiej, wykonujący jej muzykę Richarda Strausa do Kawalera Srebrnej Róży, premiera dzisiaj. Poprosimy teraz o twoje słowo, klucz, gościu nasz ulubiony. No?
1: Róża. Oczywiście, że róża.
0: Matko, naprawdę dzisiaj panowie są niesamowici. To są takie hasła, powiedziałam już oczywiste, ale nikt jeszcze nie podał nam ich. A od 2 lat przecież no, używamy tych haseł. Bardzo dziękuję ci za to piękne hasło, za twoje piękne opowiadanie, mówienie przez radio. Podziwiam cię, naprawdę mówisz o wiele lepiej niż ci, którzy posługują się językiem naszym jako językiem pierwszym. Także gratuluję, dziękuję, kochamy Jarosławie cię i do spotkania najpóźniej 4 lipca podczas Baltic Opera Festival w Operze Leśnej. Dzięki.

0: Jarosław.
1: Ja bardzo również dziękuję za zaproszenie, za te wszystkie miłe słowa. Ściskam panią redaktor. Pozdrawiam państwa i do zobaczenia.
0: Momenty były. Jarosław Szemet, dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej w Gdańsku. A już za kilka minut w części drugiej wydania posłuchamy o zbliżających się warszawskich spotkaniach teatralnych. Teraz Błękit ponownie i zaproponowany doń utwór muzyczny, a to jest cykl
2: Słowa, słowa, słowa.

0: 46. To robi wrażenie, Julio. Julia Cholewińska, zastępczyni dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie. Witaj w Trójce pod Księżycem.
1: Dobry wieczór.
0: Dla zainteresowanych festiwalem strona sieci. I ona jest do poczytania, uprzedzam. Trzeba mieć sporo czasu. Uf.
1: Tak, na naszej stronie znajdziecie Państwo wszystkie informacje o warszawskich spotkaniach teatralnych, szczegółowe informacje o spektaklach, o godzinach, a także o miejscach, w których się odbywają, bo w tym roku gramy na dużej scenie Teatru Dramatycznego i na małej, w sali Mikołajskiej, to nowość, i na dużej scenie Teatru Studio.
0: Czyli po sąsiedzku.
1: Tak jest.
0: Proponuję teraz w punktach, czyli odpowiemy na pytanie, a co do posłuchania na ten temat. Organizator festiwalu.
1: Miasto Stołeczne Warszawa i Teatr Dramatyczny. Ale też nie odbyłaby się ta edycja bez dużego wsparcia Ministerstwa Kultury.
0: Miejsce pokazów już przedstawiłaś, ale raz jeszcze. Pałac Kultury, proszę Państwa, to ten duży budynek w środku
1: miasta.
0: Pałac
1: Kultury, tu będzie się wszystko działo. Teatr Dramatyczny. I tu gro wydarzeń i współpracujący przy tej edycji z nami Teatr Studio.
0: To już punkt drugi. Idea festiwalu. Czyli przypomnijmy lub poinformujmy tych, którzy nie wiedzą, co działo się w zasadzie przez 46 lat. Chociaż formuła festiwalu zmieniała się, ale no podstawowa idea została chyba zachowana.
1: Zaprosimy Państwa do obejrzenia najciekawszych spektakli z Polski z ubiegłego sezonu, ale też wyjątkowo z tego sezonu będzie jeden spektakl oraz taka nowość, którą razem z Wojtkiem Forgą wprowadziliśmy w zeszłym roku. Zapraszamy też na spektakle zagraniczne.
0: Ale to, co jest najważniejsze w tej całej historii, to, że nie ma podczas festiwalu, no przynajmniej w tym zasadniczym zrębie programowym, spektakli warszawskich, bo to o to chodzi, żeby pokazać poza warszawskie przedstawienia, aczkolwiek będzie również pewna premiera, która jest takim sympatycznym dodatkiem. To może od razu powiedzmy o tym, co Państwo przygotowują.
1: Faktycznie w tym roku zapraszamy też na premierę Teatru Dramatycznego. 12 czerwca premiera Daty Tawadze, Anioł Zagłady na dużej scenie Teatru Dramatycznego. To jest spektakl, który prezentujemy w ramach WST, ale od września wróci, w zasadzie od lipca. Później już będziemy dalej go eksploatować w naszym repertuarze.
0: Powiedzmy też, że zmienił się czas, w którym organizowany jest festiwal i myślę, że jest on absolutnie idealny, bo to jest idealne podsumowanie sezonu. Oczywiście są wyjątki, ale przecież nie chodzi o formalizm organizacyjny.
1: Tak, w tym roku zdecydowaliśmy się zaprosić Państwa nie w maju, tak jak w ubiegłych edycjach, a w czerwcu. Festiwal zaczynamy 11 czerwca, kończymy 24 czerwca. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ja jestem bardzo szczęśliwa, bo festiwal się wyprzedał bardzo szybko.
0: No tak, właśnie mieliśmy zamiar zaprosić Państwa.
1: Pojedyncze bilety są.
0: Dobre i to. Często też są zwroty.
1: I wejściówki.
0: Więc proszę się nie zniechęcać. Proszę Państwa, przypominam, to Julia Cholewińska, reprezentująca zespół kuratorski, dzisiaj towarzyszy nam w tej części Trójki pod Księżycem. Kontynuujemy taki douszny, krótki przewodnik, a właśnie zespół kuratorski brzmi dosyć groźnie.
1: Ale na pewno nie jest groźny. Ten ogrom spektakli, który musieliśmy z przyjemnością zobaczyć, myślę, że byłby bardzo trudny dla jednej osoby.

0: osoby, dlatego wybieramy, selekcjonujemy spektakle w składzie Karolina Lipińska, Lena Tworkowska, Jan Jeliński, Wojciech Faruga i ja. Przemierzamy Polskę i Europę i wybieramy to, co najciekawsze dla Państwa.
1: I to też jest ciekawa część Państwa pracy. Państwa dyrektorów już znamy. Dyrektor Wojciech Faruga to jest absolutny zbieg okoliczności, czyli przypadek. Był naszym gościem w części pierwszej spotkania, bo gościnnie reżyseruje
0: operę.
1: No właśnie, ale nie znamy tych pozostałych, to znaczy pierwszych wymienionych członków zespołu, to...
0: To są pracownicy działu programowego Teatru Dramatycznego. Jan Jeliński jest reżyserem. Niedawno mogliście Państwo w naszym teatrze zobaczyć jego Zaklinanie węży w Gorące wieczory. Karolina Lipińska jest kierowniczką działu programowego z wykształcenia teatrolożką, producentką WST. Lena Tworkowska, specjalistka do spraw międzynarodowych, przez lata związana też z Instytutem Teatralnym i z Instytutem Adama Mickiewicza, pracująca z nami w Bydgoszczy wcześniej, teraz w Teatrze Dramatycznym, także pięć głosów teatralnych jest odpowiedzialnych za tę imprezę.
1: Ciąg dalszy nastąpi. A teraz szalone hasło podpowiedziane nam kilka tygodni temu przez gościa Jarosława Mikołajewskiego na Włoch, a za oknem szeroko otwartym, proszę Państwa, cudowna majowa noc przy Myśliwieckiej, także 357 w Warszawie.

0: Kontynuujemy tę naszą, powiedzmy, wyliczankę. Otóż tak, hasło.
1: Przełomy.
0: I?
1: To jest hasło, które oczywiście jest bardzo otwarte, ale też jakoś spaja cały program WST. My, myśląc o przełomach, myśleliśmy przede wszystkim o tym, co się dzieje dzisiaj.

0: na świecie, jak wojny, konflikty, ale też zmieniające się społeczeństwa wpływają na otaczający nas świat, ale też często, tak jak w przypadku na przykład Tiago Rodriguez'a, są to przełomy bardzo osobiste. Także ta rozpiętość jest bardzo duża. Mówimy też o przełomach klasowych, jak w spektaklu Służąca do wszystkiego, czy przełomach takich jak, nie wiem, rewolucje, to chociażby Tkocze. Także każdy ten spektakl w inny sposób opowiada o przełomie.
1: Miałyśmy nie wymieniać tytułów, ale tak, ponieważ
0: wymieniłam.
1: Tak, pojawili się Tkocze, no to trzeba wyjaśnić, że Julia ma świetną dykcję. Po prostu w mowie śląskiej brzmi ten tytuł.
0: I tak też jest grany po śląsku spektakl, ale proszę się nie martwić, dla tych, którzy nie znają śląskiego, w tym dla mnie, będą napisy w języku polskim. Zresztą wszystkie spektakle, które zaprezentujemy Państwu, będą z napisami w języku polskim i angielskim.
1: I teraz, skoro padło słowo spektakle, to powiedzmy nie tylko spektakle.
0: Tak, poza takimi klasycznymi, dramatycznymi spektaklami zapraszamy na dwa wykłady performatywne, zresztą zagraniczne. Jeden dotyczący osób z niepełnosprawnością, osób głuchych, o języku migowym. Drugi dotyczący ekologii. Bardzo dwa ciekawe wydarzenia przywiezione do nas z zagranicy. Poza tym nurt studencki, też kontynuujemy tę tradycję. Dwa spektakle i po wszystkich spektaklach rozmowy, które poprowadzi w większości, bo nie wszystkie, Paweł Sztarbowski.
1: Czyli, no dobrze, po znajomości powiemy, że jest także dramaturgiem tej premiery, o której
0: Anioła Zagłady, tak.
1: Mówiłaś na samym początku. Przypominamy, wszystkie spektakle opisane dokładnie są w sieci.
0: Tak jest. www.warszawskie.org.
1: Jeszcze raz.
0: www.warszawskie.org.
1: Może Państwu uda się trafić? Żartuję, to ja jestem raczej błądzącą w sieci. Nie zawsze trafiam tam, gdzie trzeba. Niekiedy gubię się w tym potwornym, ciemnym lesie. Wspomniałaś już też Tiago Rodriguez'a. No to może o tych gościach zagranicznych posłuchajmy, no bo są najmniej znani poza ścisłym środowiskiem teatralnym.
0: No ja jestem bardzo szczęśliwa, bo faktycznie udało nam się sprowadzić trzy ogromne nazwiska współczesne europejskiego teatru. Tiago Rodriguez to dyrektor artystyczny festiwalu w Awinionie. Przywozimy jego spektakl z Gandawy, No Jogurt for the Dead. Kolejne wydarzenie to Ayub Marine Otero, według mnie najciekawszej w tej chwili postaci teatru tańca, ale to nie jest taki teatr tańca bez słów, bo tam paradoksalnie słowo prowadzi też ciało. To bardzo piękny spektakl o miłości, ale też o wojnie. I na koniec wisienka na torcie Romeo Castellucci z wielką Isabel i Per. Dwa pokazy, Berenice na podstawie Racina. No to jest taki spektakl, na który chociażby w Paryżu nie można, nie sposób dostać biletów. Jakieś pojedyncze miejsca jeszcze są, więc polujcie Państwo, bo zobaczyć Isabel i Per na scenie. To jest wielka gratka. Poza tym zapraszamy wciąż do open callu, bo można wziąć udział w tym spektaklu jako performer, czyli wystąpić z Isabel i Per na scenie.
1: Mm-hmm. Nie trzeba uczyć się scenariusza słów
0: Nie.
1: po francusku.
0: Nie trzeba. To jest wydarzenie dla performerów ruchowe. Kto inny tam będzie mówił. Także bardzo serdecznie panów zapraszam, bo to jest adresowane tylko do mężczyzn.
1: Teraz jeszcze te państwa, z których przybędą goście.
0: Tiago Rodriguez jest Portugalczykiem, natomiast spektakl przyjeżdża z Gandawy, z Belgii. Marina Otero jest Argentynką, ale spektakl przyjeżdża z Hiszpanii. Ja go widziałam akurat, pod Barceloną w Gironie. I Romeo Castellucci, Włoch, z francuską Isabelle Per. Spektakl, który z kolei Lena widziała w Holandii. Także z tych stron nazwiska i data Tawadze. Najważniejszy, najciekawszy w tej chwili gruziński reżyser.
1: Przyjechał z Gruzji.
0: Z Tbilisi, z Gruzji, tak jest.
1: Proszę Państwa, już kończymy tę naszą wyliczankę. Mamy nadzieję, że ona jest bardzo zachęcająca. Chociażby ze względu na obecność Julii, która debiutuje w Trójce pod Księżycem. Znamy się dosyć długo, ale jeszcze nigdy o tej porze nie występowałaś.
0: Ja bardzo mi miło.
1: Ile spektakli? Raz jeszcze?
0: 16. Większość z nich jest granych dwa razy, niektóre tylko raz, ale dołożymy wszelkich starań, żeby coś tam jeszcze dołożyć.
1: Żadnych nagród. Dziękujemy bardzo potencjalnym jurorom. Nie będzie tego typu stresu i no jednak rywalizacji.
0: Nie, nie będzie i to jest chyba świetna tradycja, że po prostu tutaj się nikt z nikim nie ściga, tylko To jest festiwal przede wszystkim dla Państwa, dla naszych widzów, którym

0: organizator daje tę możliwość, żeby zobaczyć to, co najciekawszego spoza Warszawy.
1: Koniec wyliczanki, a teraz już PS. Jakie jest twoje doświadczenie ze spotkaniami? Moje jest ogromne, bo ja właściwie nie pamiętam początku, więc to było tak dawno temu, kiedy po raz pierwszy przyszłam do teatru dramatycznego w tej sprawie. Później troszkę zaniedbałam, bo te zawirowania programowe skutecznie mnie zniechęciły.
0: Ja chyba pierwszy raz na warszawskich spotkaniach teatralnych byłam w czwartej klasie liceum, kiedy się przygotowywałam do egzaminów do Akademii Teatralnej, później okres studiów, więc bywałam na wszystkim, bo tak się dzieje, jak się człowiek uczy w Akademii Teatralnej. Dzisiaj moim studentom mówię, że jak się skończy tę uczelnię, to potem się przez rok nie chodzi. I to się sprawdza, bo to jest rodzaj odwyku. Oczywiście później były moje spektakle na WST, teraz mam ten zaszczyt je przygotowywać, więc moje doświadczenie jest takie z każdej strony, bo i jako widzki, i jako artystki, twórczyni spektakli, i jako teraz kuratorki i gospodyni. Jest to bardzo wzruszające, że mogę być częścią tej ogromnej historii.
1: To studiowałaś w Akademii Teatralnej już, nie w PWST?
0: Ja zaczęłam chyba jeszcze w PWST, ale w trakcie moich studiów ta uczelnia zmieniła statut i stała się akademią. Ja chyba jeszcze mam indeks, nie mam tej pewności, ale chyba mam indeks z podpisem rektora ówczesnego Jana Englerta, chyba jeszcze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, ale nie dam sobie ręki uciąć, ale na pewno skończyłam Akademię Teatralną, tak.
1: To bardzo ciekawa sytuacja. A jaki wydział?
0: Wydział Wiedzy o Teatrze.
1: W jakiej roli uczestniczyłaś w spotkaniach? Mówiłaś, że twoje spektakle były pokazywane, więc...
0: W roli autorki tekstu. Ostatni spektakl, który miałam okazję współtworzyć, który był pokazywany, to Ostatnie dni Eleny Nikolaja Czałszewsku z Teatru Polskiego w Bydgoszczy w reżyserii Wojtka Farugi.
1: Czyli obecnego dyrektora. Czyli państwo już jakiś czas znają się.
0: Jakiś czas się znamy, prowadziliśmy wspólnie teatr w Bydgoszczy. Teraz mamy tę przyjemność prowadzić dramatyczny, ale jak nie dyrektorujemy, to też robimy to, co kochamy najbardziej, czyli teatr. I razem tworzymy spektakle, Wojtek jako reżyser, ja jako dramatopisarka, autorka i dramaturżka.
1: To chyba wszystko już wiemy na twój temat. Przynajmniej tyle, ile powinniśmy wiedzieć o Julii Cholewińskiej, którą gościliśmy w tej części drugiej wydania. No niestety taka jest dynamika nocnych programów, że nie sposób zapraszać na żywo gości do części drugiej. No to byłoby bardzo nieeleganckie, więc musimy się z tym pogodzić, że są dwie części. Pierwsza na żywo, druga nagrywana i rzeczywiście rejestrowałyśmy tę rozmowę kilka dni temu. Proszę Państwa, jeszcze mamy 3 tygodnie do WST numer
0: 46.
1: Ale biletów nadal ubywa, więc po to tak wcześnie spotykamy się z takim wyprzedzeniem,
0: tak
1: żeby jeszcze dać Państwu szansę, bo obie, niezależnie od typu doświadczenia, jakie mamy z WST, wiemy, że to jest niesamowite przeżycie dramatyczne z różnych powodów. To jest jednak ten najważniejszy mój teatr.
0: To zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Julia, no to na razie tyle.
0: Bardzo dziękuję. I serdecznie oczywiście zapraszam na warszawskie spotkania teatralne.
1: No i my dziękujemy. Pani dyrektor Julia Cholewińska w środku majowej nocy była z nami. No to też ma swój urok przecież.

0: Nawłoć. Moje pierwsze skojarzenie z Nawłocią było, ależ tak, Przedwiośnie Żeromskiego. Tak zatytułowana jest część druga powieści. Michał powiedział, Nawłoć to żółte, drobne kwiatki. Oboje mieliśmy prawidłowe skojarzenia. To teraz chwila na nasz nowy cykl, czyli cytat z namierzonej trójkowej audycji. Ta ma tytuł Sunday Morning.
1: Między słowami.
2: Pan Mateusz Świerczyński jest rdzennym mieszkańcem Cisnej, leśnikiem, myśliwym, rzecznikiem prasowym i inspektorem nadzoru tutejszego nadleśnictwa, a także przewodniczącym Rady Gminy. I opowie nam prosto z mostu o spotkaniu z niedźwiedziem.
3: Pytanie pierwsze, jak się zachować w lesie, zwłaszcza gdy jest możliwość spotkania niedźwiedzia? Tradycyjnie jesteśmy przyzwyczajeni, że las lubi ciszę. Od lat leśnicy radzą, żeby w lesie nie hałasować. No, co pozwoli nie stresować zwierząt i zwiększyć szanse na ich spotkanie. Ta zasada nie obowiązuje tam, gdzie możemy spotkać naszego największego drapieżnika, jakim jest niedźwiedź. Ja pracuję w Bieszczadach, miejscu, gdzie obecnie mamy największą populację tego gatunku i dlatego zawsze staram się, idąc przez las, być słyszanym. Czy to śpiewam jakąś piosenkę, choć według moich dzieci absolutnie nie powinienem tego robić. Czy to pogwizdując, czy postukując jakimś kijem. Zawsze też lepiej w gęsty las chodzić z kimś. Chodzi o to, żeby dać niedźwiedziowi możliwość zauważenia naszej obecności i oddalenia się. Zdecydowana większość wypadków z tym drapieżnikiem jest spowodowana jego zaskoczeniem. Jeśli widzimy niedźwiedzia, absolutnie nie starajmy się zwrócić jego uwagi, nie gonimy za nim, nie próbujemy podejść z aparatem, żeby zrobić zdjęcie.

0: Nie mówię już o skrajnej głupocie, czyli próbie wabienia czy rzucania jedzenia. Najlepiej po prostu wolno i spokojnie się oddalić. No, obserwacja tego fantastycznego zwierzęcia jest no, cudownym przeżyciem, ale najlepiej z daleka i niezbyt długo. Niedźwiedzie najczęściej po prostu uciekają lub odchodzą. Jeśli już widzimy, że niedźwiedź nas zauważył i nie chce się oddalić, to nie uciekamy w panice, tylko cały czas go obserwując staramy się do niego mówić takim podniesionym, no, poważnym głosem i staramy się spokojnie wycofać, cały czas go obserwując i mając nadzieję, że no, nie sprowokujemy go do ataku. No, niestety takie wypadki też się zdarzają, a w konfrontacji z olbrzymim często, bo dorosły niedźwiedź potrafi jego waga dojść do 400 kg. Wyposażonym w olbrzymie i ostre pazury, szybko biegającym drapieżnikiem, no po prostu nie mamy szans. Dlatego spokój i wycofanie się to najlepsze, co możemy zrobić. Dajmy niedźwiedziowi czas na odejście, na ukrycie się i sami też zróbmy wszystko, żeby mu nie przeszkadzać.
1: W ubiegłą niedzielę Piotr Metz zapraszał Bieszczadzki Festiwal w Cisnej, a nam się spodobało stwierdzenie, że do niedźwiedzia trzeba tym strasznym głosem. Niekiedy coś takiego wpadnie w ucho, a my to utrwalamy między słowami. To tymczasem dziękujemy Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żłądkowski BM. W finale wydania przywołujemy raz jeszcze hasło Horyzont. Muzycznie Nick Cave i Warren Ellis, Song for a Bob. Song bez słów. Za to z filmu pod tytułem Nie do zapamiętania, bo tyle słów w nim użyto. Pięknej majowej nocy jak ta muzyka, ale nie tak smutnej.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Autopromocja.
0: Odcinek po odcinku opowiemy o tym, co najgłośniej piszczy w świecie seriali.
2: Odcinek po odcinku, sezon po sezonie, a jak będzie trzeba, nawet dłużej.
0: Ale zawsze ciekawie i zapewniam, nie będziemy tracić czasu na niewypały i totalne klapy.
2: Nowy podcast Trójki. Odcinek po odcinku.
0: Już dostępny na stronie polskieradio.pl i platformach streamingowych.
2: Zapraszamy.
0: Katarzyna Borowiecka
2: i Radek Czyż.
1: Autopromocja.